0: Audiokracja.
1: YouTube to bezsprzecznie weterani, mimo że już dawno można było ich uznać za legendarny zespół, to jednak gdzieś tak wydawali się, jeżeli chodzi o staż, zespołem tej kolejnej fali grania gitarowego, nowej fali Nomen Omen. Natomiast skoro zespół świętuje półwiecze, to już spokojnie możemy zaliczyć ich do tych pozytywnych dinozaurów. Wróciliśmy do płyty The Unforgettable Fire, bardzo ważnej, bo grupa nawiązała na tym albumie współpracę z Brianem Eno i Danielem Lanois, no i dodali do swojego brzmienia bardzo kunsztowną produkcję, dużo takich wręcz ambientowych elementów i nawet jeżeli ktoś nie jest przesadnym entuzjastą YouTube, to prawdopodobnie uważa, że właśnie ten etap twórczości grupy, też później płyta choćby The Joshua Tree, to był taki ich artystyczny peak, kluczowy moment. YouTube postanowili uczcić swoje 50-lecie, wracając do kolebki, czyli do Mount Temple Comprehensive School w Dublinie, no i Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. zagrali na szkolnym dziedzińcu. Było tam 1000 uczniów i pracowników, dokładnie 50 lat po tym, jak Mullen Jr., czyli oczywiście perkusista U2, wywiesił w szkolnym korytarzu ogłoszenia o poszukiwaniach muzyków do zespołu. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o długowieczne grupy, bardzo ważny jest element interakcji, koleżeństwa, kumpelstwa. I a propos wczorajszego niezwykle udanego koncertu zespołu Omasta, który odbył się w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia. Współorganizowaliśmy ten koncert z radiową dwójką. No to grupa Omasta przyznawała, że nagrywanie ich dwóch dotychczasowych płyt, a jeżeli chodzi o tę drugą, to ona się jeszcze nie ukazała. No ale to był czas nie tylko szlifowania brzmienia, no ale też zdobywania wspólnych doświadczeń, pogłębiania relacji. Panowie podkreślali, że to jest dla nich bardzo ważne. Wydaje mi się, a propos Omasty, że temat nie jest jeszcze wyczerpany, możemy do niego wrócić w tym tygodniu, no bo jak sugerowałem, grupa niebawem wyda nowy album, który nazywa się Hits Different i ukaże się 16 października. Na pewno ta płyta wtedy pojawi się w większej objętości na naszej antenie. No a teraz wracamy do utworów promujących to wydawnictwo, czyli do Pillow Talk i Honda del Sol.

To była Honda del Sol, czyli singiel zwiastujący nową płytę grupy Omasta. Zespół zresztą tę nadchodzącą płytę też wliczył w swoją setlistę, uwzględnił w spisie utworów, z tym, że jeden z numerów In Your Face, który grupa zagrała, znamy już, ukazał się w wersji studyjnej, natomiast drugi z utworów z nadchodzącej płyty to była nowość, taka przedpremiera na antenie Radio Opole. Kiedy album Hits Different ukaże się, czyli po 16 października, płyta ukazuje się dokładnie 16 października, z tym, że po 16 października pojawi się w większej objętości na antenie Radia Opole. Wracam z dużą radością do koncertu Omasty w Radio Opole, ale nie zwalniamy obrotów. Zazwyczaj pozwalamy słuchaczom Radia Opole troszeczkę odetchnąć. Nasz kalendarz koncertowy rzadko jest bardzo nabity, natomiast tym razem troszeczkę

Łamaliśmy się od tej reguły, dlatego że kolejny koncert w Studiu M imienia SBB już za tydzień. No i będziemy zdecydowanie gubić tropy, zmienimy klimat, bo tym razem wystąpi u nas Ars Latrans Orchestra. Wydaje mi się, że wszystkim entuzjastom takiego grania na pograniczy brzmień popowych, rockowych, soulujących, czasami elektronicznych, w takim alternatywnym sosie tego kolektywu nie trzeba przedstawiać. Natomiast jeżeli ktoś nie zna Ars Latrans, to spieszę z wyjaśnieniem, że liderem przedsięwzięcia jest Piotr Wykusz, który kojarzony jest przede wszystkim z występów z Clock Machine, z całym kolektywem, który stworzył się, powstał wokół Clock Machine, czyli współpracował też z Bass Astranem i Ego w ich ensemble, w tym powiększonym zespole koncertowym. Natomiast ostatnimi laty koncentruje się przede wszystkim na Ars Latrans, a czymś ciekawym, jeżeli chodzi o Ars Latrans, jest to, że zespół za każdym razem, przy każdej takiej inkarnacji, wcieleniu, swoją muzykę nagrywa w innym składzie. Jeżeli chodzi o ten aktualny, to występują razem z Piotrem wokalistka Iris, Kuba Folwarczny, który śpiewa i gra na gitarze, Michał Zachariasz, znany lepiej jako Zachar, który odpowiada za produkcję, instrumenty klawiszowe i gitarę, Alina Łapińska z kolei gra na harfie, Maciej Leśniak na trąbce, no a na gitarze basowej gra Paweł Królikowski, który, co ciekawe, już u nas się pojawił razem z zespołem Popkultura. No ale jak widać, muzycy z bardzo różnym backgroundem, doświadczeniem, grający na co dzień różną muzykę, także zdecydowanie jest to ciekawy zbiór osobowości. Ich nowy album powstał podczas kompozycyjnego obozu twórczego w rodzinnym domu Piotra Wykusza i jak to zazwyczaj w przypadku Ars Latrans bywa, ekipa postanawia tak konceptualnie podejść do pracy i tym razem wzięli na warsztat termin, z którym zdaniem zespołu każdy może się utożsamić, czyli katarzis, i wokół tego tworzyli piosenki, wokół tego pojęcia, wokół tego motywu. Ars Latrans wystąpi 2 października w Studiu M. Tradycyjnie koncert będzie transmitowany na naszej antenie. Pojawi się też stream na stronie internetowej Radia Opole i naszym YouTube'owym profilu. O godzinie 19 zespół odwiedzi Audiokrację, co nieco o swojej twórczości opowie. To wszystko 2 października, czyli w piątek za tydzień. A jeżeli ktoś chciałby osobiście uczestniczyć w koncercie, to zachęcam, żeby rezerwować zaproszenia, pisząc na adres koncert@radio.opole.pl. Sugerowałem, że zespół będzie promował swoją nową płytę. No i sobie jej teraz posłuchamy na antenie Radia Opole. Na naszej playliście jest utwór Choćby to miało zabić.

To był pierwszy singiel Ars La Trans Orchestra, który pojawił się na antenie Radia Opole w 2020 roku. Utwór nazywa się Tokio, a jeżeli tytuł Państwu tego nie zdradził, to na pewno sam klimat muzyki, te wszystkie orientalizmy, że motywem przewodnim tamtego spotkania Ars La Trans była Japonia, fascynacja krajem kwitnącej wiśni. Bo Ars La Trans jako zespół zrodził się właśnie z takich festiwali, gdzie muzycy spotykali się i starali w interdyscyplinarny sposób zajmować danym zagadnieniem. I kolejne inkarnacje Ars La Trans wydawały płyty. Najnowsza z nich będzie nazywać się Katarzys i zespół będzie ją promował w Studiu M imienia SBB już 2 października. Cofnęliśmy się do roku 2020, natomiast rok później stało się coś bardzo tragicznego, czego nikt się nie spodziewał, dlatego że 5 lat temu pożegnaliśmy Barta Sosnowskiego i wytwórnia Mystic postanowiła przypomnieć tego niezwykle charakterystycznego, zdolnego, twórczego artystę w 5. rocznicę jego śmierci, dlatego że pojawił się w sieci i w eterze utwór Rusty Waltz, który był bardzo ważnym punktem koncertów Barta Sosnowskiego, natomiast nie doczekał się za życia artysty wersji studyjnej. Jak przyznaje Aleksandra Górecka, czyli żona Barta i współproducentka utworu, to była jedna z pierwszych kompozycji, którą Bart napisał z myślą o sobie i powstała z prawdziwej miłości do żywej muzyki i saksofonu barytonowego. Chciał mieć przestrzeń do bawienia się głosem, do nawiązywania relacji z widownią, do improwizowania. Za każdym razem śpiewał ją inaczej i za każdym razem wywoływała podobny piorunujący efekt. Przekonywała do niego nawet zatwardziałych sceptyków. Razem z Robertem Szczytowiczem staraliśmy się uchwycić okruch tej koncertowej magii. Dla mnie to jak las w słoiku. Uruchamia wyobraźnię. Liczę na to, że ci, którzy nigdy nie mieli możliwości doświadczyć koncertu Sosnowskiego, dzięki tej piosence będą mogli poczuć choć odrobinę tej atmosfery, którą my, szczęśliwcy, możemy wspominać. Tak o utworze mówi Ola Górecka. No i warto podkreślić, że Rusty Waltz jako pierwszy zapowiada wyjątkowe wznowienie płyty Tylko się nie denerwuj. To wznowienie będzie zawierać dodatkowo 4 niepublikowane dotąd utwory. Przypominam, nowy, choć nie do końca nowy singiel Sosnowskiego nazywa się Rusty Waltz. Send a bingo no more.

Od 5 lat nie ma z nami Barta Sosnowskiego, no ale do jego twórczości i fenomenalnego głosu wraca się z przyjemnością. To był utwór Posłuchaj z drugiej solowej płyty Roberta Cichego, czyli Dirty Sun. Robert do tego utworu zaprosił właśnie Barta, a panowie później wykonali ten utwór podczas takiej live sesji. Zresztą pamiętam, jak rozmawiałem z Robertem o utworze Posłuchaj i przyznawał Robert, że gdzieś ten gościnny udział Barta mu tu bardzo pasował, no ale też taki klimat lekko w stylu Ennio Morricone. Utwór miał roboczy tytuł Bart Morricone, jeżeli dobrze pamiętam, także bardzo ładnie te głosy ze sobą zabrzmiały. Na koniec audiokracji wracamy do muzyki instrumentalnej, do jazzu za sprawą Mietka Kosza. Jest to pianista, którego twórczość, ale też samą postać przypomniał film biograficzny z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. Takim kuratorem muzycznym tego filmu był Leszek Możdżer. Natomiast jeżeli chodzi o samego Kosza, to nawet bez jakiejś takiej popkulturowej pamiątki jest postacią bardzo mocno kojarzoną. Niektórzy go porównywali do Billa Evansa, jeżeli chodzi o styl, o elegancję gry, i szczęśliwie Polskie Radio w swojej fonotece skrywa skarby, którymi może dzielić się na bieżąco. Te skarby później trafiają na płyty i jest w tym duża konsekwencja, dlatego że przed nami piąty i niestety ostatni album z niepublikowanymi do tej pory nagraniami Mietka Kosza. Tym razem będzie to płyta, na której znajdą się utwory, w których Mieczysław Kosz występował w roli muzyka sesyjnego, takiego wirtuoza do wynajęcia. Trzy z utworów, które trafią na płytę, to orkiestrowe ballady, na trzy to utwory nagrane w kwartecie saksofonisty i flecisty Remigiusza Filipowicza. Płyta będzie nazywać się Zanim zaśniesz i tak nazywa się też singiel, którego premiera ma miejsce dzisiaj. Jest to kolejny efekt współpracy Mieczysława Kosza z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Jeżeli chodzi o Zanim zaśniesz, jest to zarejestrowana w 1968 roku kompozycja. Jan Ptaszyn Wróblewski był wtedy dyrygentem orkiestry Studio M2. No, mówiłem o tym, że to kolejna współpraca, bo Kolasz, czyli jedna z płyt, która się wcześniej ukazały, to był z kolei efekt współpracy Mieczysława Kosza z kwartetem Ptaszyna Wróblewskiego. Te wszystkie albumy, które się ukażą, później będą zebrane w formie takiego ekskluzywnego boksu. Na koniec audiokracji Zanim zaśniesz. Oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Program zrealizował Marcin Głowienkowski.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułak, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a razem ze mną w studiu jest Agnieszka Della Kropiowska. Cześć Agnieszko.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i porozmawiamy o kilku rzeczach, ale wszystkie one są wokół projektu dwóch rzek. Dwie rzeki, Odra i Wisła. W poprzednich latach mieliśmy tylko Odrę, teraz dołączyła Wisła. No i będą przede wszystkim rezydencje artystyczne, a później jeszcze spotkania. Chronologicznie to sobie ułożymy. Najważniejsze są rezydencje, bo i to wszystko, co później się wydarzy, będzie ich konsekwencją też w dużym stopniu, prawda?
2: To prawda. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w tym roku dostała dofinansowanie dwuletnie na projekt Krajobraz Wisła-Odra. To finansowanie otrzymaliśmy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i dzięki temu możemy zbudować taki ciekawy projekt, który dotyka kwestii związanych ze sztuką, ale również ze środowiskiem, z przyrodą, bo wspólnie z artystkami, artystami z całej Polski chcemy zastanowić się nad nową definicją pejzażu. Bo jak Państwo wiecie, wszyscy tego doświadczamy, zmiany klimatyczne wpływają na nas bardzo mocno. Artyści również to zauważają i wielu z nich właśnie tworzy wokół tego swoje projekty. I nasz projekt związany właśnie z badaniem tych dwóch rzek ma jeszcze bardziej jakby eksplorować ten temat między nauką a sztuką. I chcemy przyjrzeć się tym tradycyjnym mediom, tym tradycyjnym tematom związanym z pejzażem, jak one mają się w XXI wieku. Czy o pejzażu nadal mówimy o jako takim malowniczym, trochę nawet pocztówkowym obrazie rzeczywistości z piękną rzeką, łąką czy lasem, czy raczej ten pejzaż powinien być bardziej krytyczny, pokazujący taką rzeczywistość naznaczoną przez rozwój cywilizacji, przez przemysł, przez to, jak my ludzie zmieniliśmy przyrodę.
1: No to ja od razu pozwolę sobie na marginesie, bo niedawno przejeżdżałem przez piękne już takie pogórze, góry w tle, no tylko, że głównie pejzaż, gdybym ustawił tam sztalugi i chciał namalować, to większość pejzażu zajmowałyby wiatraki, i wielkie pole takie wyłożone tymi panelami fotowoltaicznymi, więc to już jest przykład na to, że się zmienia. No mi się właśnie często wydaje, że no nie, no przecież artysta idzie, właśnie piękna rzeka, góry, jakieś drzewo samotne. No tak, tylko że obok kilka wiatraków jeszcze na przykład. I to już pokazuje zmianę, nie żebym był przeciwko wiatrakom koniecznie jakoś szczególnie, bo rozumiem rozwój cywilizacji. Natomiast jeżeli ktoś się dziwi, bo czasami się pojawiają takie głosy, że no, co ta galeria i co ci artyści z tą naturą i ekologią już, no tam całe szczęście ministerstwo też to rozumie i jest projekt na to i jest dofinansowanie, co mnie bardzo cieszy. W związku z tym przyjadą też konkretne artystki, bo już część była, a teraz będzie w Opolu kilka artystek, prawda?
2: Tak, bo naszym głównym tematem jest Wisła i Odra. Część nad Wisłą zakończyła się w sierpniu tego roku, a teraz zapraszamy trzy artystki do Opola, aby przyjrzeć się rzece Odrze i wszystkiemu temu, co ona ze sobą niesie, bo ta rzeka również ma taką warstwę historyczną. Odra jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o te nasze stosunki transgraniczne. Mówimy o tych stosunkach z Niemcami, ale również z Czechami, bo ta rzeka łączy te trzy kraje. Tak więc rzeczywiście będziemy skupiać się na tych elementach pejzażu, krajobrazu, przyrody, ale również ta warstwa historyczna jest dla nas istotna. I te trzy artystki to wspaniałe twórczynie Gosia Kępa, Izabela Żółcińska i Elżbieta Jabłońska, które przyjadą do nas 28 września i przez tydzień będą spacerować, doświadczać tego krajobrazu, poznawać Opole, bo dla niektórych z nich to też będzie taka pierwsza wizyta w naszym mieście. A nasze miasto właśnie zdefiniowane jest przez rzekę, przez to, co ona przez wieki nam dawała, bo to też był po prostu, pamiętajmy, zawsze ważny kanał transportowy umożliwiający rozwój naszego miasta. Tak więc i przyjrzymy się tym historycznym elementom i przyrodniczym oczywiście. I w ramach tego pobytu artystki będą szukały inspiracji, będą szukały tematów, które później w 2027 roku rozwiną w formie prac na wystawę, bo w 2027 roku przygotujemy taką bardzo dużą ogólnopolską wystawę pokazującą pracę artystów w nawiązaniu do pejzażu współczesnego, definiowanego poprzez rzeki, ich historię, ich zmagania ze zmianami klimatycznymi, tak bym to może uprościła. Tak więc ten rok to taki etap przygotowań, researchu, ale też po prostu szukania inspiracji przez artystki.
1: Ale to nie oznacza, że z artystkami nie będzie można się spotkać. Tak. Będzie można, mało tego, będzie więcej wydarzeń towarzyszących i o nich za chwilę Wam opowiemy. Zostańcie z nami.

0: Więcej kultury.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Agnieszka Adela Kropiowska. Rozmawiamy o projekcie Dwie Rzeki. Mówiłem, że chociaż wystawa, tak jak Agnieszka mówiła, w pierwszej części będzie w przyszłym roku taka duża ogólnopolska, no to z artystkami będzie można spotkać się wcześniej, czyli jak zakończą rezydencję w Opolu, będzie można się spotkać i porozmawiać już o tych pierwszych wrażeniach. O tym. Ja bardzo się cieszę też, że artyści przyjeżdżają i artystki spoza Opolszczyzny, bo to będzie takie świeże, niczym nie obarczone spojrzenie na Odrę, na Opole, na tą rzekę. I tego jestem też bardzo ciekaw. I będzie jeszcze spacer. Nie wiem, co w której kolejności, więc możesz powiedzieć, czy najpierw spacer, a później spotkanie. Proszę bardzo.
2: Jasne. W naszym projekcie założyliśmy, że artystki powinny spotkać się z ekspertami, ekspertkami, którzy zajmują się Odrą od strony takiej ekologicznej, ale również historycznej. Stąd zaprosimy nasze twórczynie do udziału w spacerze, ale też w wykładzie, ale te działania są otwarte dla publiczności, tak więc w tych działaniach możecie wziąć Państwo wszyscy udział. Zapraszamy serdecznie. Pierwszy z nich 29 września o godzinie 16:30 spotykamy się pod mostem kolejowym na wyspie Pasiece. Tam znajduje się Odra. I wspólnie z doktorem Grzegorzem Hebdą z Uniwersytetu Opolskiego, z biologiem, ekologiem, przejdziemy wzdłuż Odry, zaczynając od tej bardziej industrialnej części w centrum miasta, idąc w te bardziej dzikie zakątki i dowiemy się, czym ta rzeka jest, bo pan doktor postawił takie pytanie, które jest tytułem tego spaceru. Odra w Opolu, rzeka czy już kanał? Czyli no gdzieś będziemy tutaj rozpatrywać te kwestie przyrodniczo, takie industrialne, co wpływa na kształt obecnej rzeki, na ile ona jeszcze jest dzikim organizmem. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie i tylko dodam, że to spotkanie jest również będzie tłumaczone na polski język migowy, więc również zapraszam osoby, które są w ten sposób zainteresowane tematem. Chcemy ułatwić zrozumienie tego.

0: spaceru.
1: A ja mogę od razu, bo też mam od razu pierwsze skojarzenie. Przypomniało mi się, no, z książką już dawną i klasyczną. Trzech panów było kiedyś w Łódce, później trzech panów na rowerach wybrało się do Niemiec na wycieczkę i byli przerażeni, opisywali dosyć złośliwie, że co to w ogóle za rzeki? To właśnie nie rzeki, tylko kanały. Rzeki to my mamy w Anglii, prawda? Mhm. Dzikie, pełne przyrody, natury, zarośli i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ci, którzy uprawiają kajakarstwo, wiedzą, dlaczego nie pływamy. No, staramy się właśnie po tych dzikich, najbliżej po Małej Panwi chociażby. Widuję z tego zdjęcia, zresztą nad tą rzeką, no, nachodziłem się, przyznaję. Naprawdę czasami jak Amazonka prawie, więc niektórzy mówią. No, inne regulujemy, prawda? Mhm. Wiadomo, na potrzeby żeglugi, ktoś powie i tak dalej. Czasami z powodów różnego rodzaju powodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale, no właśnie, czy one jeszcze są rzeką, czy już są kanałem? Bardzo mi się ten temat podoba, więc tak dołożyłem od siebie, bo przyznaję, że będzie o czym rozmawiać. Nam się wydaje, że rzeka to po prostu rzeka, bo obok są jakieś trawy i chaszcze. No, niekoniecznie.
0: No właśnie, chcemy zadać takie pytanie, tak naprawdę czym jest rzeka? Bo to troszeczkę się zmieniło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Na pewno już nie jest to takim idealnym środowiskiem z naszych wyobrażeń właśnie o dzikości. Tak więc tutaj będzie okazja, żeby przyjrzeć się temu kanałowi, czy też rzece w Opolu. Zapraszam 29 września, to jest wtorek, 16:30 pod mostem kolejowym na Wyspie Pasiece. A kolejne spotkanie to 3 października, to jest sobota. I tutaj dzięki uprzejmości wspaniałej kawiarni Laba na Wyspie Bolko możemy spędzić cały dzień z tematyką Odry. I serdecznie Państwa zapraszam do Laby. Zaczynamy w sobotę 3 października o godzinie 16:00. Otwartym dla wszystkich wykładem pani doktor Bogny Szafraniec, która jest w Opolu znaną kuratorką, również historyczką.
1: Z Muzeum Śląsko-Opolskiego, dodam, tak, głównie zawodowo związana, ale te współprace, jak widać, galerii, wielu instytucji i uniwersytetu są bardzo ścisłe, coraz bardziej, co uważam, że jest bardzo cenne.
0: Oczywiście. Mhm. I Bogna Szafraniec opowie właśnie historycznie o tej relacji rzeka-miasto, jak ona kształtowała się w XIX i w XX wieku. To będzie taki wykład bardziej historyczny, osadzający nasze miasto właśnie w kontekście rzeki i co ona dawała społeczeństwu, więc myślę sobie, że to też będzie ciekawe i tam pewnie dowiemy się bardziej o potrzebie tych przebudów rzeki, o jazach, o tym, dlaczego ludzie tak bardzo ingerowali w tą rzekę, jak im się to po prostu opłacało na przestrzeni dwóch wieków. To jest takie inne spojrzenie, mniej ekologiczne, bardziej historyczne, industrialne, polecam, bo Bogna jest ekspertką w takim zakresie badania historii naszego miasta, więc myślę sobie, że to będzie ciekawe doświadczenie. I zaraz po tym wykładzie będą właśnie wspomniane spotkania z artystkami, które już po tych 6 dniach pobytu w Opolu, pobytu nad Odrą, będą mogły podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat właśnie rzeki, krajobrazu, współczesnego jakby postrzegania takiej przestrzeni otwartej, dzikiej, czym ona jest dla nich i jak ją odczytały w naszym regionie. I tu po kolei od 17:30 do 19:00 spotkamy się właśnie z Izabelą Żółcińską. Ja tylko wspomnę, że to jest polska artystka, ale ona na co dzień mieszka w Norwegii, więc jej doświadczenie przyrody jest jeszcze jakby bardziej inne, być może bardziej ciekawe niż to, którego doświadczamy w Polsce, no bo doświadcza tych pięknych, monumentalnych krajobrazów skandynawskich. Jestem bardzo ciekawa tego zderzenia krajobrazu właśnie płaskiej opolszczyzny z jej doświadczeniem życia właśnie w Norwegii. Kolejną osobą będzie Elżbieta Jabłońska, która na co dzień mieszka bezpośrednio nad brzegiem Wisły, a u nas będzie przez tydzień nad Odrą, więc tutaj będzie bardzo takie ciekawe zestawienie jej doświadczeń osobistych, tego codziennego od kilkunastu lat życia w małym domku nad Wisłą, a tego doświadczenia miejskiej rzeki Odry. I ostatnia artystka to Gosia Kępa, która jest artystką z młodego pokolenia, która w swojej praktyce artystycznej stara się nagrywać dźwięki rzek, rozmawia z rzekami, ale też bardzo interesuje się właśnie ekologią i przyrodą, jak ona wpływa na nasze codzienne życie. Myślę sobie, że to będą bardzo ciekawe 3 perspektywy takiego doświadczania Opola poprzez rzekę, właśnie przez 3 bardzo odmienne artystki.
1: No tak, nie poprzez sztukę oczywiście, bo każda z nich też tworzy zupełnie inaczej i pewnie już to będzie ciekawe, są trzy. No i nie sądzę, żeby to były trzy identyczne spojrzenia. Zresztą każdy dla każdego to jest zawsze rzecz bardzo indywidualna. Agnieszka, ja ci bardzo dziękuję. Wygląda ten program imponująco. Ja od razu od siebie dodam, że jak będziecie Państwo szli, bo spotkanie w labie, no i najczęściej większość wchodzi przez most albo od drugiej strony, najczęściej przez most, no i idzie prosto, prawda, obok ogrodu zoologicznego. Tymczasem można zaraz za mostem skręcić w lewo i obejść wyspę. I to naprawdę jest niesamowite. Tam są momenty naprawdę dzikie, piękne, wspaniałe. Ja nie wiem, czy powinienem to polecać, bo do tej pory tam głównie rowerzyści, czasami rzadko mało kto chodzi i jest fajnie, pusto i cicho. Jak zaczną ludzie tam tędy chodzić, to zrobi się tłocznie, może już nie tak magicznie, ale zachęcam, bo to już będzie inne doświadczenie. Niby to jest na tej mapce, niby wiadomo, że można. Być może niektórych zniechęca to, że tam zaraz są jakieś budynki, parking po tej lewej stronie. Nic nie zapowiada tego, co dzieje się później, a naprawdę po 200-300 metrach, jak miniemy te budynki z parkingiem, zaczyna się po prostu piękna przyroda, zupełnie inna wyspa niż to, co jest w jej środku. Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam na nasze.
1: Mam nadzieję, że artystki być może uda się, że niektóre też podzielą się swoimi wrażeniami z Państwem, ze słuchaczami, może uda się zaprosić się, spotkać i będziecie mieli okazję też posłuchać o tym więcej w radiu. Żegnam się z Agnieszką, ale nie żegnam się z Wami i też nie żegnamy się z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, dlatego że za chwilę posłuchacie rozmowy, którą przeprowadziłem przy okazji otwarcia nowej wystawy w Biurze Wycieczek Artystycznych Kreską. Naprawdę wyjątkowa wystawa, ale o tym wszystkim za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadziłem z panią Pauliną Celińską, kuratorką wystawy zatytułowanej Kreską i mamą artystki Aleksandry Rogali, bowiem to jest wystawa Aleksandry Rogali. Do 28 października można ją oglądać i za córkę opowiadała o niej pani Marta Sierocka-Rogala, dlatego że sama artystka znajduje się w spektrum autyzmu. No i to one dwie opowiedziały o tejże wystawie, a więc zapraszam do wysłuchania rozmowy.
2: W tym opisie między innymi zaznaczyłaś bardzo wyraźnie, że jest to styl oryginalny, niepowtarzalny, niepodrabialny i oczywiście to, że artystka jest w spektrum autyzmu, jest też widoczne, jest zaznaczone, prawda? Ale myślę, że to chyba nie tylko tutaj tkwi ta niepowtarzalność i oryginalność, bo wtedy każdy, kto znajduje się w spektrum, tworzyłby oryginalne dzieła. Tu jednak chyba są też inne, myślę, powody, inne jakby cechy tej jej twórczości, że nie można ich upatrywać tylko i wyłącznie w spektrum. Tak myślę, ale nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
3: No, oczywiście. Aleksandra po prostu jest uważną obserwatorką i artystką, która ma swój własny język bardzo charakterystyczny i w ten sposób po prostu pokazuje i reaguje na świat i jednocześnie to jest jej język, tak? To jest język i pasja, bo to jest chyba też bardzo ważne, że Aleksandra po prostu czerpie ogromną przyjemność z twórczości, bardzo intensywnej twórczości i no tak jak mówię, to czyni ją po prostu oryginalną, wyjątkową artystką.
2: Ja oczywiście mogę dodać od siebie i pozwolę sobie dodać, bo zajrzałem też na stronę oczywiście, jest udostępniony profil, że ktoś, kto nie wie i by w życiu nie przeczytał tej informacji o tym, że jest w spektrum, w życiu by się nie domyślił, a to, że jest to oryginalne, to bez wątpienia. To oczywiście przekonacie się Państwo, jeżeli przyjdziecie na wystawę, bo to jest najlepiej po prostu przyjść i zobaczyć, a dostępne jest to całą dobę, właściwie tak jak czynne jest Centrum Przesiadkowe, bo przypomnę, że Biuro Wycieczek Artystycznych mieści się w Centrum Przesiadkowym w Opolu. Natomiast zastanawiałem się i tu zapytam mamy, bo dzieci w naturalny sposób rysują. To jest jedna z takich form ekspresji, wyrażania siebie. Zresztą też uczymy je, prawda? Dostają te kredki, mazaczki i inne. Najczęściej staramy się je kontrolować, uczyć, podsuwać tematy i tak dalej. A jak wyglądało to w przypadku pani córki? Kiedy zaczęło to być rzeczywiście, pani zdaniem, taki moment, kiedy to było zdecydowanie coś innego niż po prostu rysowanie, malowanie takie dziecinne, a zaczęło to być coś, co stało się nie tyle dziełem sztuki, ale sposobem komunikowania się, wyrażania siebie.
4: To znaczy ja się muszę przyznać, że ja dojrzałam dopiero do tego, żeby zobaczyć artystkę w Aleksandrze, a nie po prostu właśnie patrzeć na to, że dziecko lubi rysować po konkursie w Zachęcie, gdzie zapytano mnie po konkursie w Zachęcie, czy Aleksandra myśli o sobie jako o artystce. I to było dla mnie takie pytanie, które mnie kazało w ogóle przewartościować to, jak ja patrzę na jej rysowanie, bo wcześniej traktowałam to jako, po prostu ona lubiła rysować, a ja lubiłam, jak ona rysuje. I mnie się bardzo podobało to, jak ona rysuje, ale w ogóle nie myślałam o tym, że komukolwiek poza mną się to również może podobać, że to może mieć jakiś wymiar artystyczny, taki uniwersalny, artystyczny, prawda? I tak naprawdę to myślę sobie, że od historii o jedynce to się jakoś tam zaczęło, że ona zaczęła jej rysować mając chyba lat 12, skończyła chyba kiedy miała 17 gdzieś tam, to już wtedy historyjki o jedynce się skończyły i inne tematy się zaczęły. Nie, ale te historyjki o jedynce były dla mnie takie, których powstało bardzo dużo. Tutaj na filmie jest zobrazowanych kilka zaledwie, zanimowanych zostało kilka, ale właśnie mnie zafascynowały one bardziej pod kątem historii niż pod kątem rysunku, co też było jakoś tam pewnie, no właśnie tym, że ja musiałam dojrzeć do tego, żeby zobaczyć w niej tę artystkę, tak? Bo myślę sobie, że taki stereotyp patrzenia na nią przez pryzmat autyzmu mnie również dotknął, tak? Więc to dla mnie była taka duża zmiana. Bo teraz już zdecydowanie przede wszystkim, kiedy myślę o tej wyjątkowej kresce, to raczej myślę sobie o tym, jak ona w ogóle do tego doszła. bo tak naprawdę nigdy nie odbierała żadnych, nie miała takich profesjonalnych lekcji rysunku, prawda? A tę kreskę jakoś sobie wytworzyła sama i rzeczywiście jest ona rozpoznawalna, że w zasadzie jak gdzieś tam nawet znajomi mówią, że gdzieś widzieli jakieś prace i to chyba musiały być prace Oli, bo wprawdzie nie widzieli podpisu, ale i ja mówię, tak, rzeczywiście gdzieś tam wisiały na przykład, prawda? Więc no, jakoś tam wytworzyła sobie swój własny styl, tak? Przez pewien czas, to śmialiśmy się, że tam, bo przez pewien czas nazywała te swoje prace Ory. To się już trochę skończyło, już teraz nie mówi o nich Ory, ale kiedyś było, mówiła, że rysuje Ory.
1: No ja myślę, ja powiem sobie tak, już za chwilę zapytam też do animacji, bo to jest bardzo ciekawe, że mimo wszystko przyczyniła się do tego, że będziemy patrzeć na osoby w spektrum autyzmu zupełnie inaczej, bo taki sposób ekspresji, taki język indywidualny pokazuje, że my ciągle niewiele wiemy. Oczywiście są terapeuci, pracujemy, robi się bardzo, bardzo dużo, a ja myślę, że ona swoimi pracami i swoją osobowością, tym jaka jest, pokazuje nam, jeszcze nie wszystko wiecie, co tak naprawdę może w nas tkwić. To taka moja osobista uwaga na marginesie, natomiast intryguje mnie to animowanie. Kto podjął się animowania niektórych rysunków?
4: To znaczy, ja miałam pomysł, że sama to zrobię, ale znajomy, który trochę się bardziej na tym znał, mówił, że to w ogóle jest zypowa praca, gdybym to miała sama zrobić i to po prostu Danuta Mirosław, znajoma znajomego, tak, powiedziała, ja jej pokazałam te rysunki i poprosiłam, czy ona mogłaby stworzyć na podstawie tych rysunków jakąś taką króciutką animację i jej się też tak spodobały te rysunki, że powiedziała, że jak najbardziej, że będzie się starała maksymalnie oddać tą kreską te właściwe rysunki, tak jak one wyglądały, tak, te proporcje, prawda, że ta mama jest taka wysoka i ma takie małe nóżki, ale na obcasach i tak dalej, prawda, nie, więc to, no, to bardzo podążało za książką, bo też wyszła książka na podstawie historii jego obrazkowych i animacja tak naprawdę odzwierciedlała dokładnie to, co jest w książce, tak.
1: No i myślę, że tutaj też jeszcze, bo zwrócę się teraz do fachowca, jakby nie było, bo to, że świat ten zawodowy, profesjonalny, artystyczny zwrócił uwagę na te prace, to wynika po prostu z nich samych, prawda? Nigdy się nie robi tak, że to nie jest tak, przepraszam za jakby takie porównanie, które może być koślawe, ale to nie sprawia to, że prace tutaj mają wystawy w całej Polsce i są cenione ze względu na spektrum. To jest po prostu oryginalna, ciekawa sztuka, która myślę, że jest także dla świata profesjonalnych, kuratorów, wystawców, artystów, a wielu artystów wypowiedziało się i są cytowani też w opisie kuratorskim naprawdę w sposób zachwycający, nawet z zazdrością. Myślę, że ta zazdrość dotyczy chyba takiej absolutnej swobody twórczej.
3: Tak. Odwołuje się pan do tego cytatu właśnie i wypowiedzi Pameli Bożek, która jest sama artystką wizualną i rzeczywiście też bardzo mnie ujęły te jej słowa, bo myślę, że oddają właśnie to, jak można i należy patrzeć na sztukę Aleksandry, że wypracowała po prostu taki język, tak bardzo tożsamy z nią i że tak jak właśnie zostało powiedziane, no można tylko pozazdrościć tak bardzo charakterystycznej i właściwej i takiej no sztuki, która tak bardzo z nas wypływa, no tej swobody tworzenia, ale jednocześnie tego, co jest po prostu, moim zdaniem, no takim odzwierciedleniem też takiego wnętrza, no.
1: Też dla tego świata sztuki, o którym wspominamy, jest to też może takie lekkie potrząśnięcie nim, że może mniej zacznijcie kombinować, a po prostu zacznijcie tworzyć gdzieś z głębi właśnie siebie. Coś, co powinno, wydaje się być naturalne, prawda?
3: To ja może docenię też ten intelektualizm, bo to jest bardzo ważna sztuka, bardzo też często zaangażowana, wchodzi też w dialog z rzeczywistością, bardzo różnymi sytuacjami i w naszym otoczeniu, czy w relacjach, czy i też na poziomach politycznych i światopoglądowych, ale właśnie też relacji, a no, Aleksandra tworzy ten własny świat, ale tak jak to pan powiedział, to nie chodzi o to, że to jest taki własny świat zamknięty w spektrum, tylko to jest forma rozmowy z nami, tak przynajmniej ja to odbieram.
1: Ja nawet myślę, że to jest forma, tak, ja też jestem za tym, że to nie jest absolutnie hermetyczna sztuka, którą my musimy sobie wymyślać, tylko my widzimy, jak ona widzi nas, jak ona widzi świat, co czuje. I no, jedna z wystaw była Muzeum Karykatury, bo czasami niektóre rzeczywiście mogą, ale na czym polega fenomen, genialna karykatura, żeby uchwycić
2: istotę, sedno, jakąś cechę, a to już jest bardzo duża praca intelektualna, trzeba do tego spostrzegawczości, wielkiej uważności, żeby to złapać.
3: No i to jest właśnie to, że to jest uważność, czasem ta uważność ucieka, jest zmienna i to jest taka dynamika, bo jest bardzo dużo portretów, tu Marta, mama na pewno potwierdzi, tych samych osób znanych, ale nie tylko, ale najłatwiej jest to obserwować, jeśli patrzymy, nie wiem, na Gustawa Hołoubka na przykład, który bardzo się zmienia i bardzo różnie może wyglądać, ale jednocześnie w większości tych prac po prostu jest ten Gustaw Hołoubek. Niezależnie od tego, czy on naprawdę wygląda zupełnie inaczej. I to jest właśnie to, co też podkreślam, że bardzo dużo zależy, tak jak ja to widzę, mama pewnie powie tu więcej, zależy od takiego momentu, w którym Aleksandra jest. I to, co ja na przykład lubię obserwować w pracach, to, że czasem one są właśnie takie bardzo proste, linearne. Jest to ta kreska, tak jak napisałam, nie jedna, taka właśnie jak filmistyka i popis. Jest ich kilka, ale bardzo jest to oszczędne, a czasem jest takie nagromadzenie, taka nerwowość, jakieś zupełnie inne napięcie. I nie chodzi o to, że ja chciałam się doszukiwać tutaj, interpretować pracę i twórczość Aleksandry, ale to jest coś, co mnie też bardzo wciąga, że to nie zawsze jest ta sama kreska, ale jednocześnie zawsze jest kreska, której nie można pomylić z nikim innym.
2: To prawda, ja przyznaję, że osobiście chciałbym zostać narysowany przez Aleksandrę. Bardzo byłbym ciekaw, może by jedna kreska niestety wystarczyła, ale oby nie. Zbyt wiele galimatiasów też chyba by świadczyło o jakimś pewnym pokomplikowaniu mojego charakteru. Niemniej jednak na pewno chciałbym, żeby tak było. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Drodzy Państwo, po prostu przyjdźcie na wystawę, bo choćbyśmy nie wiem ile opowiadali, to nic Wam nie zastąpi kontaktu z rysunkami, z twórczością Aleksandry Rogali. Dziękuję Wam ślicznie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: No i Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bogusław Kalisz, rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj dużo sportu, ekonomia, nauka i zdrowie. Przed nami m.in. popołudnie pełne emocji sportowych. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną, a za niecałe 2 godziny Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Trener Nikola Grbicz wierzy w naszą drużynę.
2: Są 2 najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie, jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać.
1: Nie zapominamy też o opolskiej siatkówce. Drużyna Unii Opole jest już gotowa do nowego sezonu.
3: Stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy.
4: Duże zmęczenie, są nowe zawodniczki w klubie.
3: My zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
1: W magazynie powiemy także o zmieniającym się rynku pracy w regionie. Duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają młodzi ludzie.
5: Rozmijają się oczekiwania pracodawców i pracowników.
6: Ktoś, kto jest dopiero po studiach, no nie może wykazać się tym doświadczeniem kilkuletnim.
1: Powiemy także o niezwykłym projekcie, jaki będzie realizować Politechnika Opolska. Grupa naukowców i firm chce zaprojektować i zbudować katamarana o napędzie wodorowym. Do czego będzie służył? O tym w relacji naszego reportera.

0: Ponownie Słowenia staje nam na drodze w walce o złoty medal. Polacy i Słoweńcy zmierzą się dzisiaj po południu za niecałe 2 godziny o 17:00 w walce o finał Mistrzostw Europy po raz 4 z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale, ale przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni. Trener Nikola Grbicz przyznał, że sam fakt, iż jego zespół walczy ponownie o medale dużej imprezy, napawa go dumą.
1: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są 2 najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie. Jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny. Oczywiście nie jest jedna rzecz, którą my musimy robić dobrze, żeby wygrali. Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami mi robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje i może być zagrywa w linię na 120. I to są rzeczy i momenty, które my musimy mieć cierpliwości, oczekiwać, że oni mogą grać na tym poziomie i czekać na nasz moment, który wcześniej albo później

0: później będę.
1: Początek półfinału Polska-Słowenia o godzinie 17. Tymczasem wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. W pierwszym meczu na zapleczu elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach. Selekcjoner Jan Urban podkreślił, że celem jest zwycięstwo, ale również to, by wypróbować nowych piłkarzy.
2: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
1: Dodajmy, że rywalami biało-czerwonych w grupie B4 będą również Szwecja i Rumunia, a za kilka minut powiemy o polskim sporcie. Będziemy na prezentacji drużyny Unii Opole przed nowym sezonem.

0: Reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: W magazynie ponownie o sporcie. Siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon. Wilczyce zaprezentowały skład drużyny, który będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i reprezentować nasz kraj w Lidze Mistrzyń. W najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji Wakif Bankiem Stambuł. Szczegóły Grzegorz Frankowski.
2: Najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi, a reszta krok po kroku będzie przychodzić, forma też będzie rosnąć. Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii Opole. Na razie jeszcze dreszczyku emocji nie ma, ale on na pewno przyjdzie za moment.
3: Dwa zdania na temat kadry. Parę zmian nastąpiło, odeszły czołowe zawodniczki, czy kluczowe dla drużyny. Doszło też kilka dziewczyn, cztery dokładnie. Może pan powiedzieć, jak pan to widzi? To jest taki sam zespół, mocniejszy, czy to wszystko wyjdzie w praniu? Po kilku spotkaniach już o stawkę będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
2: Że to wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn, też na razie z bardzo małym doświadczeniem, także to one muszą budować swoje doświadczenie, musimy pracować, musimy być cierpliwi. Też potrzebują dużego wsparcia. Jestem przekonany, że z meczu na mecz będą się prezentować coraz lepiej. Ciężko mi w tym momencie oceniać, jeżeli chodzi o poziom, ponieważ zaczynając okres przygotowawczy sezon temu, też nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie to wyglądało. Natomiast nasza forma rosła, dziewczyny się bardzo szybko rozwijały i wierzę, że w tym przypadku będzie podobnie.
3: Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Są niespodzianki, to duże. Finowie pokonują Włochów. Dlaczego na przykład nie w Lidze Mistrzyń pokonać triumfatora ostatniej edycji?
2: Dokładnie. Tak właśnie do tego należy podchodzić. Fajne jest to, że sport daje szansę zawsze i to myślę, że jest taka dziedzina życia, gdzie pomimo tego, że czy jesteś faworytem czy nie, to zawsze masz szansę, więc wierzę w to bardzo mocno, że pokażemy się z bardzo dobrej strony, a celem będzie zwycięstwo, bo to w sporcie chodzi.
4: Póki co bardzo ciężko i bardzo dobrze trenuję. I bardzo fajnie to też wygląda na treningach. Katarzyna Połec, Środkowa Blok. Nie wiem, jak wyglądają inne zespoły, bo przyznam szczerze, że się zbyt tym nie interesowałam.
3: Jeżeli chodzi o Unii, zeszły sezon fantastyczny, no ale już w zeszłym sezonie wszyscy od pewnego czasu zaczęli na was zwracać uwagę. Teraz te zwracanie uwagi będzie chyba jeszcze mocniejsze.
4: Tak, no myślę, że teraz będą zwracać na nas uwagę i patrzeć, czy dalej tak będziemy grać dobrze, jak grałyśmy w zeszłym sezonie, więc na pewno mamy tą poprzeczkę wyżej postawioną niż w zeszłym roku. Może być ciekawie.
3: Od strony organizacyjnej jesteśmy już przygotowani. Mam nadzieję, że sportowo również poradzimy sobie w nadchodzącym sezonie, mówi Maciej Kochański, prezes klubu.
5: Jest to wielkie wyzwanie dla nas jako akademickiego klubu. Na pewno logistyka, przeloty, hotele i wszystko to, co nas czeka, jest dla nas dużym wyzwaniem, aczkolwiek myślę, że podołamy. Tak jak przez ostatnie 10 lat pokonywaliśmy kolejne etapy funkcjonowania tego klubu, podchodzimy do tego jak do kolejnego etapu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc miasta, województwa, uczelni, gdyby nie zaangażowanie innych mniejszych podmiotów w sektorze niepublicznym, jakie wspomagały nas od lat, jakie są nas pomóc w tym związanym z Ligą Mistrzyń, nie zapeszając sezonie.
3: Sponsor tytularny, trwają jakieś rozmowy, coś jest już na rzeczy, coś się wydarzy niebawem?
5: Na chwilę obecną nie ma na tyle zaawansowanych dyskusji, abyśmy mogli coś więcej powiedzieć, ale oczywiście jesteśmy przygotowani finansowo na wyzwania związane z Ligą Mistrzyń. Podobnie jak przed zeszłym sezonem, ja wyznaję zasadę, że nie jesteśmy klubem typowanym do medali, ale jak pokazaliśmy w zeszłym sezonie, jesteśmy w stanie te medale zdobywać, więc stać nas na wszystko, a jak to się skończy, skończy się na pewno dobrze.
3: Za chwilę rusza Liga, potem dojdzie Liga Mistrzyń. Jesteście już gotowe na to wyzwanie, zmiany też w kadrze, trenujecie troszeczkę inaczej, ciężej. Jak to wygląda z perspektywy szatni?
6: Na pewno mamy gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń. Klaudia Łydych, libero, ale na najbliższe spotkania się szykujemy tak naprawdę. Na razie na polską ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
3: Jest jakiś stresik, czy zawodowe sportsmenki podchodzą do tego zadaniowo? Najpierw jeden mecz, drugi, Liga Mistrzów i tak dalej po kolei.
6: Myślę, że raczej zadaniowo. Na pewno jest ogromna ekscytacja, że będziemy mogły wziąć udział w prestiżowych rozgrywkach, ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się one od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
3: Pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego zaplanowana została na 2 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.

0: Czy młodzi ludzie są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy? Czy udaje im się szybko znaleźć zatrudnienie? A także czego oczekują od nich pracodawcy? O tym rozmawiano dziś w Urban Labie Opole w ramach spotkania Tajemnice rynku pracy. Okazuje się, że około 30% zarejestrowanych bezrobotnych w pośredniakach to osoby do 30 roku życia. Tym tematem zajęła się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy. I pytanie, czego wy oczekujecie od pracodawcy?
2: Od pracodawcy oczekujemy przede wszystkim miłej atmosfery, myślę. Jest mi na Tarara, zespół szkół zawodowych numer 4. Żeby się miło pracowało, dobrych zarobków, wiadomo. Coś przyjemnego do pracowania, żeby chodzić z chęcią, a nie niechęcią.
1: A czy rynek jest dla was łaskawy, czy nie bardzo?
3: Ja myślę, że nie bardzo, ponieważ w wakacje często osoby w naszym wieku próbują znaleźć pracę. Jest to bardzo utrudnione. Barbara Turek. Myślę, że też przez to, że jesteśmy młodymi ludźmi, którzy mogą nie mieć zbyt dużego doświadczenia. My się co prawda chcemy nauczyć tego doświadczenia, ale pracodawcy nie dają nam szans.
1: Jak zachęcić młodych do wejścia na ten rynek pracy?
4: Jak zachęcić? To jest dobre pytanie. Marek Kalicza, firma Delta Robots. Na pewno patrząc na przekrój naszej firmy Delta Robot, czyli robotki humanoidalnej, można ich zachęcić pomocą, którą jednak ta cały wpływ AI może im zaproponować. Tutaj same modele językowe, to jak agenci AI wspomagają również młodych ludzi i to już nie tylko wchodząc na rynek pracy, ale można zobaczyć, jak zmieniło się podejście do edukacji. W tym momencie studenci nie wyobrażają sobie napisania pracy bez pomocy agenta AI. Więc tutaj wydaje mi się, że samy ten przeskok technologiczny jest bardzo dużą zachętą i pomocą w rozpoczęciu i wejściu na rynek pracy.
1: Czy młodzi ludzie są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
5: Uważam, że są gotowi. Lidia Pietrukaniec, jestem dyrektorem Agencji Pracy APN i współwłaścicielem APN Centium. Rozmijają się oczekiwania pracodawców i pracowników, ale myślę, że my jako pracodawcy szukamy dzisiaj kompetencji, wartości, to co młodzi ludzie sobą reprezentują, więc ja myślę, że to jest tutaj kwestia odpowiedniego przygotowania ludzi właśnie do podjęcia pracy w firmach. Niekoniecznie dobre CV, bardzo długie, rozłożyste, tylko tak naprawdę jak człowiek podchodzi do tego, jak potrafi współpracować, jak podchodzi do wyzwań, czy poddaje się szybko, czy jednak próbuje w jakiś sposób gdzieś tam zawsze znaleźć rozwiązanie.
1: Czy do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zgłaszają się młodzi ludzie, czy nie bardzo?
6: No, oczywiście, że się zgłaszają. Tomasz Kwiatek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Nawet to jest osób do 30 roku życia, to około 30% wszystkich naszych zarejestrowanych klientów, ale też to są osoby, które na przykład otwierają działalności gospodarcze. Najbardziej, najczęściej z tych wszystkich dotacyjnych ofert to właśnie młodzi ludzie korzystają. Druga rzecz, badania takie London School of Economics z maja tego roku pokazują, że pracodawcy obecnie szukają niby na młodsze stanowiska, na takie proste, pierwsze, to takie nazywają się to kompetencje seniora, a wiek juniora. Ktoś, kto jest dopiero po studiach, no nie może wykazać się tym doświadczeniem kilkuletnim i doświadczeniem w programach i tych wszystkich innych. No nie ma gdzie tego zdobyć. W kolei pracodawca nie chce zaryzykować, zatrudnić taką osobę, żeby ją wdrożyć, bo to czas to pieniądz. Chciałby, żeby od razu, z rozpędu, więc są zakładnikami tego właśnie myślenia pracodawców, którzy właśnie by chcieli takiego już wykształconego, najlepiej w tym samym programie, w tym wszystkim, co dokładnie robi. No to się tak nie da po prostu. No więc taka młoda osoba ma problem i albo sama sobie podejmuje tą decyzję, okej, to ja siebie nauczę tego na własnej działalności.
1: To jak to się zmieniło na przestrzeni lat? Jak było kiedyś, a jak jest teraz?
6: 10 lat temu, w 2016 roku, patrzyłem na ten barometr zawodów, tam pisało, że mamy nadwyżkę psychologów. Dzisiaj okazuje się, jest to deficyt bardzo duży, więc to pokazuje, jak się zmienia rynek pracy. Po prostu w ciągu 10 lat może coś, co wydaje się nadwyżkowe, staje się deficytowe.

0: październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Walkę o zdrowie kobiet włączają się m.in. siatkarki Unii Opole, które wspólnie z Centrum Zdrowia będą zachęcać panie do skorzystania z bezpłatnych badań. Najbliższą okazją ku temu będzie mecz na otwarcie sezonu.
1: Niestety rak piersi jest chorobą nowotworową, nowotworem złośliwym, na który kobiety zapadają najczęściej.
2: Mówi Martyna Klimek, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia.
1: Cały czas niestety w statystykach umieralności również jest bardzo wysoko, ponieważ jest na drugim miejscu pod względem umieralności. Badania profilaktyczne, takie jak USG bądź mammografia dla kobiet powyżej 45 roku życia, są niezwykle ważne. Takie badania, takie jak USG, powinno być wykonywane raz w roku bądź raz na 2 lata, u kobiet młodszych raz na 2 lata.
3: Sport ma niesamowitą siłę oddziaływania na ludzi i wpływania na nich. Dzisiaj chcemy tą siłę wykorzystać w słusznym celu, w celu najważniejszym, ponieważ nie ma nic ważniejszego niż dbanie o własne zdrowie i o własne życie.
2: Dodaje Anna Monkiewicz, wiceprezes Unii Opole.
3: Różowy październik to akcja na całym świecie znana jako miesiąc świadomości raka piersi, więc kto lepiej jak nie kobiety mogą nawoływać, zachęcać do tych wszystkich absolutnie dostępnych, nowoczesnych metod diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki, samobadania piersi. Chcemy ten przekaz nieść.
4: W akcji, którą tutaj Państwu proponujemy, to, że podczas właśnie inauguracyjnego meczu będą jak gdyby 2 stanowiska.
2: Wyjaśnia Tomasz Halski, to prezes Centrum Zdrowia w Opolu.
4: Badanie USG piersi, tu pani doktor będzie te badania wykonywać, a drugie stanowisko to jest stanowisko prowadzone przez panią położną, która będzie edukować, pokazywać różne materiały związane właśnie z profilaktyką szeroko rozumianego zdrowia kobiet.
5: Jest to mój 4. sezon i powiem szczerze, że ta akcja Różowego Października jest dla mnie najważniejszą akcją jak dotychczas, tym bardziej, że u mnie w rodzinie był przypadek raka piersi.
2: Mówi Katarzyna Zaroślińska-Król, kapitan i atakująca w zespole Unii Opole.
5: Ja co roku za podpowiedzią lekarza badam się, robię USG piersi, samokontrola w domu tak samo i bardzo się cieszę, że my jako siatkarki będziemy mogły pokazać kobietom, że warto się badać, tak jak wczoraj na inauguracji sezonu z kibicami podchodziły do nas młode zawodniczki i mówiły, że chciałyby być takie jak my. Chciałabym, żeby po tej akcji kobiety powiedziały, że chciałyby badać się tak właśnie jak my, kontrolować swoje zdrowie.
0: Inauguracyjny mecz Unii Opole w Tauron Lidze kobiet odbędzie się 2 października o godzinie 20.30. Siatkarki podejmą w Stegu Arenie rywalki z Chemika Police. Natomiast od godziny 19.00 zainteresowane panie będą mogły odebrać darmowe wejściówki na bezpłatne badania. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoni.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: Naukowcy Politechniki Opolskiej stanęli na czele grupy, która postawiła sobie za cel zaprojektowanie i zbudowanie bezzałogowego pojazdu nawodnego z napędem wodorowo-elektrycznym. Multifunkcyjny katamaran ma znaleźć zastosowanie w monitoringu wody, mapowaniu dna zbiorników czy działaniach podczas powodzi. Szczegóły Kuba Biel.
2: Bardzo mnie cieszy fakt, że przede wszystkim Politechnika Opolska jest tutaj liderem. Nasi koledzy tutaj stoją za tym projektem. Marcin Lorenz, Politechnika Opolska, rektor. Jest zbudowany zespół składający się z trzech uczelni, z instytutów badawczych, z przemysłu przede wszystkim i jeszcze z organizacji wspierających organizacji wodorowych. Jest to dla nas duży sukces i dla nas duże wyróżnienie. Wierzę, że podołamy.
3: Grzegorz Bialic, adiunkt na Politechnice Opolskiej. Budujemy pojazd tak zwany USV, czyli bezzałogowy pływający statek. Ten bezzałogowy pływający statek będzie przeznaczony do zastosowań na wszystkich akwenach wodnych, czyli akwenach morskich. Oczywiście nie pełny oceaniczny i pełno morskich, tylko zawsze w pewnym przybliżeniu jakiejś infrastruktury. Głównie nam chodzi tu o infrastrukturę krytyczną oraz wszelkiego rodzaju akwenach śródlądowych. On będzie badał jakość wody i wiele innych parametrów wody. Będzie robił pełną batymetrię, czyli takie mapy 3D wszystkich akwenów wodnych. Będziemy wiedzieli, co w tych akwenach się znajduje. No i będzie nam generował pewnego rodzaju wskazówki, co możemy zrobić z tym akwenem, żeby poprawić jego jakość. Zasilanie jego będzie bardzo ciekawe, bo zasilanie będzie hybrydowe i będzie sobie łączyć wszystkie technologie zielone. Czyli oczywiście napęd będzie elektryczny, jeśli mówimy o silnik, który będzie napędzał ten obiekt, więc musimy mieć baterię kondensatorów. Natomiast nie będzie to podstawową jednostką zasilającą. Podstawowym zasilaniem będzie wodór i za pomocą ogniwa wodorowego będziemy zasilać ten układ. Dodatkowo zastosujemy jeszcze tak zwane superkondensatory, które na krótki czas gromadzą bardzo dużą energię i w krótkim czasie potrafią oddać dużą energię, co nam ułatwi w optymalizacji tego napędu.
4: Mariusz Koba, wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Dzień dobry. Jako członek konsorcjum spinamy, że tak powiem, i pracujemy tutaj już z Politechniką od kilkunastu, można powiedzieć, miesięcy, tworząc spotkania, tworząc grono, które stworzyło na tą chwilę to konsorcjum i cieszymy się, że doszliśmy w końcu do tego dnia. Jako Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa jesteśmy tutaj, no powiedzmy, blisko przepisów, blisko legislacji i no również zwracamy tutaj cały czas uwagę, że tego typu rozwiązanie, które tutaj będzie przedmiotem konstrukcji, no również da się wykorzystać jako podwójnego przeznaczenia, bo to w tym momencie to ta infrastruktura krytyczna, czy to są patrole, czy to są wykrywanie podwodnych obiektów, czy to jest wykrywanie nawodnych. Ważna jest emisja, załóżmy, widma, jak bardzo będzie to widoczne, czyli tutaj te baterie elektryczne, wodorowe i tak dalej. To są takie drobne rzeczy w projekcie, które będą mogły później otworzyć mu zdecydowanie zaskakujące furtki.
2: Pamiętajmy, że my chcemy od prototypu przejść do badań takich testowych, żeby już na konkretnych rozwiązaniach, no to gdzie będziemy testować, jak nie na płaszczyźnie.
5: Myśli pan, że będzie seryjna produkcja tych katamaranów, dronów?
2: To już od nas nie będzie zależało. Jeżeli przemysł będzie chciał w to zainwestować, a są inwestorzy, którzy szukają właśnie takich rzeczy, które, no po prostu tych jednorożców, które będą budowały ich te biznesy.
3: Pierwsze założenie to jest wybudowanie demonstratora, natomiast założenie docelowe to jest osiągnięcie 9 stopnia TRL, czyli wdrożenie do konkretnej produkcji. Ja zakładam, że takich obiektów przy dzisiejszym zapotrzebowaniu może być nawet do 100 rocznie zapotrzebowanie.
5: A kiedy będziemy mogli spodziewać się tego produktu, tego katamaranu?
3: My zakładamy, że za 18-24 miesiące.
1: I tym materiałem kończymy popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś europoseł Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, nie zadrżała panu ręka, gdy przyszło do głosowania o pozbawieniu immunitetu Grzegorza Brauna?
2: No nie, zupełnie mi nie zadrżała. Ja w Parlamencie Europejskim pracuję w Komisji Prawnej. Jestem osobą odpowiedzialną za tematykę immunitetu w tej komisji. Więc absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko nie zadrżała moja ręka, ale także nie zadrżały ręce właściwie nikogo w Parlamencie Europejskim, bo nikt nie miał wątpliwości co do charakteru zarzucanych czynów Grzegorzowi Braunowi. To są haniebne czyny, to są haniebne zachowania, jak negowanie Holokaustu, czy negowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Nikt przytomny w Europie nie uważa, że tego typu stwierdzenia mieszczą się w jakkolwiek nawet najbardziej szeroko pojmowanej wolności słowa. Więc...
1: No ale są też inne ugrupowania skrajne w Parlamencie Europejskim, że ich przedstawiciele też wygłaszają czasami kontrowersyjne tezy, ale to się nie kończy odebraniem immunitetu.
2: Tak, Parlament Europejski, tak jak Parlament Polski, jest przestrzenią wolności słowa i sami jesteśmy świadkami tego, co wygadują ci nasi posłowie i nikt ich po sądach nie ciąga. W Parlamencie Europejskim również mamy bardzo, bardzo szeroko przesuniętą granicę tego, co można powiedzieć z mównicy, jakie się ma poglądy, jak je głosić, w jaki sposób. Natomiast nawet najbardziej skrajne prawicowe grupy, taka jak na przykład ta neofaszystowska AfD czy inne ugrupowania głosują za odbieraniem immunitetu w takich sprawach. Tak naprawdę niestety mamy się czego wstydzić jako Polacy w tym przypadku, bo akurat ten towar eksportowy, jakim jest Grzegorz Braun w Europarlamencie, powoduje ciągłe zajmowanie się jego sprawami. Ja przypomnę, że moja komisja prawna zajmowała się po raz szósty jego immunitetem, więc mam nadzieję, że to go cokolwiek nauczy. Widzę, że im więcej dostaje tych kar, tym bardziej jest aktywny, więc może ciszej nad tą osobą, nie dawajmy mu jakiejś przestrzeni, nie dawajmy mu fal radiowych i telewizyjnych. Natomiast jedno jest pewne, każdy, kto głosi haniebne hasła, kto używa do tego typu rzeczy do robienia polityki codziennej, na pewno nie będzie miał błogosławieństwa ze strony Parlamentu Europejskiego i Parlament Europejski w tych kwestiach jest niezwykle restrykcyjny.
1: Czyli wyznaczona jest pewna granica, nieprzekraczalna.
2: Wyznacza ją prawo, panie redaktorze. Polskie prawo, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, mówi jednoznacznie, nie ma możliwości negowania tego, co wydarzyło się na ziemiach Polski.
1: Zresztą to było na wniosek IPN-u, prawda?
2: To było na wniosek prokuratury z IPN-u. Nie ma możliwości negowania tego typu rzeczy. Polska przeszła przez piekło II wojny światowej w sposób koszmarny i nie chcemy, żeby ktokolwiek posługiwał się w sposób haniebny historią Polski, Polaków, naszych rodaków.
1: Panie pośle, a co pan sądzi o takiej wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówi tak, nie można wykluczyć, że prawo będzie przywracane za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne. Czy to jest zapowiedź jakichś zdecydowanych działań wobec Trybunału Konstytucyjnego na przykład?
2: Po pierwsze, mamy Trybunał Konstytucyjny, który jest dysfunkcjonalny. To znaczy mamy na czele osobę Trybunału Konstytucyjnego, która nie potrafi doprowadzić do porządku tej instytucji. Od 3 lat naprawiamy praworządność w Polsce. Sam jako wiceminister sprawiedliwości przez jakiś czas też tym się zajmowałem. Mamy dobrze funkcjonującą Krajową Radę Sądownictwa. Mamy kolejne sądy, czy instytucje, które działają zgodnie z prawem. No został ten Trybunał Konstytucyjny. Ten Trybunał Konstytucyjny, ja tak patrzę na ten Trybunał Konstytucyjny w dzisiejszym kształcie, jako taki ostatni bastion upchany prominentnymi politykami czy nominatami PiS-u. Tylko kończy się, każda historia się jakoś kończy, panie redaktorze. Przyszła kryska na Matyska, mamy 15 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, 8 jest już nominowanych wybranych przez nową władzę demokratyczną. W styczniu będzie kolejny sędzia wybrany w miejsce odchodzącego po 9-letniej kadencji. Mamy także sygnały z wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, że kolejni sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość się łamią i nie chcą być takimi wiernymi żołnierzami pana Święczkowskiego. Więc ja mam takie odczucie i takie wrażenie, że to jest kwestia najdalej dni czy tygodni, kiedy ta sytuacja po prostu się uspokoi. Dlaczego? Dlatego, że Polacy, nasi rodacy potrzebują Trybunału Konstytucyjnego. To jest organ, który czuwa nad naszymi wolnościami i prawami obywatelskimi i nie może być sytuacja jakby ciągnięta w nieskończoność, kiedy ten Trybunał nie potrafi rozwiązać sam z siebie tego problemu. To, że prezydent nie odbierał ślubowania od części sędziów, nie zmienia faktu, że jedynym organem, który miał prawo wybrać tych sędziów, to był Sejm. Sędziowie powinni zostać dopuszczeni do orzekania. Panie redaktorze,
1: ale
2: na
1: powinni,
2: koniec,
1: ale nie zostali.
2: I na koniec właśnie do tego chciałbym nawiązać w tej sprawie. Państwo jako jedyny podmiot ma monopol na używanie siły i jeżeli jakiś przedstawiciel jakiegoś organu nie wykonuje swoich konstytucyjnych, ustawowych zadań, od tego mamy służby porządkowe. Panie redaktorze, jak to by było, gdybym ja sobie siadł dzisiaj na pana miejscu i udawał, że jestem redaktorem prowadzącym różne audycje? No pewnie po kilku prośbach wezwalibyście państwo policję i by mnie stąd wyprowadzono i słusznie, bo nie mam uprawnienia do prowadzenia tutaj audycji. Podobnie jest z Trybunałem Konstytucyjnym. No jeśli ktoś nie wykonuje swoich zadań, nie dopuszcza sędziów do ich orzekania, no to mamy ruchy już prokuratury, przecież zajęła się prokuratura szefem ochrony Trybunału Konstytucyjnego, który wbrew przepisom nie wpuszcza sędziów do budynku, a wobec Święczkowskiego także będą zastosowane
1: zostanie
2: takie...
1: wyprowadzony siłą z Trybunału?
2: Wie pan, ja bym tego nie chciał, ponieważ jestem państwowcem, jestem prawnikiem, byłem wiceministrem sprawiedliwości i tego typu sceny uważam są, mogłyby być gorsze dla obywateli. Niemniej jednak na końcu musi zatriumfować siła prawa. I ktoś, kto sobie wyobraża, że może nie dopuszczać do pracy legalnie wybranych sędziów, po prostu łamie przepisy polskiego prawa.
1: To porządkowanie sytuacji to też odbywa się w pana ocenie pod naporem sondaży no i zbliżających się wyborów, no bo przecież to już rok.
2: Panie, oczywiście rok został do wyborów, natomiast my idąc do, czy prosząc Polaków o głos w kampanii wyborczej 2023 roku, obiecywaliśmy jedno, że praworządność zostanie przywrócona, także w Trybunale Konstytucyjnym. Praworządność została w dużej mierze przywrócona, zostały odblokowane środki z Unii Europejskiej, zostały odblokowane pieniądze także dla samorządów, także dla przedsiębiorców, z uwagi na fakt progresu, jeśli chodzi o te sprawy praworządnościowe i bardzo podobnie jest sytuacja, ma się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wyobrażam sobie, panie redaktorze, sytuacji, w której jakiś organ nagle odmawia posłuszeństwa państwu i nie spełnia swojej ustawowej roli, nie wykonując swojej roli na rzecz obywateli.
1: A załatwienie tej sprawy pomoże wam w tych wyborach, które nachodzą?
2: Ja powiedziałem, panie rektorze, że dla mnie to rozwiązanie ostateczne może być gorszące po prostu z uwagi na spadek zaufania do państwa, bo jak wygląda państwo, właśnie, które musi za pomocą policji wkraczać do szanowanej instytucji. Natomiast ta instytucja jest w rozkładzie i nie możemy patrzeć na to kolejny rok, jak ta instytucja właściwie stała się taką wielką pieczątką, która tylko podbija ważność różnych wymogów, decyzji czy życzeń Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji, musi się do tego przyzwyczaić, a nowy stary parlament, no my jesteśmy już 3 lata pod rządami nowej koalicji, musi doprowadzić do porządku tę sytuację.
1: A do tych wyborów w 2027 pójdziecie osobno, czy z Koalicją Obywatelską?
2: Ja jako przedstawiciel Nowej Lewicy uważam, że Nowa Lewica powinna iść osobno, dlatego że obsługujemy, mówiąc brzydko, trochę inny elektorat i tak naprawdę na jednej liście, kiedy byłby Krzysztof Śmiszek i Roman Giertych, myślę, że wielu wyborców, którzy chcieliby zagłosować na mnie albo na Romana Giertycha, no byłoby dosyć skonfundowanych i miałoby pewien dylemat. Więc ja uważam, jestem zwolennikiem przede wszystkim jednej listy Lewicy. Lewicy, która pomieści na swoich listach i Nową Lewicę, i Partię Razem, i wszystkie inne pomniejsze partie lewicowe, lewicowo-socjaldemokratyczne, także organizacje społeczne, które mają serce po lewej stronie, uważam, że taka lista powinna powstać i byłaby dobrym, takim uzupełnieniem demokratycznego zestawu kandydatów.
1: Bo to śledząc sondaże, można odnieść takie wrażenie, że to kształt przyszłego rządu w dużej mierze będzie zależał od wyniku.
2: To prawda
1: lewicy.
2: I dziękuję o tym, że pan mówi, panie redaktorze, ponieważ uważam, że ci wszyscy, którzy ciągle się jeszcze wahają, zagłosować na Platformę Obywatelską czy na Lewicę, Platforma sobie poradzi, ma dobre sondaże. To od nas będzie zależało, od kondycji Lewicy, czy te 2, 3, 4 mandaty wyrwiemy z rąk tych, czy wyrwiemy po to, żeby mieć bezpieczną większość w parlamencie. Zatem jeśli ktoś ma dylemat i będzie się z tym dylematem mierzył przez kolejne miesiące, zachęcam do głosowania na Lewicę. To daje większą gwarancję zwycięstwa sił demokratycznych.
1: A wyobraziłby sobie pan taki rząd, w którym no, byłby pan wspólnie na przykład z przedstawicielami Konfederacji?
2: Absolutnie nie. Ja i Konfederacja stoimy na antypodach. Konfederacja chce rozwalenia Unii Europejskiej, Konfederacja chce współpracy z Rosją, Konfederacja nie chce bronić Polski, osłabiając nasz sojusz z Ukrainą. No cóż, dlatego po to mamy kampanię wyborczą, żeby bić się o każdy głos. Bije się także o głos tych sceptycznych, którzy być może się wahają. Natomiast dzisiaj, patrząc na ten dorobek już Konfederacji, tej drugiej Konfederacji, już nazwy której nie wspomnę, tego całego nacjonalistycznego, naprawdę odrzucającego bloku, myślę, że to będą bardzo ciemne dni i lata dla Polski, gdyby to się zdarzyło. Ja jestem przekonany, że w pierwszych tygodniach rządów Konfederacji z PiS-em i z Braunem przestaniemy pomagać Ukrainie, zaczniemy szczuć jeszcze bardziej na Ukraińców, zaczniemy wychodzić tyłem raczkując z Unii Europejskiej, a to są czasy, kiedy trzeba się jednoczyć wokół pozytywnych kwestii, wokół bezpieczeństwa, wokół wspólnoty, wokół jedności, wokół współpracy z tymi wszystkimi, którzy widzą, że czasy nie są łatwe. Naprawdę za wschodnią naszą granicą szaleje wojna. Wcale różowo nie przedstawiają się kolejne miesiące, w moim przekonaniu, jeśli chodzi o rozwój sytuacji geopolitycznej. Więc dzisiaj stawianie na takie partie jak nasze gwarantuje większe bezpieczeństwo i naszą po prostu spokojną noc, spokojne kolejne miesiące i kolejne lata.
1: Europoseł Krzysztof Śmiszek jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: ciemno, nieprzyjemnie jeszcze na dworze, no ale na pewno z Radiem Opole będzie dużo, dużo milej. W tej chwili zbliża się godzina 6. Pieniądze z konkursu o polskie wydarzenia sportowe rozdane.
1: Teraz mamy imprezę bez barier dla osób niepełnosprawnych. Mamy imprezy lekkoatletyczne w planie jeszcze.
0: W Kędzierzynie-Koźlu powstanie klub dla młodzieży Pozytywka. Ponadto 3-0 polscy siatkarze pokonali Słoweńców wieczorem finał Mistrzostw Europy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. 300 tysięcy złotych na sportowe wydarzenia w regionie. 12 organizacji otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu o polskie wydarzenia sportowe. Najwyższa dotacja, 80 tysięcy złotych, trafiła do Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS na projekt Opolska Aktywna Wieś 80 lat LZS. Jak zostaną wykorzystane te pieniądze?
1: Na przykład już we wtorek, teraz mamy imprezę bez barier dla osób niepełnosprawnych. Mamy imprezy lekkoatletyczne w planie jeszcze. Piłkarskie, czyli w sumie do tego momentu, jak jesteśmy, zorganizowaliśmy my jako Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 83 imprezy. Będą kolejne, będą to podsumowania. Wiele różnych rzeczy się dzieje i będzie działo.
0: I mówi Gerard Halama, prezes Zrzeszenia LZS na Opolszczyźnie. A wśród dofinansowanych są m.in. kluby, związki zajmujące się karate, pływaniem, judo, hokejem, triatlonem czy kolarstwem.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Stan psychiczny podejrzanego o śmiertelny atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu nie pozwala obecnie na prowadzenie z nim czynności procesowych. Ihor M. przebywa w placówce medycznej.
3: Według prokuratury mężczyzna jest silnie pobudzony, ma zaburzony tok myślenia i nie ma z nim logicznego kontaktu. Prokuratura zapowiada dalsze monitorowanie jego stanu zdrowia i uzyskiwanie kolejnych opinii biegłych. Śledczy chcą również wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd wyznaczył mu obrońcę z urzędu. W ataku na terenie opactwa zginął ksiądz, a 4 inne osoby zostały ranne. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba.
0: Bardzo dziękuję za relację.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Pozytywka, tak nazywać się będzie nowy klub młodzieżowy w Kędzierzynie-Koźlu. Nazwę wybrali sami nastolatkowie, którzy będą również mieli wpływ na to, jak wyglądać będzie to miejsce. W tej chwili trwają przygotowania do otwarcia klubu, mówi Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-koźlewskiego magistratu.
4: Co ważne, to właśnie młodzi ludzie mają mieć największy wpływ na urządzenie lokalu. Sami zdecydują o meblach, dekoracjach, aranżacji czy kolorach ścian. Ma to być przestrzeń, gdzie będzie można wpaść po lekcjach, spotkać się ze znajomymi, pograć w gry, odpocząć albo rozwijać swoje pasje. Bez sztywnego planu i bez nudy. Po prostu po swojemu.
0: A klub powstanie w Śródmieściu, w dobrze skomunikowanej części Kędzierzyna-Koźla. To dzięki dofinansowaniu z funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa. I jeszcze informacje dla tych, którzy wyruszają w dalszą drogę na weekend. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na południu i zachodzie kraju coraz więcej słońca, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Na północnym wschodzie nadal przelotne opady deszczu. Rano na południu i na zachodzie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie do 21 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. Niedziela przyniesie poprawę pogody już niemal w całym kraju, a temperatura maksymalna na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich może zbliżyć się do około 22 stopni.
0: Szczegóły pogody w regionie za kilka chwil.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze pokonali w Mediolanie Słoweńców 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Tak o meczu mówi rozgrywający Jan Firlej.
6: Myślę, że dużo emocji, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj nasz zespół zagrał bardzo równy mecz. Wydaje mi się, że nie było momentu, w którym Słoweńcy nacisnęli nas na tyle, żebyśmy pękli. Bardzo się z tego cieszę i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem.
0: W drugim półfinale Francuzi wygrali z Finami 3-1.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale można spodziewać się zamgleń. Zresztą tak jak w tej chwili, ja też jechałam przez lekką mgłę. W jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, więc naprawdę kolejny przyjemny dzień. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. A teraz na radiowym termometrze jeszcze stopni 8.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
8: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
7: A dziś?
9: Jestem zadowolona, że żyję.
7: Kasia.
9: kawka to jest powód do zadowolenia.
10: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
11: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
12: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
13: Ja lubię cukierki.
14: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
15: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
16: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
17: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
18: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
19: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
20: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
21: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
22: Ty też możesz nam pomóc!
21: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
23: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
21: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.

Przed mikrofonem Katarzyna Dorostachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Wraz z kalendarzową jesienią przyszło ochłodzenie, a to czas na robienie przetworów i wypicie dobrej herbaty z miodem. Dlatego też w programie będzie m.in. relacja z targów miodu, które zorganizowano w ubiegłą niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej. Będziemy rozmawiać z organizatorami, ale także z wystawcami. Przede wszystkim zapytamy o to, jaki miód, na jakie dolegliwości, czym się różni i dlaczego i jak je stosować. W Agroradiu będziemy także mówić o krupnioku śląskim, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów regionalnych na Śląsku. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych chce, aby producentów, którzy mogą oficjalnie posługiwać się unijnym oznaczeniem chronione oznaczenie geograficzne, było więcej, dlatego też w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano szkolenie dla producentów. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będziemy m.in. na Festiwalu Polskiej Żywności organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale też powiemy o pierwszej rolniczej biometanowni w Polsce, którą przyłączono do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. To wszystko i wiele innych wiadomości z Agroświata będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego zachęcam do pozostania z nami do godziny siódmej.

0: Dlatego też Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych chce, aby takich firm było więcej. Dla producentów zainteresowanych uzyskaniem unijnego certyfikatu zorganizowano stosowne szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim. Na miejscu była nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Absolutnie nie używamy słowa kaszanka. Krupnioki śląskie są jedyne w swoim rodzaju. Taki właśnie produkt i to z taką nazwą został zarejestrowany przez województwo śląskie i opolskie. I tylko producenci, którzy sobie szanują tradycję i kulturę, produkując ten produkt mogą używać nazwy Krupnioki Śląskie. Grzegorz Miketa, założyłem Stowarzyszenie Krupnioki Śląskie. Różnice są przede wszystkim w jakości. Również przez zarejestrowanie tego produktu w systemie unijnym gwarantujemy jakość tego produktu. A dlaczego są takie słynne? Dlatego, że one świadczą o naszej kulturze, o naszej tradycji. To one były głównym produktem przez wiele lat, wtedy kiedy Polska w okresie powojennym była biedna, była na dorobku, kiedy tych produktów brakowało. Krupnioki śląskie były sztandarowe i takim pierwszym produktem tradycyjnym, który używało się praktycznie w każdym naszym domu.
2: To jak rozpoznać dobrego krupnioka?
1: To właśnie chronione oznaczenie geograficzne ma nam gwarantować jakość. I uważajmy na osoby, które próbują się podszywać pod krupnioka śląskiego, bo tylko i wyłącznie z tym chronionym oznaczeniem można sprzedawać takie produkty. My jesteśmy po to, żeby tym producentom wskazać, jaka to jest droga i jakie korzyści wynikają z tego, że będą certyfikować swoje produkty.
3: Nazywam się Marcin Mroczek. Jestem właścicielem zakładów przetwórstwa mięsnego w Tarnowie Opolskim. No, jest to przede wszystkim mięso wieprzowe, tak? Są to płuca, wątroba, skórki wieprzowe, podgardle, no krew oczywiście, nie? Krew i kasza jęczmienna, nie? Przede wszystkim.
2: No to pytanie, jak doszliście do tego, że macie ten certyfikat jako jedyni na Opolszczyźnie?
3: Wyszło to z inicjatywy, tak jak wspomniałem, taty Ryszarda Mroczek, który jest, można powiedzieć, prekursorem tego krupnioka śląskiego, bo zaczęło się to od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i później, tak już tutaj prezes Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie wspomniał, w 2016 roku producenci, raczej właściciele tych zakładów mięsnych wyszli z inicjatywą, żeby zrobić coś takiego, co jest rozpoznawalne, jest chronione oznaczeniem geograficznym. Inne kraje mają jakieś swoje produkty, dlaczego nie możemy my mieć tych produktów, tak? I tak to się zaczęło. Właśnie dlatego jest to dzisiaj takie szkolenie, żeby przypomnieć sobie o tym Krupnioku Śląskim. Wyszła ta inicjatywa, żeby jeszcze jakieś zakłady przyłączyły się do produkcji tego krupnioka śląskiego. No bo nie ukrywam, że podupadł trochę ten temat i dobrze się stało, fajnie się stało, że taki temat, takie szkolenie jak dzisiaj nawołujące do produkcji tego krupnioka się odbywa, żeby sobie przypomnieć ten produkt, bo na przykład jak chodzimy gdzieś po sklepach i widzimy jakieś inne specjalne produkty, czy to jabłka grujeckie, czy to chorizo hiszpańskie, czy szynka parmeńska, to fajnie, że my Polacy, Polska możemy też coś od siebie dać, tak, taki produkt, nie? Ale myślę, że nie chodzi tu przede wszystkim o rynek lokalny, bo uważam, że na rynku lokalnym ta promocja nie ma przełożenia, że bardziej powinniśmy produkt promować za granicą, ale musi iść w tym kontekście dalej coś, wsparcie, żeby promować ten produkt za granicą, że to jak klient polski kupuje tą hiszpańską chorizo, to tak samo, żeby, nie wiem, za granicą we Włoszech czy Hiszpanii tak samo kupowali krupniak śląski, nie? Żeby się dowiedzieli o tej Polsce.
4: Dorota Szyra, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu. Właśnie nie doceniamy ten potencjał, który mamy na naszym terenie. Mamy dwa produkty chronione oznaczenia geograficzne, krupniok śląski i kołacz śląski. I tutaj martwimy się, że właśnie mamy bardzo mało producentów krupnioka śląskiego. Zorganizowaliśmy spotkanie, które ma połączyć wiele środowisk, zarówno producentów, jak i dystrybutorów, przedstawicieli handlu, detalistów, ale też instytucje wspierające, kontrolujące. Także to jest niesamowita okazja na połączenie tych wszystkich środowisk i wspólnie zachęcenie do produkcji, do zwiększenia produkcji krupnioka śląskiego. Krupniok śląski kojarzy się z naszym rejonem,

0: Śląsku, jest takim produktem tradycyjnym kuchni śląskiej. Jest wyróżniony, zasługuje na to, żeby nie tylko przetrwać, ale rozwijać się dalej. Jest to produkt autentyczny, wyróżniony, jest to produkt tradycyjny i też ma pochodzenie takie sprawdzone nasze, polskie, tego poszukujemy, tej autentyczności poszukujemy w naszych produktach.
1: No kto z nas nie był jak za dziecka, czy nawet teraz na świniobiciu u sąsiada?
0: No właśnie. A też chciałam powiedzieć, że to motto przewodnie Krupnioki Śląskie, szansa też nie jest przypadkowe, to zamierzony motto. Szansa tutaj ma wiele odsłon, to znaczy szansa dla produktu, szansa dla konsumenta, szansa dla producenta i szansa dla naszego regionu. I czy mamy kciuki za tą szansę i żeby ta szansa zamieniła się w słowo sukces.
1: To pytanie, czy trudno jest osiągnąć ten certyfikat chronione oznaczenie geograficzne?
0: W tym przypadku nie jest to trudne. Właśnie zorganizowaliśmy to spotkanie, żeby przybliżyć naszym producentom, w jak prosty sposób jest dostać ten certyfikat. Oczywiście może słowo certyfikacja, kontrola się może źle kojarzyć i może jest jakiś lęk, obawa. Natomiast my zachęcamy, jesteśmy też chętni wspierać, podpowiedzieć, co trzeba zrobić, więc wydaliśmy też przewodnik, żeby ułatwić naszym producentom. Jesteśmy otwarci, nie chcemy być kojarzeni tylko z instytucją kontrolującą, ale również z instytucją wspierającą naszych producentów.
1: Czyli reasumując, jeśli jest producent, który wie jak robić Krupniok Śląski, to zgłasza się do Was i Wy już dalej go kierujecie, co i jak zrobić, żeby go Krupniok zasłynął na arenie międzynarodowej.
0: Jeżeli producent zdecyduje się na certyfikację Krupnioka, musi oczywiście zapoznać się ze specyfikacją, musi wiedzieć jak robić, jakie musi dotrzymać, spełnić wymagania. I jak już ma tą wiedzę, zgłasza się do nas pisemnie wnioskiem o certyfikację. My przeprowadzamy taką kontrolę, dokładnie wszystko sprawdzamy. W razie potrzeby wysyłamy też próbki do badań i wtedy nadajemy certyfikat. Pierwsza certyfikacja to jest certyfikat na jeden rok przyznany, natomiast w kolejnych latach raz kontrolujemy i przyznajemy certyfikat na 3 lata.
2: Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
1: Chcemy, żeby ten Krupniok Śląski był jak najbardziej znany, żeby też jego produkcja nie była byle jaka, tylko certyfikowana.
2: Produkcja Krupnioka na pewno nie jest byle jaka, ona jest certyfikowana, natomiast faktycznie zależy nam na tym, żeby ten produkt był rozpoznawalny, żeby jego było dużo i żeby ludzie chcieli przyjeżdżać na Opolszczyznę, żeby chcieli przyjeżdżać na Śląsk, między innymi właśnie po to, żeby spróbować Krupnioka, tak żeby on był w powszechnej sprzedaży, tak żeby również był w gastronomii, żeby turyści mogli pójść do restauracji i tam spróbować tego dziedzictwa kulinarnego, którym powinniśmy się niewątpliwie chwalić, bo polska żywność jest dobrej jakości, jest smaczna, jest dobra i naprawdę mamy się czym chwalić. A to, że na półkach jeszcze cały czas brakuje troszeczkę polskiej flagi i tych polskich produktów z oznaczeniami geograficznymi, no to wszystko przed nami, ale jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że się rozpędzamy i to wszystko idzie w dobrym kierunku.
3: Piotr Pośpiech, wicewojewoda Opolski. Jemy w ogóle kaszankę i chodzi o to, żeby wśród pełnych półek kaszanki przebił się tradycyjny Krupniok Śląski. Potrawa, wyrób chroniony regionalnie na terenie województwa opolskiego, śląskiego i jednej gminy dolnośląskiej, gdzie niestety producentów i dlatego inicjatywa inspekcji, gdzie niestety tylko 3 producentów produkuje tradycyjny Krupniok. Ja tutaj rozmawiałem z producentami, z branżą, która naprawdę pokaźne ilości produkuje, zachęcając ich do tego, żeby może nie całość, ale chociaż część w celach promocyjnych, tak, zachowania tradycji, zechcieli zainteresować się i przedstawić część produkcji na właśnie Krupnioka Śląskiego. A więc, tak jak powiedziałem, krok po kroku o śląskim Krupnioku i tego się dzisiaj trzymamy.
4: Dodajmy, że uzyskanie certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne to nie tylko potwierdzenie, że produkt jest związany z konkretnym regionem, to także gwarancja, że jest on wytwarzany zgodnie z określoną specyfiką i spełnia wymagania dotyczące m.in. surowców, sposobu produkcji i cech charakterystycznych tego produktu.

0: zgodnie z zapowiedzią powiemy trochę więcej o miodach. Aura do tego też skłania, bo na jesienną słotę i budowanie odporności miody to najlepsze rozwiązanie. Okazją do tego, żeby porozmawiać z producentami miodów i zaopatrzyć się w te produkty, były targi miodów i rynkodzieła w Muzeum Wsi Opolskiej. A sama impreza zgromadziła tłumy odwiedzających, którzy przyszli nie tylko po miody, ale również po porcelanę, zabawki czy przedmioty codziennego użytku wykonywane przez rękodzielników.
1: Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wystawców mamy 70, w tym są rękodzielnicy też i osoby, które sprzedają regionalne jedzenie. To jest ostatnia impreza plenerowa, która jest organizowana na terenie muzeum.
2: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji. Impreza zmieniała swój charakter. Zawsze to była impreza jesienna i połączona z miodami, ale przez jakiś czas organizowaliśmy ją jako święto plonów.
3: Janusz Manowski sprzedaje cebulki i kwiatowe, a co rok jestem tutaj i na jesień, i na wiosnę, także no, cykliczna impreza.
4: Paweł Heizer, Wojewódzki Związek Pszczelarzy, Pszczelarz Sopola. Co roku sezon pszczelarski wygląda inaczej. Nawet gdybyśmy mieli ula postawionego w tym samym miejscu przez 10 lat, to co roku będzie inny miód z tego ula. To wynika z faktu, że środowisko się zmienia. Zmieniają się i rośliny, które kwitną. Zmieniają się pory kwitnienia tych roślin.
0: A o tym, jakie zastosowania mają konkretne miody, mówiła Ewa Fluder, właścicielka pasieki w Przydrożu Wielkim.
5: Miody to bogactwo przede wszystkim różnych kwasów, mlekowego, fenolowego i bogactwo minerałów, bogactwo magnezu. Przede wszystkim miody wzbogacają naszą odporność, tak? Wspomagają naszą odporność. Takim wiodącym miodem jest nasz miód lipowy. To jest w fazie przeziębień, po prostu sprawdza się rewelacyjnie. Tak samo jest miód nawłociowy. Miód nawłociowy i nasz polski lipowy pobił w badaniach miód manuka. Co jeszcze jest ciekawością? Na przykład miód gryczany. Bardzo dobry jest na kości, bardzo dobry jest na serce. Także no każdy miód, który my tutaj mamy, no ma inne właściwości. Spać iglasta i spać liściasta, one mają bardzo podobne właściwości, tylko że spać iglasta właśnie posiada więcej tych minerałów, czyli ma więcej tego magnezu, ma więcej właśnie potasu. Tak, miód lipowy bardzo nam dobrze działa, ale na potnie. Tak, kiedy mamy gorączkę, chcemy się wypocić, to miód lipowy jak najbardziej. Ale w momencie, kiedy mamy już takie zapalenie krtani i na przykład chcielibyśmy się wspomóc miodem lipowym, to czujemy no niestety mocno takie niekomfortowe drapanie w gardle. I to nas będzie wręcz przeciwnie, to będzie nas podrażniać. Co jeszcze bym powiedziała, bardzo dobrym miodem takie dolegliwości jest miód z pyłkiem i propolisem. Czyli mamy, tu stosujemy tak zwany synergizm, czyli jedno wspomaga drugie.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Polska chce, by w nowym unijnym budżecie zostało utrzymane wsparcie na rozwój regionów i rolnictwo. Takie stanowisko przedstawił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, który wziął udział w unijnej naradzie poświęconej wydatkom wspólnoty na lata 2028-2034. Wiceszef MSZ-u powtórzył też sprzeciw wobec propozycji komisji, by część z dochodów z unijnego handlu uprawnieniami do emisji CO2 przekazać do wspólnego budżetu.
1: Bardzo wyraźnie mówimy, że nowe dochody własne budżetu nie mogą być regresywne, to znaczy nie mogą bardziej obciążać tych państw, które są biedniejsze. Najgorszym przykładem jest ETS jako zasób własny budżetu, więc wyraźnie się temu sprzeciwiamy. Myślę, że ta dyskusja dzisiejsza o budżecie nie doprowadzi nas jeszcze do jakiegoś kompromisu, ale jest kolejnym krokiem, a także przygotowaniem dyskusji podczas najbliższej Rady Europejskiej.
0: Najbliższy unijny szczyt poświęcony nowemu budżetowi odbędzie się za niecałe 4 tygodnie w Brukseli. Polska w tej dyskusji jest w grupie, która sprzeciwia się ograniczeniom wydatków w budżecie. Po drugiej stronie są płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają do wspólnej kasy niż z niej otrzymują, na czele z Niemcami. Domagają się one znacznych cięć. I zmieniamy temat. Indie, Turcja, Egipt oraz kraje Bliskiego Wschodu wzięły udział w rozmowach dotyczących przywrócenia ruchu statków na Morzu Czarnym. Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przeprowadziłem osobne rozmowy z przywódcami tych krajów, a nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych również pozostaje w kontakcie z ich odpowiednikami w tych krajach, powiedział Zełenski dziennikarzom podczas briefingu na WhatsAppie. Oprócz tych krajów pojawiły się również propozycje od innych państw dotyczące odblokowania Morza Czarnego, dodał. Ataki na statki i porty na Morzu Czarnym sparaliżowały transport morski i radykalnie ograniczają eksport pszenicy z Ukrainy i Rosji. W rezultacie ceny zboża gwałtownie wzrosły, a dostawy m.in. do Indonezji czy Egiptu znacznie spadły. I wracamy teraz do Polski. Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetwory. Ekologiczne i polskie. Na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie po raz 4 zorganizowano Festiwal Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie. Imprezę otworzył wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
2: Ten Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie to naprawdę piękna akcja, bo promujemy polską żywność. Kupujmy świadomie, bo to znaczy, że ten produkt polski jest wspierany, że rolnik polski jest wspierany. Ale dlaczego tak robimy? Bo jest po prostu bardzo dobry produkt. Wyśmienity, doskonały. Zresztą też my się szczycimy polską żywnością na rynkach i państw unijnych, i innych świata. Cały świat zna nasze produkty, przetwory.
0: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz zauważa, że konsumenci coraz częściej wybierają polskie produkty.
3: To pokazują badania, że zwracamy uwagę na to, co kupujemy, zwracamy uwagę na etykietę. Czyli najdoskonalszą formą, z której nie każdy może skorzystać, jest to, że znamy w pobliżu kogoś, kto ma owoce, warzywa, idziemy i kupujemy z gospodarstwa. Taka sprzedaż też zyskuje dzisiaj znaczenie. Powraca trend do tego, aby chodzić jednak po chleb do piekarni, a nie kupować go w markecie.
4: Mamy tutaj 130 wystawców żywności wysokojakościowej. Mamy strefę warsztatów. Można doskonalić się w rękodziele, wikliniarstwo, stolarstwo, garncarstwo, malowanie porcelany, serowarstwo, kiszonki. Mamy również strefę wiedzy, panele dyskusyjne, gdzie wybitni eksperci opowiadają o tym świadomym kupowaniu, w jaki sposób szukać produktów, jak odżywiać się zdrowo.
0: Mówi Witold Wierzbicki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
5: Produkujemy naturalne produkty mleczarskie, współpracujemy z lokalnymi rolnikami. Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Marzena Pawlak. W przyszłym roku obchodzimy 140-lecie naszej firmy i staramy się kultywować tradycje i cały czas utrzymywać naturalne smaki, tradycje, oczywiście w połączeniu z nowoczesnością.
6: Jesteśmy Farma Fox, prowadzimy gospodarstwo w okolicach Lublina. Tam uprawiamy owoce, warzywa, no i od jakiegoś czasu zaczęliśmy je przetwarzać, tak żeby gdzieś przedłużyć im to życie, wyjść trochę szerzej z naszymi owocami. No i sprzedajemy owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, no ale też właśnie mamy taką naszą drugą nogę, czyli fermentowane produkty i to są kombucze i zakwasy.
0: A to dodają wystawcy. Festiwal Polskiej Żywności jest organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jego celem jest promowanie polskiej żywności o wysokiej jakości i zwiększenie świadomości konsumentów na temat produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości. Festiwal promuje rodzimą produkcję i lokalnych wytwórców, tworząc przestrzeń do prezentacji i sprzedaży ich wyrobów oraz bezpośrednich spotkań z konsumentami. Inicjatywa ta miała również na celu zaprezentowanie różnorodności i potencjału polskiej żywności wraz z tradycjami kulinarnymi naszego kraju. I jeszcze jedna informacja. Kolejny krok na drodze budowania niezależności i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na Mazowszu w Komorowie przyłączono do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa pierwszą rolniczą biometanownię w Polsce. To przykład wykorzystania substratów rolniczych, czyli tego, co pozostaje po produkcji rolnej, w tym przypadku z gnojowicy i obornika, do produkcji zielonej energii. Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Szymon Paweł Moś powiedział, że spodziewa się rozwoju tego rynku.
7: Pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, jako odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci, sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, zatłoczony biometan, ten metan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski dodał, że energetyka rozproszona jest w Polsce bardzo potrzebna. Z kolei Krzysztof Janiszewski, pełnomocnik inwestora firmy Agrobiogaz, podkreślił, że zapotrzebowanie na biogaz jest bardzo duże.
8: Funkcjonowanie tego miejsca polega na tym, że rolnicy substrat, czyli odchody zwierzęce pochodzące z ich własnych gospodarstw, przywożą. Potem następuje proces wytwarzania biometanu w sposób naturalny dzięki bakteriom, które rozkładają ten substrat. A następnie mamy urobek w postaci biometanu, który jest doczyszczany do parametrów, które umożliwia przyjęcie do sieci. A reszta, to co pozostaje, jest nadal pełnoprawnym nawozem, którym możemy nadal używać do użyźniania pól.
0: Dzięki inwestycji gazem wyprodukowanym w ten sposób będzie można zasilić kilkaset domów.

0: koniec jeszcze kilka informacji z naszego regionu. Na początek zaglądamy do szkoły rolniczej w Głubczycach. Dobiega końca remont wszystkich klatek schodowych głównego budynku zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano także wymianę posadzek na parterze obiektu i malowanie klas lekcyjnych, informuje Bogusław Chochowski, dyrektor placówki.
1: Kończymy remont klatki schodowej i to cała klatka schodowa w głównym budynku od trzeciego piętra aż do piwnic. To jest ponad 175 tysięcy złotych. Na parterze będą także płytki zmieniane oraz ściany odnawiane, to jest prawie 100 tysięcy złotych. No i remont drugiego piętra ponad 90 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że szkoła teraz już będzie funkcjonowała na zasadzie, że tylko jakieś drobne rzeczy, drobne naprawy będą niezbędne.
0: W ostatnim czasie w szkolnym internacie przeprowadzono remont łazienek. Realizowaną inwestycję w całości finansuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli organ prowadzący placówkę. Na koniec jeszcze zaproszenie na Europejskie Targi Chłopskie, które już jutro odbędą się w Krzyżowicach, to gmina Olszanka. Start o godzinie 11. Uroczyste otwarcie zaplanowano w samo południe. Impreza na boisku sportowym potrwa do godziny 19, a w programie prezentacja lokalnych produktów, występy stoiska rolników, ogrodników, rzemieślników i stowarzyszeń wiejskich. W programie tegorocznych targów znajdzie się także konkurs kulinarny pod hasłem Dynia wjeżdża na stoły. Będzie konkurs na najładniejsze stoisko, dynia w roli głównej, a Europejskie Targi Chłopskie to przede wszystkim okazja do poznania i zakupu lokalnych produktów, promocji regionalnych smaków, rękodzieła i dorobku mieszkańców obszarów wiejskich. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja przypomnę tylko, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Tymczasem życzę spokojnego i pogodnego weekendu. Proszę jeszcze z nami zostać. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
0: Po reklamie.
4: Kłaniamy się serdecznie w poranek sobotni. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, ale teraz wcześniej czas na wiadomości.
5: Prudnik zacieśnia współpracę z czeskim miastem Bruntal. Przy ubieganiu się o świadczenia wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług pośredników, ostrzega ZUS. Od 10 w Opolu akcja charytatywna dla Poli. Będzie można skorzystać z usług Barbera.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Prudnik i Bruntal będą miastami partnerskimi. Samorządowcy z pogranicza polsko-czeskiego chcą sformalizować rozwijającą się od dwóch dekad współpracę kulturalną, sportową, turystyczną i edukacyjną. W prudnickim magistracie podpisano memorandum, który otwiera drogę do zawarcia oficjalnego partnerstwa miast. Zrealizowaliśmy bardzo dużo wspólnych projektów, mówi starosta Bruntala Martin Chęcz.
7: To nie są jedyne projekty.
8: Nie są to tylko projekty, ale przyjaźń z Prudnikiem. Chciałbym, abyśmy byli nie tylko zaprzyjaźnionymi miastami, ale także partnerskimi.
9: 20 lat bardzo dobrej współpracy. Ja od 7 lat, jak jestem burmistrzem, namawiam w końcu tą współpracę. Ugruntujmy, podpiszmy partnerstwo. Bruntal jest na tym samym poziomie. Dużo pomysłów takich samych na rozwój naszych miast.
5: Dodaje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
6: Poranne wiadomości Radia Opole.
5: ZUS ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do placówek zgłaszają się osoby, które otrzymały listy z gotowymi umowami i pełnomocnictwami. Przy ubieganiu się o świadczenia wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, tłumaczy Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego oddziału ZUS.
10: Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, jak najbardziej może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, i taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców i konsultantów.
5: ZUS przypomina, że w przypadku wątpliwości dotyczących otrzymanych dokumentów można skontaktować się z najbliższą placówką oraz infolinią pod numerem 22 560 16 00 albo z policją.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Jesienny sztorm zaczął uderzać w amerykańskie wybrzeże Atlantyku, ale przelewały się przez wały przeciwpowodziowo. Gubernator stanu Nowy Jork ogłosił stan wyjątkowy. Odwołano wiele koncertów i innych wydarzeń. Wysokość załamujących się fal miała dochodzić nawet do prawie 3 metrów. Ponad 31 milionów ludzi objęto ostrzeżeniami lub komunikatami dotyczącymi ryzyka powodzi przybrzeżnych.
6: To są wiadomości Radio Opole.
5: Rozczarowanie grą, ale także dobre wspomnienia z trybun. Takie głosy było słychać wśród kibiców po spotkaniu Polski z Bośnią i Hercegowiną. Mecz na Stadionie Narodowym zakończył się wynikiem 0-0. Był pierwszym występem biało-czerwonych w nowej odsłonie Ligi Narodów.
11: Jesteśmy w ogóle pierwszy raz na takim meczu. My z daleka przyjechaliśmy, ale warto było. Warto było przeżyć te emocje.
12: Przyszedłem na ten mecz tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedłem z wnuczkami i trzeba wspomagać tę reprezentację, ale więcej nie pójdę na mecz reprezentacji, póki się nie poprawia, bo to, co oni wyprawiają, to jest tragedia.
13: Ja podsumuję mecz tak, że trzeba lepiej grać i że nie możemy tak grać i że trzeba zdobywać bramki i trzeba wykorzystywać sytuację.
5: A z kibicami rozmawiał Jan Oleński.
6: To przyniesie dzień.
5: Od 10 do 18 w Opolu akcja charytatywna Barberzy dla Życia Poli. W Urban Lab Opole przy 1 maja 20 barberów i fryzjerów z całej Polski spotka się, by wesprzeć chorującą na zespół RETA dziewczynkę. Będzie można skorzystać z usług barbera. W programie także pokazy fryzjerskie, a również spotkanie z mistrzynią świata w fryzjerstwie męskim Ksaną Kieliszek oraz barberem Wojciecha Szczęsnego. Medycznego Tomaszem Malcherem. Jak udzielić pierwszej pomocy? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Odpowiedzi na te pytania podczas wydarzenia Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. To już dziś w Centrum Karolinka w Opolu między godziną 11 a 17.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zimny poranek na Opolszczyźnie, chociaż dzisiaj w prognozie 21 stopni Celsjusza, ale to taka temperatura, na którą trzeba jeszcze poczekać. W tym momencie 7. Naprawdę zimno i trochę wilgotno. Gdzieniegdzie mogą pojawić się silne zamglenia, mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Ale w dzień 21, w nocy znowu 7-9 kresek na termometrach. Jutro ma być podobnie.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Poranny program Radia Opole właśnie się rozpoczyna. Za moment obierzy świat Barbary Tyslik. Będzie o rozpoczynających się Europejskich Dniach Dziedzictwa. To za chwilę.

0: społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupuj, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Po reklamie.

0: Cykliczny projekt edukacyjno-społeczny Europejskie Dni Dziedzictwa, zadedykowany promowaniu zabytków i dziedzictwa kulturowego, realizowany z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej, stał się wiodącym świętem zabytków Europy. W ubiegły weekend w cementowni Odra w Opolu odbyła się wojewódzka inauguracja dni. Natomiast dziś i jutro w wielu miejscowościach kolejne ciekawe przedsięwzięcia organizowane pod hasłem Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. W magazynie Obierze Świat o rzeźbie Plaża Tadeusza Wencela opowie dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
1: Dziedzictwo to jest bardzo wiele różnych dyscyplin, bardzo szerokie pojęcie. Najczęściej myśląc o dziedzictwie kulturowym myślimy o takich trwałych zabytkach, o zamkach, pałacach, kościołach, ale mamy też dziedzictwo, które nie jest tak bardzo stare, a jest równie cenne. Troską o zachowanie maleńkiej części opolskiego dziedzictwa teraz, w tym czasie, jest skupienie się na rzeźbie Tadeusza Wencla Plaża. Mamy ku temu szczególne powody. W 1926 autor urodził się, a więc jak łatwo obliczyć, w roku 2026 obchodzimy setną rocznicę urodzin Tadeusza Wencla. W zbiorach Galerii Sztuki Współczesnej znajduje się rzeźba plenerowa Plaża, która stała za pływalnią przy ulicy Ozimskiej w Opolu. I tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku udało nam się pozyskać zewnętrzne środki. Aplikowaliśmy do programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, rzeźba plenerowa edycja 2026, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i udało nam się uzyskać dofinansowanie na konserwację tej rzeźby. Konserwacja jeszcze trwa. Musimy zakończyć wszystkie prace do połowy listopada i na pewno one będą zakończone, ale bardzo się cieszę, bo za nami już jest bardzo trudny etap tej konserwacji, mianowicie przeniesienie rzeźby.
2: I właśnie my jesteśmy stoimy w tym ruchliwym miejscu.
1: Stoimy na placu budowy, proszę zobaczyć, to jest chyba jeden z najmniejszych placów budowy, jaki ja w ogóle w życiu widziałam, bo żeby przenieść tę rzeźbę, musieliśmy się zwrócić do Urzędu Miasta o pozwolenie na budowę, a więc prowadzimy tutaj budowę, czyli prowadzimy budowę nie tylko na placu teatralnym, naszą wielką przebudowę głównej siedziby, ale prowadzimy też nieopodal maleńką budowę. Jest tutaj tablica informacyjna. Wszystkie dane, jak na budowie, są napisane.
2: Powiedzmy, dokładnie w którym miejscu?
1: Jesteśmy bardzo niedaleko od pierwotnego miejsca posadowienia i bardzo niedaleko
2: i
1: od pływalni.
2: Ukrytego.
1: Tak. Zaraz powiem, dlaczego tak było ukryte. Jesteśmy bardzo blisko pływalni. Nie jestem za dobra w ocenianiu odległości, ale myślę, że nie więcej jak 100 metrów dzieli nas od ściany pływalni akwarium przy ulicy Ozimskiej. Jest tutaj taki ciąg spacerowy, rowerowy, z platanami, ze ścieżką, która prowadzi po dawnych schronach, a między tymi schronami są takie placyki i właśnie ten pierwszy, licząc od pływalni, placyk będzie nowym miejscem posadowienia rzeźby plenerowej Plaża Tadeusza Wencla. Bardzo się cieszę, że akurat to miejsce będzie takie z jednej strony trochę związane z pierwotnym miejscem, bo niedaleko rzeźba się przesunęła, a z drugiej strony będzie to niesłychana poprawa widoczności. Muszę tutaj wspomnieć wkład pracy plastyka miejskiego Zbyszka Pelona, z którym zastanawialiśmy się, dokąd tę rzeźbę można przenieść. On zrobił wizualizację na to miejsce i rzeczywiście to miejsce jest świetne, bo teraz nawet właśnie przejeżdża autobus miejski, więc wszyscy Państwo, którzy będą jeździli na przykład autobusami miejskimi, bo kierowcom nie polecam, tylko pasażerom. Kierowców prosimy, żeby się nie rozglądali na ulicy Ozimskiej, ale pasażerowie samochodów jak najbardziej. Rzeźba będzie widoczna z tej pozycji właśnie jadąc ulicą Ozimską, ale też jadąc ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Ozimskiej, czy spacerując. Tutaj mamy kilka możliwości spacerowych i środkiem, i z tyłu. Mamy tutaj piękne drzewa, mamy ławeczki, można sobie przysiąść, można popatrzeć, więc myślę, że bardzo dobre miejsce.

0: Musimy się cofnąć do początku lat 60. XX wieku. Opole wtedy się dosyć intensywnie rozwija. Jest wybudowana pierwsza kryta pływalnia. Trudno nam to sobie wyobrazić, że przed 63 rokiem nie było, przepraszam, była kryta pływalnia na cementowni przed wojną, ale ona była słabo dostępna, ale taka publiczna w mieście kryta pływalnia pierwsza to właśnie aktualne akwarium przy Ozimskiej w innym kształcie trochę, w modernistycznym, pięknym budynku. Ona została oddana do użytku w 63 roku. Tadeusz Wencel był wtedy czynnym w Opolu już od kilku lat rzeźbiarzem, bo dyplom zrobił w roku 55 w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych, czyli był młodym wtedy rzeźbiarzem, który wykonywał różne prace i różne zlecenia.
1: U znakomitego profesora.
0: Dyplom zrobił u profesora Mariana Wnuka w Warszawie i tutaj osiadł, bo tutaj przyjechała po wojnie jego rodzina, on tu dołączył do rodziny. Wykonywał wtedy takie kameralne rzeźby w duchu bardzo modnej po 56, po odwilży, po tym wszystkim, co się nowego działo w Polsce, takiej nowoczesności, czyli mamy tutaj sylwetki ludzkie, ale one są takie trochę sugerowane, troszkę syntetyzowane, mamy bardzo duży oddech, mamy umieszczenie tych rzeźb w szerokiej przestrzeni. Na początku lat 60. pokazał te rzeźby w mniejszej skali, nawet na wystawie w Opolskim Biurze Wystaw Artystycznych i w tym mniej więcej czasie powstało właśnie na początku lat 60. ta rzeźba plaża, która jest rzeźbą w większej skali istniejącej wcześniej rzeźby w małej skali. Zresztą ta mała rzeźba znajduje się w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego. W magazynie nie jest pokazywana, ale jest zachowana.
1: Większość Opolan tę rzeźbę nazywa ławeczka.
0: Ławeczka, bo to jest, musimy powiedzieć, jesteśmy w radiu, więc musimy powiedzieć, co widzimy. Rzeczywiście jest to ławeczka, na której naprzeciwko siebie siedzą bardzo zrelaksowane dwie postacie, para, mężczyzna i kobieta, ale jak powiedziałam, te postacie są syntetyzowane, zasugerowane bryłą. To jest rzeźba wykonana w betonie barwionym, to nie są takie realistyczne bardzo postacie, tylko bardzo takie lekkie, rzeźbione w takiej organicznej formie.
1: W ruchu,
0: nawet kobieta sobie tak podrzuca te włosy do tyłu jakby. Dlatego autorski tytuł tej rzeźby to jest plaża, chociaż ławeczka rzeczywiście też jest elementem. Właśnie w 63 roku, kiedy otwarto tutaj ten basen, to być może nawet starsi mieszkańcy Opola pamiętają. Muszę powiedzieć, że ja to też wiem od jednego z mieszkańców, który właśnie przypomniał mi i mówi, pamiętasz, jak kiedyś dawno na basenie było tak, że z tego basenu się wychodziło do tyłu na taki rodzaj małego parku, tam były leżaki, można sobie było wyjść, nawet w stroju kąpielowym usiąść i tam sobie wypoczywać. Tam rzeczywiście na tyłach to jest obecny parking, niestety. A kiedyś był to taki mini park z tyłu i ta plaża była centralnym elementem tego parku. Tak było do mniej więcej około 2000 roku, kiedy nastąpiła przebudowa nie tylko samej pływalni, ale i też otoczenia całego. Niestety samochody bardzo agresywnie się tutaj zaczęły wdzierać do centrum. Doświadczamy tego do dzisiaj. I każdy, kto przybywał na pływalnię, chciał dojechać jak najbliżej i zdecydowano ten park przerobić na parking. I wtedy też ta rzeźba została cofnięta całkiem pod mur posesji, za którym już jest kościół świętych Piotra i Pawła. I właściwie była bardzo niewidoczna. Ten parking zastawiony samochodami, zarastające rośliny. Tam jest taka wierzba płacząca, piękna, ale ona przykrywała w całości tę rzeźbę. To jest też ten czas, kiedy ta rzeźba trafiła do zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej, bo właśnie po tym przeniesieniu z tej poprzedniej instytucji zarządzającej basenem rzeźba została przekazana do zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej i jest częścią naszej kolekcji jako plenerowy element. No i ona sobie tak bardzo długo stała. Wiadomo, że konserwacja takiej rzeźby to są środki dosyć znaczące i jakby nigdy w budżecie własnym instytucji nie można takiej sumy wygospodarować, ale właśnie w tym roku pomyśleliśmy, że skoro jest taka okazja, że przypada setna rocznica urodzin Tadeusza Wencla, to może spróbujmy skorzystać z tego programu Rzeźba w przestrzeni publicznej. To jest program wymarzony do konserwacji rzeźby, prowadzony przez Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Złożyliśmy wniosek. Wniosek został bardzo wysoko oceniony. Byliśmy na pierwszym miejscu na liście rankingowej. Bardzo nas to ucieszyło. I dostaliśmy pełne dofinansowanie do tego przedsięwzięcia. Także dzięki temu, że miasto Opole włożyło wkład własny, bo tam zawsze trzeba włożyć jakiś wkład własny. A tak jak mówię, większość została pokryta z programu zewnętrznego Rzeźba w przestrzeni publicznej. Możemy te prace przeprowadzać i prace są w toku. Mamy tutaj plac budowy ogrodzony. Budowa cała polega polega na tym, że został wykopany taki dół o wymiarach rzeźby, czyli mniej więcej 3 na 2 głębokości, jakieś 80 cm, do którego wstawiony zostanie taka kratownica, na której ta rzeźba się trzyma i to wszystko zostanie zalane betonem, tak żeby ta rzeźba była mocno ustabilizowana i dopiero jak będzie zalana betonem ta podstawa i ustabilizowana, my widzimy teraz rzeźbę w takiej dziwnej szacie, tak? Oni trochę wyglądają jak para kosmitów, bo są owinięci taką folią, to wtedy dopiero zaczną się te właściwe zabiegi konserwatorskie.
1: Na czym to będzie polegało? Na malowaniu?
0: Nie, konserwację wykonuje Rafał Rzeźniczek, bardzo doświadczony konserwator rzeźby. On już pierwsze swoje zabiegi zrobił jeszcze tam na miejscu i to też bardzo śmiesznie wyglądało, ponieważ ten beton wymagał wzmocnienia. Beton kruszeje, więc trzeba było tą strukturę jakoś utrwalić. Ten beton został napuszczony jakimiś substancjami i też był owinięty. Więc ta rzeźba testuje różne stroje, powiedzielibyśmy, bo tamto owinięcie w folię było takie trochę bardziej romantyczne. Teraz mamy taką wersję bardziej futurystyczną, kosmiczną. Srebrna folia, jeśli ktoś z Państwa tędy przechodzi teraz, to polecamy, bo jeszcze przez chwilę to będzie. Ale tak jak mówię, już pan Rafał za chwilę będzie się zabierał do konserwacji. Konserwacja polega przede wszystkim na oczyszczeniu takim mechanicznym, na uzupełnieniu bardzo licznych ubytków, na staleniu kolorystycznym tych ubytków, na wzmocnieniu tej struktury i wreszcie na pokryciu tej struktury taką powłoką, która pozwoli na to, żeby ta rzeźba mogła tutaj przez następne wiele, wiele lat przetrwać. Oczywiście będziemy tutaj wykonywali też takie prace, które łączą się z warunkami dofinansowania, to znaczy będziemy musieli umieścić tutaj wszelkie informacje o źródłach finansowania, ale także bardzo ważne
1: o artyście.
0: Bardzo ważne w tym programie jest też umieszczenie właśnie informacji po pierwsze o artyście i o rzeźbie, ale też w taki sposób, żeby ta informacja była dostępna, więc ta informacja będzie też opracowana w języku Braille'a, będzie taki QR kod, przez który można będzie przechodzić do materiałów, więc tutaj będzie taka tabliczka, z której się wszystkiego będzie można o tej rzeźbie dowiedzieć. Natomiast właśnie ta tabliczka będzie prowadziła między innymi do filmu, nad którym w tej chwili jeszcze pracuję, mam nadzieję, że zdążę, bo chcemy, żeby podobnie jak było to w przypadku setnej rocznicy urodzin Mariana Nowaka, chcemy opracować taki krótki półgodzinny film, który będzie umieszczony na YouTubie Galerii Sztuki Współczesnej, który będzie przybliżał sylwetkę Tadeusza Węcla. Jestem w kontakcie z synem pana Tadeusza Węcla. Dostałam dostęp do fantastycznych archiwów fotograficznych, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy dla Opolan materiał, żeby zobaczyli to wszystko, co mamy tam na zdjęciach. Wykorzystamy też nagrania z autentycznych wypowiedzi artysty, no bo artysta żył bardzo długo, ale niestety setnych swoich urodzin nie dożył. Tego jeszcze nie powiedziałam. Zmarł w wieku 98 lat w 2024 roku. Jest pochowany w Opolu na Półwsi. W czasie, kiedy rzeźba będzie odsłaniana, a będzie to w pierwszej połowie listopada, bo tak musi to być, bo takie są warunki finansowania, będziemy chcieli pokazać Opolanom na Placu Wolności wystawę plenerową dotyczącą zarówno samego Tadeusza Węcla, jak i właśnie tej konserwacji, która tutaj będzie wykonana. Dokładnie tak jak w przypadku Mariana Nowaka. Wydaje mi się, że właśnie wracając do jakby początku naszej rozmowy, i dzieła Mariana Nowaka, i Tadeusza Węcla, i wielu innych osób, to jest nasze dziedzictwo. To jest nasze lokalne dziedzictwo, które absolutnie powinniśmy chronić. I za każdym razem, kiedy udaje się coś ochronić, kiedy udaje się coś zrobić, to jest zawsze wielka radość.

0: przyzna pani, że nie wszyscy Opolanie znają życiorys pana Tadeusza Wenzla.
1: Tak, wydaje mi się, że...
0: Może odejdziemy, bo troszeczkę na bok, tak. Bo jednak szum jest ogromny.
1: Jednak szumu trochę jest, a przy okazji obejrzymy sobie rzeźbę z drugiej strony, bo to jest rzeźba plenerowa, a więc do oglądania z każdej strony. I z każdej strony prezentuje się troszkę inaczej.
0: A tam za pływalnią tej możliwości
1: nie było. Nie, ona była przyciśnięta do muru. Ta możliwość była na początku, w tym pierwotnym posadowieniu, to o czym opowiadałam w latach 60., kiedy ona była centralną częścią tego parku. Natomiast właśnie to wciśnięcie pod mur było bardzo dla tej rzeźby nieszczęśliwe. Ale wracając do autora rzeźby, ja miałam przyjemność wielką znać Tadeusza Wenzla, ale mam takie poczucie, że jest to postać nieznana w Opolu. Mówię, że miałam wielką przyjemność, bo to naprawdę była olbrzymia przyjemność z nim rozmawiać. To był człowiek
0: skromny,
1: ale o niesamowitym poczuciu humoru, niesamowicie przenikliwie i krytycznie patrzący na wiele rzeczy. Człowiek, który zachował właściwie do końca życia taką świeżość umysłu niesłychaną,
0: i pogodę ducha.
1: Pogodę ducha również, jakiś dystans, jakiś humor. Wspominam to naprawdę z wielką przyjemnością i z wielkim wzruszeniem. Powiedzmy może trochę, bo to ważna postać bardzo.
0: Chociaż przez niektórych znana od chociażby z ogrodu zoologicznego.
1: Na przykład, chociaż też wydaje mi się, że te prace, o których zaraz powiemy, w ogrodzie zoologicznym pozostają bezimienne troszkę, ale rzeczywiście to właśnie Tadeusz Wenzel jako młody student wyrzeźbił te lwy, które były na wejściu do ogrodu zoologicznego. One są teraz przeniesione. Myślę, że chyba wszyscy, którzy chodzili do zoo, robili sobie zdjęcia, tak? Ja myślę, że może nawet zrobimy jakąś taką akcję, żeby przysyłać te zdjęcia, żeby każdy pokazał. Ja teraz szukałam do tego filmu, pytałam niektórych znajomych, którzy mogli sobie w latach gdzieś 60. robić zdjęcia, ale wszyscy mówią, że nie mogą znaleźć, więc nie wiem, może ktoś ma zdjęcia na lwach. Rzeczywiście to jest jego taka studencka, taka żartobliwa bardzo praca. Nie był jakoś specjalnie do niej przywiązany, ale to właśnie Tadeusz Wenzel te lwy wykonał. To była chyba jego pierwsza w ogóle praca w Opolu, chociaż pierwsza praca miała być całkiem inna, bo Tadeusz Wenzel, jak powiedziałam, kończył Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. On w ogóle był związany z Warszawą. On się urodził w Mińsku Mazowieckim, ale jak był małym dzieckiem, to rodzina właściwie na stałe osiadła w Warszawie. Była związana mocno z Warszawą. Ojciec miał warsztat kamieniarski w Warszawie. Bardzo tragiczne losy wiążą się z życiem tej rodziny w czasie wojny. Oni mieszkali na Woli, na ulicy Powązkowskiej. Wenzel miał starszych braci, którzy działali w konspiracji w czasie wojny. Obaj zostali aresztowani, obaj zginęli w obozach koncentracyjnych. Właściwie cała rodzina była zaangażowana w ruch oporu. Tadeusz był jednym z najmłodszych, więc on jeszcze tak też coś tam działał, ale nie tak intensywnie. Natomiast tutaj rodzina zapłaciła bardzo dużą cenę za tą działalność. I w roku 45, ponieważ wszystko w Warszawie było spalone na tej Woli, to Wenzlowie zdecydowali się na przeniesienie się na ziemie odzyskane, tak zwane, jak to się wtedy mówiło, czyli do Opola. Ojciec Wenzla otworzył zakład kamieniarski przy ulicy Wrocławskiej. Są zresztą zachowane wspaniałe reklamy, bo on się reklamował jako Warszawski Zakład Kamieniarski. W latach 40. ten Warszawski Zakład Kamieniarski przy Wrocławskiej działał, a Tadeusz Wenzel nadrabiał czas, bo był z tego pokolenia lat 20., czyli tych roczników, którym wojna bardzo wiele zabrała, no bo jak wojna zaczynała się, miał 13 lat, a jak wojna się skończyła, to był już tak naprawdę więźniem kilku obozów, w których był na robotach przymusowych. Ostatecznie koniec wojny zastał go na terenie zachodnich Niemiec, koło Hamburga. Później był w obozach dla osób, które zostały wyzwolone, ale jeszcze od razu nie mogły wracać. Tych tak zwanych DP-sów, czyli Displaced Persons, które wracały z tych obozów. Więc jako młody chłopak, jeszcze nie 20-letni, bo w 45 roku miał 19 lat, już miał całe to wojenne, bardzo mocne doświadczenie za sobą. Przyjechał do Opola, dołączył do rodziców i do sióstr i tutaj kontynuował naukę, skończył gimnazjum i liceum dla dorosłych, no bo miał już 19 lat. Ukończył je w 49 roku jako 23-letni chłopak i podjął studia w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych, czyli jakby wrócił do tej Warszawy. Tam zresztą miał kontakty z tych czasów. On znał tam ludzi, opowiadał o tym, że niektórych swoich profesorów spotykał już wcześniej. Studiował w pracowni profesora Mariana Wnuka, który był bardzo znanym twórcą wielkich pomników w tym czasie. okresie, a ten przełom lat 40., 50. to ten okres socrealizmu, kiedy powstawały olbrzymie pomniki, na przykład wdzięczności Armii Czerwonej. Wnuk był autorem takich pomników i to, co powiedziałam, że o mało co, a Wenzel byłby autorem innego pomnika w Opolu, był taki pomysł, żeby na 10. rocznicę zakończenia wojny, czyli w roku 55., wtedy, kiedy Wenzel akurat miał mieć dyplom, powstał w Opolu na tym terenie, gdzie teraz jest Opolanin mniej więcej, tutaj niedaleko, gdzie stoimy, taki olbrzymi pomnik wdzięczności Armii Czerwonej i właśnie miał go wykonywać profesor Marian Wnuk ze swoimi trzema studentami. Wśród tych studentów był Tadeusz Wenzel. Nawet były już jakieś szkice zrobione, były plany, to miało być wielkie przedsięwzięcie, no ale później przyszła już zmiana polityczna i jak to mówił Wenzel, całe szczęście, że do tego nie doszło, ktoś to zarzucił, więc nie było to jego debiutem, a jego debiutem były właśnie te takie bardzo lubiane i bardzo zabawne lwy, które on bardzo żartobliwie traktował. Był czynny jako rzeźbiarz, kilka jego pomników jest na całej Opolszczyźnie zachowanych do dzisiaj, to jest między innymi pomnik w Oleśnie, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, ale najbardziej znaną jego realizacją jest Karolinka w Gogolinie.

To jest rok 67. Inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia był Szymon Koszyk. On bardzo chciał, żeby doszło do upamiętnienia Karlika i Karolinki w tym Gogolinie, gdzie ona tam poszła. Chociaż to by świadczyło o tym, że Karolinka doszła do Gogolina. W 67 roku ten pomnik został odsłonięty. On jest do dzisiaj i on jest takim symbolem Gogolina. Chyba mieszkańcy są bardzo z nim zżyci, bo robią z nim różne rzeczy. Natomiast on trafił nawet do herbu Gogolina, więc to jest chyba najwyższy dowód jakiegoś zaufania i przekonania do dzieła sztuki.

0: malarstwo Węzla się zmieniało. Tutaj były te formy takie organiczne lat 60., później w latach 70. one były bardziej takie abstrakcyjne, geometryczne. To były mocne takie kuby z wykorzystaniem metalu, ciężkich kamieni szlachetnych. Ta rzeźba kameralna też się zmieniała. Wenzel może też nie jest tak bardzo znany w Opolu, bo on zdecydował się pod koniec lat 70. na objęcie stanowiska wykładowcy na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Mieszkał cały czas w Opolu, ale jednak sporo dojeżdżał do tej Częstochowy i jego intensywna praca związana była dużo bardziej z Częstochową, więc myślę, że tam w tym środowisku częstochowskim byłby bardziej rozpoznawalny. On tam od podstaw budował zakład rzeźby, miał tam bardzo wielu wychowanków, bardzo też fajnie mówił o tej swojej pracy pedagogicznej, że dawał luz swoim studentom, dawał im możliwości, że nie można rygorystycznie podchodzić do takiej pracy pedagogicznej, artystycznej, tylko trzeba im pewne rzeczy pokazywać, ale jednak trzeba odejść i czekać, co z tego wyniknie. To rzeczywiście jest też, myślę, duża zasługa Tadeusza Węzla, że on pozostawił po sobie spore grono wychowanków. Oni do tej pory zachowują go we wdzięcznej pamięci, ale to są właśnie absolwenci tej uczelni częstochowskiej, a nie opolskiej, więc to jest też, że Tadeusz Węzel może nie jest tutaj tak bardzo znany. A później już pod koniec swojej pracy niestety zaczął mieć kłopoty ze wzrokiem. I ostatnia część jego życia to już jest ta część, kiedy on nie może się zajmować rzeźbą ze względów medycznych, bo usłyszał taką diagnozę, że nie powinien wykonywać ciężkich prac fizycznych, jeżeli chce ocalić jeszcze jakby możliwość widzenia, a rzeźbiarstwo to jest ciężka praca fizyczna jednak, więc potem już tylko jakieś takie bardzo drobne formy w tym ostatnim okresie życia i jak powiedziałam, to życie było bardzo długie, jak mi się wydaje, spełnione, był niezwykle interesującą, inteligentną, fantastyczną osobą, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli tę postać na stulecie jej urodzin przypomnieć.
1: Rzeźbę Tadeusza Węzla możemy też zobaczyć w Warszawie, koncert.
0: Tadeusz Węzel w czasie swojego życia angażował się bardzo chętnie w takie przedsięwzięcia, które były dość charakterystyczne dla lat 60. i 70. Biennale, sympozja, to było takie dosyć modne w tym czasie. Bardzo też dużą aktywność wykazywał w takich sympozjach, po których nic nie pozostało, ale one intelektualnie były bardzo płodne, aranżowanych przez Mariana Bogusza. Między innymi na Opolszczyźnie też takie sympozja się odbywały. W Łosiowie, w Krapkowicach, w Opolu. On tam pracował w zespole z Marianem Boguszem właśnie i z Wincentem Maszkowskim jako zespół BMW, czyli Bogusz, Maszkowski, Węzel. To już świadczy o poczuciu humoru panów, że się nazwali BMW jako zespół projektowy, bo wiadomo, że kojarzy nam się to zupełnie z czymś innym. Ale po tych sympozjach nic nie zostało, oprócz katalogów, oprócz dokumentacji. A po tych sympozjach rzeźby plenerowej, w których uczestniczył Węzel, rzeczywiście zostały realizacje na warszawskiej Woli, całkiem zresztą niedaleko miejsca, gdzie Węzel przed wojną mieszkał. To były takie działania bardzo modne w okresie PRL-u we współpracy z zakładami pracy, bo zakład pracy dla tych rzeźbiarskich, dużych konstrukcji dawał to całe zaplecze technologiczne. No bo rzeźbiarzowi jest jednak bardzo trudno robić duże formy samemu. On musi mieć robotników, musi mieć warsztat, musi mieć narzędzia i to były te możliwości właśnie. Trochę podobnie jak Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Też we współpracy z tamtejszymi zakładami mogły powstać wielkie formy przestrzenne. I tutaj też Biennale Rzeźby w Metalu było realizowane z zakładami Kasprzaka na Woli. Tych rzeźb było kilkadziesiąt, zostało ich tylko kilkanaście, bo tam się zmienił układ komunikacyjny, była przebudowana ulica, ale szczęśliwie rzeźba Tadeusza Węzla się zachowała. To jest rzeźba koncert metalowa, takie trąby, które grają w tak zwanym parku rzeźby na Woli. Możemy ją oglądać, więc gdyby ktoś z Państwa się wybierał do Warszawy i miał ochotę na jakieś mniej oczywiste zwiedzanie niż główne trakty, to bardzo polecamy park rzeźby na Woli, gdzie rzeźba Tadeusza Węzla stoi. I znowu sytuacja podobna jak z plażą. Miniaturowa jakby wersja, czyli mniejszy model tej rzeźby znajduje się w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego i czasami gdzieś tam na wystawach czasowych się pojawia.

0: Jesteśmy przy ulicy Ozimskiej, która chyba nam się nie kojarzy ze sztuką. To jest jednak głośna, przelotowa ulica. A wygląda na to, że powoli zaczyna nam się tworzyć taki szlak rzeźby przy ulicy Ozimskiej. Od zawsze stoi przy skrzyżowaniu z ulicą Plebiscytową, już od ponad 100 lat, pomnik autorstwa Tomasa Mertzka, pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w I wojnie światowej. Na placu teatralnym stanął Pegas parę lat temu, też jakby widoczny z ulicy Ozimskiej. No i teraz tutaj pomiędzy tymi dwoma staje ta trzecia realizacja rzeźbiarska, więc właściwie powoli możemy już powiedzieć, że ulica Ozimska staje się troszkę taką ulicą rzeźby plenerowej, czy pomników i rzeźby plenerowej.
1: Artystów opolskich.
0: Opolskich, niezależnie od narodowości. Myślę, że taka przechadzka ulicą Ozimską śladami rzeźby będzie już teraz bardzo ciekawa, zwłaszcza, że można tutaj sobie przysiąść i popatrzeć też, jak ta rzeźba się zmieniała w różnych okresach. Najstarszy oczywiście będzie pomnik Mertka z lat 20. ubiegłego wieku. Pegas jest z roku 76, więc ma w tym roku 50 lat, jest najmłodszy z tych wszystkich rzeźb. No i ta plaża z początku lat 60. Tadeusza Węsla dołącza teraz do całego tego szlaku rzeźb widocznych z ulicy Ozimskiej w Opolu.

0: O rzeźbach z ulicy Ozimskiej w Opolu opowiadała Joanna Filipczyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jestem przekonana, że ta ciekawa relacja z ulicy Ozimskiej zachęci dziś Państwa do obejrzenia tam znajdujących się rzeźb, o których opowiadała dr Joanna Filipczyk. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę polecić jeszcze stronę internetową Radia Opole, bo w zakładce Obierze Świat został udostępniony dźwiękowy zapis magazynu ubogacony zdjęciami. Życząc ciekawego weekendu, tymczasem nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tysryk, do usłyszenia za tydzień.
1: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia

Słuchacie Radia Opole, dzisiaj premiera. Premiera w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Honorata Mierzejewska-Mikosza, znana już z przedstawień dla widzów najmłodszych. Tym razem zaprasza na dźwięko znaki literki. To przedstawienie, które pomaga też skutecznie zapamiętywać dzieciom w wieku od lat 4 do 7 litery, ale też uczyć się właśnie poprzez wyzwalanie zdziwienia. I tą metodą będą pracować występujący w przedstawieniu aktorzy Anna Jarota, Klaudia Wkręcisz, Jan Dusza i Tomasz Szczygielski. To jest obsada tego spektaklu, którego premiera już dzisiaj. Kolejne pokazy zaplanowano jeszcze we wrześniu, a później także na początku października.

0: Autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, godzina 8. Na zegarze mamy sobotę. Kolejna porcja informacji właśnie na nas czeka.
4: Politechnika Opolska wraz z partnerami buduje specjalistyczny pojazd wodorowy.
5: Będzie badał jakość wody i wiele innych parametrów wody.
4: Zarzuty dla 33-latka po postrzeleniu policjanta w Kraśniku Górnym. Zaprosimy też na piknik w Prudniku i festiwal dyni w Karpkowicach.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Ale na początek, dosłownie przed minutą zadzwonił do nas słuchacz z informacją, że na skrzyżowaniu Oleskiej i Lipowej w Opolu doszło do zderzenia 3 samochodów. Także prosimy tutaj uważać, noga z gazu, ważna jest czujność. A teraz już przenosimy się na Politechnikę Opolską. Ta wraz z partnerami z uczelni, instytutów badawczych i biznesu chce zbudować bezzałogowy katamaran. Za projektem stoi konsortium, w którym znalazł się m.in. Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Dla opolskiej uczelni to przykład współpracy nauki z przemysłem i rozwijania technologii, które mają znaleźć praktyczne zastosowanie, mówi profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
6: Bardzo mnie cieszy fakt, że przede wszystkim Politechnika Opolska jest tutaj liderem. Nasi koledzy tutaj stoją za tym projektem. Jest zbudowany zespół składający się z 3 uczelni, z instytutów badawczych, z przemysłu przede wszystkim.
4: Pojazd będzie przypominał katamaran, ale jego zadaniem nie będzie transport ludzi, dodaje Grzegorz Balic, adiunkt na Politechnice Opolskiej.
5: On będzie badał jakość wody i wiele innych parametrów wody. Będzie robił pełną batymetrię, czyli takie mapy 3D wszystkich akwenów wodnych. Będziemy wiedzieli, co w tych akwenach się znajduje. No i będzie nam generował pewnego rodzaju wskazówki, co możemy zrobić z tym akwenem, żeby poprawić jego jakość.
4: A jednostka będzie wyposażona w sondy echolokacyjne, które pozwolą zbierać dane o tym, co znajduje się pod wodą.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Wczoraj wieczorem, już po postawieniu zarzutów, okazało się, że postrzelony policjant zmarł. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny na 3 miesiące, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
7: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania konieczna jest weryfikacja złożonych przez niego wyjaśnień. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
4: 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, m.in. za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: Na początku października ma ruszyć gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu, mówi Aleksander Cyganiuk, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich w Opolskim Ratuszu.
8: harmonogram przeprowadzki, gdzie, kiedy i tak dalej. To sobie uzgodnimy z dyrekcją MDK-u i wykonawcą na takim wspólnym spotkaniu. Jeżeli chodzi o starą część, wykonawca najpierw musi nam dać do akceptowania projekt budowlany i wykonawczy. Nowa część jest bardzo atrakcyjna, natomiast stara przewiduje remont tych pomieszczeń, które są, bo to już jest naprawdę stary obiekt i w chwili obecnej nie za bardzo nadaje się do użytkowania.
4: Remont ma zakończyć się w 2028 roku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Piknik rekreacyjny z atrakcjami dla całych rodzin to weekendowa propozycja spędzenia wolnego czasu w Prudniku. Niedzielna impreza wieńczy cykl wydarzeń projektu pod hasłem Orlik łączy sport i zdrowie w powiecie prudnickim. Mówi starosta Prudnicki Radosław Roszkowski.
9: Będzie turniej piłkarski imienia legendy prudnickiego futbolu Zenona Zaczyńskiego. Także inne dyscypliny sportu są na tym pikniku. Będą choćby pokazy take-balla, porady dietetyczne, poczęstunek, dmuchańce, animacje, czyli to wszystko, co powinno zainteresować nie tylko najmłodszych, ale również ich rodziców.
4: Ten piknik odbędzie się na terenie powiatowego kompleksu sportowego przy Kościuszki w Prudniku jutro od 12. No właśnie, jutro, a dzisiaj Festiwal Dyni Bania Fest przy starostwie powiatowym w Krapkowicach, to ulica Kilińskiego 1. Od 10 konkurs na największą dynię, od 11 gotowanie potężnego gara gulaszu z dyni, od 14 będzie można go skosztować. W programie także warsztaty, strefa zdrowia i ruchu, no i przede wszystkim dużo muzyki, a to wszystko do godziny 20.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Dzisiaj będzie 21 stopni Celsjusza, ale na tę temperaturę to trzeba jeszcze poczekać, bo na razie 8 kresek na termometrach. Chłodny poranek, chociaż słoneczny. Gdzieniegdzie mogą jeszcze występować zamglenia. W nocy od 7 do 9, jutro 20 stopni Celsjusza na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A w porannym programie Radia Opole oczywiście spora dawka muzyki. Przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, za konsoletą Paweł Oliwa. W tej godzinie programu za moment także nasz stały cykl przy kafeju. To już za chwilę.

0: Alabama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.

0: Kubikiem. Już go znacie Państwo z poprzedniej audycji. A dziś się pogodzimy o jego książkach, o tym, co on pisze, co wydał, co redaguje, bo też super są te książki, bardzo ciekawe. No i między innymi Reise Memoiren. Co to jest za książka?
1: To jest książka, która tak richtig była moją drugą książką, ale pierwszą kajoły jedno autorem. I ona się zrodziła tak richtig bez pandemii, kiedy człowiek był w chałupie, bo tak richtig, że był wtedy jeszcze w Heidelbergu, a potem bez ten okres pandemii, kiedy wszystko było zawarte i kursów, że nie mógł dawać w Heidelbergu, jak przyjechał sam z Kisz Ogródka i tworzyć nauka. Profesorka Daniela Pelka z germanistyki kiedyś podała, Adam, przyślij mi jedno jakiś fragment, jak piszesz Łodrynki. I ja i wysłał taki konsek zdjęcia, zdjęcie ze szybciku, taki heft, co żech miał jak na rajzach, że był w Südtirol, w Ameryce, w Szotland i ona pada, Adam, palpies, jako piszesz, bo tam pismo może bez maś fajne, ale bardziej ten tekst, ten inhalt, nie myślałeś o tym, żeby to kiedyś opublikować. No i potem sobie myślał, a czemu nie? Kiedyś, że o tym myślę, tym bardziej, że właśnie zawsze jak się interesował, duch miał, że takiej begeisterung do tej literatury mało znanej, taki, co w Szczelcach pisali kaś ktoś kiedyś, albo taki mało popularny i tako, tak samo, że i licencjat o jakim, że napisał, jak i magisterka, Józef Grzesik, Briefe von drüben, z Tarnowa Opolskiego, albo Matthias Kneip, Grundstein im Gepäck, o Szczelcach i okolicy, albo też Tina Strojka, Polnisches Journal, co tak richtig o bezpośrednim heimacie pisały, ale wiadomo, jakie polską publiczność tego nie znają i potem se padał, okej, były listy z Rzymu od Kadubka, to ja se stworza coś zupełnie inkszego, pierwsza książka, co można baje po śląsku, a niemiecku. I tak otóż przyszło, że ja potem te wszystkie rajzy naukowe, co żech miał, te forschungsreise do Teksasu, do Szotland, do Südtirol, w Niemcach człowiek był. I te duże porównania do Śląska, do heimatu, refleksja przeszłą, jak i dzisiejszą, co by mogło być, co było, jak kiedyś człowiek miał lęki, że ten niemiecki się straci, ten śląski się straci. Tak jak to wszystko było przerobione sam. I też w nawiązaniu też z angielskim, kaj człowiek siedział w Ameryce bez rok czasu i w ogóle z Polską, żech nie miał styczności z polskim językiem, no bardziej jak już to po angielsku, niemiecku, a śląsku. I żech też trafił właśnie potem do Teksasu, żech tam był farałża Kurzaja bez niecałe dwa tydnie i tak się też poczuł te forszągi na przykład o tych ślązałkach w Teksasie, o śląskiej gołce. I durta literatura, jakaś tam bez tego powiedział, obejrzymy jako to baje. I żech te notatki wykorzystał, potem dopisał własne fragmenty, jakieś tam w jakichś inkszych heftach, jakieś wspomnienia liryczne i od tego, nie w to bardziej gedichte, nie w to rzemani. I często też takie hobby, pierwsze ferzuchy pisania po niemiecku, ale i po śląsku. I zaczął się to nie tak richtig ino z tą książką, no tak richtig trzeba wejrzeć jeszcze dalej, jak człowiek był w gimnazjum, to ja miał taką koleżankę, co też potem opublikowała we Śląsku Sylwia Gordzielik. Zaczął się od Einfachowej postkarty. Jak nie napiszesz mi czegoś dłuższego, to się obraża. No i skończyło się z postkarty, zaczął się z postkarty, skończyło się na długich rolkach z faksmaszyny po 40 metrów, kaj człowiek wszystkie gołtki, co znowu miksował, śląski, niemiecki, polski, kaj nie kaj, albo jakiś angielski i to już od czasu gimnazjum, kiedyś ten człowiek właśnie próbował kodyfikować, ale to na gadu-gadu jeszcze SMS-y, albo właśnie takie briefy do śląskiego gołtka, a potem jak już widział ten trend ze Silesia Progres, ze nacjonalną, narodową oficyną wydawniczą z Zaobrza, te publikacje po śląsku padał gut. Chciałby też se przyczynić do tego, tworzyć kulturę i wydać coś po naszemu.
0: Ja, ale też tutaj możemy poczytać i po angielsku, i po śląsku, i po niemiecku, i po polsku, nie? To też
1: po polsku
0: nie
1: mani, ma. Mani? Mani, to są na jakieś fragmenty o tożsamości, bo są mocne, ale to nie bana sam zdradzą. To jest fragment jedyny po polsku, ale też fragmenty po italiano, kiedyś tam są,
0: Ja, i też, że się redaktorem takiej książki, co trochę też rozprawiał o tych twoich i forszungach, nie? Bo się zajmujesz też śląską gołtką, co się zmieniała w różnych miejscach świata, no bo wiadomo, że ślązołki są wszędzie, to nie jedno tak, że to jest tutaj u nas na Śląsku Opolskim, ale są i w Teksasie, i też za oceanem w różnych miejscach.
1: Śląsk, tak richtig, to jest jeden i on idzie aż po Czechy, Łodło polo po Katowice, ja by padł w centrum Annaberg i tak richtig, mamy ta świadomość, bez to, jakieście padali, śląski je tam, kaj są ślązołki, a Kans Ślązoków mieszka też w Niemcach, w landach niemiecko-szprachigowych, w Holandii dzisiaj są w Anglii, w Irlandii, tak samo bez tego godą. Wszędzie, kaj są Ślązołki, werci se jechać, pooglądać, posłuchać i kejomio ku temu ta meklika, to żech najechał, ale to, co mienicie, to teraz kije we Śląsku, pra? No i bez to też daje tych 26 autorów z roztomajnych formów śląskiego i dialektów, co by oni pokazali. Oto ino pomog-

0: kim zredagować. Z kolegą Markusem Boczkowicem my to, jakby powiedzieć, dali ta oprawa taką techniczną, taką ta wiedza naszą filologiczną, ale treści są przeważnie od tych ludzi. Wiadomo, to też są nasze teksty, ale chcieli pokazać ta roztomaność, to bogactwo tych godki.
1: I czym ona się różni od tej naszej tutaj na Śląsku Polsce? Że ja ciekawą. Być może są tacy, co już czytali Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie, Ewy Winickiej. To była bardzo taką głośną książka w całej Polsce, bo ona tam pojechała i też gołdała, nie? Z tymi ślązołkoma spod Strzelec Opolskich, nie? Ale ona po polsku.
0: Bez to ładnie forma komunikacji musiała bardziej bazować na angielskim. Ona do mnie kiedyś zadzwoniła i bez to też weryfikowała te treści, jak go dowiecie, ale to nie są do końca polołki, tak jak myślicie, no ślązołki. I ona do mnie, dlaczego pan do mnie ciągle mówi po ślązołku? Ja no, wyście byli u ślązołku w Gorocie ze ślązołkiem, no to słyszycie, jako to je. Ale pan inaczej mówi niż ja, bo oni w Teksasie go dają prawie tak, jako my. Łoty też już rozprawiał profesor Reinhold Wallace, co se na Anabergu wychował, a urodził w Katowicach, a potem slawistyka w Köln stworzył. I bez to też dzisiaj w Teksasie są ludzie, co gołdają po śląsku. Oni są już dość starzy. Szkoda, że ta następna generacja się nie chce tego uczyć. Ale Sally Sekuła Schaefer napisała i ona spisywała od lot takie worty śląskie. I ona, Farosz Kurzaj padł, żeby ona to wydała u nich tam Moczy Gęba Foundation. I prosili mnie, żeby to zredagował, bo chodziło o to też, co by to miało zapis ślabikożowy. Seli poradziła jedno dziebko po polsku, ale wiadomo, polski nie oddawał klangów śląskich i bez to ją tam z moją kompetencją Kaśta się przydą. Plus to, że jak ich te worty widział, zaś kolejny mit z komuny wziony obalony je, że oni mają germanizmy. Brele, fuzekle, grinzoegi, to są wszystko rzeczy, które znajdujemy w tym wortobuchu od Seli i tak jak ja nie rozczytam w tych opracowaniach naukowych z komuny od Broszka albo skądś, nie, że tam nie ma, to jest czysta mowa śląska bazująca na słowie. Ja, to jest słowiańska gołdka, ale germanizmy są. Bleistift je, ale ja godam, jakby tak zliczyć, można ich nie ma aż tyle co u nas, ale one są, richtig są.
1: Ja, ale też musimy wiedzieć, bo też wyszła taka książka Macieja Falkowskiego, Nasi Niemcy, i on też tam opisuje, że w granicach II Rzeczpospolitej było 1 000 000 Niemców, co tutaj mieszkali. I to też możemy się popatrzeć na język polski, wiele to je też niemieckich wyrazów, nie?
0: Być. Wszystkie rzeczy związane z chałupą dookoła, od rynny po dach. To tu mnie lata, ale to jest niemiecki.
1: No ja w średniowieczu w Krakowie rządzili po niemiecku, ja? Nie? To no też trzeba niestety, o tym powiedzieć.
0: Niestety, co z nimi zrobili, to... Ale fakt. Ludzie nie rozapominają. Ja na przykład we Wrocławiu człowiek studiował, ludzie byli nieprzychylni niemieckiemu. Ja go to fajnie, wy tak przeciwko niemieckiemu, ale czemu go docie na winklu? To nie jest polski wort. Spolszczony ja, ale niemiecki. I on nawet jak dawał kurs polskiego w Niemcach, to że ich próbował fonetycznie te polskie słowa zapisać po niemiecku, ja fonetycznie, alfabety niemieckie. I potem przyszło ten einfachowy wort mężczyzna. I oto pisze mężczyzna. Jak miał olśniło, jak Eli to se wezło od męża, richtig, mogło wejść. Bo jakby nie było w większych gotkach łomo, łomini, też od hopa se wezło od człowieka. I tak samo w italiano albo tam w łacinie. I tak samo w większych gotkach, the man, ja? Tyż se to wezło od tego, czemu nie? I oby nie padał inaczej. Zaś trzeba obalić jakaś ta jeden mit, że te gotki nie pasują do siebie. My są w takiej tajle Europy, że to się miksuje i miesza w przeszłości, jak i dzisiaj.
1: Ja, ty też to porównujesz, bo robisz takie forszungi, nie? Jak ja. To je w Zitirolu, jak to je też w inkszych
0: ale
1: miejscach.
0: Ale bardziej w literaturze, genau.
1: W literaturze.
0: Bardziej z literatury wzione i z kultury. I faktycznie, i tak samo tych analogii w Kans, jak weznymy Zitirol, bo tam mają 3 gotki, nie no 2, tam nie no mają italiano i deutsch, ale też mają ladinisch. I teraz to by padło prawie tak jak u nas. Bez tego zaczęło gadać o kansgotkowości Anaberglandu, a nie dwujęzyczności, bo to nie jest bilingualność, to jest trilingualność. Śląski i niemiecki z chałupy, nie jeden znowu. Polski nauczył się w przedszkolu albo jakaś tam w szkole, znał 3 gotki, można nie perfekt, ale jest znowu. I teraz ladinische Leute, tam niemieckie, czy ladinos ze Südtirol, też mieli ten mit, i że oni ani porządnie po niemiecku, ani porządnie po italiano, i no ten swój dziwny, dziki język, co za faszystów uchodzi za dialekt włoskiego, jego narracje znane num. Śląski za dialekt polskiego, ani porządnie po polsku, ani porządnie po niemiecku. A co wyniki PISA? w Südtirol pokazały, że największe wyniki osiągają ludzie, co znają ladinysz, bo mają szkołę w trzech godkach. Ladino, włoski i niemiecki. I bez to bych sobie życzył, żeby ten potencjał językowy endlich u nas też uzyskał taką formę, żeby uczyli po śląsku, niemiecku i polsku i ten potencjał wykorzystać. Bo jak ktoś to wykorzystał, to niezłą karierę dzisiaj mógł zrobić.
1: Ja tyle, ile znamy języków, tyle...
0: Razem są ludźmi.
1: Ja nie? Tyle razem są ludźmi i warto się tego trzymać. No. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i chowcie się do zaj.

Słuchajcie, Radia Opole, teraz będziemy namawiać do udziału w Śląskiej Jesieni. Ta rozpocznie się w środę w Ołbniańskim Ośrodku Kultury. Na początek spotkanie z aktorką Grażyną Bułką, Ślązaczką, znaną doskonale publiczności z monodramu Mianują mnie Hanka. Pojawia się także w teatrze, między innymi w spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej. Oglądaliśmy ją podczas 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Aktorka będzie gościnią Ołbniańskiej Ośrodka Kultury w środę o godzinie 18. Radio Opole jest patronem całej Śląskiej Jesieni. Kolejne spotkania są już zaplanowane. Zachęcamy, żeby zerknąć do programu, który można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole.

0: suknie, kapelusze, dodatki, które towarzyszyły przez lata Elżbiecie II, przyciągają do Londynu tłumy. Zainteresowanie wystawą poświęconą stylowi zmarłej królowej jest ogromne. Organizatorzy postanowili przedłużyć tę wystawę o pół roku. Miała zakończyć się 18 października, będzie otwarta do 18 kwietnia przyszłego roku.
1: Na wystawie w The King's Gallery przy Pałacu Buckingham można zobaczyć ponad 300 obiektów z osobistego archiwum monarchini. Wśród nich są dwie kreacje, które przeszły do historii. Suknia ślubna z 1947 roku i suknia koronacyjna z 1953. Tę drugą ozdobioną haftami przedstawiającymi symbole państw, których Elżbieta II była królową. Ekspozycja pokazuje także to, czego nie widać na oficjalnych fotografiach. Szkice, próbki tkanin i odręczna korespondencja odsłaniająca kulisy pracy nad królewską garderobą. Pokazują też, że królowa sama uczestniczyła w stworzeniu strojów, które później oglądał cały świat. To największa wystawa mody Elżbiety II, jaką dotąd przygotowano. Dzięki przedłużeniu obejrzą ją kolejne setki tysięcy osób. Bilet kosztuje 22 funty, czyli prawie 112 zł. Można go kupić na stronie Royal Collection Trust, wybierając godzinę wejścia. Dziś bilety można zarezerwować dopiero na koniec grudnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A podobno królowa Elżbieta II przez ponad 70 lat panowania nie udzieliła klasycznego wywiadu. Może nie musiała, może ubrania mówiły za nią. Podobno powtarzała jednak, że królowa musi być widziana, aby ludzie w nią uwierzyli. Stąd te fuksje, limonkowe zielenie, kanarkowe żółcie, moda jako język władzy bez ani jednego słowa.

Dzisiaj Dzień Serca w Opolu, w wiadomościach Radia Opole, które już za chwilę na naszej antenie, między innymi o tym, gdzie będzie można zrobić darmowe badania właśnie dziś, to za chwilę, teraz Rita Ora jeszcze.

0: Za kilka sekund godzina 9:00, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiopole. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nami zostaną. Gruntowny remont Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju zakończony. W opolskich lalkach prapremierowa sztuki o literach. Zaprosimy też na Dzień Serca w Opolu. Będzie można zrobić darmowe badania.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju wrócił do swojej siedziby po gruntownym remoncie. Teraz mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionego budynku, który przeszedł m.in. termomodernizację, mówi Barbara Zający, wójt Pokoju.
2: Przyjemności, energii, na to liczymy. Pełna termomodernizacja tego budynku z pompą ciepła, z solarami słonecznymi, cała stolarka okienna i też docieplenie ścian. Przez ostatni rok nasz Dom Kultury działał w remisie strażackiej.
0: Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony 460 tysięcy złotych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Prezydent chce dyskusji o dostępie do broni palnej w Polsce. Karol Nawrocki uważa, że obecnie Polska jest pod tym względem na szarym końcu w Unii Europejskiej.
3: Zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni. Ja szczęśliwie jestem w tym 1%. Przechodziłem całą procedurę dostępu do broni, ale gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni.
0: I informacja z regionu. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Opolu czekają jutro utrudnienia. Wszystko za sprawą półmaratonu opolskiego. Od godziny 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkniętych zostanie kilka ulic, m.in. Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulicy w centrum.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Honorata Mierzejewska-Mikosza przygotowała dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora przedstawienie zatytułowane Dźwięko, Znaki, Literaki. Spektakl powstał z inspiracji metodą nauczania Skuteczne zdziwienie, wyzwalamy myślenie. Istotą metody jest nauka poprzez mówienie, działanie i doświadczanie. I my to pokazujemy w naszym spektaklu, mówi reżyserka.
4: To propozycja wejścia w świat liter, ale taki nieoczywisty świat. Trzeba troszeczkę pogłówkować, trochę twórczości własnej dołożyć, trochę wyobraźni, żeby te światy zaczynały rozkwitać.
0: Prapremiera na małej scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu już dziś o 17:00, a przedstawienie jest skierowane do widzów od 4 roku życia. To po południu, a już od godziny 10:00 w Opolu na Placu Kopernika Dzień Serca. Będzie można sprawdzić kondycję swojego serca i układu krążenia, zrobić przesiewowe badania i wyniki od razu skonsultować ze specjalistami, m.in. kardiologiem, diabetologiem, neurologiem czy chirurgiem klinicznym. A więc Plac Kopernika Opole od 10:00 do 15:00.
1: Światowe agencje informują.
0: Donald Trump odrzucił irańską propozycję zawieszenia broni, informuje The Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA przewiduje wznowienie bombardowań tego kraju po wyborach uzupełniających do kongresu, które odbędą się w listopadzie. Propozycja pokojowa Teheranu obejmowała tydzień zawieszenia broni, ponowne otwarcie cieśniny Ormus i wznowienie rozmów w sprawie programu jądrowego w zamian za zniesienie przez Waszyngton blokady irańskich portów. I jeszcze na koniec suknie, kapelusze, dodatki, które przez lata towarzyszyły Elżbiecie II, przyciągają do Londynu tłumy. Zainteresowanie wystawą poświęconą stylowi zmarłej królowej jest tak duże, że organizatorzy zdecydowali się przedłużyć ją o pół roku. Miała zakończyć się 18 października. Będzie otwarta do 18 kwietnia przyszłego roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 9:00.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w meczu pierwszej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tak spotkanie podsumował selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban.
6: Zagraliśmy słabiej i nie wiem dlaczego. Dlaczego było tyle strat takich niewytłumaczalnych u zawodników, którzy no, są znakomicie wyszkoleni pod względem technicznym. No nie układała nam się ta pierwsza połowa, jesteśmy tego świadomi. No i po to jest przerwa, żeby niektóre rzeczy skorygować i uznaliśmy, że właśnie to musimy zrobić, przeprowadzić takie zmiany i dało to oczywiście efekt. Graliśmy zdecydowanie płynnie i lepiej.
5: W innym meczu tej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 2-1. W poniedziałek podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W finale siatkarskich Mistrzostw Europy w Mediolanie reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Trójkolorowi przypieczętowali awans, pokonując w półfinale Finlandię 3-1. Choć rewelacja turnieju zdołała wyrwać rywalom drugiego seta, w pozostałych partiach mistrzowie olimpijscy całkowicie zdominowali boiskowe wydarzenia. Dzisiejsze starcie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy. Broniący tytułu Polacy staną przed szansą na rewanż za przegrany finał igrzysk w Paryżu. Początek meczu o godzinie 21, a wcześniej o 17 Finlandia zagra ze Słowenią o brązowy medal. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa był najszybszy w kwalifikacjach do dzisiejszego wyścigu Grand Prix Azerbejdżanu, 15 rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Na torze w Baku drugi czas miał Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Dzisiejsza rywalizacja rozpocznie się o godzinie 13. Polskie piłkarki ręczne przegrały z Czeszkami 25-27 w drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju o tarcze miasta Cheb w Czechach. Była to druga porażka Polek. W środę uległy Słowenkom 28-29. A już dziś kibice piłkarscy na Opolszczyźnie powinni z uwagą patrzeć na Kluczbork. Tam na poziomie trzeciej ligi dojdzie do derbów regionu. Miejscowy MKS zmierzy się z Polonią Nysa w ramach 10. kolejki rozgrywek. Kluczborczanie grają w kratkę, ale w meczach u siebie punktują solidnie i zajmują 8. miejsce w ligowej tabeli. Polonia Nysa, która dzięki wycofaniu innych drużyn utrzymała miejsce w trzeciej lidze, po 9 kolejkach znajduje się w strefie spadkowej na 17. przedostatniej pozycji w ligowej tabeli. Mecz MKS Kluczbork Polonia Nysa dziś o godzinie 18. Relacje z wydarzenia w audycji Cały Nasz Sport i w serwisach informacyjnych Radia Opole.
7: Pogoda. 10 kresek teraz na termometrach. Dzisiaj słoneczna sobota do 21. Maksymalnie temperatura wzrośnie w najcieplejszych momentach dnia. Jutro w niedzielę już więcej chmur, ale wciąż temperatura utrzymująca się na podobnym poziomie, a w nocy od 7 do 9.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Kłaniamy się ponownie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Za konsoletą Paweł Oliwa. Poranny weekendowy program trwa.

0: Autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na www.wszzja.opole.pl.

To jest płyta autorstwa Bartka Presicha, który jest stypendystą artystycznego stypendium Stolicy Polskiej Piosenki, chyba tak mogę powiedzieć. I część utworów powstała też z wykorzystaniem zarejestrowanych dźwięków w przestrzeni miasta. Pojawiają się także rozmowy z mieszkańcami. To bardzo ciekawe interpretacje muzyczne różnych przestrzeni w Opolu, m.in. Placu Wolności, Opolskiej Ceres, to jest ta fontanna przy Placu Daszyńskiego. Pojawia się tam także opolska Nike, pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego, amfiteatr tysiąclecia. Te nagrania są elektroniczne, które wzbogacają historię opowiadaną przez głosy miasta i przez ludzi, którzy po tym mieście na co dzień się poruszają. Premiera tego albumu dzisiaj o godzinie 20 w klubu kawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32. Tam Bartek Presich będzie czekał na tych, którzy chcieliby poznać właśnie z tej perspektywy Opole. No cóż, bardzo ciekawa propozycja, a zatem przypomnę, koncert dziś o godzinie 20. Koncert premierowy w klubu kawiarni Opo w Opolu.

0: Słuchacie Radia Opole. Lalkę Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony już mamy od ponad tygodnia na platformie streamingowej Netflix, a w środę do kin trafi filmowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kostiumem do filmowej lalki można oglądać na wystawie Szyk i konwenanse w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zwiedzający są podobno pod wrażeniem i kostiumów, i sposobu ich wyeksponowania.
1: Jedna z piękniejszych wystaw, jakie widziałam, na pewno tej jesieni, to myślę, że to będzie najpiękniejsza wystawa. Robi ogromne wrażenie, te stroje, wszystkie detale, pięknie jest opisane, z jakich są materiałów, więc można się przyjrzeć i zobaczyć. Też fajnie jest, że one nie są za szkłem, tylko że można je zobaczyć, więc bardziej widać te tekstury.
2: Idealnie tutaj te stroje wpasowują się w te piękne wnętrza, no i fajnie tak podejrzeć dokładnie detale. Są naprawdę misternie wykonane. Właśnie tak to je podziwiam i zastanawiam się, jak te kobiety sobie radziły w tych wszystkich piórach, falbanach. Łatwo nie było.
3: Same stroje są przepiękne i wzbudzają taki podziw. I sama bym chciała kiedyś taką ubrać, by się tak móc czuć elegancko.
4: Fizycznie tutaj kręcono też tą nową ekranizację lalki, więc możemy sobie wyobrazić tą Izabelę Łęcką, Wokulskiego, poszczególnych bohaterów, którzy tutaj przyjadą na bal.
0: Tak, to wszystko w muzeum, a dokładnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, tam gdzie też kręcono sceny do filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. Premiera filmowej wersji lalki, przypomnijmy, już w środę, a w internecie można sobie obejrzeć i przypomnieć chociażby lalkę z 68 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Mamy też dostępny serial z 77 roku w reżyserii Ryszarda Bera. A najnowsza lalka w środę, tak, w środę. Seans filmowy przed nami.

0: Stali słuchacze wiedzą, że teraz jest czas w Radio Pole na prezentację naszego cyklu. Jest godzina 9:35.
1: Medialny tygiel.
2: Irena Uszprochera, dzień dobry. Inicjatywa Stop Scam zaproponowała rozwiązania prawne, które mają zatrzymać fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Chodzi m.in. o wdrożenie procedury Poznaj swojego klienta, czyli weryfikację reklamodawców w taki sam sposób, jak banki weryfikują swoich klientów. Zgłoszone postulaty są analizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. O szczegółach Michał Makowski.
3: Scam to oszukańcze inwestycje, podszywanie się pod banki czy metody na wyłudzanie danych w sieci. Prezes InPostu Rafał Brzoska proponuje, aby za każdą złotówkę zarobioną na skamie platformy musiały oddać złoty 50. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, stąd propozycja wdrożenia procedury Know Your Client na platformach cyfrowych.
4: Nim zaczniemy obsługiwać firmę, której nie znamy, mamy obowiązek zweryfikować, czy ona istnieje, kto jest płatnikiem, czy nie jest jakimś słupem, który na przykład jest oszustem.
3: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski odpowiada, że najszybszą drogą do blokowania fałszywych reklam jest wdrożenie aktu o usługach cyfrowych. Wtedy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł kontrolować platformy cyfrowe.
5: Czy nie promują oszukańczych rozwiązań i czy dzielą się informacjami na temat tego, jak wygląda zarządzanie reklamami?
3: Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Australia proponuje nowe zasady korzystania z mediów społecznościowych. Rząd premiera Antoniego Albaneza przedstawił projekt przepisów nazwany My Feed, My Way, który ma dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, co pojawia się w ich kanałach. Zgodnie z propozycją osoby korzystające z mediów społecznościowych, które ukończyły 16 lat, będą mogły wybrać między kanałem z treściami dobieranymi przez algorytm, a kanałem pokazującym przede wszystkim wpisy od znajomych i twórców, których same obserwują. Użytkownik będzie mógł zmienić te decyzje. My Feed, My Way jest częścią szerszego projektu Digital Duty of Care, czyli obowiązku platform internetowych do ograniczania przewidywalnych zagrożeń dla użytkowników. Australijski rząd podkreśla, że nie chodzi o decydowanie przez państwo, jakie treści mają oglądać obywatele, lecz o umożliwienie im wyboru sposobu działania algorytmu. Proponowane rozwiązania nawiązują częściowo do regulacji, które obowiązują w Unii Europejskiej na podstawie Digital Services Act. Reuters zwraca uwagę, że europejskie doświadczenia pokazały jednak problemy z praktycznym wdrażaniem możliwości rezygnacji z profilowania i rekomendacji algorytmicznych. Australijski projekt jest na razie przedmiotem konsultacji. Ostateczny kształt przepisów może się więc jeszcze zmienić. Trzy redakcje wykluczone przez prezydenta Donalda Trumpa z Białego Domu zapowiedziały pozew przeciwko administracji. CNN, Politico i MS Now twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję.
6: Trump uzasadnił go tym, że media te jego zdaniem podają fałszywe informacje. Dziennikarze CNN, Politico i MS Now nie wpuszczono na teren Białego Domu, a Secret Service odebrała im przepustki. We wspólnym oświadczeniu redakcje napisały, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co publikuje prasa. Podkreśliły, że akredytację odebrano bez uprzedzenia i bez żadnej procedury, wyłącznie z powodu treści publikacji. CNN, Politico i MS Now zwróciły się do sądu w Waszyngtonie o natychmiastowe przywrócenie przepustek. Ostry protest przeciwko decyzji Trumpa wystosowało Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci rodzic pyta o zgodę swoje dziecko. To wyniki najnowszego raportu Status udostępnione. Skala sharentingu w Polsce. Jak wyjaśnia seksuolożka, psycholożka i współautorka raportu Dominika Bartoszak, jest to duża rozbieżność między postrzeganiem tematu sharentingu przez rodziców i przez dzieci.
7: Ta perspektywa rodzica i dziecka niekoniecznie się zazębia, bo tylko 30% dzieci zadeklarowało, że ich rodzice publikują. To znaczy, że prawdopodobnie nie mają tej świadomości.
2: Co trzecie dziecko prosi rodziców o usunięcie swoich zdjęć z sieci. Przede wszystkim boją się ośmieszenia w kręgu rówieśniczym i hejtu. Poza tym świat cyfrowy bywa wykorzystywany w złych celach, ostrzega Wanda Mendes z Komendy Głównej Policji.
8: Pamiętajmy, że większość urządzeń cyfrowych podaje geolokalizację. Jeżeli nieświadomi jesteśmy tego nawet, że możemy zlokalizować dziecko. Miejsce, co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem i nie zawsze relacji przyjaznej do wykorzystywania seksualnego tego dziecka. To może być kwestia kradzieży tożsamości tego dziecka.
2: Razem z publikacją raportu ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i dzieci. W jej ramach w szkołach odbędą się spotkania z ekspertami i z policjantami, którzy będą uświadamiać zarówno dzieci, jak i rodziców na temat konsekwencji udostępniania wizerunku dzieci w internecie. Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do redakcji. Jak wynika z badania SAP Polska AI Readiness Index, droga do autonomicznego przedsiębiorstwa, 56% menedżerów uważa, że wraz z rozwojem AI od pracowników będzie oczekiwać się wykonywania większej liczby zadań w tym samym czasie. 54% spodziewa się natomiast zmniejszenia liczby etatów w ciągu najbliższych 3 lat. O sprawie pisze miesięcznik Press, zauważając, że w mediach sztuczna inteligencja już pomaga m.in. w transkrypcji rozmów, analizowaniu dokumentów, przygotowywaniu materiałów czy moderowaniu komentarzy. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu, w rozmowie z Pressem mówi, że automatyzacja powinna przede wszystkim uwolnić dziennikarzy od najbardziej rutynowych czynności. Jego zdaniem, jeśli określone zadanie może skutecznie wykonać sztuczna inteligencja, nie ma powodu, aby robił je człowiek. Inaczej wygląda sytuacja w Polskiej Agencji Prasowej. Jej redaktor naczelny Wojciech Tumidalski podkreśla, że AI może być bardzo przydatna przede wszystkim przy analizowaniu ogromnych zbiorów danych i archiwów. Jednocześnie informacja agencyjna musi pozostać autentyczna i zweryfikowana przez człowieka. Problem polega więc nie tylko na tym, czy AI zabierze dziennikarzom pracę, może przede wszystkim zmienić charakter ich obowiązków. Dziennikarz może mieć mniej pracy przy przepisywaniu, formatowaniu czy tworzeniu prostych materiałów, ale więcej przy sprawdzaniu tego, co przygotowała sztuczna inteligencja. To właśnie nazywa się czasem efektem praktykanta. AI potrafi wykonać wiele zadań, ale zdarza jej się również wygenerować informacje nieprawdziwe albo pozbawione sensu. Człowiek nadal musi więc kontrolować rezultat prac sztucznej inteligencji.

0: Sporo słońca, wczesno-jesiennego światła dzisiaj dookoła. Życzę dobrego weekendu. Usłyszymy się o poranku jutro w Radiu Opole. A z radiem warto pozostać. Niebawem wiadomości, później audycja Forum Samorządowe, którą dzisiaj poprowadzi Joanna Matlak. Paweł Oliwa za konsoletą, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Chwila dla Ciebie.

0: Puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację. Za ten uśmiech i kreację. Za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: ciebie.
1: Reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 10, a więc zbliżają się tym samym wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza i drogi krajowej 46 w Paczkowie będzie przebudowane. W Opolu rusza akcja Barberzy dla Życia Poli. W programie m.in. spotkanie z mistrzynią świata w fryzjerstwie męskim. O 18.00 mecz MKS Kluczbork Polonianys.
3: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zapowiada przebudowę skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z drogą krajową 46 w Paczkowie. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w dodatkowe pasy ruchu, doświetlone przejście dla pieszych i przejazdy dla rowerów. Pojawi się też sygnalizacja świetlna. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału dyrekcji.
7: Inwestycja obejmuje również budowę chodnika w obrębie skrzyżowania, a także wymianę oświetlenia drogowego, harmonogram robót. Dlatego zadania przewiduje na ten rok prace przygotowawcze, które nie będą powodowały utrudnień w ciągu drogi krajowej.
6: A przebudowa będzie kosztować prawie 7 milionów złotych.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: W tym miesiącu Ukraina otrzymała sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych, m.in. broń ofensywną i części zamienne do pojazdów opancerzonych, informuje Reuters. Reszta powinna dotrzeć do października 2029 roku. Stany Zjednoczone mają zamówić dla Ukrainy różnorodny sprzęt wojskowy o wartości ponad 90 milionów dolarów do końca września. 5 osób utonęło w rzece na granicy Chorwacji ze Słowenią. Jak informują miejscowe media, do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Damalii koło Severina na zachodzie kraju, gdy grupa migrantów próbowała przeprawić się przez rzekę w kierunku Słowenii.
3: To dzieje się teraz w regionie.
6: Właśnie teraz rusza charytatywna akcja Barberzy dla Życia Poli w Urban Lab Opole przy ulicy 1 Maja. 20 barberów i fryzjerów z całej Polski będzie wspierać chorującą na zespół RETA dziewczynkę. Można tutaj skorzystać z usług barbera, w programie także pokazy fryzjerskie, a także spotkanie z mistrzynią świata w fryzjerstwie męskim Ksaną Kieliszek oraz barberem Wojciecha Szczęsnego Tomaszem Malcherem. Teraz także w Krapkowicach rozpoczyna się festiwal Dyni Bania Fest przy starostwie powiatowym. To ulica Kilińskiego 1. Początek ważenia gigantycznych dyń konkursowych właśnie w tej chwili ma się rozpoczynać. Od 11 z kolei gotowanie potężnego gara gulaszu z dyni. O 14 będzie można go skosztować. A w programie również warsztaty, strefa zdrowia, dużo ruchu, dużo muzyki. To wszystko do wieczora.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: I jeszcze sport w Kluczborku na poziomie 3 ligi derby regionu. Miejscowy MKS zmierzy się z Polonią Nysa w ramach 10 kolejki rozgrywek, mówi Kuba Biel z Radia Opole.
8: Kluczborczanie grają w kratkę, ale w meczach u siebie punktują solidnie i zajmują 8 miejsce w ligowej tabeli. Polonia Nysa, która dzięki wycofaniu innych drużyn utrzymała miejsce w 3 lidze, po 9 kolejkach znajduje się w strefie spadkowej na 17 przedostatniej pozycji w ligowej tabeli.
6: Mecz MKS Kluczbork Polonia Nysa o 18, a relacje z tego wydarzenia w serwisach informacyjnych Radio Opole i w audycji Cały Nasz Sport.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
9: Po
3: Pogoda.
6: Bardzo przyjemny weekend nam się szykuje. Zachmurzenie małe i umiarkowane dzisiaj. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. Do tego wiatr słaby. W nocy mało chmur, natomiast miejscami silne zamglenia i to niezwykle ważna informacja dla kierowców. Minimalnie na termometrach zobaczymy od 7 do 9. A jutro nawet delikatnie cieplej niż dzisiaj, do 20 stopni. Tak przewidują synoptycy. Też sporo słońca i mało chmur. Spoglądam na radiowy termometr. Ten wskazuje w tej chwili 9,5 stopnia.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Reklama.
0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Po reklamie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami Rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną wieloletni, doświadczony samorządowiec Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Witam serdecznie, panie
2: burmistrzu.
1: Dzień dobry,
2: witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy Radia Opole, dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy proszę od powodzi, bo mijają dwa lata od tych okropnych wydarzeń, to trzeba powiedzieć wprost, bo ja też jak oglądam te archiwalne zdjęcia, to naprawdę serce się kraje. Powódź, która nawiedziła nasze województwo we wrześniu, wiele dobytków ludzi ucierpiało, wiele samorządów ucierpiało. Parę liczb może, jeśli chodzi o usuwanie tych skutków, bo też spore pieniądze na to poszło, aby wszystko odbudować i to z tym plusem. Niedawno Polski Urząd Wojewódzki takie podsumowanie przygotował i na usuwanie skutków powodzi z września, dwa lata temu, wydano do tej pory około 681 milionów złotych. Całkowite wydatki szacuje się na prawie 1,939 milionów złotych. Jeszcze jedna opinia. Burmistrz Lewina Brzeskiego mówi, że jego gmina nie jest bezpieczna po dwóch latach. Panie burmistrzu, co pan powie po tych dwóch latach?
2: To przykra konkluzja, natomiast będąc realistą, może odnieśmy się na początek do kwestii związanej ze środkami finansowymi, z potrzebami. Więc ten miliard złotych, myślę, że to jest jedna nieznaczna część na pokrycie tych wszystkich strat, jakie wystąpiły po powodzi na mieniu gminnym, ale nie tylko, bo też trzeba powiedzieć o mieszkańcach. Mówię, że przede wszystkim o mieszkańcach. Oni bardzo mocno ucierpieli. Gmina Paczków ucierpiała na poziomie, według aplikacji rządowej, 80 milionów złotych, mówimy o mieniu komunalnym, o mieniu gminnym. Natomiast w rzeczywistości po przetargach, po kosztorysach mamy kosztów na około 120 milionów złotych, więc można powiedzieć, że częściowo te wartości w aplikacji są niedoszacowane. I też otrzymujemy, spływają te środki z budżetu państwa na różnego rodzaju zadania, ale one są oczywiście mniejsze, w wielu przypadkach mniejsze niż te nasze realne potrzeby. No dla przykładu podam oczyszczalnia ścieków w Paczkowie, przygotowana w programie funkcjonalno-użytkowym. Teraz odpowiadamy na pytania dotyczące zainteresowanych podmiotów, które chcą tą oczyszczalnię budować. Kosztorys opiewa na kwotę 44 miliony złotych. Środków z budżetu państwa mamy na poziomie 18 milionów, więc to jest też skala. Aczkolwiek, żebyśmy mieli sprawę jasną, naprawdę bardzo mocno pomaga nam Urząd Wojewódzki w realizacji tych zadań. Wyraża dużą dobrą wolę, jeżeli chodzi o wsparcie samorządów. Myślę, że większość samorządów jest w stanie to powiedzieć, jak nie wszyscy. Natomiast no, są pewne ograniczenia, jeżeli patrzeć na budżet państwa i pewnie nie na wszystkie, nie na całą odbudowę otrzymamy 100% środków, albo nawet 80%. Sporo zrobiliśmy w międzyczasie, a jeszcze to, co ważne, dla mieszkańców, dla 1016 rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi, wypłacono łącznie 19 milionów złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, nie chcę na ten temat polemizować. Natomiast gmina Paczków część zadań zrealizowała, natomiast na kolejne oczekujemy, jeżeli chodzi o dofinansowanie, i nie ukrywam, że no, liczymy na to, że jednak te środki finansowe będą troszkę większe niż te, które wynikają z aplikacji, bo dla porównania mieszkańcy się już mocno niecierpliwią, a my cały czas jesteśmy w trakcie odbudowy po powodzi. Na przykład dla odbudowy jednego mostu, którego wartość jest na poziomie 1 400 000 złotych, otrzymujemy niecałe 300 tysięcy w ramach środków rządowych, więc gmina, która mocno ucierpiała, ma ograniczone dochody, musiałaby pójść do banku po kredyt, żeby móc zrealizować tą inwestycję i jeszcze wiele, wiele innych, które czekają na ich realizację. Co do środków, które zostały przekazane, które będą przekazane i tych pierwszych potrzeb. Oczywiście, że woda przyszła w ciągu 5 dni zniszczyła sporo infrastruktury. Będziemy się odbudowywać nie 2, nie 3, myślę, że znacznie więcej lat. Tak też to wynika z procesu takich trudniejszych zadań, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych. Natomiast dla mnie jako burmistrza, to na co zwrócił uwagę również burmistrz Lewina Brzeskiego i nie tylko on. Myślę, że równolegle powinna iść odbudowa infrastruktury i tak zwana odbudowa plus, czyli zabezpieczenie, lepsze zabezpieczenie tych terenów, które są zagrożone wysoką wodą. I to dotyczy nie tylko mojej gminy Głuchołaz,

0: ale Głuchoła, Sodmuchowa, Nysy, wszystkich tych, które ucierpiały, łącznie z Lewinem Brzeskim. To jest jakby jedna kwestia. Na pewno zwrócił uwagę na to i na to zwracam uwagę, że są miejscowości, które są bezpośrednio wystawione na niszczące skutki górskich rzek. U mnie w gminie takich miejscowości jest 6 i nie ukrywam, że przekazywanie środków za każdym razem, kiedy pojawia się tego rodzaju tragedia, jest oczywiście zasadne, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie zminimalizować skutki przyszłych powodzi.
1: Zadziałać
0: bo to wygląda w ten sposób, że w zasadzie to jest jakby pewnego rodzaju perpetuum mobile. Tak? Przychodzi powódź, my wypłacamy środki, budżet państwa wypłaca środki, mieszkańcy się odbudowują za kilka lat, znowu przychodzi powódź, jest to samo, ludzie przeżywają olbrzymie tragedie, narażone jest ludzkie życie, zdrowie. No właśnie, a my cały czas jakby na poziomie, już nie chcę mówić jakim, ale nie wyciągamy wniosków. Wczoraj byłem w ministerstwie u wiceministra Leśniakiewicza. Prosiłem, aby wsparł naszą gminę specjalnym programem. Myślę, że nie tylko my jesteśmy, oczywiście powinniśmy być uwzględnieni w tym obszarze. Mamy taką miejscowość Dziewiętlice, przez nią przepływa rzeka Świdna, wpływa z miejscowości Bernardice i powódź w gminie Paszków, taka pełnoskalowa, jak w 2 lata temu, ona pojawia się mniej więcej raz na 30 lat, bo ostatnio była w 97 roku, ale w Dziewiętlicach średnio raz na 6 lat. Mhm. Ta miejscowość ze względu na okształtowanie zlewni z pradziada i która spływa do tej rzeki Świdnej, to powoduje duże niebezpieczeństwo i tam faktycznie mieszkańcy raz na 6, na 7, na 5 lat zderzają się z tą brutalną rzeczywistością. I teraz, czy nie moglibyśmy na przykład wyasygnować środków z puli budżetu państwa na zabezpieczenie przeciwpowodziowe, na ustawienie odpowiednich barier, oczywiście na stałe, częściowo też mobilnych barier, które będą w stanie zebrać tą wodę w szerszym, dajmy na to, ustawianym w danym czasie, kiedy wiemy, że zbliża się niebezpieczeństwo. A wiemy, bo przecież o Niżu Genueńskim wiedzieliśmy, ja wiedziałem 4 dni wcześniej i te pytania też zadawałem do określonych instytucji i mieliśmy czas, żeby się na pewne działania przygotować. Więc można niektóre działania przewidzieć, niektóre zjawiska pogodowe, bo dzisiaj mamy nowoczesny sprzęt i on temu ma służyć. Jesteśmy w stanie zareagować, tylko musimy mieć z czym. Gdybyśmy na przykład wyłożyli dzisiaj około 10 milionów złotych na zabezpieczenie miejscowości Dziewiętlice, to proszę zobaczyć. Wyliczyłem, w samej miejscowości Dziewiętlice po powodzi mieszkańcy otrzymali 2 miliony złotych zbiorczo, natomiast na odbudowę, na usuwanie skutku powodzi gmina otrzymała 6 milionów złotych. Na drogi, na rzekę, poprzez RZGW, ale my przygotowaliśmy przetargi na odtworzenie czy budowę nowej remizy strzelackiej za 5,5 miliona złotych. To jest 8 milionów złotych przy jednorazowej powodzi. Gdybyśmy liczyli to razy mniej więcej średnio 5-6 lat taka sytuacja, która miała miejsce, no to poza cierpieniem, które jest najistotniejszym aspektem ludzkim, są kwestie oczywiście materialne, odszkodowań, odbudowy. Możemy tego uniknąć w przyszłości albo zminimalizować skutki? Tak, budując odpowiednie systemy przeciwpowodziowe.
1: I to uda się faktycznie te Dziewiętlice zabezpieczyć?
0: Nie wiem, no tak naprawdę bardzo mi na tym zależy. Chciałbym to rozpocząć. Wiemy, że kadencja nam się skończy za 2,5 roku, więc też zmagamy się z czasem, ale będzie kontynuacja. Przyjdą nowi burmistrzowie, nowi wójtowie i będą się z tymi tematami musieli zmagać, bo nikt nie jest w stanie zagwarantować ani w tym studiu, ani poza tym studiem, kiedy po raz kolejny przyjdzie niszne genueńskie albo intensywne opady, takie jakie miały miejsce w tym roku w miejscowości Głuchołazy. Więc no, apeluję też o to, żeby równolegle przy odbudowie, chociaż życzyłoby się, żeby wcześniej powstały wały przeciwpowodziowe, a dopiero później, w drugiej kolejności, odbudowywać mocno oczekiwaną infrastrukturę typu hale sportowe, stadiony. No jeżeli zainwestujemy 50-30 milionów w hale sportowe, w stadiony w ramach odbudowy, ale nie usuniemy tak naprawdę skutków tego zniszczenia, no to tylko czekać na kolejną falę powodziową.
1: To na dziś nie ma pan takiego poczucia, że gmina jest bezpieczna?
0: Nie mam takiego poczucia. Powiem więcej, 2 lata po powodzi na 7 głównych cieków wodnych, z których wystąpiła woda, w niektórych ciekach z przykrością nadal stwierdzam, tak jak rok temu podczas jednej z konferencji prasowych, stwierdzam, że zalega rumorz skalny i jest mocne wypłycenie, nie mówiąc już o odbudowie.
1: Pan zwracał uwagę, że...
0: Nie mówiąc już o odbudowie, więc to są pewne fundamentalne kwestie, które powinny zostać rozwiązane w przeciągu nie roku, nie dwóch, nie sześciu. Mówimy o uprzątnięciu koryt rzecznych, mówimy o podstawowej odbudowie nabrzeży, nie mówiąc już o tym, co pozostaje dzisiaj w sferze marzeń, czyli odbudowie plus, czyli lepszej infrastrukturze, którą przyszła woda, wysoka woda nie zabierze. Już nie mówiąc o tym, że też liczymy na budowę wałów przeciwpowodziowych w miejscach, które tego

0: na obiekcie zrzutowym podczas powodzi, gdzie potem doszło do 2000 metrów sześciennych na sekundę, a potem już dostałem pismo od RZGW, tyle ile wody wpłynie, tyle wypłynie. Czyli przy 360 metrach sześciennych na sekundę nam zalało przedszkole i żłobek na Młyńskiej i mieszkańców, którzy tam mieszkają. A jak czytam w programie redukcji ryzyka powodziowego dla Nysy Kłodzkiej, zakłada się zrzuty na poziomie 600 metrów sześciennych na sekundę, czyli z premedytacją ktoś twierdzi, że no, ta woda będzie występować z brzegów i zalewać nam część Paczkowa.
1: Ale ta sprawa nie była dobrze przekonsultowana? Bo przecież
0: my zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie, natomiast otrzymałem informację, że to jeszcze będzie być może podlegać korekcie w chwili, kiedy powstanie zbiornik Kamieniec Ząbkowicki o pojemności 110 milionów metrów sześciennych, gdzie on będzie stanowił tą strefę buforową i wtedy będzie można opracować, dopiero wówczas będzie można opracować instrukcję zrzutu gospodarowania wodą na zbiornikach kaskadowych na jednej rzece Nysie Kłodzkiej, a trzeba przypomnieć, że jak powstanie ten zbiornik, o którym przed chwilą powiedziałem, to będzie 5 zbiorników kaskadowych na Nysie Kłodzkiej, z czego 3 przed samym Paczkowym. Za zbiornika 100 milionów metrów sześciennych wody będzie wpływać woda do zbiornika 26 milionów metrów sześciennych wody, z tego zbiornika do zbiornika 16 milionów metrów sześciennych wody. Jeżeli będziemy mieli wału przeciwpowodziowego, to następnie będzie wpływać do Paczkowa.
1: A zbiornik w fazie projektu. Także jeszcze trochę.
0: Zbiornik jest w fazie projektu. Powstanie. Zapewniane są, mamy zapewnienia z MSWiA i nie tylko, że zostanie wybudowane do 35 roku. Natomiast co do tego czasu, to jest pierwsza kwestia, to jest jeszcze 9 lat. Ale druga sprawa, nawet jeżeli zostanie wybudowane, to zwracam uwagę na te istotne aspekty. Zrzuty na poziomie 600 metrów sześciennych wody na sekundę na zbiorniku Kozielno zaleją Paczków.
1: Jeszcze jest kwestia budowa kanału Ulgi na Nysie Kłodzkiej. Tu też pan zwraca uwagę, że to by się przydało.
0: No tak, jest miejsce, można by było to zrobić, natomiast to na pewno jest wielomilionowa inwestycja. Nikt do tego tematu nie podszedł w ten sposób, że warto by było zabezpieczyć mieszkańców gminy Paczków, miasta Paczkowa w tej części, która została totalnie zalana. Być może... Nie wiem dlaczego, nie chcę się wypowiadać. Oczywiście mam na ten temat swoje zdanie, ale to jest generalnie nie do powtarzania. No przykro mi, że w ten sposób jakby podchodzi się do tematów przeciwpowodziowych.
1: Panie burmistrzu, idziemy dalej. W Paczkowie niedawno otwarto, zresztą też pan wspomniał, żłobek i przedszkole, a często rozmawiam w programie Sami Rządzą o problemie demografii. Będzie kim wypełnić te placówki?
0: Trzeba przyznać się jedną istotną kwestię. Tak, mamy problem depopulacyjny, olbrzymi, chyba nie tylko w Paczkowie, ale jak czytamy prognozy demograficzne na 2060 rok, to z 38 milionów ma nas zostać 26-28, więc o 10 milionów osób być może Polska zmieni stan na minus.
1: Chyba nawet problem europejski. Zwiedem,
0: to jest problem
1: tak,
0: europejski,
1: że...
0: tak. Natomiast my patrzymy na Polskę, na województwo opolskie, które niestety też ma olbrzymi problem depopulacyjny od 20 lat i na również gminę Paczków. Więc na chwilę obecną jest taka sytuacja, że my przynieśliśmy w ramach odbudowy 1:1, czyli tyle, ile dzieci uczęszczało do żłobka, to zostało przeniesionych do nowego obiektu, wyremontowanego, dostosowanego i tyle, ile dzieci uczęszczało do przedszkola, tyle samo zostało przeniesione do tego obiektu. Natomiast tak w przyszłości może być taka sytuacja, że będzie potrzeba rozpatrywać jakieś racjonalne rozwiązania związane z kumulowaniem dzieci w jednym, w dwóch obiektach. Natomiast ten obiekt, którym żeśmy na dzisiaj przygotowali w ofercie edukacyjnej i jeżeli chodzi o żłobek, to pomocy społecznej, to jest troszeczkę inna klasyfikacja, to trzeba sobie powiedzieć wprost, on jest niezmiernie nowoczesnym obiektem, naprawdę spełniającym wszystkie normy, wszystkie kryteria bezpieczeństwa, bardzo, bardzo nowoczesnym w każda, to myślę, że panie opiekunki będą wiedziały, o czym mówię, bardzo ergonomiczne rozmieszczenie sal, przy każdej sali jest bezpośredni dostęp do łazienki, do toalety dla dzieciaczków, więc to też czyni pewien rodzaj komfort opieki nad niewielką grupą podopiecznych. Wypełniliśmy wszystkie wymogi wynikające ze standaryzacji. Mamy tam bardzo wiele systemów. Obiekt jest mocno docieplony. Można powiedzieć, że przekroczyliśmy Rubikonu przynajmniej 10 lat do przodu, więc jak nie więcej. Także to będzie super, naprawdę jest super obiekt adresowany do najmłodszych, a już moi następcy będą decydować, co dalej.
1: No właśnie, bo to jest trochę takie błędne koło. No jak nie ma przedszkola, nie ma żłobka, no to też nie ma, powiedzmy, tej ala motywacji ze strony młodych rodzin, żeby... No nie ma infrastruktury, no to nie bierzemy się zakładanie
0: rodziny?
1: Myślę,
0: że jest znacznie więcej problemów dotyczących tego, że dzisiaj nie zakłada się rodzin, jest bardzo dużo rozwodów, bardzo mały poziom urodzeń, pewne zmiana mentalności,

0: narracja, pewna zmiana kulturowa. Wie pani, kiedy wraz z moją żoną zakładaliśmy rodzinę i mieliśmy pierwsze dziecko, a to już 28 lat temu, to chcę pani powiedzieć, że reklamy w telewizji były przepełnione pampersami, oliwkami i baby showerami, różnego rodzaju rzeczami adresowanymi do najmłodszych, a dzisiaj jak pani włączy telewizję i ma pani chwilę czasu, żeby zobaczyć reklamy, to generalnie są odżywki dla zwierząt, jedzenie dla zwierząt, to dominuje. Albo piwo.
1: To taka przykra refleksja.
0: Tak,
1: ma
0: jest.
1: Pan jako samorządowiec jakiś, no bo można się prześcigać w różnych pomysłach, czy to jakieś dodatki dla świeżo upieczonych rodziców, albo jakieś ulgi, czy powinna powstać, nie wiem, jakaś taka strategia dla samorządów, czy każdy indywidualnie samorządowiec powinien do tego podejść, biorąc pod uwagę specyfikę swojej gminy? No bo coś pani, trzeba chyba
0: tym
1: robić.
0: Tym tematem zajmują się od wielu, wielu lat demografowie i w województwie opolskim i te wszystkie strategie demograficzne na poziomie również województwa opolskiego, one nie przyniosły większego rezultatu, więc tak jak pani sama powiedziała, pewnego rodzaju zmiana kulturowa. Niestety nie stawia się dzisiaj zbyt mocno na model rodziny. Nie chcę krytykować młodych, bo przecież jeszcze nadal jesteśmy młodzi, ale jest pewien rodzaj zmiana, jeżeli chodzi o podejście w pierwszej kolejności. Dobra praca, zaspokojenie własnych potrzeb. Może nie u wszystkich występuje ten skupienie przede wszystkim na sobie, a generalnie na innych potrzebach dookoła już w mniejszym stopniu. No ale młodzi mają troszeczkę dzisiaj inne priorytety i mamy tego świadomość. Też to jest kształtowane przez różnego rodzaju nurty i to niestety powoduje, że te mocno rozwijające się społeczeństwa, do których dzisiaj należy Polska, one może nie tyle, nie chcę użyć złego słowa, zatracają się w tej przestrzeni związanej z prokreacją i z przedłużeniem gatunka, jednocześnie stworzeniem rodziny, ale mówiąc tak, jak pani powiedziała, to nie jest dzisiaj priorytet w znacznej mierze i jesteśmy tego niestety beneficjentami. To będzie potężny problem dla Polski, dla Europy, dla takich małych gmin jak Paczków, ale to, co jest ważne, trzeba powiedzieć sobie dzisiaj. Mamy 38 milionów mieszkańców, 10,2 miliona mieszkańca mieszka w miastach takich jak Opole i powyżej 100 tysięcy mieszkańców, ale 27 milionów mieszkańców mieszka na terenach Polski powiatowej, z czego 15,6 miliona mieszkańców mieszka na terenie Polski lokalnej wiejskiej, w gminach wiejskich. Dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że mówiąc o zrównoważonym rozwoju, trzeba inwestować właśnie tam, gdzie mieszkają ludzie, ale tam, nie tam, gdzie byśmy chcieli, żeby mieszkali. Jeżeli Polska ma być Polską dużych metropolii, no to konia z rzędem, kto przeniesie w przeciągu najbliższych 10 czy 20 lat wszystkich mieszkańców z, w cudzysłowie, Polski lokalnej do dużych ośrodków miejskich. One też mają swoją pojemność. One też będą dotknięte za jakiś czas procesem wieku średniego, a później postępującego wieku starszego. Będą musieli tworzyć srebrną gospodarkę i miejmy świadomość, że tam też w pewnym momencie przestaną się rodzić dzieci. Trzeba będzie utrzymać tą infrastrukturę, aby ją przekształcać na różne rodzaje inne formy. Więc jeżeli ma nas być za 20 czy 30 lat, 10 milionów mniej, też to dotknie duże miasta. Trzeba myśleć naprawdę o zrównoważonym rozwoju i te środki finansowe i dobre pomysły powinny iść z góry, przechodząc na sam dół. Burmistrzowie i wójtowie wykorzystają środki każdego rodzaju, jeżeli będą dostępne. Natomiast one muszą być w odpowiedni sposób dystrybuowane. My musimy zauważyć ten problem. Natomiast mam wrażenie, że on nie do końca jest widziany. Patrzę na podział środków z KPO, więc chcę pani powiedzieć, że jak przeanalizowałem, to 60% środków wezmą większe miasto, duże miasto, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie tam mieszka 10,2 miliona mieszkańców, a z kolei 40% wpłynie do, nawet chyba mniej, do Polski lokalnej z 27 milionami mieszkańców, więc sam podział tych proporcji już dużo mówi.
1: Czyli potencjał KPO nie do końca wykorzystany?
0: O tym mówiła Unia Miasteczek Polskich, o tym mówiły również te stowarzyszenia takich mniejszych gmin wiejskich, także na to zwraca się uwagę. Natomiast no właśnie.
1: To już a propos, jak jesteśmy przy komisji też małych miast, której
0: pan, Związku Miast Polskich.
1: Związku, tak, Miast Polskich, ale jest komisja małych miast, pan tutaj szefuje tej komisji. Sporo uchwał państwo podejmują, ale jedna mnie zainteresowała i to jest kwestia wcześniejszych emerytur dla wójtów i burmistrzów. Dobrze wiemy, że jest dwukadencyjność, że wielu samorządowców będzie musiała się pożegnać ze swoim stanowiskiem pracy, chcą czy nie chcą. Różnie to będzie. W naszym województwie ostatnio też sobie tak analizowałam, to może być pogrom. No właśnie, jakie są główne założenia tego pomysłu wcześniejszej emerytury?
0: Nie taki pogrom i nie jest aż tak źle, natomiast...
1: Ale ubędzie sporo doświadczonych samorządowców,
0: będą sobie musieli jakoś na rynku pracy poradzić. Gorzej z tymi, którzy na przykład skończą kadencję, zwłaszcza kobiety mające 58 lat, gdzie już powiedzmy, że są w wieku chronionym, ale to też są pewne zobowiązania po stronie nowego pracodawcy. Na pewno może być taki moment, że będą miały olbrzymi problem, żeby znaleźć zatrudnienie na rynku pracy i nie oszukujmy się, w wieku 58 lat, nie ujmując kobietom, ale są pewnego rodzaju też i fizyczne ograniczenia, niełatwo będzie nagle stanąć na rynku pracy i w jakiś sposób się odnaleźć, czy założyć własną działalność gospodarczą, ale to nie w tym rzecz. Proszę Państwa, geneza była zupełnie inna. Problem polega generalnie tego, że w trakcie, można powiedzieć, zasad gry, w trakcie gry zostały zmienione zasady. Kiedy ja kandydowałem na burmistrza, w wieku 38 lat, nikt nie mówił, panie burmistrzu, kandyduje pan na 3 kadencje. To nie znaczy, że ja chciałbym się tego stanowiska trzymać kurczowo przez kolejne wiele lat. O tym decydują mieszkańcy. Odebrano mieszkańcom, po pierwsze, decydowanie o wyborze jednej z najważniejszych osób w swoim środowisku, dlatego że wójt, burmistrz, prezydent, trzeba mieć świadomość, że my realizujemy około 70% codziennych spraw dla mieszkańców. Poważnie. Począwszy od oświaty, pomocy społecznej, kreowania lokalnego rynku pracy i niewielu inwestycji, które, z których codziennie korzystamy, nawet
1: coś, co
0: ich nie zauważamy.
1: Każdego,
0: coś, co dotyczy każdego. Nie rząd, my. I tak jak sobie mieszkańcy wybiorą, tak przez następne lata będą w jakiś sposób zaopatrzeni. Więc mieszkańcy odebrano to prawo, no bo często było tak, że mówią, no ale my chcielibyśmy głosować na tego wójta, burmistrza, bo on się sprawdza. Dlaczego my mamy dzisiaj z niego zrezygnować? Bo rząd nam nie pozwala, czy przepraszam, Sejm nam nie pozwolił? To jest jedna rzecz. Dwa, myślę, że to jest, co jest niezmiernie istotne, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, nie mający żadnych wyroków, oni zostali pozbawieni niekonstytucyjnie prawa wybieralności. O tym trzeba sobie powiedzieć. Wie pani, wszystkie inne grupy samorządowe, radni powiatu, starostowie, radni sejmików, marszałkowie, senatorowie, posłowie, oni są z innej gliny, na to wychodzi, nie podlegają dwukadencyjności, jedynie prezydent. No i patrząc na prezydenta, prezydent ma zabezpieczenie faktycznie, bez względu na to, ile ma lat w wieku wyboru, ale jest zabezpieczony jakąś formą zabezpieczenia. My nie jesteśmy pazerni, bo tak to mogło być przedstawiane i tak jest to przedstawione, że burmistrzom, wójtom, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, tak, oni się napaśli. Z tym basenem to też polecam Państwu zobaczyć, jak wyglądają wynagrodzenia netto burmistrza, wójta, prezydenta, bo wprowadzają 32% podatku.
1: Porównać z odpowiedzialnością jakąś.
0: Na przykład w czerwcu, gdzie ktoś powie, no co ten człowiek opowiada, 9 tysięcy złotych na rękę, no pani sprzątająca w żłobku, w przedszkolu otrzymuje 3600, więc niech nie przesadza, to takie same mamy żołądki. Proszę Państwa, no to jeżeli nie widzimy pewnej różnicy między tymi stanowiskami, no jesteśmy zaślepieni. Po prostu. I nie można wszystkich sprowadzać do jednego worka, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, o te wszystkie problemy, jakie spływają na wójta, burmistrza, prezydenta, na jego rodzinę. Trzeba mieć świadomość, że jak wszystko idzie dobrze, jest super, ale jak się coś zaczyna dziać, ja wiem, że społeczeństwo dzisiaj jest niejednokrotnie mało wyrozumiałe, a ma świetne narzędzia do tego, żeby ten brak akceptacji wyrażać, to cierpi również rodzina. Jeżeli burmistrz, wójt podchodzi do tego tematu związanego z swoją pracą jako pełnienie pewnego rodzaju misji, jest odpowiedzialny i się sprawdza, to też trzeba mieć świadomość, że również cierpi choćby rodzina, bo jest bardzo duża złąka, dzieci rzadko kiedy widzą tego swojego taty, czy mam, jest mocno zaangażowany. Ale oczywiście to są, to może sobie rozmawiać, jak powie, tak, oczywiście w jaki sposób przyjmujemy te argumenty, ale przecież nie przesadzajmy. Jeżeli sołtys otrzymuje dodatek do emerytury po dwóch kadencjach, jeżeli strażak ochotnik otrzymuje dodatek do emerytury, co to było, populizm? Przecież sołtys jest organem pomocniczym gminy, a wójt, burmistrz, prezydent jest organem wykonującym, wykonawczym. Jest potężna różnica, nie ujmując sołtysom i dziękując im za ich pracę, tak? Jeżeli, patrząc dalej, my przecież płacimy swoje składki emerytalne. Ja mam dzisiaj nazbierane sporo kapitału, już bym chciał z tego kapitału, chciałbym, nie chciałbym, jeżeli nie znajdę pracy, ja sobie ją znajdę, wie pani, ja długo startuję na prawo jazdy na autobus.
1: No, proszę bardzo.
0: I nie wiem, czy sobie nie zrobię prawo jazdy na kierowcy tira i to też nie jest łatwa praca, ale na miejscu myślę, że jestem w stanie zarobić całkiem godziwą pensję. Czy szkoda tego potencjału, czy nie szkoda, już tam nie jestem jakiś rewelacyjny, świetny, wyjątkowy, natomiast trzeba mieć trochę pokory, ale żadna praca absolutnie nie hańbi i niewykształcenie świadczy o wartości człowieka. Miałem tego świadomość. Natomiast trzeba powiedzieć sobie wprost, wielu tych doświadczonych, być może ich ten potencjał zostanie gdzieś zagrzebany. W bardzo trudnych realiach, w bardzo trudnym momencie, kiedy mówimy o wojnie na Ukrainie, kiedy mówimy o obronie cywilnej, pakuje się w nas środki finansowe, szkoli na się kongres za kongresem i nagle zostanie dokonana wymiana, potężna wymiana na stanowiskach, bo już społeczeństwo nie może postawić po raz kolejny tego wójta, burmistrza czy prezydenta. Wracając do tych emerytur. My płacimy też, proszę Państwa, całkiem spore składki emerytalne. Trzeba mieć świadomość. Z tych 20 czy 19 czy 18 tysięcy brutto. Ja jestem burmistrzem, który zarabia najmniej brutto w powiecie nyskim. Ale mi to w żaden sposób nie wadzi.
1: A ile pan zarabia?
0: Niecałe chyba 19 tysięcy złotych. No wiem, że nie będę porównywał się z innymi wiejskimi gminami, ale tam są większe wynagrodzenia. A netto jeszcze znacznie mniej. Trzeba mieć tego świadomość. Natomiast nie narzekam. Mam świadomość tego, że to musi wystarczyć i wystarcza. Nie powiem jak kiedyś jeden z ministrów, że mi nie starcza do pierwszego. Proszę państwa, wystarcza. Tak. Ale coś za coś. Tak. I do czego zmierzam? Wojskowi, strażnicy graniczni, oczywiście ja nie zaglądam Państwu do kieszeni, policjanci i jeszcze wiele innych grup zawodowych, nie płacąc bezpośrednio składek na ZUS, na system emerytalny. Bardzo wcześnie niejednokrotnie otrzymywali emerytury już po 15 latach. Tak było, czy tak nie było? Wojskowi jeszcze dodatkowe ekwiwalenty na mieszkanie są potężne w czasach pokoju, odchodzą na emeryturę, a dzisiaj mamy sytuację bardzo niebezpieczną. No i też poszło się tych wojskowych dosyć szybko na emerytury. Wiecie, coś tu jest też z tym zaburzeniem jakby prawdziwego, rozsądnego systemu.
1: Znaczy,
0: natomiast to, co jest ważne, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Może nie każdy to wie, ale na przykład wójt, burmistrz, prezydent ma ograniczenia związane z możliwością podejmowania pracy na terenie własnego obszaru administracyjnego, gdzie wydawał decyzję. To jest ustawa antykorupcyjna. Więc mówiąc wprost, na dzień dobry, jeżeli nie założę działalności gospodarczej, nie mówię o sobie, generalnie każdy inny po zakończeniu również kadencji, no to co musi robić? W podziękowaniu za to, że przez 10 lat, czy 16, czy 20, rzetelnie pracował na rzecz rozwoju gminy. No oczywiście mieszkańcy jedni powiedzą, rzetelnie, a inni powiedzą, leser niesamowity, jeszcze się taki nie narodził, żeby każdemu dogodził. Natomiast może się okazać, że nie podejmie jakiejkolwiek pracy, nikogo nie zatrudnia na terenie własnej gminy. W wieku 58 lat będzie musiał założyć własną działalność gospodarczą. Może już nie mieć zdrowia, to też eksploatuje jak każdego innego w zawodach.
1: Oczywiście.
0: No i wyjdzie na to, że będzie musiał na przykład wyjechać za granicę, w cudzysłowie na saksy, na szparaki. To o to chodzi? Tak mamy się traktować? Tak mamy się traktować względem właśnie tych, którzy na przykład przeżyli powódź i niejednokrotnie byli wychwalani, bo uratowali ludzkie mienie, życie, stanęli na wysokości zadania, jedni stanęli, drudzy nie. Ja nie miałem jakiejś super interwencji na terenie gminy Paszków podczas powodzi, gdzie miałem 1/5 miasta zalaną i w zasadzie 10 miejscowości dotkniętych wodą, byśmy sobie poradzili z tym tematem. Kosztem zdrowia i nie tylko, ale żeśmy sobie poradzili. Oczywiście nie proszę, żeby mi dawać laurki, nie dostałem Złotego Krzyża od prezydenta. Natomiast rzecz w tym, że żeśmy się sprawdzili i dzisiaj, mówiąc wprost, jesteśmy traktowani troszeczkę jak piąte koło u wozu, wie pani, przez system. Jak coś się dzieje złego, to gdzie jest ten wójt, burmistrz, prezydent? Gdzie jest to piąte koło u wozu? COVID, gdzie jest wójt, burmistrz, prezydent? Wojna na Ukrainie, trzeba lokować uchodźców z Ukrainy, gdzie wójt, burmistrz, prezydent? Kopertowe wybory, wójt, burmistrz, prezydent na polecenie Poczty Polskiej, ktokolwiek się pod tym podpisał, się nikt tam nie podpisał, wykona polecenie. Ochrona ludności, obrona cywilna, wójt, burmistrz, prezydent. Powódź, wójt, burmistrz, prezydent, Bryszczyca, wójt, burmistrz, prezydent i generalnie tych tematów jest sporo. Do czego się wystawia laurkę?
1: Co dalej z tym pomysłem?
0: Nie, ten pomysł nie będzie kontynuowany, dlatego że my tym pomysłem chcieliśmy tylko... zwrócili uwagę, że jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani i w związku z tym, że nas nie słuchano, kiedy mówiliśmy... Rozmawiajcie o tym, że niekonstytucyjnie potraktowaliście obywateli państwa polskiego, wójtów, burmistrzów, prezydentów, których często potrzebujecie w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, ale generalnie to mówi się, że sitwa, układy, kupowanie sobie głosów, no i co złego to wójt, burmistrz, prezydent, tak to nie może wyglądać. Nie szanuje się po prostu stanowisk publicznych w naszym państwie, nie szanowało i nie wiem, czy się szanuje obecnie. Natomiast wszyscy liczyli, że koalicja obywatelska, że koalicja zmieni ten stan rzeczy. Zresztą z takim hasłem też szli do wyborów. Minęło 3 lata i z tego, co słyszymy, jest rozdźwięk, bo to jest ponoć nieakceptowalne społecznie. My rozmawialiśmy o tym, żeby odrzucić tę sytuację. Żeby, skoro jest to niekonstytucyjne, I tak się traktuje w państwie prawa niekonstytucyjnie wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy o 70% wykonują zadań na rzecz społeczeństwa, to żeby ten stan rzeczy odmienić. Skoro nas nie słuchano, to żeśmy postanowili włożyć kij w mrowisko i powiedzieć, dobrze, w takim razie dajcie nam jakieś dodatki.
1: Taki pomysł.
0: Tak, jak na przykład jest to w Niemczech. Często obecny rząd porównuje się różne z sytuacji dobrych przykładów idących z zachodniej granicy. Więc jak to jest w Niemczech, tak jak to jest we Francji, tak jak to jest w Styrii, w Austrii, tak jak to jest w Szwajcarii, tak jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Bo w Stanach Zjednoczonych wójt, burmistrz, który zarządza odpowiednim mieniem w gminie, następnie po zakończeniu kadencji również otrzymuje wsparcie finansowe. Więc w takim, można powiedzieć, bardzo kapitalistycznym kraju, gdzie nawet nie ma opieki zdrowotnej powszechnej, jednak ten wójt, burmistrz jest w jakiś sposób wsparty przez system państwa i nie tylko, i z własnych środków emerytalnych. No u nas się tego nie da zrobić, naprawdę nie jesteśmy pazerni, jeszcze raz podkreślam, to było zwrócenie uwagi na problem.
1: Ten pomysł ujrzał światło dzienne, to z jakim odzewem?
0: Znaczy, generalnie to nie wyszło ze Związku Miast Polskich. Nie powinno wychodzić ze Związku Miast Polskich, bo to był projekt komisji bardzo długo dyskutowany i poddany pod obrady zarządu. Natomiast gdzieś ktoś w międzyczasie bocznym wejściem wszedł, wyprowadził ten dokument, który miał być dyskutowany i się zrobił szum wokół tego tematu. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę, my nie będziemy nad tym tematem procedować nadal, dlatego że z jednej strony słyszymy, że dwukadencyjność jest akceptowalna przez 80% społeczeństwa. Proszę Państwa, skoro jest taka wola, dobrze. Ja naprawdę z tym werdyktem społeczeństwa się zgadzam. Nie dyskutuję. Natomiast trzeba mieć świadomość, że społeczeństwo akceptuje łamanie konstytucji. Bo to jest chyba artykuł 64, już teraz dokładnie pamiętam, bo nie wiedziałem, że będziemy w tym kontekście aż tak głęboko wchodzić. Natomiast w ten obszar, ale chyba tam właśnie jest kwestia związana z wybieralnością i z możliwością wybierania każdego mieszkańca nieograniczonego.
1: Znaczy dobrze, że pan o tym mówi, no bo to jest pewna konsekwencja.
0: Więc my się nie będziemy już więcej w cudzysłowie upominać, choć to nie było upominać, tylko zwrócenie uwagi na problem.
1: Skoro
0: społeczeństwo mówi, dobrze, niech się wymienia wójtów, burmistrzów niekonstytucyjnie, nie dajemy szansy już tym, którzy otrzymywali duże poparcie powyżej 70% co wybory, akceptujemy status quo. Proszę Państwa, będziemy sobie musieli poradzić. Ja mam dwie zdrowe ręce, względnie zdrowe ręce, naprawdę przeżyję.
1: Wszystkiego dobrego panu życzę. Dziękuję ślicznie. Artur Rolka był gościem Radia Opole, burmistrz Paczkowa.
0: Dzień dobry. Dziękuję mu uprzejmie. Życzę dobrego dnia.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
6: Przepiękne słońce w naszym regionie. To słoneczko zagląda na naszego studia. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz 11. Uwaga kierowcy, ulica Ozimska w Opolu zablokowana. Doszło tutaj do wypadku. W ramach Dni Seniora w Opolu można zrobić darmowe badania. O kobietach z Afganistanu mówiono w Domu Sztuki Żar w Opolu.
7: Nie można samemu, jak się jest kobietą, przebywać w miejscu publicznym.
6: Minęła godzina 11.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer, Krajewska. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku drogowym w ścisłym centrum Opola. Według wstępnych ustaleń policji na skrzyżowaniu Rejmonta i Ozimskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierująca jednym z nich straciła panowanie nad samochodem, wjechała w plac budowy parku kieszonkowego na skrzyżowaniu Rejmonta i Ozimskiej, a następnie w pieszego, mówi kapitan Marcin Kościelniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Ulicę Ozimską w Opolu zostało zadysponowanych 6 zastępów straży pożarnej. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu, w wyniku czego jeden samochód potrącił dwóch przechodniów, którzy po dojeździe zastępów byli pod opieką ZDR-em.
6: Na miejscu oprócz straży pożarnej rzecz jasna policja, ratownicy medyczni, trwa udzielania pomocy poszkodowanym. Ulica Ozimska na odcinku Rejmonta i Kołłątaja jest w tej chwili zablokowana, więc prosimy uważać. I jeszcze powiat Głubczycki i miejscowość Radynia. Tu z kolei samochód osobowy wjechał w słup energetyczny. Nie ma tutaj osób poszkodowanych. Na miejscu 3 zastępy straży pożarnej. Można spodziewać się też utrudnienia.
8: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Posiedzenie aresztowe i chora M odbędzie się w popołudniu. W czwartek w Jarosławiu mężczyzna zabił jedną osobę, a kilka ranił. Nie wiadomo, czy w chwili ataku był poczytalny. Na razie też nie wiadomo, kiedy prokuratura przedstawi mu zarzut.
10: Prokuratura sformułowała wobec podejrzanego 3 zarzuty: dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ukraińcowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Małgorzata Tasiuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu poinformowała, że prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego.
11: W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
10: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa.
6: Relację przygotował Aleksander Przoniak.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Mam wrażenie, że świat zapomniał o kobietach z Afganistanu, mówiła w Opolu dziennikarka, publicystka, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego dr Ludwika Włodek. O społecznej i politycznej sytuacji mieszkanek tego kraju opowiadała gościom spotkania w Domu Sztuki Żar w Opolu. Autorka książki Buntowniczki z Afganistanu podkreślała, że to jedyny kraj na świecie, gdzie kobietom nie wolno uczyć się powyżej 6 klasy.
7: Kobiety mogą prowadzić własny biznes, ale to też jest utrudnione, no bo jak prowadzić własny biznes, skoro na przykład tutaj wchodzi kolejny zakaz, nie można samemu podróżować i w ogóle nie można samemu, jak się jest kobietą, przebywać w miejscu publicznym. Tylko musi być przy kobiecie tak zwany mahram, czyli spokrewniony z nią mężczyzna. Oczywiście najlepiej mąż, brat, ojciec, ale też często syn, i co jest jakimś absurdem, to może być często syn naprawdę młody, mały, 7-10-letni chłopiec czasem pełni obowiązki tego mahrama.
6: A dłuższa rozmowa z dr Ludwiką Włodek o sytuacji kobiet w Afganistanie w czwartkowej audycji Dobry Wieczór tu Opole po godzinie 21.
8: Co dzieje się teraz w regionie?
6: Na placu Kopernika w Opolu dziś Dzień Serca. Można zrobić tutaj darmowe badania, między innymi ocenę niewydolności krążeniowej, analizę składu ciała, pomiar ciśnienia, cukru czy cholesterolu. Ale co ważne, wyniki od razu można skonsultować ze specjalistami, kardiologiem, diabetologiem czy neurologiem. Akcja w ramach 5. edycji Opolskiej Ścieżki Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej potrwa do 15. Plac Kopernika przed Solarisem w Opolu. Jak udzielić pierwszej pomocy? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Dlaczego czujki dymu i węgla są tak ważne? Odpowiedzi na te pytania podczas wydarzenia Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, organizowanego przez Komendę Miejską PSP w Opolu. Właśnie od teraz do godziny 17 w holu przy głównym wejściu Centrum Karolinka w Opolu zorganizowana będzie strefa edukacyjna przygotowana przez strażaków.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Bardzo ładna dzisiaj pogoda, naprawdę sporo słońca, no i też przyjemna temperatura do 17-19 stopni maksymalnie na termometrach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale silne zamglenia, to ważna informacja dla kierowców. No i chłodno już, 7-9 stopni, a jutro 18-20 maksymalnie, trochę chmur, ale zdecydowanie więcej słońca.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
21: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
22: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu. Kolejne sobotnie przedpołudnie z nauką w sposób najprostszy podany i mam nadzieję zrozumiały Krzysztof Dobrowolski i profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu

0: australijskiej. Ten gatunek był znany na świecie, bo w osadach geologicznych, szczególnie właśnie z Ameryki Południowej, z Chile i z Argentyny, był znany. Ale no, nikt się nie spodziewał, że po 100-200 milionów lat ten gatunek wciąż istnieje jako żywa, tak zwana skamielina, czyli żywa roślina. I to, że ten gatunek, czyli Wolemia przedziwna, powiedzmy, tłumacząc nazwę łacińską na polski, że ta Wolemia rośnie jako drzewo, czyli ma 20 kilka metrów i nikt jej wcześniej nie zauważył.
1: Czyli się rozrosła, wbrew waszej wiedzy, że to miało być jakieś malutkie stworzonko.
0: Znaczy, tu mówię w kontekście, że z reguły te takie nowe gatunki to są maleństwa, mikrusy, których z reguły przy takich podstawowych badaniach botanicznych nie zauważaliśmy do tej pory. Mało tego, o tym zaraz też jeszcze myślę, że powiemy. Często te gatunki nowe odkrywa się na zasadzie sczytywania kodu DNA, czyli one morfologicznie za bardzo się nie różnią. Ale jednak mają genotypy zupełnie inne i dopiero po badaniach DNA widzimy, że to jest jednak inny gatunek, inna linia filogenetyczna. Wrócę do wielkiego drzewa. Jeżeli roślina ma 20 kilka metrów, no to naprawdę żaden botanik nie spodziewa się, że będzie to nowy gatunek. Po prostu omijamy takie rośliny, bo one były już opisane przez Linneusza i wielu innych botaników w XVIII, XVII, XIX wieku lub wieku XX. A tu nagle 20-kilkometrowe drzewo i to gdzie? Bo to nie były źródła Amazonki. To nie był środek Australii.
1: No bo tam mogłyby się ukryć, powiedzmy jeszcze, prawda?
0: Tak.
1: Tędy nie szliście sobie ze swoją karawaną naukową. Jakoś tak nie udało się uderzyć głową w ten pień.
0: Tak.
1: No i
0: 200 kilometrów w prostej linii od Sydney, stolicy Australii. W lesie araukariowym, no wszyscy go znają, błękitne góry. I nagle się okazuje, że w wąwozach tam jest bardzo charakterystyczna rzeźba terenu. To jest coś takiego jak góry stołowe w Polsce. Wyobraźmy sobie szczeliniec wielki, każdy pewnie, czy większość z nas chodziła po szczelińcu.
1: Cudne miejsce.
0: Cudne miejsce i ma takie bardzo głębokie, wąskie szczeliny skalne. No więc to pomnóżmy razy 10, przeskalujmy to razy 10 i tego typu wąwozy, takie szczeliny, powiedzmy, między górami, między blokami skalnymi, wyerodowanymi dawno, dawno temu, też miliony lat temu, no tworzą się specyficzne mikrosiedliska i w tym mikrosiedlisku zupełnie przypadkowy gość, pracownik Parku Narodowego tych gór błękitnych, chodził, plątał się i tak stwierdził, że to chyba ta dziwna roślina, skąd ją chyba zna, ale nie zna. Wysłał do botaników bodajże w Kew Garden w Wielkiej Brytanii. No i nagle okazało się, że jest wielka sensacja, bo do niczego nie pasuje, z wyjątkiem jednej rzeczy, jednego gatunku. No ale ten gatunek właśnie jest znany tylko z odcisków na skalę sprzed kilkuset milionów lat. No i wybuchła wielka sensacja, więc takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Natomiast nie przypuszczałem, kiedy tu jechałem do radia, że takich odkryć jest tak dużo. Może nie takich w tej skali wielkości drzewa, tej rośliny jakby, tego nowego gatunku. Ale nowych gatunków w samym Kew Garden, czyli tylko zespoły tego jednego ogrodu botanicznego, który jak wiemy, podobnie jak większość ogrodów naukowych, jest też placówką naukową. Ogrody botaniczne to nie jest tylko i wyłącznie kolekcja i przyjemność dla oka i zapachy i gadżety i miejsce rekreacji i wypoczynku. Ogrody botaniczne mają z ustawy w każdym kraju cywilizowanym obowiązek prowadzenia działalności naukowej. Kew Garden jest jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o naukę. Ma gigantyczny zielnik, ma fantastyczne zbiory porównawcze i tylko w 2024 roku 149 nowych gatunków roślin naczyniowych, w 2025 125 kolejnych gatunków roślin naczyniowych, w 2026 już przekroczyli setkę. Czyli to jest w ciągu 2-3 lat już mamy 300 a to jest tylko jeden ogród botaniczny. Mam tu jeszcze dane z ogrodu botanicznego w Nowym Jorku. Tam 46 nowych gatunków opisanych zostało w 2025 roku. Czasami mamy też dane, i to właśnie jest to czasopismo, które wspomniałem, w Nature, z Filipin. W ciągu ostatnich 25 lat opublikowano 792 nowe gatunki roślin naczyniowe. Co to oznacza? No po pierwsze, my wszyscy jako ciekawi świata każdą nową rzecz, no cieszymy się, że mamy nową rzecz, nową planetę.
1: Tym bardziej, że cały czas mówimy o tym, że gatunki giną, Ziemia płonie, już tak powiem troszkę cudzysłów to wezmę, ale to, że bezpowrotnie ginie każdego dnia ileś tam gatunków, no to bezradnie, ale przyjmujemy do wiadomości. Tymczasem okazuje się, że może ten bilans być nawet dodatni.
0: Ja nawet nie wiem, czy on jest dodatni, czy nie jest dodatni, bo dla nas to nie ma znaczenia. Dla nas ma znaczenie, że możemy nie zdążyć opisać, zanim wymrze. To byłaby największa tragedia, czyli my po prostu musimy

0: się śpieszyć. Czyli to jest nasz apel botaników. Ja rozumiem, że są bardzo ważne rzeczy typu bezpieczeństwo, typu zdrowie publiczne. Ja to wszystko rozumiem. Ale naprawdę największym dramatem byłoby, gdyby produkt ewolucji, która trwała dziesiątki milionów lat, czyli jakaś roślina, jakieś zwierzę, jakiś grzyb, wymrze zanim go poznamy i tracimy tą wielką historię.
1: Czyli cały łańcuch, bo to jest proces,
0: tak,
1: przecież.
0: Tak, ale chcę tutaj też zaraz być bardziej aplikacyjny, żeby to było bardziej zrozumiałe dla osób, które się bioróżnorodnością nie zajmują. Tracimy nie tylko po prostu gatunek, nie tylko pewien obiekt, który oczywiście dla botaników ma największe znaczenie w przypadku roślin, ale tracimy całą historię jej rozwoju. W ewolucji nigdy nie ma czegoś bez sensu. Każdy z tych gatunków niesie jakąś bardzo ważną informację. Czasami to jest budowa, nie wiem, palca, czasami to jest budowa skrzydeł, czasami to jest związek chemiczny zawarty w porostach, który służy nam jako związek leczniczy, czasami to jest związek chemiczny, który mamy w roślinie naczyniowej, który służy nam jako barwnik. Te zastosowania, które tracimy razem z gatunkami, są również tracone. Bardzo często mówi się o tak zwanej różnorodności funkcjonalnej, o różnorodności sensorycznej, czyli odchodzimy od tej różnorodności taksonomicznej, która oczywiście jest podstawą, no bo najpierw musimy te gatunki poopisywać. Ale za tą różnorodnością taksonomiczną, czyli gatunkową, idzie bardzo ważna funkcjonalna różnorodność, którą możemy nazywać leczniczą, zapachową i tak dalej, i tak dalej. I tracąc taksonomiczną, tracąc gatunki, tracimy też te nasze potencjalne użyteczności, te cechy tych roślin, które mogą być w przyszłości wykorzystywane. To byłby największy dramat. Stąd ten apel. Pamiętajmy, że jesteśmy gospodarzami, jesteśmy głównym gatunkiem na Ziemi, że dzięki temu, że dookoła nas jest zielono i bogato, to nasza cywilizacja może być taka, jaka jest. I zróbmy wszystko, żeby ani jeden gatunek na Ziemi nie wymarł, zanim został poznany.
1: To po tym płomiennym apelu za chwilę ja zapytam Cię o to, skąd ci badacze, pracownicy naukowi ogrodów botanicznych wzmiankowanych przez Ciebie w ogóle biorą te informacje o nowych gatunkach? Gdzie się szuka? No bo przecież nie w Londynie, nie w Nowym Jorku, czy nie w Powsinie koło Warszawy. Skądeś przecież oni to otrzymują do zbadania i to jest dla mnie pasjonujący wątek.

0: przyjrzeć blask.
1: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
2: Kilkaset gatunków roślin co roku poznają naukowcy, badacze, szczególnie w renomowanych ogrodach botanicznych na świecie, które są placówkami prowadzącymi różnego rodzaju badania, także genetyczne. No i jeżeli mamy kilkaset gatunków rocznie w kilku laboratoriach, to znaczy, że skądś otrzymują te próbki, te dziwne roślinki, których jeszcze rodowodu nie do końca znamy. No i pytanie, gdzie one się odnajdują? Kto na ich ślad trafia? Bo przecież nie rosną wokół ogrodzenia ogrodu botanicznego.
3: Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że ono pozwala podyskutować o w ogóle roli botanika w tym zawodzie, w zawodzie botanika, roli botanika w odkryciach na przykład nowych gatunków. Botanicy funkcjonujący, pracujący w ogrodach botanicznych, ale nie tylko, także w instytutach botaniki oczywiście, dzielą swoją pracę na dwie główne części. Nawet w ogóle się nazywamy w dwóch grupach różnie, czyli jednych nazywamy kaloszowcami, drugich nazywamy fartuchowcami. Te dwie grupy już od samej nazwy można się domyślić, że chodzi o to, że część z nas pracuje w laboratoriach, którymi też często są zielniki, herbaria, te oficjalne, takie profesjonalne, które działają według określonych regulacji. No i ci kaloszowcy to są ci, którzy jadą w teren. Ja należę akurat trochę do tych.
2: Ale powiem, chyba większość to z tymi kaloszami i takimi strojami raczej turystyczno-Indiana Jonesowymi kojarzę twoją postać.
3: Tak, to są często przygody naprawdę typu Indiana Jones w różnych miejscach dość niebezpiecznych, dziwnych, no bo umówmy się, te, które były łatwo dostępne, były proste do eksploracji, już dawno są wyeksplorowane, łącznie z podziemną częścią, natomiast zostały do eksploracji te najbardziej niebezpieczne, tu mówię też o niebezpieczeństwach fitopatologicznych, bakteryjnych, chorobowych, różnego rodzaju militarnych. Tu jest mnóstwo różnego rodzaju wątków do omówienia. Natomiast czasami ta niedostępność i te niebezpieczeństwa wiążą się po prostu z wysokim położeniem nad poziomem morza, czy w przypadku badań wód i oceanów z kolei w drugą stronę, czyli ogromnymi ciśnieniami i głębokościami pod powierzchnią morza.
2: No może ci nie wypada się tak chwalić, ale powiem, że przecież niedawno wróciłeś z Pamiru. To nie jest miejsce najbardziej przyjazne dla człowieka i tam się pogoda może zmienić w ciągu paru godzin i może być niewesoło.
3: Tak, na pogodę jesteśmy z reguły przygotowani, ale kiedy się ma 55 lat i jest się na wysokości 5500 metrów, to nie zawsze wszystko w organizmie działa tak, jak powinno. Łącznie z myśleniem. Niełatwo rozróżniać gatunki, niełatwo w ogóle jakby funkcjonować jako organizm. Stąd potrzebujemy, no tu może jeszcze jeden przykład, nasz kolega Klimesz, nawet żeśmy jeden nowy gatunek, to może fajno o tym powiedzieć, bardzo fajny wątek związany z niebezpieczeństwami. Nasz kolega Jan Klimesz z Czech pojechał w Tybet i nie wrócił. I do dzisiaj nie wiemy, co się stało. Prawdopodobnie, czy przechodząc przez jakąś rzekę niebezpieczną, czy gdzieś wysoko w górach, być może zasłabł, nie wiemy. Żonę zostawił, dzieci w czeskich Budejowicach. Dlatego zresztą jeden z odkrytych przez nasz zespół nowych gatunków ostnicy nazywa się w tej chwili Stipa Klimeshi. Właśnie na część tego stosunkowo młodego, bo też miał około 40 lat, botanika czeskiego. Więc to rzeczywiście są czasami bardzo dramatyczne sytuacje. Ale wrócę do podziału kaloszowcy, fartuchowcy. Czyli ci fartuchowcy siedzą i dłubią tam w tych różnych zielnikach, ale też dłubią w genomach. W genotypach sprawdzają geny, porównują te geny po prostu poprzez ekstrakcję, amplifikację i sekwencjonowanie łańcuchów kwasu dezoksyrybonukleinowego, a w szczególności tych genów, tych barkodów tak zwanych, które są uznawane za bardzo konserwatywne, których porównanie ma sens, bo wtedy pokazują, że coś rzeczywiście jest nowego pod względem filogenetycznym w ewolucji, a coś jest tylko jakąś tam odmianą, drobną różnicą, nie na poziomie gatunku. Natomiast my, czyli kaloszowcy, uderzamy, wyjeżdżamy, eksplorujemy najbardziej niedostępne, niebezpieczne tereny, czyli umówmy się tak z grubsza, tak, to są na przykład źródliska ogromnych rzek w Ameryce Południowej, to są strefy wysokogórskie, czyli strefa alpejska i subniwalna najwyższych gór świata, to są bardzo niedostępne tereny dżungli w południowo-wschodniej Azji, to są, tutaj w Afryce jeszcze jest też kilka, ale to właśnie podobnie troszeczkę jak Ameryka Południowa, czyli też no, do rzeczy Konga, tu akurat z Opola wielkie tradycje, bo przede wszystkim Emin Pasza właśnie w tych obszarach, ale też i inni badacze tam funkcjonowali. Teraz jadąc tam, my musimy doskonale znać tą florę, która już jest opisana. i zbierać tylko to, zwracać uwagę tylko na to, co prawdopodobnie jest inne od tego, co już zostało opisane. To też nie jest łatwe, bo czasami trzeba się wspiąć na drzewo, które ma wysokość 40 metrów. To jest zespół na przykład profesora Dariusza Szlachetki z Gdańska, z Uniwersytetu w Gdańsku. Prowadzi badania w wysokich górach i w dżungli, w Ekwadorze, w Wenezueli, w tej północnej części Ameryki Południowej. I tam bardzo często albo trzeba się wspinać na bardzo wysoką skałę, albo na wysokie drzewa. Dlaczego? Dlatego, że w takich miejscach właśnie rosną epilityczne, naskalne, albo epifityczne, czyli nadrzewne storczyki. Profesor Szlachetko zajmuje się już od 30, myślę, lat epifitycznymi storczykami. Opisał kilkaset gatunków. Razem z zespołem to myślę, że to jest około 1000 gatunków właśnie tych storczyków. One się różnią drobnymi cechami w kwiecie. Żeby dostać się do takich miejsc, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie był, no to trzeba się wykazywać. Po pierwsze wiedzą, po drugie tężyzną fizyczną, po trzecie być bardzo sprawnym wspinaczem, mieć no, doświadczenie na przykład z liną, z uprzężami, no i też być doświadczonym, jeżeli chodzi o wszystkie zagrożenia, bo w tych koronach drzew to nie są same piękne, pachnące storczyki, ale też są różne inne organizmy, na przykład węże, żmije i to tutaj nie jest takie proste. Wiele jest też dramatycznych sytuacji w takich eksploracjach, ale generalnie posuwamy się do przodu. Mozolnie, ale posuwamy się do przodu. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że w ostatnich latach, stąd to moje wielkie zaskoczenie, że tyle gatunków mimo wszystko jest odkrywanych, że ta dziedzina gaśnie, taksonomia, mimo że wiemy, że jeszcze około kilka milionów gatunków jest nieopisanych, mówię tu o wszystkich gatunkach, nie tylko roślinach naczyniowych. W przypadku roślin naczyniowych myślę, że jesteśmy na poziomie 90%, czyli te 350 tysięcy, 330 tysięcy gatunków jest do opisania, podchodzimy pod 300 tysięcy. Troszkę zostało, dlatego nie jest łatwo, no ale trzeba je opisać, trzeba je opisać. Tymczasem okazuje się, że no myślę, że koło 1/3 tych gatunków opisuje się z zielników, czyli już z tych zbiorów, które są zebrane od 100-200 lat, leżą w naszych szafach, są odpowiednio zabezpieczane. Tu też bardzo ważna rzecz, żeby jednak też mieć środki na to, żeby zabezpieczać, bo trzeba je truć, trzeba je przeglądać, trzeba się wymieniać tymi okazami, żeby móc zorientować się, co my tam w tych zbiorach mamy. No to pokazuje, że po pierwsze w tych młodszych pokoleniach nie ma już takich Indiana Jonesów. Coraz mniej osób potrafi znieść te niewygody takiej przygody czy takiego challenge'u, bo to naprawdę czasami to jest więcej niż camel trophy czy jakieś inne tego typu znane z telewizji bardziej czy seriali telewizyjnych przygody. Coraz mniej takich osób chce znosić te niewygody, chce ponosić te ryzyka związane z pracą w dżungli, często gdzieś po nocach, często w niedostępnych zupełnie miejscach. Nasza koleżanka z Uniwersytetu Łódzkiego z kolei, ona zajmuje się też storczykami. No te jej opowieści są nawet bardziej zatrważające niż nasze, bo czasem po prostu ciężko trafić z powrotem do namiotu. Ciężko z dżungli wyjść i bywało tak, że zostawała jako kobieta samotnie w dżungli, bez wiedzy gdzie jest i jak wrócić. Więc to są naprawdę gigantyczne wyzwania. Nam się teraz tu wygodnie w studiu siedzi, prawda? A teraz sobie wyobraźmy, wilgotno, leje deszcz jak z cebra, siedzimy gdzieś w środku Amazonii. Zupełnie nieprzewidywalna sytuacja pod względem bezpieczeństwa.
2: Drapieżników w końcu wokół pełno, tylko słychać ich nie widać, prawda?
3: Ale słychać, no. Prawda? Słychać to jeszcze bardziej podkręca atmosferę, więc to jest horror. Bywa. Też nie ukrywajmy tego, że w wielu miejscach, w takich dżunglach, czy w takich zapomnianych miejscach jak Hindukusz, Karakorum, tam też chowają się różne niebezpieczne grupy ludzi. Przestępcy, terroryści, producenci narkotyków. Też czasami dochodzi do przypadkowych spotkań i tutaj z kolei ja mogę się pochwalić w cudzysłowie takimi zderzeniami z talibami, prawda, na górze Chodża Mumin, chociażby w południowym Tadżykistanie, czy wystawienie nas na odstrzał właściwie na granicy z Afganistanem, kiedy zamknięto z jakichś powodów przełęcz i musieliśmy jechać wzdłuż granicy, a tam się okazało, że po drugiej stronie są strzelnice takie w cudzysłowie sportowe i tam talibowie trenują na tych, co jadą drogą po drugiej stronie, prawda? Więc czasami rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie. I jeśli zdążymy przebadać te kilkanaście tysięcy gatunków, byłoby cudownie. Natomiast gdyby się okazało, że nie, to przynajmniej bądźmy skuteczni w ochronie flory świata, żeby żaden z tych gatunków, których żeśmy jeszcze nie poznali, nie wymarł przed poznaniem.
2: To już w drugiej godzinie naszej audycji zapytam profesora Arkadiusza Nowaka o źródła tych informacji, które macie. Czy przypadkiem nie lepiej byłoby skupić się może na tych materiałach zachowanych w zielnikach, wziąć się za to, wyjść, że tak powiem, na prostą, na zero i dopiero wtedy, jak te wszystkie zielniki przebadamy, bo czekają na swoją kolej od przecież wielu, wielu lat, właśnie zorganizować taką wyprawę najdzielniejszych, najbardziej odważnych, najbardziej oświeconych badaczy. Ale to już po wiadomościach po godzinie 12. Zapraszam, Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole. Łap vibe, nie fake.
1: Reklama.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
5: Za kilka sekund godzina 12:00, za moment ważne informacje z regionu i nie tylko. Proszę z nami zostać. Uwaga kierowcy, w regionie wypadki. Będziemy informować o szczegółach. Mamy też wiadomości dla mieszkańców Opolszczyzny, którzy planują weekendową wycieczkę w Beskidę. Ponadto zaprosimy na wystawę Między kolorami.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ulica Ozimska na odcinku Rejmonta Kołłątaja w Opolu nadal zablokowana. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na skrzyżowaniu Rejmonta i Ozimskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierująca jednym z nich straciła panowanie nad autem, wjechała w plac budowy parku kieszonkowego na skrzyżowaniu Rejmonta i Ozimskiej, a następnie w pieszego. Na miejsce zdarzenia skierowano 6 zastępów Straży Pożarnej i Policję. Pod opieką ZRM-u były 2 osoby, jedna osoba została zabrana do szpitala. I jeszcze wypadek na krajówce 94 między miejscowościami Pawłów i Strzelniki. To trasa Opole Brzeg. Tu z kolei doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciągnika rolniczego. Jedna osoba jest poszkodowana, droga jest zablokowana, więc noga z gazem.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Warunki na beskidzkich szlakach poprawiły się, ale miejscami wciąż może być ślisko. Ratownik dyżurny grupy beskidzkiej GOPR Bartosz Wróbel zwraca uwagę, że temperatura w górach jest bardzo zmienna. Jak dodaje, warto zadbać o odpowiedni ubiór.
6: Ubieramy się na cebulkę, tym bardziej jak mamy w planach jakąś dłuższą wycieczkę, bo w tych godzinach wieczornych te temperatury mogą też bardzo szybko spadać po zmroku czy tam po zachodzie słońca. Na pewno będą te temperatury spadały i może to być dla nas niebezpieczne.
5: A GoProwcy organizują dzisiaj otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Leskowcu. Przybliżają zagadnienia bezpieczeństwa w górach, ale też i praktycznego udzielania pierwszej pomocy.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski prezentuje w sali Białej Galerii Pierwsze Piętro w Opolu obrazy artystki z Nysy Beaty Mycek. A wystawa nosi tytuł Między kolorami. Ten tytuł nie jest przypadkowy, podkreśla artystka.
7: Między kolorami są jeszcze odcienie kolorów. Między kolorami, czyli takimi głównymi kolorami, które są pośrednie. Bo nigdy nie używam takich prosto stóbek farb. Nie lubię tych takich podstawowych kolorów. Można zobaczyć klasyczne malarstwo. Tutaj mam zestaw prac takich, które wykonywałam w ostatnich latach i skupiam się na kolorze.
5: A wystawę można oglądać do 13 października. Wstęp jest wolny. Dzisiaj poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym. W tym roku o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy walczy 16 tytułów.
0: Światowe agencje informują.
5: Loty z Katani na Sycylii ponownie wstrzymane z powodu aktywności Etny. Tym razem do godziny 16. Wulkan wyrzuca do atmosfery popiół z północno-wschodniego krateru. Chmura sięga 4 km, co zagraża bezpieczeństwu startów i lądowań samolotów. Z tego krateru też wypływa obficie lawa. Irańczycy twierdzą, że jeśli Stany Zjednoczone przyjmą ich propozycję pokoju, cieśnina Ormuz zostanie otwarta w ciągu 7 dni. Amerykańskie media donoszą, że Donald Trump odrzucił tę propozycję, a ataki na Iran chce wznowić po listopadowych wyborach do Kongresu. W mediach społecznościowych po raz kolejny nazywa cieśninę prowadzącą do Zatoki Perskiej cieśniną Trumpa. I jeszcze na koniec informacja ze sportu. Kibice piłkarscy na Opolszczyźnie powinni z uwagą patrzeć dzisiaj na Kluczbork. Tam na poziomie trzeciej ligi dojdzie do derbów regionu. Miejscowy MKS zmierzy się z Polonią Nysa w ramach 10. kolejki rozgrywek. Mecz MKS Kluczbork-Polonia Nysa o 18:00, a relacje z wydarzenia w audycji Cały Nasz Sport i serwisach informacyjnych Radia Opole.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Jeśli chodzi o pogodę, to naprawdę bardzo przyjemny weekend. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. Podobnie jutro nawet odrobinkę cieplej, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przy czym może pojawić się mgła. To ważna informacja dla kierowców. Minimalnie w nocy na termometrach zobaczymy 7-9 stopni. I jeszcze rzecz jasna spoglądam na radiowy termometr. 15 stopni pokazuje w tej chwili.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych do finansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W drugiej godzinie naszej audycji witamy Krzysztof Dobrowolski i profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej dyrektor Ogrodu Botanicznego w Warszawie, czyli w Powsinie. No to panie profesorze, w pierwszej części dowiedzieliśmy się, że nie ma już chętnych do bardzo ryzykownych wypraw w dżunglę, bo tam naprawdę trzeba liczyć się z poważnym ryzykiem, jeżeli chodzi o przetrwanie i powrót. Natomiast jest mnóstwo materiału biologicznego do zbadania w zielnikach. Jest tego taka masa, i to od dziesięcioleci gromadzonych, że w zasadzie my moglibyśmy nie jeździć na tego typu ekspedycje i byłoby roboty o tak potąd. Oczywiście w tych laboratoriach, które mają odpowiedni sprzęt, a także pieniądze na te badania. No to może to byłby dobry sposób na takie wyjście na prostą. Załatwmy zaległości, czyli zbadanie tych wszystkich zielników, także zbieranych na ziemi opolskiej 100 lat temu, ponad 100 lat temu, bo takie mamy i słyniemy z tego, a wtedy dopiero jak wyjdziemy na prostą, to zrobimy ekspedycję, może jakiś Indiana Jones pod kierownictwem profesora Arkadiusza Nowaka znajdzie się i wtedy zaczniecie już dokładać sobie nowej roboty.
2: Jest to jakiś pomysł na pewno, rozważenia. Czy z jednej strony to się dzieje, ale no, o kilku problemach powiem, zaczynając od problemu na przykład opolskiego. Otóż w Opolu jeden z najcenniejszych zielników, jaki mamy, to jest zielnik Muzeum Śląska Opolskiego. Najpierw leżał zabity dechami przez 20 lat w rotundzie w Muzeum Powstańców Śląskich, tak, tym militarnym na Górze Świętej Anny. Tam leżał bezcenny zielnik, który początkowo miał 40 tysięcy arkuszy. Ja kiedy w 1997 chyba 7 czy 8 roku się o nim dowiedziałem, postanowiłem go sprawdzić, co tam de facto jest. Dostęp do niego, pozwolenie na zajrzenie do tych kartonów zajęło mi bodaj 8 lat. Po 8 latach w końcu, przy interwencjach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i różnych znajomych, kolegów, koleżanek, w końcu udało mi się zajrzeć do środka. No z tych 40 tysięcy okazów zostało już 12 tysięcy, a to głównie dlatego, że jak to ładnie pani taka jedna sprzątaczka tam ujęła, no ponieważ było zimno, to my te fascykuły zielnikowe, czyli te paczki z zielnikami wkładałyśmy sobie pod stopy, żeby nie ciągnęło w nogi. No to wiadomo, że jak jest sucha roślina, no to się kruszy, a potem jak się wykruszy, no to się ją wyrzuca, bo jest bezużyteczna, bo nie można sprawdzić cech. To jest pierwszy problem, dostępność zielników i ich istnienie w ogóle, tak? No bo jeżeli z 40 tysięcy mamy 12 tysięcy, to co się stało z pozostałymi Rembrandtami i Van Goghami? Bo dla botanika, jak i dla każdego muzeum zresztą, taki okaz, który jest w rejestrze,

0: Tak, bo to nie jest tak, że mamy to wszystko ponumerowane, tak jak w porządnym zielniku, gdzie mamy podział rodzinami, bo te kolekcje muszą być oczywiście doskonale uporządkowane, tym bardziej, że niektóre zielniki w Polsce mają ponad 2 miliony okazów. No to jeżeli mamy na przykład w zielniku naszego Uniwersytetu Jagiellońskiego ponad 2 miliony okazów, czy zaraz po drugiej stronie ulicy Lubicz mamy zielnik Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk, kolejne 2 miliony, to musi to być dobrze uporządkowane. To jest pierwszy problem, czyli musimy mieć te zielniki zadbane, uporządkowane, zaopiekowane z aktywnymi kuratorami.
1: Ale ja podkreślam, że skoro jest tego 2 miliony, to znaczy, że naprawdę na wiele lat macie zapewnioną robotę. I jakby to tylko potwierdza moją wersję rozwiązania problemów. Skąd brać materiał do badania? Może odkryć nowe gatunki albo materiał porównawczy, że jak ktoś o coś się potknie dzisiaj, to szybciutko sprawdzimy, bo baza danych w komputerze raz, dwa. No i co dalej?
0: Drugi problem, żeby się tak trochę nie zgodzić, prawda? Drugi problem jest taki, że często te różnice pomiędzy gatunkami nie są widoczne morfologicznie i one dopiero wychodzą nam na poziomie badań genetycznych lub chemicznych.
1: Czyli przepraszam, żebym dobrze zrozumiał. Są obok siebie dwie roślinki. Gołym okiem widać, że to są te same gatunki, ta sama roślina. Ale okazuje się, że jak weźmiemy je do badania na przykład genetycznego, to nie jest ta sama roślina. One wyglądają po prostu identycznie i tutaj zaczyna się bardzo ciekawie, dlaczego coś, co ma inną konstrukcję białkową, no jest do siebie bliźniaczo podobne.
0: Jeszcze bardziej obrazowo to powiem. Mamy dwa samochody. Volkswagen Golf i Volkswagen Golf. Ale pierwszy Volkswagen Golf ma silnik 1.3, a drugi Volkswagen Golf ma silnik 3.7. Oczywiście tymi samochodami zupełnie się inaczej jeździ, one służą do zupełnie czego innego, one mają zupełnie inne bebechy tak zwane, prawda? To samo jest z roślinami. I niestety okaz zielnikowy ma ten problem, że DNA często jest zdegradowane i nie można przeprowadzić badań cytologicznych, badań genetycznych na takich okazach. W związku z tym, oczywiście, to co tu jest zostało powiedziane o tej propozycji, wszyscy my botanicy mówimy, znakomity pomysł. Robimy to, te miliony okazów są, po pierwsze, wprowadzane jako skany, czyli mamy cyfrowe obrazy w internecie, żeby można było porównywać nawet bez jeżdżenia do Wiednia, tak jak ja pamiętam, jeździliśmy z Azji, to byliśmy w zielniku w Taszkencie, byliśmy oczywiście w zielnikach chińskich, byliśmy w zielniku w Wiedniu, bo tam też był zespół profesora Rechingera przez długie lata pracował, więc mnóstwo okazów z Azji jest właśnie w zielniku w Wiedniu. Jeździliśmy do zielnika w Berlinie, do Pragi, no musieliśmy to wszystko objeździć. Teraz mamy możliwości takie, że większość tych gatunków, szczególnie tak zwanych typów, czyli tych okazów, z których został opisany gatunek, czyli ten okaz typowy tak zwany.
1: Wzorzec, nazwijmy to genetyczny.
0: Tak jest, to jest wzorzec metra sever, to u nas to się nazywa typ danego gatunku. One są w większości już zeskanowane i możemy je pooglądać, posprawdzać morfologicznie, czyli jak one są zbudowane, jakie mają szerokości, długości liści i tak dalej, i tak dalej. Możemy to zrobić w internecie. Natomiast no, nic nie zastąpi okazu żywego, który jest zebrany w terenie, no pomijając już fakt, że wiele z nich po prostu nie istnieje w zielnikach, tak? Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, o tym już mówiliśmy, że jednak część tych roślin, część tych gatunków wciąż jest po prostu w stanie dzikim rosnąca. Nie ma ich ani w ogrodach, ani w zielnikach. Chociaż tu znowu jest ciekawostka. Są z kolei niektóre odkrycia, są takie troszkę pseudo-odkrycia, tak zwana pułapka Linneusza. Otóż bywa i tak, to właśnie też z ostatnich lat odkrycie, że całkiem spore, pokaźne rośliny są znane tubylczej ludności. I czasem etnobotaniczne studia, wywiady z ludźmi wskazują właśnie ślady tych gatunków, które są jeszcze nieopisane. Kilka lat temu palma wielka została opisana, to bodajże było na Borneo, na zasadzie taki, że ludzie miejscowi wiedzieli już od wielu, wielu, nie wiem, być może nawet stuleci o istnieniu tej rośliny. Ona była w użyciu, oni ją mieli u siebie w zbiorach, jej owoce, używali tej rośliny, ale dla botaniki, dla tej linneuszowskiej botaniki nie była znana. Poprzez wywiady, poprzez informacje z tymi osobami, to też dla nas botaników jest ważna informacja. Nie komunikujmy się tylko nazwami łacińskimi. Chodźmy do ludzi, pytajmy, co jedzą, co, szczególnie w tych dzikich stronach. I się okazało, że rzeczywiście jest to gatunek nieznany nauce i dopiero po, powiedzmy, setkach lat używania go przez tubylczą ludność nadano mu nazwę. I jedno i drugie jest potrzebne. Potrzebne są wciąż eksploracje najdzikszych zakątków ziemi. Jest potrzebna dobra komunikacja z tą częścią społeczeństw, które chcą łożyć na badania taksonomiczne, na badania bioróżnorodnościowe, ale wciąż też potrzebna jest

0: komunikacja bezpośrednio z osobami w tych najdzikszych zakątkach Ziemi, którzy tam żyją od setek, jak nie tysięcy lat i mają ogromną wiedzę na temat roślin i zwierząt, które używają. To dopiero da nam najbardziej efektywne odkrycia i zamknięcie tej części taksonomicznej.
1: I tak oto zgrabnie profesor Arkadiusz Nowak, trochę chyba czytając w moich myślach, dotknął bardzo ważnego wątku. Z jednej strony ludzie, którzy są przygotowani merytorycznie, metodycznie do zbierania materiału biologicznego, aby później przebadać pod kątem genetycznym, morfologicznym, i uwaga, jakby to nie zabrzmiało, szamanów, czyli ludzi, którzy tam już gdzieś daleko, w tych niedostępnych miejscach żyją od tysięcy lat i doskonale wiedzą, do czego każda roślina służy. Czy takie spotkania naukowców z tubylcami, jak się ich czasami nazywa, nie brzmi to pięknie, ale niech będzie, potrafią doprowadzić do nowych odkryć? O tym z profesorem Arkadiuszem Nowakiem już za chwilę.
2: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Czy szaman, bardzo szanowany przez lokalną ludność, a także miejscowych badaczy przyrody, może być źródłem informacji dla bardzo poważnych badaczy, na przykład z Europy, z Polski, czy też z Opola? To pytanie zadałem profesorowi Arkadiuszowi Nowakowi i od razu uzupełnię. Rozmawiałem kiedyś z poważnym człowiekiem, który z własnej nieprzymuszonej woli, za własne pieniądze zwiedzał Syberię. No, kraj ogromny jak Kanada, albo jeszcze większy. On przebył od kraju burjackiego, czyli okolicy jeziora Bajkał, poprzez Altaj aż do Nowosybirska. I co się okazało? Są tam różne wytwórnie preparatów ziołowych. Ziołolecznictwo tam kwitnie. Znają się na tym od tysięcy lat, ponieważ do dziś tam nie ma NFZ-u, nie ma lekarzy rodzinnych, muszą sobie dawać radę w każdej sytuacji. Selekcja naturalna oczywiście jest tam dominującym czynnikiem leczniczym, ale jednak nawet te poważne firmy, które zajmują się produkcją tych preparatów, mają jeden etat zastrzeżony dla pana szamana. Mówią to bardzo poważnie i niejednokrotnie zbiór roślin leczniczych odbywa się pod jego kierownictwem. To on idzie gdzieś tam na jakąś łączkę, wyrywa korzenie, przygląda się, wącha, sprawdza i kiwa głową albo przecząco, albo potakująco, bo jest ten moment. Żadne badania, spektroskopie, nic nie zastąpi instynktu, tak chyba nazwę, pana szamana. Panie profesorze, brzmi to poważnie, czy trochę bajkowo?
2: Jest to absolutnie poważna sprawa, dlatego że od samego początku badania botaniczne, czy też poszukiwanie roślin leczniczych, czy leczenie po prostu ludzi odbywało się przez takich doświadczonych specjalistów, którzy mieli nos, oko, smak, do rozpoznawania tych gatunków, które ludziom były potrzebne. To były najczęściej szamanki. To one były, dlatego że rzeczywiście kobiety, w ogóle rośliny są kobietami. To we wszystkich religiach raczej mężczyzn wiąże się ze zwierzętami, a kobiety raczej właśnie to królestwo roślin. Bo kolory, bo zapachy, bo delikatne różnice, często w ogóle jakby ta delikatność i, no i przede wszystkim używanie w domu, w jaskini, w domu. Tak to tradycyjnie było i do dzisiaj tak rzeczywiście jest.
1: Jeszcze dodam z wrodzoną skromnością umiejętność rozróżniania niuansów, jeśli chodzi o kolory. Bo tutaj jesteśmy, jacy jesteśmy?
2: Lekko upośledzeni. Udowodniono w wielu bardzo dobrych, poważnych artykułach, że jednak kobiece oko o wiele lepiej odróżnia kolory, które są związane z zepsutymi owocami, a kolory z dobrymi, zdrowymi, ale w ogóle na zielonym tle męskie oko się nieco traci. Natomiast kobiece oko na zielonym tle doskonale, wszystkie odcienie niebieskiego, czerwonego, pomarańczowego, po prostu panie są w tym lepsze. I teraz do tego jeszcze dochodzi ta rzecz, że kiedy my byliśmy na polowaniach, to kobiety przyrządzały posiłki i one nie tylko umieją znaleźć w terenie te rośliny, ale też potrafią podać, potrafią przyrządzić.
1: No i rozpoznać, czy na przykład jest to właściwa roślina, czy nie jest to przypadkiem jakiś gatunek trujący, choć niezwykle podobny do tego właśnie pożytecznego, i czy nie jest na przykład nadpsuty, albo jakieś pleśnie się nie pojawiły. No tak i tu jest. Się zaczyna gra w niuanse.
2: Niektórzy uważają, że to jest moje podejście bardzo seksistowskie. Ja uważam, że tak po prostu było, jest i tak zostanie. Dlatego mówię z tą końcówką żeńską, że to były szamanki, marabutki, wiedźmy.
1: Od słowa wiedza. To jest staropolskie słowo.
2: Tak, bardzo piękna nazwa zresztą tych kobiet, które miały doskonałą wiedzę, właśnie głównie związaną z przyrodą i z wychowaniem dzieci. Tak, one tworzyły po prostu dom i rodzinę. I teraz, czy dzisiaj, kiedy mamy tyle badań genetycznych, taką dostępność, drony, nie drony i rzeczywiście możemy objechać cały świat w poszukiwaniu jakiegoś gatunku, ci ludzie są nam potrzebni? Otóż wciąż okazuje się, że tak. Na przykład korytarz wahański, to jest ta dolina wielka między, to jest początek Amudarii, akurat się na tym odcinku nazywa Pamir po prostu, jest granicą między Chinami, Tadżykistanem, a później między Afganistanem a Tadżykistanem. Tam byliśmy w Dolinie Iszkasim, po mniejszych dolinach dookoła i okazało się, że pobiliśmy wszelkie rekordy świata, jeżeli chodzi o wiedzę ludzi tam na miejscu, lokalsów tak zwanych, czyli właśnie ludność lokalna, na temat roślin i ich zastosowań, roślin, które występują dookoła domów. Te osoby bez przygotowania, my wchodzimy do domu, witamy się, no nie zawsze da się tak porozmawiać, ale najczęściej przyjmowali nas zawsze z otwartymi rękoma. Ci Pamircy, ci Wahańczycy ze swoim językiem, mieliśmy też tłumaczy specjalnych, tak po prostu z pamięci potrafili wymienić po 120 gatunków, które używali. Potem chodziliśmy z nimi dookoła domu, oni od razu pokazywali, oczywiście nazywając je po swojemu, no ale kiedy mieliśmy atlasy i pokazywaliśmy zrobione przez nas z kolei atlasy roślin tego rejonu, to dokładnie nie mylili się, trafiali zawsze w dychę. Nie było po prostu mowy, żeby się pomylić. Część z tych osób była uważana za takich właśnie szamanów, za znawców doświadczonych, bo mówiłeś tu o tym instynkcie, prawda? To rzeczywiście to chyba wszyscy w ogóle mamy taki instynkt, że jak boli, to troszkę się rozglądamy za jakimiś ziółkami. A herbatkę najpierw miętową, tak? Potem nawet w Polsce rumianeczek, tak? Babcia przyrządzała, to my jeszcze też chętnie wypijemy.
1: Kulturowo jest chyba jakoś uwarunkowane. Tak. Mamy taką tradycję po prostu.
2: Tak, to jest ten instynkt, że wiemy, że rośliny nas nie oszukają, nie zaszkodzą, a najczęściej pomogą. Natomiast potem jeszcze jest doświadczenie i wiedza. I to są ci ludzie właśnie, ci spośród nas, którzy dzisiaj po szkołach, po wyższych szkołach nazywają się botanikami. Tak jak ja, tak? Ja jestem botanikiem. Ale kiedyś pewnie bym był nazywany szamanem albo wiedźminem jakimś, bo ci ludzie, którzy mają wrażliwość w rozpoznawaniu różnic, w budowie roślin, morfologii, kolorów kwiatów, dojrzałości owoców, te osoby, które widziały w tym być może tylko piękno najpierw, a potem widziały w różne użyteczności, no bo trzeba było z czegoś żyć. Czyli ktoś musiał przychodzić i za opłatą się leczyć, prawda? Więc te osoby to są właśnie najbardziej doświadczone, mają największą wrażliwość wzrokową, ale też zapachową lub smakową. Kiedyś opowiadałem o moim koledze Furkacie Kasanowie. On akurat urodził się niedaleko, gdzie urodził się pierwszy czy jeden z wybitniejszych lekarzy w historii świata, czyli Avicenna. To jest mała miejscowość Owszona, niedaleko Buchary. A on akurat niedaleko się z tamtego miejsca urodził. Miał taki dar, że potrafił językiem wyczuć nowy gatunek czosnku. Po prostu przecinał te cebule i ustami dotykał językiem i smakował jakby czosnek, no tylko że w środkowej Azji czosnków gatunku jest prawie 300, a on potrafi jakoś je odróżniać. To są bardzo wyjątkowe umiejętności. W dzisiejszych czasach jest profesorem botaniki, 500 lat temu czy 1000 lat temu byłby pewnie szamanem i znawcą roślin leczniczych, też pewnie trujących przy okazji, no bo takie też były używane do różnych celów.
1: A on w tym przypadku łączył chyba te obie cechy i jest z jednej strony metodycznie przygotowanym botanikiem, a z drugiej strony no, ma te właściwości, dzięki którym potrafi rozpoznać te gatunki, no niuanse, no bo naprawdę to tak organoleptycznie wyczuć coś, co można dopiero zbadać na przykład w laboratorium dzięki badaniom DNA.
2: Tak, to są wyjątkowe umiejętności. Ja w ogóle myślę, że duża część botaników w dzieciństwie rozpoznaje u siebie takie umiejętności, tak, że nam coś bardzo podoba. Po sobie też pamiętam, że jak byłem zupełnie takim szkrabem małym, to jakoś te rośliny mnie bardziej interesowały. Nie patrzyłem w niebo za ptakami, nie patrzyłem za samochodami, to mnie w ogóle nie interesowało. Mój przykład dzisiejszy z silnikami, samochodami jest po prostu dla mnie zupełnie nietypowy. Ale zawsze, czy byłem na boisku, czy w lesie na grzybach, czy z kolegami się umawiałem, to po drodze do domu zawsze zbierałem dla mamy różne kwiatki, no i się im przyglądałem, po prostu mi się podobały. Potem fotografowanie tych roślin, a potem coraz bardziej zainteresowały mnie naukowo, tak, czyli morfologia, anatomia i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy ten okres intensywnego życia zawodowego, czyli wtedy no liczenie, matematyka, różnego rodzaju modele statystyczne, analizy, testy i tak dalej, i tak dalej. No w przypadku naukowca w szczególności umiejętność precyzyjnego opisywania tych gatunków. Ale potem przychodzi ten wiek, kiedy już no, przechodzimy załóżmy na emeryturę albo emerytura jest blisko i znowu zaczynamy interesować się ich właściwościami takimi dla ludzi, leczniczymi, ich znaczeniami, symbolizmem w ogóle roślin. Roślinami jako dekory, dekoracje czy właśnie symbole pewnych tradycji albo wizerunkowo, na przykład ozdoby na ubraniach, tak, regionalnych szczególnie. To nie ma wątpliwości, ludzie wyewoluowali dzięki roślinom, żyli żyją i będą żyć tylko i wyłącznie dzięki roślinom. Jeżeli polecimy na Marsa, musimy wziąć ze sobą rośliny. Jeżeli zostajemy na Ziemi, obojętnie w jakim klimacie, obojętnie w jakich czasach i w jakim wieku, zawsze będziemy musieli żyć z roślinami, bo one nam dają po pierwsze oddech, rekreację, różne związki lecznicze wciąż, wiele takich, których jeszcze albo nie poznaliśmy, albo nie potrafimy tanio albo skutecznie syntezować. No i też rośliny oczywiście dają nam bardzo dużo takiej przyjemności bezpośredniej, czyli po prostu jak ktoś się rodzi, to lecimy z bukietem kwiatów, jak ktoś umiera, też idziemy z bukietem kwiatów.
1: No i tu bardzo ciekawy wątek, taki kulturowo-historyczno-etnograficzny. Otóż w staropolskiej tradycji było sadzenie drzew. Kiedy urodził się chłopak, sadzono dęby. Kiedy urodziła się dziewczynka, posadzono lipę. Oba gatunki przecież bardzo, bardzo długowieczne.
2: Długowieczne, bardzo potrzebne, ekosystemowo niezwykle znaczące, bo i żołędzie dają pokarm dla wielu różnych zwierząt, ale też dla zapylaczy, ta kwitnąca lipa. Lipa zresztą to jest narodowe drzewo akurat kolegów Czechów, no ale do Czech nam niedaleko, dlatego no też przy okazji pewnie warto byłoby wspomnieć i zaapelować do tych wszystkich, którzy sadzą te drzewa, żeby właśnie dęby i lipy były preferowane, bo one znikają z krajobrazu Polski, a powinno ich być coraz więcej. Ja rozumiem, że egzotyczne gatunki mają jakieś specyficzne cechy, ale zostawmy te egzoty tym ludziom, tym populacjom czy społeczeństwom, z których właśnie one zostały wzięte. Natomiast dla nas jesion, lipa, dąb, klony niektóre, to są nasze rodzime gatunki i one powinny być głównie wzdłuż naszych ulic, w naszych parkach, sadach. No też warto wspomnieć, że o takiej tradycji, że każdy mężczyzna musi też drzewo posadzić. Więc po pierwsze właściwie sadźmy, a po drugie w ogóle sadźmy. Bo często się dzieje tak, że szczególnie w miastach już nie ma gdzie sadzić, ludzie nie mają jakiegoś takiej potrzeby, mają czasami małą potrzebę wyjazdu gdzieś na wieś, posiadania jakiejś działki. No i tu problem, bo po prostu w ogóle już jakby nie czujemy zapachu ziemi, nie mamy tej potrzeby sadzenia drzew.
1: No bo jeżeli wszędzie otacza nas w przestrzeni miejskiej beton, no to miejsca dla tych drzew jest niewiele. A propos, widziałem kiedyś zdjęcie przedwojennego Opola, ulica Ozimska, tak, tak, ta od Rejmonta aż w zasadzie po Częstochowską, to była aleja zadrzewiona. Dzisiaj chyba tylko na odcinku od Katowickiej do Plebiscytowej jest troszkę platanów, a później pustynia. Mamy co robić, panie profesorze. Takim akcentem możemy spokojnie zakończyć naszą audycję.
2: Sadźmy drzewa.
1: Profesor Arkadiusz Nowak takim oto płomiennym apelem spuentował całe dzisiejsze spotkanie poświęcone nauce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Dobrego dnia. Krzysztof Dobrowolski.
0: Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
4: Przepiękne słońce zagląda do naszego studia. Mam nadzieję, że Państwo korzystają z pogody albo skorzystają nieco później. W tej chwili 13. A w wiadomościach mamy informacje dla kierowców. Utrudnienia na krajówce 94 między Brzegiem a Opolem. W stolicy regionu trwają dni czeskie. Miało być co innego, a są ryje. To tytuł wystawy Marka Szymczaka.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Na początek ważne informacje dla kierowców. Można już przejechać ulicą Ozimską na ulicy na odcinku Rejmonta Kołłątaja w Opolu. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na skrzyżowaniu Rejmonta i Ozimskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierująca jednym z nich straciła panowanie nad autem, wjechała w plac budowy parku kieszonkowego na skrzyżowaniu Rejmonta i Ozimskiej, a następnie w pieszego. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Proszę uważać natomiast na krajówce 94, to między miejscowościami Pawłów i Strzelniki, trasa Opole-Brzeg. Tutaj również doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, ale dodatkowo jeszcze ciągnika rolniczego. Jedna osoba została poszkodowana.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Koncerty, prezentacja miast i regionów partnerskich z Czech, konkurs plastyczny, quizy to tylko część atrakcji, które czekają na Opolan w ten weekend. W stolicy regionu trwają czwarte dni czeskie. W ostatnich latach stosunków polsko-czeskich rozwój tych stosunków jest niesamowity, podkreśla Brzetisław Danczak, ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie.
5: Ja myślę, że znajdujemy się, jak się w Polsce lubi to określać, w okresie złotego wieku stosunków czesko-polskich. Czesi i Polacy razem świętują zmiany po 89, rozwój gospodarczy, współpracę. Mamy tego samego nieprzyjaciela na wschodzie, bardzo dobrze się rozumiemy, czego dokładem jest między innym udział żołnierzy czeskich w obronie wschodniej granicy polskiej.
4: A w ramach Dni Czeskich dzisiaj od 14 do 18 prezentacja miast i regionów partnerskich z Czech na opolskim rynku. O 15.15 na rynku konkurs plastyczny, tam też o 15.30 quiz wiedzy o Czechach. Z kolei o 16 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej spotkanie z dziennikarzem i pisarzem Janem Metkiem, autorem książki Dobry den, chmiel, tożsamość i luz. Polskie mity o Czechach.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: 144 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę wojskową w Dęblinie. Za kilka dni rozpoczną 5-letnie studia w tamtejszej szkole Orląt. Szeregowi Tadeusz Dobek i Liliana Wieja mówią, że od dawna wiedzieli, iż chcą związać swą przyszłość z mundurem.
6: Pojechałam na pierwsze pokazy lotnicze do Leszna. To wtedy zrozumiałam, że zostanie pilotem to jest to, co bym chciała robić i zaczęłam szukać, jak to osiągnąć. No i wpadłam na liceum lotnicze, a następnie na Lotniczą Akademię Wojskową, która oferuje to wszystko.
7: Pamiętam, jak w wieku 7 lat po raz pierwszy przyszedłem z ojcem na defiladę wojskową 15 sierpnia i zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie i zacząłem jakoś myśleć o tym mundurze. No a z racji, że też pasjonuję się lotnictwem, to oczywistym wyborem była szkoła Orląt w Dęblinie.
4: Na pierwszym roku studiów w Lotniczej Akademii Wojskowej rozpocznie w sumie studia 213 wojskowych studentów.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Marek Szymczak, grafik, ilustrator, rysownik, wykładowca Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, po raz pierwszy od blisko dekady pokazuje swoje prace na wystawie autorskiej. Moja wystawa ma dosyć przewrotny tytuł, podkreśla artysta.
1: Muszę troszkę się wytłumaczyć z tytułu wystawy, bo wystawa brzmi, miało być co innego, a są ryje, bo rzeczywiście jeszcze do niedawna miało być coś innego całkiem tutaj. Wielkie lasery, wodotryski i tak dalej, która miała być inspirowana taką moją fascynacją do gier komputerowych, ale to niestety nie wypaliło. Tydzień temu stwierdziłem, że może wrócę w sumie do czegoś, co w sumie było taką rzeczą, którą w sumie uprawiam tak naprawdę od dzieciństwa i to od bardzo wczesnych lat w sumie, czyli właśnie rysunek. No tutaj mamy ryje.
4: A ta wystawa w sali galerii Spapy, pierwsze piętro w Opolu, będzie otwarta do 13 października.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przepiękna pogoda, kto jeszcze nie był w ogrodzie na spacerze, proszę koniecznie z tej pogody korzystać. Sporo słońca, temperatura przyjemna od 17 maksymalnie do 19 stopni. W nocy też mało chmur, natomiast silne zamglenia. Temperatura minimalna od 7 do 9. Jutro znowu bardzo ładnie, maksymalnie 18-20 stopni, a na radiowym termometrze w tej chwili stopni 17.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Autopromocja.
0: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, kłaniam się, Marzena Śmierciak. Przy mikrofonie, za stołem realizatora dźwięku Arkadiusz Czyżewski, zapraszamy do godziny 15. O czym dzisiaj? Zaczynamy od kawki. Zabieram Państwa na dobrą kawę. Powstaje ona z prażonych ziaren kawowca. Jej dwa najpopularniejsze gatunki to arabika i robusta i jest jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów w naszej diecie. Wspiera też m.in. koncentrację czy metabolizm. Jak przyrządzić dobrą kawę? O jakiej porze dnia najlepiej ją pić? Jak na nas działa i czy są jakieś przeciwwskazania do picia kawy? W tej sprawie, w tym temacie naszym gościem już za chwilę będzie ekspert od kawy, profesor Uniwersytetu Opolskiego Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu tejże uczelni. A w drugiej części naszego spotkania, czyli po 14:00, będziemy rozmawiać o atopowym zapaleniu skóry. To przewlekła, nawrotowa, bardzo uciążliwa choroba zapalna, która objawia się świądem, przesuszeniem czy zaczerwienieniem. Jak wpływa na życie pacjenta, jak diagnozować atopowe zapalenie skóry, a jak leczyć? Po 14:00 naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, specjalistka dermatologii, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Takie tematy mam dla Państwa dziś. Zaczynamy, zapraszam.

0: ze mną w studiu zapowiadany gość, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przemysław Domaszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu właśnie na tej uczelni, wykładowca, także wieloletni trener fitness. I z naszym gościem, z panem profesorem, będziemy rozmawiać o kawce. Spotykamy się na kawce dzisiaj. Pan profesor zresztą robił doktorat w związku z kawą, tak?
1: Dokładnie, habilitację. Praca po doktoracie, w obrębie doktoratu zajmowałem się polifenolami, natomiast po doktoracie zająłem się kawą. Dosyć szerokim spektrum, zarówno jeżeli chodzi o działanie samej kofeiny, jak o działanie kawy. Więc temat jest szalenie interesujący z racji tego, że niemalże wszyscy korzystamy w jakimś zakresie z kofeiny, czy to będzie kawa, czy to będzie herbata, w której mamy pochodną, czyli teinę, czy też osoby, które po prostu korzystają z leków, w którym też mamy kofeinę jako dodatek, który wzmaga działanie przeciwbólowe.
0: A rzeczywiście tak jest. Czyli kawa jest tak ciekawa, że można nawet robić habilitację na jej temat. Już wyczerpał pan temat, czy jeszcze nie?
1: Mam wrażenie, że nawet go nie rozpocząłem tak naprawdę. Na tym etapie to, do czego doszedłem, to fakt, że mamy tak dużo niewiadomych związanych z kawą. Zresztą to było jedno z właściwie z uwag recenzentów, którzy powiedzieli, że pomimo tego, że mamy tysiące już publikacji na temat kawy czy kofeiny, tam jest całe spektrum, które jest zupełnie nieśmigane, nieruszane. I na tym etapie trzeba byłoby zwiększyć i liczbę badań, ale też dogłębnie przeanalizować te kwestie, z tego względu, że nie wiemy na przykład, jak kawa działa, jak różnie kawa działa u osób, które mają różny skład ciała. Na tym etapie mieliśmy główne rekomendacje. Rekomendacje z Ameryki wyglądały mniej więcej tak, że na dobę około 400 mg kofeiny nie stanowi problemu dla osób, które nie mają nadwrażliwości. Mieliśmy drugi rodzaj rekomendacji, które mówiło mniej więcej o tym, że mamy 4 filiżanki kawy dziennie, nie powinny stanowić problemu, jeżeli ktoś nie ma nadwrażliwości na kofeinę. No i sportowe, które mówiło o dawkach 3, 6 bądź 9 mg na kilogram masy ciała. I tutaj przy tych rekomendacjach właściwie możemy to rozpatrzyć w tych kategoriach. Jeżeli mówimy o tym, że każda osoba może wziąć na dobę, czy dostarczyć sobie 400 mg kofeiny, to z założeniem jest to o tyle bez sensu, że kofeina rozpuszcza się w całym naszym ciele. Ona jest dystrybuowana przez wszelkie tkanki, wobec tego w układzie, w którym mamy kogoś, kto waży 50 i 100 kg i ma te same rekomendacje, to one nawet instynktownie nam się nie spinają.
0: Tak.
1: Rekomendacje na kilogram masy ciała spinałyby się dużo bardziej, ale z drugiej strony jest prosta kwestia. Kofeina nie rozpuszcza się tak samo we wszystkich tkankach, czyli kofeina w tłuszczu rozpuszcza się inaczej niż w tkance wodnej. Czyli w naszym wypadku im więcej mięśni, czy może tak, różnice w zawartości tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej będą warunkowały stężenie kofeiny, czyli pochodnie będą warunkowały jej efekty.
0: To na kogo będzie kawa działała szybciej? Na osobę z jakąś nadwagą, z chorobą otyłościową, czy na osobę taką mocno wytrenowaną, która jest mocno umięśniona?
1: To pytanie ma w sobie taką delikatną niewiadomą, ponieważ po pierwsze musielibyśmy rozpatrzyć działanie kofeiny i kawy w tych kategoriach, że mamy osoby, które mają różną wrażliwość na kofeinę. Kofeina to jest związek z grupy metyloksantyn i w zależności od polimorfizmu genetycznego, tam mamy dwa geny za to odpowiedzialne, to jest ADORA i CYP1A2, w zależności od tego, jaką mamy polimorfizm tych genów, będziemy inaczej mobilizować kawę.
0: Czyli potrafię zasnąć po kawie, rzeczywiście tak jest.
1: Tak, czyli są osoby, które bardzo szybko metabolizują kawę i okazuje się, że są w stanie wypić jej dużo i nic im się nie dzieje, a są takie, u których okres półtrwania kofeiny jest bardzo wydłużony. To jest ze względu na działanie układu cytochromalnego wątrobowego. W każdym razie sytuacja jest taka, że najpierw powinniśmy rozpatrzyć w kategoriach tego, jaki mamy właściwie układ genetyczny. Oczywiście te badania są dostępne, aczkolwiek dosyć drogie. Jesteśmy w stanie niemalże instynktownie sprawdzić, jak działa na nas kawa. Bo są osoby, które mówią, ja po kawie nie mogę spać przez 2 dni. Są osoby, które mówią, ja po kawie mogę spać. Są takie, które mówią, mnie kawa rozprasza. Zaczynają trząść mi się ręce, a nie czuję się bardziej skupiony. Mhm. I mając to na uwadze, jesteśmy w stanie nawet wstępnie, instynktownie niemalże właściwie znaleźć osoby, które nie powinny nadużywać kawy albo używać jej w ogóle.
0: Tylko kawa uzależnia, lubimy pić kawę. Właśnie, czy kawa uzależnia nas fizycznie, czy to jest bardziej uzależnienie psychiczne? Bo ja mam wrażenie, że psychiczne.

0: tej kawy, to jest dla nich nagroda. Z drugiej strony mam masę osób, które pije kawę rozpuszczalną z kubka i właściwie nie zwracają uwagi. Jest to element pobudzenia porannego. Niekoniecznie jest to związane z celebrowaniem picia kawy. A szkoda, bo powinniśmy brać przykład raczej z Japończyków w kontekście picia herbaty, czyli celebrowanie tego właściwie ceremoniału w jakimś zakresie na pewno sprawiłoby, że ta kawa byłaby dla nas lepsza.
1: To zazwyczaj kawę pijemy gdzieś tam w pośpiechu przed pracą, żeby się napędzić, albo kiedy mamy dużo pracy po południu, pijemy kawę, żeby dodać sobie energii. Chociaż w niektórych kulturach przecież na zachodzie Europy, no to tam kawę pije się, na przykład espresso, po posiłkach, po kolacji czy po obiedzie, żeby dodać sobie energię, takie zamknięcie posiłku.
0: Tak, chociaż tutaj, jeżeli rozpatrzymy tę kulturę, to są często kultury, które zaczynają funkcjonować po sieście, czyli zaczynają funkcjonować późno po południu i funkcjonują do późnych godzin nocnych.
1: Najpierw siesta, odpoczynek, tak. To jest też wtedy tam najgorętsza część dnia, potem posiłek i kawka, tak, dla energii.
0: W naszej szerokości geograficznej nie stosujemy siest, więc jeżeli mielibyśmy rozpatrywać, do kiedy powinniśmy pić kawę w ciągu dnia, to wydaje się, że ten układ taki powtarzalny, zgodny z rekomendacjami EFSA, który mówi, że do 16 powinniśmy skończyć pić kawę, jest dosyć logiczny. Chociaż nie u wszystkich, bo są osoby, które
1: są zasną potem.
0: Napić się kawę i pójść spać. Zresztą u sportowców od lat stosujemy kofeinę czy kawę w kontekście power napów. Czyli dajemy kawę i każemy im się przespać. Oni budzą się po 20 minutach, kiedy poziom kofeiny wzrasta, bo w standardzie jest tak, że optymalne, najwyższe stężenie kofeiny osiągamy mniej więcej w zależności od formy od 20 do 45, niektóre badania mówią o godzinie, więc oni budzą się od razu z wysokim poziomem kofeiny i mogą działać dalej.
1: Są gotowi do działania. Były nawet badania naukowe, liczne zresztą, jak pan profesor mówił. Doszukałem się takich informacji, że kawę najlepiej pić rano. Czy jest jakaś godzina, w której nie powinno się pić kawę? Bo też pamiętam, że nie powinniśmy kawę pić na czczo, albo chyba, że ktoś lubi, pewnie to zależy, albo że to właśnie jest niezdrowe, no bo może podrażniać żołądek, że ten kortyzol nam za szybko wzrasta, a on przecież naturalnie też się wydziela rano intensywniej, no wieczorem to już się wyciszamy. Jak to jest z piciem kawy rano?
0: Przede wszystkim jest to kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli mielibyśmy tak znaleźć takie rekomendacje, które będą sprawdzały się w większości osób, to faktycznie kawa wypita zaraz po przebudzeniu może trochę podbijać nam kortyzol, gdzie w zasadzie, jeżeli budzimy się nad ranem, to budzimy się ze względu na wysoki poziom kortyzolu, jeżeli budzimy się naturalnie. Jeżeli włącza nam się budzik, to najczęściej też powoduje wyrzut kortyzolu. W tym samym ta godzina po przebudzeniu, myślę, że to jest taki dobry okres, w którym nie musimy sięgać po kawę. Możemy wtedy uzupełnić straty płynów, które są naturalnie pomoc wrzucić elektrolity, ale niekoniecznie kawę.
1: Czyli bardziej szklanka wody niż kubek kawy.
0: Tak. Współcześnie raczej mówi się o tym, że szklanka wody, być może elektrolity są idealnym rozwiązaniem, niekoniecznie kawa. Natomiast później jak najbardziej kawa będzie na nas działała. Przy czym, znowuż, bardzo indywidualne kwestie, ale te rekomendacje typu wypijmy kawę, dawki, w zależności od tego, jak reagujemy na kawę, ale powiedzmy do godziny 15-16, po to, żeby później łagodnie można było przejść w stan uspokojenia organizmu popołudniowego, a później w stan snu.
1: Przypomnę, ze mną w studiu profesor Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowca, także wieloletni trener fitness. Rozmawiamy o kawie. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu doktor habilitowany, profesor uczelniany Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest też wykładowcą, to także wieloletni trener fitness. A rozmawiamy z panem profesorem na temat kawy, ponieważ pan profesor jest specjalistą od kawy. A jaką pan lubi?
2: Mam kilka kaw, które bardzo lubię, przy czym mówimy tutaj zarówno jeżeli chodzi o ziarna, jak i sposób palenia, jak i sposób zaparzania.
1: Okej.
2: Mamy kilka czynników, które wpływają na smak. Więc moja poranna kawa to najczęściej jest espresso, gdzie lubię mieszaninę arabiki i robusty. Mam swoje ulubione gatunki właściwie bardziej kawy niż firmy kawy. I z arabiki bardzo lubię etiopijską kawę.
1: Tam podobno się zaczęła cała historia z kawą, tak?
2: Tak, cała historia o kozach, które zjadły nasiona kawy i później pasterz zauważył, że kozy są dziwnie pobudzone, sam później zjadł te nasiona. Natomiast w praktyce etiopska kawa według mnie jest jedną z najlepszych kaw. Mieszam to z robustą. Robustę tutaj biorę akurat z Wietnamu ostatnimi czasy. W pracy z racji tego, że praca naukowca, praca dyrektora wymaga dużych ilości kawy, to zawsze, więc raczej idę w kierunku arabik, już czystych arabik, które zaparzam w chemeksach. To jest taki mój rytuał, którym witam gości, którzy przychodzą do mnie, a jednocześnie jest to sposób, żeby na chwilę wstać od biurka, pójść do naszego ładnego zaplecza kuchennego i przygotować sobie kawę. To trwa jakieś 5, 10, może 15 minut, ale pomaga odwrócić uwagę od tego, co robię w danym momencie i później wrócić z nowymi siłami. Zwłaszcza, że wracam z kawą.
1: Arabika, robusta to są te główne gatunki kaw, tak? Jak właśnie rozróżniać, jak kupować, jak wybierać kawę, czym się kierować, jak patrzeć na przykład na tą kwaskowatość, intensywność, jak odczytywać to, co jest napisane na opakowaniu? Co pan by tutaj zalecał jako ekspert? Jaka kawa jest najsmaczniejsza?
2: Okej. Mamy co roku konkursy, które mówią nam, która kawa w danym roku, podobnie zresztą jak z winem, jest najlepsza według ekspertów. Natomiast myślę, że tutaj indywidualne kwestie są najważniejsze. Musielibyśmy rozpatrzyć to w tych kategoriach. Robusta i arabika to są dwa główne gatunki kawy. Robusta jest bardziej wytrzymała na warunki. Arabika wymaga wyższych właściwie rejonów upraw. Arabika też ma dużo mniej kofeiny. Wobec tego, jeżeli potrzebujemy kawy, która nas obudzi, pobudzi, będzie miała więcej kofeiny, to szedłbym bardziej w kierunku robust albo mieszanek, które mają więcej robust. Jeżeli potrzebujemy kawy dla jej delikatnego smaku, gdzie oczywiście smaki kawy można było rozpatrywać dokładnie tak samo, jak rozpatrujemy smaki wina. Tam jest tyle niuansów, które jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Zresztą pamiętam moja ulubiona kawiarnia i pani Olga, która jak przychodziłem do niej i ona miała nową kawę, to zanim znaleźliśmy odpowiednie ustawienie ekspresu, a więc ciśnienie, mielenie, to najczęściej mieliśmy w sobie po 10-12 małych espresso, żeby znaleźć optymalny smak dla tej kawy.
1: Niesamowite.
2: To jest cała sztuka. Mieliśmy w Opolu, jak się nie mylę, baristkę, która zajęła pierwsze bądź drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w zaparzaniu kawy. I cała właściwie struktura, cały zawód baristy jest dużo bardziej złożony, niż nam się wydaje. Zresztą to jest moja stara metoda na nowe restauracje. Najpierw zamawiam kawę. Jeżeli dostaję dobrą kawę, wiem, że jest zrobiona z pietyzmem. Wiem, że jest zrobiona tak, jak powinna zostać zrobiona. Że nasiona kawy to nie jest ten standard, który mamy z powszechnych sieciówek, które jesteśmy w stanie wyczuć. To wtedy mam szansę, że cała reszta produktów również będzie robiona z pietyzmem, że kucharze będą się starać. Bo to dużo pokazuje o miejscu, gdzie jesteśmy. Dobra kawa, a w Opolu mamy kilka miejsc, gdzie serwują naprawdę wyśmienitą kawę. Widać, że ktoś, kto to robi, kocha kawę.
1: Zna się na tym.
2: Tak. Oczywiście kwestie indywidualne to jest inna kwestia, natomiast tutaj dobrze zrobiona kawa, dobre wyczucie. Często jest tak, że mamy bardzo dobre ziarna kawy, powtarzalne ziarna włoskie i restauracja bądź kawiarnia się tym chwali, ale jesteśmy w stanie wyczuć, że kawa jest przepalona na przykład, albo była źle ubita, albo temperatura parzenia była nie taka, jak powinno być i wtedy mamy smaki, które nam nie odpowiadają. Dlatego paradoksalnie nie tylko kawa, nie tylko gatunek, nie tylko miejsce pochodzenia, nie tylko sposób mielenia, ale również to, jak była wypalana, bo mamy jasno, ciemno i średnio wypalane kawę, no i kto ją robi, czy jest w stanie włożyć w to miłość. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, to w panu Tadeuszu była mowa o kawiarce, czyli o pani, która zajmowała się świeżym paleniem kawy i zaparzaniem kawy.
1: A jak jest ze stopniem zmielenia kawy? Bardziej, mniej?
2: Jeżeli chodzi o mielenie kawy, znowuż mamy trochę wypadkowych rzeczy. Po pierwsze, kiedy bierzemy nowy ekspres, zwłaszcza ekspresy kolbowe albo ekspresy automatyczne, musimy znaleźć odpowiedni sposób mielenia kawy, który wyciągnie nam optymalny smak z ziaren, które mamy. Więc znowuż wchodzimy w układ eksperymentowania. Trochę tak jak z temperaturą podawania win, trochę tak jak z łączeniem win na przykład z innymi produktami, które wyciągają ich smak. Tak samo tutaj. Mielenie kawy, sposób mielenia kawy będzie warunkował to, co wyciągniemy ze smaku. Jesteśmy w stanie niekiedy wyciągnąć fascynujący smak, czy zmienić smak kawy, tylko zmieniając sposób jej mielenia. Z grubszego na cieńszy. Moi współpracownicy śmieją się odrobinę z tego, że jeżeli zamawiam nową kawę, bo eksperymentuję z kawami, to zanim znajdę odpowiednie ustawienie, to trochę trwa. Ja jestem wielkim fanem mielenia ręcznego, do tego stopnia, że większość osób, które do mnie przychodzi, zaczynamy nasze spotkanie od przygotowania sobie kawy. Więc goście, niezależnie od tego, czy są gośćmi z zagranicy, czy z Polski, odnośnie ich statusu, dostają młynek do kawy i mielą najpierw kawę. Rozpoczynamy trochę tak, jak w tradycyjnym śląskim domu. Od jedzenia, czy też w tym wypadku od picia kawy.
1: Od picia kawy. No dobrze, ale czy jest taki uniwersalny sposób, że na przykład średnio zmielona będzie najbezpieczniejsza, że uzyskamy już taki lepszy smak tej kawy? No bo rodzajów kawy jest dużo, mielenia tak samo. Jak odnaleźć? Czym się tutaj kierować?
2: Dobrze, więc jeżeli mamy ekspresy ciśnieniowe, one bardzo lubią bardzo drobno zmieloną kawę. Zresztą podobno jak zaparzanie, ten taki tradycyjny turecki sposób, ormiańsko-turecki sposób, czyli kiedy zaparzamy kawę w tygielku. Jest to ciekawe doświadczenie i kiedy byłem w Armenii, miałem wielką frajdę obserwując, jak ludzie piją kawę. Tam kawa jest mielona na pył. Do tego stopnia, że w tygielkach, w którym są zaparzane, znamy to często z Egiptu, z afrykańskich krajów, w tym tygielku pijemy kawę razem z fusami. Fusy są tak drobno zmielone, że one nie zdążą się osadzić niemalże i wypijamy je wszystkie ze sobą. Więc tutaj, jeżeli mamy układ tygielek, czy też parzenie tradycyjne po turecku, to wtedy jak najdrobniej zmielona. Ekspres kolbowy, trochę mniej drobno zmielona kawa, ponieważ tam mamy ciśnienie i uszczelki, wobec tego sytuacja, wobec której woda właściwie pod dużym ciśnieniem przechodzi nam przez kolbę, to wymaga zmielenia odpowiedniego do ekspresu, do tego jak dobrze uszczelnia nam właściwie uszczelka i jakie mamy ciśnienie w ekspresie. Później kolejne poziomy, właściwie to jest Chemex bądź ekspres przelewowy, one wymagają takiego średniego mielenia. Grubo mielona kawa, spotykamy ją rzadko i ona niekiedy stosowana jest właśnie w jakichś ekspresach takich przelewowych, ale znowuż bardzo dużo zależy od preferencji. Paradoksalnie, w zależności od tego, jaką piliśmy kawę wcześniej, tak ustawia nam się ten wzorzec smaku. A mamy wzorce smaku często jeszcze z dzieciństwa. Jeżeli popatrzymy na to, jaką kawę piliśmy dawno temu, w czasach, powiedzmy, komunistycznych, czy też postkomunistycznych, nasz wzorzec smaku kawy jest to raczej kawa bardzo mocna, bardzo taka esencjonalna.
1: Fusiasta taka.
2: Tak, pamiętamy o pawaszonchach jeszcze, które bazuje przede wszystkim na robustach, bo wtedy nie mieliśmy bardzo dobrych kaw. Najczęściej to były najtańsze, najprostsze kawy, czyli robusty w dużej mierze.
1: Dlatego... Zresztą do tej pory to starsze pokolenie często pije tak zwaną parzuchę, tak?
2: Tak, która jest dosyć ciekawą formą zaparzania, chociaż dosyć nietypową z perspektywy takich tradycyjnego podejścia, jeżeli chodzi o kawę. Bo to nie jest parzenie po turecku, chociaż u nas mówiliśmy, że to kawa po turecku, chociaż nie do końca, bo sposób mielenia jest odrobinę inny, no i nie ma tego elementu wielokrotnego podgrzewania i szukania momentu wrzenia kawy, który jest tak esencjonalny, jeżeli chodzi o kawę po turecku.
1: Po prostu musimy próbować, czy wolimy taką mniej zmieloną, czy mocniej zmieloną kawę, tak?
2: Tak.
1: No i jeszcze do tego właśnie są różne rodzaje kawy. Kiedyś znalazłam, to już nie tylko latte macchiato espresso. Ile jest teraz rodzajów kawy takich do picia w kawiarniach? To się liczy chyba już w dziesiątkach.
2: Tak. Przy czym akurat przed przyjściem tutaj byłem w kawiarni z kolegą i zastanowiło mnie to, że on zna kilka nazw rodzajów właściwie zaparzania kawy, przy czym ja jestem purystą. Wobec tego dla mnie kawiarniana kawa to jest espresso albo drip. Mhm. Dlatego ja nie znam tych odmian, które właściwie współcześnie mamy ich bardzo dużo. I on zamawiając flat white, pomyślałem, okej, ja nie wiem jaka to byłaby kawa ostatecznie. Zwłaszcza, że niekiedy mamy niuanse związane z ilością mleka.
1: Spienieniem, czy są warstwy, czy kawa jest zmieszana z tym mlekiem, czy nie. Tak, bardzo dużo jest tego. Pewnie co kto lubi. No ja lubię latte macchiato, pewnie nie wiem, czy to dobrze.
2: To jest kawa z mlekiem, wobec tego, jeżeli chodzi o proporcje, to niestety nie pamiętam, jakie one są, natomiast w praktyce mówimy o kawie z mlekiem. Mleko będzie delikatnie tonowało nam smak kawy, ale jednocześnie będzie go również odrobinę zabijało i nagle okaże się, że różnice w mieleniu uciekną nam smaku mleka.
1: No to też racja, zwłaszcza, że w latte macchiato rzeczywiście tego mleka jest dużo. Włosi akceptują latte macchiato czy cappuccino tylko rano. Jak ktoś po południu zamawia, to jest obraza dla nich. Espresso też lubię, też jest dobre. To są w zasadzie takie dwa rodzaje kaw, które bardzo lubię. Panie profesorze, za chwileczkę będę pytać o właściwości zdrowotne, ale wiem, że moglibyśmy tutaj siedzieć parę godzin, żeby rozmawiać na temat kawy.
2: Obawiam się, że tak.
1: Profesor Przemysław Domaszewski z Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu jest moim i Państwa gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: ze mną w studiu profesor Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowca, wieloletni trener fitness, z którym pijemy sobie kawkę. Dobre espresso też nie jest złe, no przepyszne. Rzeczywiście, ja chyba rzadziej robię espresso dla siebie, bo chyba nie mam aż takich umiejętności, żeby to espresso po pierwszym łyku robiło na mnie takie piorunujące wrażenie, ale rozumiem, że mogę nad tym popracować. Po prostu trzeba eksperymentować.
1: Tak.
0: Tak jak z ciastem drożdżowym na przykład.
1: Dokładnie. Tak jak z pizzą, jak z większością rzeczy, które mamy, że niuanse mają znaczenie. Oczywiście część osób ma w nosie te niuanse i potrzebuje po prostu pobudzenia. I ja wcale ich nie neguję. Natomiast uważam, że to jest duża radość napić się dobrze zrobionej, dobrze zaparzonej kawy.
0: To jest taka przyjemność dnia. Na co dzień mamy tyle stresów, że fajnie sobie wrzucać takie drobnostki, takie przyjemności, które nam poprawią na co dzień właśnie humor.
1: Tak, zwłaszcza, że są badania, w których mówią, że nawet kawa bez kofeiny będzie na nas działała dobrze, będzie na nas działała pobudzająco. Ba, sam zapach kawy będzie działał pobudzająco.
0: A jak jest z kofeiną? Jak ona działa na nasz organizm i czy to jest korzystne, czy nie? Co z osobami też, które mają jakieś problemy zdrowotne, jak na przykład refluks, no wrzody żołądka, to już tutaj taka pewnie skrajna sytuacja. Czy każdy może pić kawę?
1: Może tak, każdy może pić kawę. Raczej kawa nie będzie śmiertelna, aczkolwiek nie każdy powinien ją pić. Tutaj musielibyśmy rozgraniczyć dwie rzeczy, bo z jednej strony mówimy o kawie, czyli o mieszaninie, o zestawie różnych substancji, które są w kawie, w tym również takie, które ma, na przykład pobudzają soki trawienne. Wobec tego, kiedy ktoś ma problemy z trawieniem, ma nadżerki, ma problemy z refluksem, to wtedy wiadomo, że kawa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony mówimy o samym działaniu kofeiny, jako jednej substancji. Mamy bardzo dużo właściwie suplementów, ale nie tylko, leków, które zawierają w sobie kofeinę, czystą, bezwodną kofeinę. Kofeina, czy działanie kofeiny jest dosyć ciekawe, ponieważ mamy substancję, która nazywa się adenozyna. Adenozyna, łącząc się z receptorami adenozynowymi, warunkuje nam uczucie zmęczenia, znużenia. Ona jest takim naturalnym, wewnętrznym sygnałem mówiącym o tym, że czas odpocząć. Czas iść spać, oczy nam się zamykają. Kofeina ma ten mechanizm, że ona wypiera te cząsteczki adenozyny z receptorów, wyłączając nam uczucie zmęczenia, czy zmniejszając uczucie zmęczenia. Tym samym w dłuższej perspektywie sprawia, że kiedy zaczynamy czuć się znużeni, kofeina będzie nas pobudzała. Stąd w wojsku mamy gumy z kofeiną, które w sytuacjach zagrożenia, kiedy ktoś nie może spać, będą zmniejszały uczucie zmęczenia. Zresztą to samo stosują kierowcy. Oczywiście część z nich stosuje kofeinę w wersji energy drinków i tu warto byłoby to rozpatrzyć trochę głębiej, ponieważ z jednej strony energy drinki to znowu mamy właściwie matrix różnych substancji, bo tam poza samą kofeiną mamy często cukier, mamy dodatek w postaci niacyny i innych substancji i tu faktycznie pojawiają się dodatkowe elementy. Przy czym wykorzystanie energy drinka trochę tak jak wykorzystanie kawy nie stanowi problemu, ile robimy to okazjonalnie. Natomiast sytuacja, w której ludzie nachalnie, nagminnie piją duże dawki energy drinków, już stanowi pewien problem, chociażby z racji tego, że mamy tam duże dawki cukru. W standardowych energy drinkach mamy w granicach 10-11 gramów cukru w 100 mililitrach, więc jeżeli ktoś wypija litr, to jest pół szklanki cukru.
0: No to jest destrukcyjne dla naszego organizmu. To już lepsze by było zdecydowanie, bezdyskusyjnie, espresso, kilka espresso bez cukru, bez żadnych dodatków, tak?
1: Tak. W takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu. U sportowców z kolei bardzo często wykorzystuję już samą kofeinę. Czyli mieszamy kofeinę, dodaję kofeinę przed treningami. Zdarza mi się też, że stosuję kofeinę w wersji bezpośredniej, czyli otwieram kapsułkę i sportowiec po prostu ją daje na język. Wtedy mamy tam śluzówkę, kofeina przechodzi przez śluzówki bez większych problemów, działa szybciej, mocniej, smak nie jest najprzyjemniejszy, ale niekiedy potrzebujemy szybkiego strzału, szybkiego właściwie neutralizacji tych receptorów adenozynowych w kontekście zmęczenia.
0: Ale to jest bezpieczne i takie legalne.
1: Tak, jak najbardziej. Był czas, w którym kofeina była na liście substancji niedozwolonych, natomiast później badania wskazały, że poziom kofeiny, który mógłby faktycznie zwiększać bardzo mocno element związany z wydolnością, jest na tyle wysoki, że nie byłby w stanie być bezpiecznie osiągany przez ludzi. Tym samym kofeina już zeszła z listy substancji niedozwolonych.
0: A jak jest jeszcze z innymi przeciwwskazaniami? Jak jest na przykład z osobami, które mają nadciśnienie? Czy one mogą pić kawę i się w ten sposób pobudzać jeszcze, jakby dokładać sobie?
1: Bardzo dobre pytanie, ponieważ z jednej strony stare rekomendacje mówiły o tym, że jeżeli masz nadciśnienie, to kofeina będzie zwiększała ci ciśnienie, bo jest chwilowy wzrost ciśnienia, serce bije nam odrobinę szybciej, kofeina ze względu na swoje działanie pobudza receptory. Dlatego też czujemy potrzebę pójścia do toalety, tak? Ponieważ przez moment zwiększa nam się ciśnienie i to również działa na nerki. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeżeli popatrzymy na mechanizmy powstawania nadciśnienia, to mamy również jeden z mechanizmów, który związany jest ze stanem zapalnym. A substancje zawarte w kawie i w herbacie notabene mają bardzo mocne działanie przeciwzapalne, bo mamy tam cały spektrum antyutleniaczy. A więc w krótkiej perspektywie mamy lekki wzrost ciśnienia, wzrost tętna, ale w dłuższej perspektywie, w wielu przypadkach, widzimy raczej to działanie prozdrowotne, które warunkuje obniżenie stanu zapalnego.
0: To dlatego są badania, które mówią, że kawa może przedłużać życie.
1: Tak, i tych badań jest bardzo dużo. I to przedłużenie życia, jeżeli chodzi o działanie kawy, może mieć kilka oblicz. Po pierwsze, to może być kwestia społeczna. Czyli pijemy kawę, znaczy, że mamy przyjaciół, znajomych, koleżanki, kolegów, wychodzimy z domu, więc mamy kwestię społeczną, tak jak pani wspomniała, wyjście z domu. Po drugie, mamy też działanie typowo biochemiczne. Antyutleniające działanie kofeiny będzie zmniejszało nam poziom, czy właściwie przeciwzapalny i antyutleniające, będzie ograniczało nam stan zapalny. A powszechnie mówi się o tym, że otyłość, cukrzyca, starzenie się jako takie, zwiększa, czy zanieczyszczenie środowiska, to są czynniki, które będą warunkowały zwiększanie stanu zapalnego. Są badania, które mówiły o tym, że w Stanach Zjednoczonych najważniejszym antyutleniaczem to jest właśnie kawa. Mhm. Amerykanie piją bardzo dużo kawy. Populacyjnie, przynajmniej w czasie tych badań, one już mają dobrych kilka lat, jedzą bardzo mało warzyw i owoców, więc głównym antyutleniaczem nie są substancje pochodzenia z warzyw, owoców, czy z soków, tylko właśnie z kawy.
0: Tylko to musi być kawa czysta, nie zalana mlekiem, z syropami. Teraz pewnie mamy jesień, to za chwileczkę będą dniowe dodatki do kawy, jakieś dniowe latte. No bo jak my będziemy pić dużo kawy, ale ona będzie zalana mlekiem i jeszcze do tego, mlekiem jak mlekiem, ale jak ona będzie jeszcze zasypana cukrem, no to nie będzie nam to służyć na pewno.
1: Tak, no i wtedy mamy układ, w którym być może dodatkowy cukier będzie neutralizował prozdrowotne działanie kawy. Oczywiście znowuż. Jestem w stanie wyobrazić sobie sportowca, który potrzebuje dodatkowej energii, bardzo szybkiej energii po ciężkim treningu i u niego espresso z cukrem sprawdzi nam się wyśmienicie. Natomiast tutaj nie mamy zagrożenia cukrzycą, insulinoopornością, ponieważ
0: bo jest ruch.
1: Jest ruch. Tak naprawdę mamy deplecję glikogenu i sportowiec potrzebuje bardzo szybko energii. Natomiast u standardowego zjadacza marchewek to raczej ograniczyłbym właśnie słodzenie kawy, przy czym alternatywa dla słodzenia kawy, czyli dodawanie słodzików, z mojej perspektywy też pozostawia trochę do życzenia. I z jednej strony ja wiem, że słodziki są powszechnie traktowane jako bardzo bezpieczne substancje, natomiast ja u moich sportowców, ale też u ludzi dookoła, staram się je ograniczać. Wychodzę z założenia, że kawa jest na tyle pyszna, że możemy znaleźć wariant, w którym ona nie będzie słodka. Zresztą jeżeli ktoś zna się na kawie i pije kawy dużo, to cukier bardzo mocno wyrównuje wszystkie smaki. To trochę tak, jakbyśmy mieli tylko bardzo słodkie wina. Trudno będzie znaleźć niuanse, jeżeli chodzi o smak wina, jeżeli on będzie po prostu tylko słodki, bo słodki będzie nam właściwie dominował w smaku. Tak samo jest z kawą, tak samo jest z herbatą.
0: A czy kawy dziennie możemy wypić za dużo? Czasami tak słyszymy, o, łapią mnie skurcze w łydce, chyba muszę ograniczyć picie kawy.
1: Możemy. I badania, które były robione w Stanach w 2022 bądź w 2023 roku mówiły o tym, że w standardzie typowy Amerykanin przyjmuje za dużo kofeiny. Czyli przy rekomendacjach 400 mg na dobę, oni przyjmowali w granicach 600 kilkadziesiąt mg na dobę, wypijając znacznie więcej kawy niż powinni, spożywając znacznie więcej kofeiny. Przy czym bardzo często w tych badaniach nieuwzględnione są substancje dodatkowe, które też zawierają kofeinę. Tylko mówimy o kawie. Jeżeli wypijemy za dużo kawy, to będziemy czuć charakterystyczne pobudzenie. Ale to już będzie pobudzenie, które jesteśmy w stanie odebrać jako pobudzenie z niepokojem, a nie tylko pobudzenie radosne. Więc z naszej perspektywy, uwzględniając indywidualne różnice, optymalnie byłoby znaleźć taką wielkość kawy, porcji kawy, które wypijamy, które będą nas pobudzały, ale radośnie. Do pracy, ale bez trzęsących się rąk.
0: Nie będziemy rozdygotani.
1: Tak, oczywiście tutaj ta kwestia związana ze skurczami może być związana z tym, że jednym z mechanizmów działania kawy, zwłaszcza w dużych ilościach, jest uwalnianie wapnia z retikulum endoplazmatycznego, jeżeli chodzi o nasze mięśnie i faktycznie one mogą powodować, notabene miałem pracę na ten temat, w którym udowodniliśmy, że duże dawki kofeiny będą warunkowały to, że mięśnie będą się mocniej kurczyć i wolniej rozkurczać, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do skurczy. Aczkolwiek wydaje się, że najczęściej przyczyną skurczy to jest albo zła pozycja, albo za mało wody w systemie. Niedowodnienie też będzie warunkowało to, że będą pojawiały nam się skurcze. Tutaj kiedyś było jeszcze doniesienie odnośnie tego, że kawa wypłukuje magnez, co nie do końca jest prawdą. Było również o tym, że kawa odwadnia, ale było to taki skrót myślowy, warunkujący to, że jeżeli wypijamy szklankę kawy, następuje chwilowy wzrost ciśnienia, pobudzenie nerek do produkcji moczu, czujemy parcie na pęcherz i część osób idzie do toalety. Ale to nie jest, kiedy popatrzymy na bilans zysku i strat, najczęściej kawa, czy razem z kawą wypijamy więcej płynów niż wydalamy je, więc ona też nie zawsze odwadnia. Co do samej kofeiny, tutaj działanie jest trochę mocniejsze, ale jesteśmy w stanie dokładniej go przewidzieć, ponieważ dawkowanie jesteśmy w stanie dać kofeinę w idealnej dawce, która jest nam potrzebna.
0: Panie profesorze, to już tak nie wyczerpiemy dzisiaj całego tematu.
1: Na pewno, to jest szalenie
0: rozległy
1: temat.
0: Mam wrażenie, żebyśmy dopiero zaczęli. Ale to ile pić dziennie tej kawy? Jaką tę kawę pić, żeby ona nam służyła? I jakie błędy popełniamy, kiedy pijemy właśnie tę kawę?
1: Więc znowuż, na pewno kwestia indywidualna. Musielibyśmy sprawdzić, jak reaguje nam organizm. U części osób to będzie 5 kaw i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. U części jedna kawa wystarczy nam w zupełności. Jakie błędy? Często pijemy kawę za wcześnie, często nie pozwalamy jej zadziałać odpowiednio. Często jest też tak, że traktujemy kawę jako remedium na zmęczenie. A są momenty, w którym nasz organizm już jest na tyle zmęczony, że ściąganie tego zmęczenia, korzystając z kawy, już nie będzie skuteczne. A więc adenozyny będzie na tyle dużo w systemie, że receptory i tak będą nią zapchane i możemy zwiększać dawkę kofeiny, czego efektem będzie właśnie to takie negatywne pobudzenie, pobudzenie z niepokojem, a już nie będzie znoszenia zmęczenia. I to jest dla mnie dobry wyznacznik tego, kiedy przegięliśmy, jeżeli chodzi o kawę czy kofeinę. Kiedy pojawia nam się lekkie uczucie niepokoju, kiedy jest problem ze snem, kiedy trzęsą się ręce, bo mamy właściwie, kawa powinna nam służyć podobnie zresztą jak herbata, czy kakao, czy czekolada, czy kofeina w czystej postaci, powinna nam służyć do tego, żeby nasz mózg lepiej pracował. Albo mięśnie, bo notabene takie działanie również mamy udowodnione. A nie powinna nas rozdrażniać, nie powinna nas niepokoić. Więc to nie jest remedium na wszystko i niekiedy po prostu powinniśmy odpocząć, a nie wlewać w siebie kolejne wiadro kawy.
0: Sen jest tutaj kluczowy dla naszego zdrowia, no i też właściwa dieta. Umówmy się, no to co powtarza każdy specjalista, jeśli chodzi o zdrowie. A jakiś limit filiżanek dziennie kawy jest? To zależy.
1: Zawsze zależy. Natomiast europejska rekomendacja mówi o 4 filiżankach kawy dziennie.
0: Filiżankach, nie kubkach.
1: Filiżankach. Trudno powiedzieć, jak liczą te filiżanki. Zakładam, że to jest odniesienie do rekomendacji ze Stanów Zjednoczonych, które mówią, że w jednej filiżance mamy około 100 mg kofeiny, wobec tego 4 filiżanki. To jest to 400 mg, które rekomenduje FDA. Musielibyśmy rozpatrzyć jeszcze jedną rzecz, dlatego jak pani pytała odnośnie kawy. Ten temat jest o tyle złożony, że w filiżance kawy, na przykład espresso, mamy badania, które mówią, że jest od 40 mg kofeiny do 120. I teraz jak w tym kontekście, gdzie espresso wcale nie jest najbardziej kofeinowym sposobem zaparzania kawy, jak w tym kontekście określić, ile mamy w filiżance kawy? Skoro najczęściej to jest filiżanka, która do nas przychodzi. Nie znamy zawartości robusty w danej mieszance. Zwłaszcza jeżeli kupujemy gotowe mieszanki. Często jest tak, że to są mieszanki sygnowane firmą, i nie mamy wyszczególnionego ani sposobu parzenia, ani kiedy było palone, bo to już jest inna kwestia, że odpowiedni czas palenia kawy i mamy wrażenie, że kiedy otwieramy tą samą kawę, ona niekiedy smakuje trochę inaczej. I to jest związane z tym, że niekiedy mamy kawę, która była palona miesiąc temu, a niekiedy mamy kawę, która była palona 2 lata temu i ona zmienia smak. Więc tutaj na pewno jest to bardzo indywidualna kwestia. Rekomendacje mówią 4 filiżanki na dobę, o ile nie mamy nadwrażliwości, i o ile nie jesteśmy w ciąży.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno wrócimy jeszcze do tematu kawy. Ponownie spotkam się z panem na kawkę w naszej audycji. Profesor Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: A ja z państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.
5: Za moment godzina 14, za moment wiadomości w Radiu Opole. W nich ważne informacje dla kierowców. W wiadomościach informacje dla kierowców. Utrudnienia na krajówce 94 i na autostradzie. Nawet milion wiernych może przybyć na spotkanie z papieżem w Paryżu. W Opolu na placu Kopernika można zrobić darmowe badania.
6: Ciśnienie troszkę podwyższone, ale poranny pośpiech miał na to wpływ.
5: Minęła godzina 14.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Agnieszka Wawerek-Krajewska. Na początek informacje dla kierowców. Krajówka 94 między miejscowościami Pawłów i Strzelniki to trasa Opole Brzeg. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, doszło tutaj do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciągnika rolniczego. Jedna osoba została poszkodowana. Droga była całkowicie zablokowana. W tej chwili wprowadzone jest tam wahadło.
7: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 34-letnia kierująca Toyotą nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 40-letniej kierującej Seatem. W wyniku zdarzenia Seat wjechał w rejon pobliskiego chodnika. W zdarzeniu tym ucierpiała 17-letnia kobieta, która została zabrana do szpitala. Obie kierujące pojazdami były trzeźwe.
5: A to już mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. A chodzi o zdarzenie, o którym też mówiliśmy w wiadomościach, bo opolska policja wyjaśnia okoliczności wypadku drogowego w centrum Opola. Przypomnijmy, po 10:00 w rejonie skrzyżowania ulic Ozimskiej i Rejmonta doszło do zderzenia dwóch samochodów. Poszkodowana została piesza. I jeszcze autostrada 223 km na wysokości prądu w kierunku na Wrocław. Tutaj też można spodziewać się utrudnień. Na długości kilkuset metrów rozlana jest substancja ropopochodna. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: I jeszcze a propos utrudnień i wiadomości dla kierowców. Jutro można spodziewać się ich w stolicy regionu, a to w związku z półmaratonem opolskim. Od 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkniętych zostanie kilka ulic, m.in. Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulic w centrum. Zmiany obejmą również komunikację miejską, tłumaczy Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
8: Dotyczy to 15 linii i są to linie 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Również część przystanków na trasach tych linii będzie wyłączona z użytkowania.
5: Szczegółowe informacje na stronie www.mzkopole.pl.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Jeszcze tylko do 15 na placu Kopernika przed Solarisem w Opolu Dzień Serca. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości, można zrobić tutaj przesiewowe badania i co ważne, wyniki od razu skonsultować ze specjalistami. A z mikrofonem Radia Opole była tam Monika Matuszkiewicz-Biel.
6: Jeszcze przed badaniami ciśnienie troszkę podwyższone, ale poranny pośpiech miał na to wpływ na pewno.
9: Ciśnienie troszkę podwyższone, ale zawsze mam dobre, a tutaj szybko się szło i to wiadomo jest, że będzie większe. Poziom cholesterolu w normie, ale
10: czyli
9: na
10: dobrze.
9: Wyższej granicy, także trzeba się pilnować.
10: Czyli trzeba jakąś dietę wprowadzić.
9: Ach, dieta cały czas jest.
5: Akcja odbyła się w ramach Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w województwie opolskim.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: W Paryżu od rana tłumy wiernych gromadzą się na polach elizejskich, gdzie za godzinę rozpocznie się papieska msza święta. To kulminacyjny punkt rozpoczętej wczoraj czterodniowej wizyty Leona XIV nad Sekwaną. Na prze zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych.
11: To największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Do Paryża na tę okazję przyjeżdżają wierni z całego kraju. W centrum miasta parkują dziesiątki autokarów z pielgrzymami. Aby nie sparaliżować komunikacji miejskiej, zamknięto część stacji metra w centrum miasta. Wierni udają się do wyznaczonych sektorów pieszo wzdłuż 3-kilometrowej trasy biegnącej od placu Concorde aż do paryskiej obwodnicy. Przed rozpoczęciem mszy świętej wierni będą mieli okazję zobaczyć papieża z bliska. Leon XIV przejedzie polami elizejskimi w Papamobile.
5: Mówił Stefan Folzer. I jeszcze na koniec, do 18 w stolicy regionu, akcja charytatywna Barberzy dla Życia Poli. W Urban Lab Opole przy 1 maja można skorzystać z usług barbera. W programie również pokazy fryzjerskie. To wszystko dla Poli chorującej na zespół RET.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Przepiękna pogoda w naszym regionie, zachmurzenie małe, sporo słońca, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni, w nocy 7-9 minimalnie, no i można spodziewać się zamgleń. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a więc znowu ładnie i nawet delikatnie cieplej niż dzisiaj. A na radiowym termometrze w tej chwili 17,5 stopnia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na wiadomości od 15 zapraszać już będzie Katarzyna Plewnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszamy do godziny 15:00, a ze mną naprzeciwko mnie doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: To lekarz dermatolog, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. To także starszy wykładowca Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Lekarskim. Powinnam powiedzieć starsza wykładowczyni, poprawnie. Pani doktor, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat atopowego zapalenia skóry. Myślę, że tę nazwę słyszał każdy z nas, ale chyba nie do końca możemy sobie zdawać sprawę, jak trudny to jest problem, nie tylko tak zdrowotnie dla pacjenta, ale jak trudne to jest, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, bo tutaj nawet codzienna higiena może sprawiać bardzo dużo problemów i o to wszystko będę pytać. Zresztą swego czasu robiłam audycję na temat atopowego zapalenia skóry. Jest grupa wsparcia dla pacjentów z tą chorobą, przewlekłą chorobą i oni tam mogą dzielić się swoimi właśnie problemami dnia codziennego. Ale dzisiaj medycznie, chociaż o tę codzienność pacjenta też będę pytać, bo domyślam się, że pacjenci dzielą się też z panią swoimi doświadczeniami. No muszą też mówić, co się dzieje z ich skórą w zależności od tego, co robią. No i też samopoczucie pacjenta też jest istotne przy na przykład leczeniu takiego pacjenta.
2: Dokładnie. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry często trafiają do naszego oddziału, do naszej poradni przyszpitalnej. Może zacznijmy od tego powiedzieć parę słów, co to jest to atopowe zapalenie skóry. Jest to choroba przewlekła, choroba zapalna, choroba, która przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, czyli z takimi okresami, gdzie te zmiany skórne są mocno nasilone, świąt bardzo doskwiera pacjentom, ale przychodzi taki okres, gdzie też choroba potrafi się wyciszyć. Etiologia, czyli przyczyna tej choroby jest wieloczynnikowa. Ciężko tutaj powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, bo zarówno podłoże genetyczne ma duże znaczenie. Duże znaczenie mają zaburzenia immunologiczne, które występują w naszej skórze. Czynniki środowiskowe też nie pozostają obojętne, więc tutaj wpływ czynników zewnętrznych, takich jak kosmetyki, woda, chlor, wełna, spocenie się u pacjentów, a więc obecność takiego intensywnego potu, czynniki klimatyczne, na przykład duża wilgotność w pomieszczeniach. Okres grzewczy również tutaj nasila zmiany w przebiegu atopowego zapalenia skóry, stres, o czym warto powiedzieć i pewnie wrócimy też do tego tematu, że nasila występowanie zmian skórnych, jak i różnego rodzaju alergie powietrzno-pochodne, alergie pokarmowe również nasilają zmiany w atopowym zapaleniu skóry. No i mamy też ten czynnik tutaj bakteryjny, zaburzenie flory bakteryjnej w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. I co jest podstawą, mamy tutaj dysfunkcję bariery skórno-naskórkowej, a więc przede wszystkim mamy zaburzenia w budowie, w ilości białek i lipidów, co później odzwierciedla się w występowaniu zmian skórnych.
1: Czy jeden ten czynnik wymieniony przez panią doktor może decydować o tym atopowym zapaleniu skóry, czy musi być kilka czynników, które pojawią się u pacjenta?
2: Z reguły jest kilka czynników. Ogólnie możemy podzielić atopowe zapalenie skóry na zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Zewnątrzpochodne jest to najczęściej. 80-70% pacjentów będzie prezentowało ten rodzaj choroby i to się wiąże z występowaniem atopii u pacjenta, z występowaniem chorób atopowych u członków rodziny, właśnie z tym czynnikiem genetycznym rozwoju choroby. Tutaj również u pacjentów często występują dodatnie swoiste przeciwciała klasy IgE. Mamy podniesiony poziom immunoglobuliny typu E. Z reguły to zewnątrzpochodne atopowe zapalenie skóry rozpoczyna się już we wczesnym okresie dzieciństwa i tutaj mamy bardzo właśnie zaburzoną tą barierę skórno-naskórkową. Natomiast wewnątrzpochodne atopowe zapalenie skóry występuje zdecydowanie rzadziej. Około tutaj 20-30%. Najczęściej początek tej choroby jest w późniejszym okresie. Nie we wczesnym dzieciństwie, tylko wręcz u osób dorosłych.

0: Osłych częściej tutaj występuje u kobiet i tutaj nie mamy współistniejącej atopii. Nie mamy tych swoistych przeciwciał, nie mamy podwyższonej eozynofilii u tych pacjentów, więc te głównie dwa rodzaje atopowego zapalenia skóry możemy rozpoznać u pacjentów. Co należy wspomnieć, że około 50% pacjentów rozwinie swoje objawy już do pierwszego roku życia, więc z reguły jest to choroba, która rozpoczyna się we wczesnym okresie dziecięcym. 95% pacjentów z atopowym zapaleniu skóry będzie miał pierwsze objawy do 5 roku życia. 25% pacjentów ma pierwsze objawy jako osoby dorosłe. To też jest bardzo istotne, że niekoniecznie we wczesnym okresie dziecięcym objawy się pojawiają, ale również będąc osobą dorosłą możemy mieć pierwsze objawy atopowego zapalenia skóry. Jak wcześniej wspomnieliśmy, choroba przebiega z okresami zaostrzeń, z okresami remisji. Około 75% pacjentów będzie miało tą remisję do okresu dojrzewania. Natomiast 25% niestety będzie się borykało z tą chorobą tak naprawdę do końca życia.
1: Czyli jest szansa, że kiedy człowiek wchodzi w ten okres pokwitania, to ta choroba jakby wyciszy się, tak?
0: Dokładnie. Pacjent może wejść w ten okres remisji, gdzie zmiany skórne będą mniej nasilone, chociaż mówiąc o tym atopowym zapaleniu skóry zewnątrz, pochodnym, współistniejącym z atopią, to musimy powiedzieć o tak zwanym marszu alergicznym, gdzie pierwsze objawy właśnie zaczynają się pod postacią atopowego zapalenia skóry we wczesnym okresie dziecięcym. Później one mogą się wycofać, a może się dołączyć astma oskrzelowa, może się dołączyć alergiczny nierzyd nosa, które również są grupą chorób z tego kręgu atopii.
1: A jeśli chodzi o atopowe zapalenie skóry, czy to jest choroba, która występuje samoistnie, czy ona towarzyszy innym chorobom, na przykład alergiom?
0: Może. Tak jak już wcześniej wspominałam, jeżeli mamy to zewnątrz pochodne atopowe zapalenie skóry, no to najczęściej mamy te swoiste alergie. Alergeny, które zaostrzają zmiany skórne, są to zarówno alergeny powietrzno-pochodne, więc wszystko co pyli, roztocza kurzu domowego, również mogą dawać tutaj nasilenie zmian skórnych, jak i również alergie pokarmowe, gdzie najczęściej te alergie pokarmowe występują u dzieci.
1: Jakie są objawy atopowego zapalenia skóry i czy te objawy u dzieci wyglądają tak samo jak u osób dorosłych?
0: Wyglądają bardzo podobnie, bo przede wszystkim mamy rumień, mamy złuszczanie, mamy grudki, mamy przeczosy, które są wynikiem drapania skóry przez pacjenta. Lokalizacja jest różna. We wczesnym dzieciństwie przede wszystkim zmiany występują na twarzy, występuje rumień na policzkach, rumień na czole, może być zajęta skóra szyi oraz zmiany takie wypryskowe na wyprostnych częściach kończyn. Z kolei u dzieci starszych już jest ta charakterystyczna lokalizacja, głównie w zgięciach. Zgięcia łokciowe, zgięcia kolanowe, ale również mogą występować zmiany na twarzy, mogą występować na szyi, na tłowiu, na kończynach. Wręcz pacjent z atopowym zapaleniem skóry może mieć rozwój tak zwanej erytrodermii, gdzie praktycznie cała skóra pokryta jest rumieniem, pokryta jest słuszczaniem.
1: I to nie jest tylko taka sucha skóra?
0: To nie jest tylko sucha skóra. To są zdecydowanie zmiany skórne, które bardzo wpływają na jakość życia pacjentów, obniżając tą jakość życia.
1: Samoocenę?
0: Samoocenę również obniżają tutaj nastrój pacjenta, co jest zresztą udowodnione. I co jest bardzo istotne, u wszystkich pacjentów z atopowym zapaleniem skóry występuje świąt. Jest główny czynnik, który najbardziej im przeszkadza. Nie tyle ta widoczna zmiana skórna, chociaż również, ale przede wszystkim świąt. To jest bardzo uciążliwe. Świąt potrafi pacjentów wybudzać w nocy, co znowu daje dyskomfort w ciągu dnia. Nie daje takiej wydajności u pacjenta, który by nie odczuwał tego świątu.
1: Właśnie o ten świąt chciałam zapytać, bo to jest chyba taka najbardziej uciążliwa dolegliwość, przypadłość w tej chorobie, objaw.
0: Najbardziej i pacjenci najbardziej są zadowoleni, jeżeli włączamy leczenie i przede wszystkim właśnie redukuje się u nich świąt skóry.
1: No bo jeżeli ten świąt jest tak intensywny, że nie potrafimy spać, nie potrafimy się skupić na naszej pracy, to proszę sobie pomyśleć, jak ten pacjent na co dzień funkcjonuje, jeżeli on nie może się na niczym innym skupić. A jak duża grupa pacjentów cierpi na atopowe zapalenie skóry? Czy to jest częste zjawisko, czy nie? No, dzieci, słyszy się, że często mają rzeczywiście to atopowe zapalenie skóry.
0: Jeżeli mówimy o grupie dziecięcej, to 50% populacji polskiej dziecięcej rozwinie atopowe, ma rozpoznane atopowe zapalenie skóry. Około 1,5% osób dorosłych ma również rozpoznane atopowe zapalenie skóry, więc myślę, że dla nas, dla dermatologów na pewno to jest duży odsetek pacjentów, bo my się zajmujemy tą akurat jednostką chorobową, zresztą we współpracy też z alergologami.
1: Pani doktor, a ta liczba pacjentów rośnie w tej chwili, w związku z tym na przykład, że mamy coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, żywność jest coraz bardziej przetworzona. Ze względu na to, że liczba ludzi na świecie rośnie, to ta żywność musi nakarmić cały świat, więc ona też jest zabezpieczana jakimiś tam środkami chemicznymi. Czy to się przekłada na liczbę pacjentów z AZS-em?
0: Jak najbardziej

0: przewlekła nawrotowa choroba zapalna skóry, atopowe zapalenie skóry. Na ten temat rozmawiam z doktor nauk medycznych, z Aleksandrą Kapuśniak. To specjalistka dermatologii ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, gdzie jest zastępcą ordynatora klinicznego oddziału dermatologii, starsza wykładowczyni Uniwersytetu Opolskiego, dokładnie Wydziału Lekarskiego. Pani doktor, czy atopowe zapalenie skóry można pomylić z innymi chorobami?
1: Można pomylić. Można pomylić na przykład z wypryskiem alergicznym, czy też z wypryskiem kontaktowym. Zupełnie inny mechanizm immunologiczny, a zmiany skórne mogą wyglądać podobnie. Najczęściej wtedy lokalizują się na grzbietach rąk. Mamy rumień, mamy złuszczanie, mamy również świąt towarzyszący tym zmianom skórnym, więc taka diagnostyka poszerzona jak najbardziej. Jeżeli zmiany w atopowym zapaleniu skóry są zlokalizowane tylko i wyłącznie na powiekach, bo też tak może być. Może to być pierwszym objawem atopowego zapalenia skóry. To znowu w tej diagnostyce różnicowej bierzemy pod uwagę zmiany o charakterze wyprysku, alergii kontaktowej, na przykład na kosmetyki, czy też wyprysku z podrażnienia. Więc najczęściej tutaj to jest w różnicowaniu. Jeżeli mamy pacjenta w erytrodermii, czyli cała skóra jest pokryta rumieniem, to też możemy tutaj wziąć pod uwagę erytrodermię łuszczycową, możemy wziąć pod uwagę chłoniak komórkowy, więc też pacjent w erytrodermii z zajęciem dużej powierzchni ciała wymaga poszerzenia diagnostyki, wykonania badań dodatkowych i w większości przypadków pobrania wycinka do badania histopatologicznego.
0: A czy nieleczenie atopowego zapalenia skóry jest groźne? Jeżeli ktoś wytrzyma ten świąt, bo to jeden z takich chyba głównych objawów, najbardziej dokuczliwe, wytrzyma i w jakiś sposób tam funkcjonuje poza systemem medycznym, czy atopowe zapalenie skóry może prowadzić do jakichś powikłań?
1: Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, jak już wcześniej też wspominałam, mają zaburzony układ immunologiczny. Przede wszystkim ten układ immunologiczny skóry, jest zwiększone ryzyko występowania wszelkiego rodzaju zakażeń. Zakażeń bakteryjnych, ponad 90% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, jeżeli ma wtórne nadkażenie, to jest ono wywołane gronkowcem złocistym. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mogą być nosicielami gronkowca w nosie, w gardle. Ważne jest wykonanie u nich takiego badania na nosicielstwo i włączenie leczenia. Ogólnie w zdrowej populacji nosicielstwo gronkowca złocistego nie podlega leczeniu. Natomiast w atopowym zapaleniu skóry tak, bo te antygeny bakteryjne gronkowca działają jako superantygeny i nasilają występowanie zmian skórnych. U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry mamy uszkodzoną tą barierę skórno-naskórkową. Większe ryzyko występowania chorób wirusowych. Częściej obserwujemy u pacjentów, głównie znowu u dzieci, rozwój mięczaka zakaźnego, a więc infekcji wirusowej, która występuje na skórze i też wymaga szybkiego zadziałania, bo jak nie, to dojdzie do rozsiewu tych guzków. Częściej też obserwujemy u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry infekcje wirusowe. Może dojść do nasilonego rozwoju wywołanego przez opryszczkę pospolitą, tak zwane eczema herpeticum, który wymaga hospitalizacji i włączenia leków przeciwwirusowych systemowo, więc jak najbardziej może tutaj prowadzić do wielu różnych niebezpiecznych sytuacji i również może prowadzić do rozwoju chłoniaka T komórkowego, dlatego zawsze pacjent z atopowym zapaleniem skóry powinien być pod czujnym okiem specjalisty, żeby nawet wykonać tą diagnostykę różnicową, chociażby właśnie pobierając te wycinki i mieć pewność, czy nie doszło do rozwoju na przykład chłoniaka T komórkowego.
0: A jak diagnozować atopowe zapalenie skóry?
1: Atopowe zapalenie skóry diagnozujemy na podstawie obrazu klinicznego. Jeżeli jest ten obraz typowy, mamy kryteria rozpoznania większej, mniejszej hanifina i rajki. Do kryteriów większych należy występowanie świątu skóry, występowanie zmian skórnych w charakterystycznej lokalizacji, dodatniego wywiadu rodzinnego i przewlekłego charakteru zmian skórnych. Jeżeli trzy spośród tych czterech kryteriów występują u pacjenta, plus mamy jeszcze kryteria mniejsze, 3 z 23, jeżeli rozpoznamy, to możemy rozpoznać wtedy atopowe zapalenie skóry. Jeżeli jesteśmy czegokolwiek niepewni, chcemy poszerzyć diagnostykę, no to to, o czym wcześniej już wspominałam, pobieramy wycinki do badania histopatologicznego, żeby histopatolog pod mikroskopem ocenił nam, czy widzi cechy charakterystyczne dla atopowego zapalenia skóry.
0: A czy badania, jakie wykonuje się przy badaniu, stwierdzaniu alergii, tutaj są wykorzystywane? Czy pobieracie krew też na przykład pacjentowi? Czy to jest w ogóle konieczne? Jeżeli pani widzi skórę, widzi objawy, łączy też z innymi czynnikami, pyta się o tryb życia pacjenta, bo myślę, że to też jest tutaj istotne, to pani bez badań krwi wie, że to jest atopowe zapalenie skóry.
1: Tak, no tak jak wspominałam, rozpoznajemy na podstawie obrazu klinicznego, ale nie powiem, że nie wykonujemy takich badań, bo wykonujemy, chociaż chociażby nawet chcąc włączyć leki systemowe, to musimy sprawdzić, jakie badania podstawowe u pacjenta występują, więc jak najbardziej. Poszerzenie diagnostyki alergologicznej to już pozostawiamy w rękach alergologów. Też jest bardzo istotne, czy badania testów punktowych, czyli wykonywanych na skórze pacjenta, czy właśnie pobieranie krwi i określenie swoistych przeciwciał w kierunku danej alergii również ma bardzo istotne znaczenie, żeby później unikać tego, co może prowokować, co może nasilać zmiany skórne, żeby móc tutaj zadziałać przyczynowo, a nie tylko objawowo. Więc takie wykonanie badań dodatkowych, alergologicznych jak najbardziej, ale tutaj głównie rola alergologów.
0: Teraz mamy jesień. Czy pacjenci boją się zimy, no bo będzie sezon grzewczy, będą cieplejsze pomieszczenia, czy gorsze dla pacjentów jest lato?
1: Z reguły gorsza jest zima. Jesień, zima, tak jak pani wspominała, zaczynamy grzać w kaloryferach, powietrze zaczyna robić się suche, mamy więcej do czynienia z roztoczami kurzu domowego. W okresie letnim mamy też pozytywne działanie słońca na pacjentów w zatopowym zapaleniu skóry. No, jednym z leczenia jest właśnie działanie słońca. Nie mówię takiego ekspozycji pacjenta indywidualnie na źródła słońca, ale jako fototerapia pod kontrolą lekarza dermatologa. Więc z reguły w lecie ta skóra rzeczywiście się wycisza.
0: Nawet jeżeli jest gorąco.
1: Różnie. Czasami, tak jak wspominałam, pod wysiłek fizyczny może również nasili zmiany w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Kwestia indywidualna, to też jest różnie u różnych pacjentów, więc ten zebrany wywiad też ma tutaj duże znaczenie.
0: A były takie przypadki, że panią zaskoczyło, chociaż pracuje pani w szpitalu i pewnie i w poradni, i pewnie wiele historii pani widziała, że to atopowe zapalenie skóry panią doktor zaskoczyło?
1: Jest. Przychodzą nieraz pacjenci z bardzo nasilonymi zmianami skórnymi, nie stosujący emolientów, nie stosujący tej profilaktyki i niestety takie osoby się zdarzają.
0: A jak jest z tym nasilaniem choroby? No pani doktor już tutaj i w pierwszej części mówiła i nawet przed chwileczką, no bo chociażby pora roku sprawia, że nasilają się te objawy. Czy kiedy nasila się choroba, to pacjent musi jak najszybciej trafić do lekarza dermatologa? I co znaczy, że jest już to nasilone? Jak oceniacie w ogóle skalę nasilenia?
1: Jeżeli chodzi o skalę nasilenia atopowego zapalenia skóry, no to przede wszystkim pracujemy na skali Azji, bo ona też jest wymagana do kwalifikacji pacjenta do terapii biologicznej, czy też do terapii inhibitorami kinaz janusowych ze względu na program lekowy. Więc skala Azji, gdzie określamy, jaki jest rumień na skórze, czy występują grudki, czy występują przeczosy, czy jest lichenifikacja na skórze, więc pewne czynniki mamy, które tutaj w sposób obiektywny jesteśmy w stanie ocenić.
0: To są jakieś wyliczenia chyba,
1: wyliczenia.
0: Tak? Dużo czasu to zajmuje?
1: Nie.
0: To są aplikacje, zdaje się, tak?
1: Aplikacje też jak najbardziej są dostępne do tego, żeby szybciej wyliczyć tą skalę. Pacjenci, którzy osiągną tą skalę Azji powyżej 20 bądź też równe 20, są już zaliczani do pacjentów o ciężkim atopowym zapaleniu skóry, którzy wymagają tutaj leczenia systemowego.
0: Pani doktor, jak ta choroba wpływa na życie pacjentów? Co mówią pacjenci? Bo oni muszą na wszystko uważać i na porę roku i na zmęczenie, tak? Muszą się starać wysypiać, ale jak tu się wyspać, kiedy bardzo swędzi? Zmienią kosmetyk, może się nasilać ta choroba. Zestresują się, może się nasilać. Ale z drugiej strony sama choroba wywołuje przecież też pewnie nie tylko dyskomfort, ale ogromny stres.
1: Tak, dlatego jest to ciężka choroba raz ze względu na to, że jak wszystkie choroby dermatologiczne są widoczne na skórze, tak? Pacjent eksponuje tą skórę na wizus innych osób, co dla nich jest bardzo krępujące. Często zmiany skórne występują na tych częściach odsłoniętych, gdzie nie ma możliwości zakrycia.
0: Więc taka na twarzy na przykład.
1: Dokładnie. Mhm. Więc taka stygmatyzacja u pacjentów jak najbardziej występuje. Obniżona jakość życia, obniżony nastrój. Tak jak pani wspominała, występuje świąt skóry, nie wysypiają się ci pacjenci, co później w konsekwencji niesie brak efektywności w pracy, brak efektywności w nauce, sfrustrowanie takich pacjentów, stres wywołujący i znowu robi się to błędne koło.
0: Domyślam się, że to może też wpływać na finanse, no bo kosmetyki mogą być droższe, tak? Ubrania pewnie jakieś lepsze gatunkowo. Nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić.
1: To też jest bardzo istotny temat, gdzie rzeczywiście leczenie atopowego zapalenia skóry dla pacjentów jest bardzo obciążające finansowo. Dermokosmetyki, jak wiemy, są bardzo drogie. Nie są to preparaty, które w żaden sposób są refundowane. Leki, które są zalecane jako leki już pierwszego rzutu do leczenia atopowego zapalenia skóry, jak pochodne kalcyneuryny, nie mają refundacji. Pacjent płaci 100% za takie opakowanie leku, a to są naprawdę ogromne koszty, zważywszy jeszcze, że powierzchnia zajętej skóry też jest duża.
0: A takie kosmetyki ten pacjent musi stosować kilka razy dziennie.
1: Podstawą leczenia topowego zapalenia skóry są właśnie dermokosmetyki, odpowiednia pielęgnacja. Nie osiągniemy celu nawet przy zastosowaniu najlepszych leków na świecie, jeżeli pacjent nie zastosuje sam w domu emolientu. Jeżeli chodzi o ilość takich dermokosmetyków, w ciągu tygodnia dziecko powinno zużyć 250 gram, dorosły 500 gram, więc to są naprawdę duże ilości. Emolienty powinny być nanoszone co 4-6 godzin na całą skórę. Wiadomo, że kolejny znowu to jest problem. Jeżeli pacjent jest w przedszkolu, w szkole, w pracy, no to nie ma też fizycznie możliwości, żeby te emolienty tak często na skórę nanosić, a to jest podstawa leczenia.
0: A zdarzyło się pani doktor wysyłać pacjenta do psychologa, do psychiatry, żeby tutaj wspomóc leczenie?
1: Bardzo często. Ogólnie pacjenci chorujący na choroby dermatologiczne, niekoniecznie tylko pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, często wymagają właśnie wsparcia psychologicznego, czy też wsparcia psychiatry. U nas w naszym szpitalu mamy na szczęście możliwość skonsultowania psychologicznego pacjenta i bardzo często właśnie tak się też dzieje.
0: Pani doktor, mówiła pani, że choroba może prowadzić też do innych powikłań nieleczona, ale czy te powikłania mogą schodzić gdzieś głębiej, na przykład do układu sercowo-naczyniowego?
1: Tak, są też badania potwierdzające, że pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mają zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwiększone ryzyko chorób zakrzepowych, zwiększone ryzyko udaru, więc jak najbardziej jest to znowu choroba immunologiczna, więc tutaj wpływ na wiele różnych chorób i układów jest. U dzieci z kolei jest możliwość tutaj wywołania upośledzenia wzrostu kości, czy też zmniejszenie gęstości mineralnej kości, więc jak najbardziej wpływ na inne organy, systemy jest.
0: Przypomnę, ze mną w studiu lekarz dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy i będziemy już mówić o leczeniu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu lekarz-dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, starsza wykładowczyni Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Cały czas rozmawiamy o atopowym zapaleniu skóry. I teraz, pani doktor, przechodzimy już do leczenia. Na szczęście, może nie można wyleczyć, niestety, ale można leczyć atopowe zapalenie skóry, nawet trzeba, bo powikłania są też niebezpieczne. No i ten świąt, który nie daje żyć tak naprawdę. Pani doktor, jak leczyć i w którym momencie, jakie leki są stosowane, w którym momencie choroby?
2: To tak jak już wcześniej wspominałam, podstawą leczenia jest zastosowanie emolientu. Bez tego nie przejdziemy dalej, jeżeli mówimy o leczeniu, nie uzyskamy efektywności naszego leczenia, ponieważ pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mają zaburzoną tą barierę skórno-naskórkową, brakuje lipidów, brakuje białek, więc jeżeli z zewnątrz tego nie dostarczą, to po prostu ta bariera nie będzie funkcjonowała prawidłowo. Więc
1: a znowu dlaczego właśnie tak brakuje tej bariery? Co się
2: dzieje? Bo to jest związane z uwarunkowaniami genetycznymi. Genetyczne mutacje w obrębie genu filagryny i cały proces tutaj tworzenia się tej warstwy ulega zaburzeniu. Więc emolienty, po raz kolejny powtarzam, że podstawa, ale wiadomo, że one nie wystarczają. Jeżeli mamy nasilony stan zapalny skóry, jeżeli mamy rumień, grudki, przeczosy i towarzyszący temu świąt skóry, musimy włączyć tutaj leczenie. Lekami równorzędnymi z pierwszej grupy, tak zwanymi lekami pierwszego rzutu, są i miejscowe preparaty sterydowe, jak i również pochodne kalcyneuryny. Miejscowe glikokortykosteroidy, podstawowe leki w dermatologii. Bez tego byśmy nie wyleczyli wielu chorób, chociaż istnieje wśród pacjentów również z atopowym zapaleniem skóry fobia sterydowa. Bardzo często się zdarza, że pacjent wchodzi do gabinetu i prosi tylko nie sterydy.
1: Tak, właśnie o to chciałam zapytać, bo ja nawet w rodzinie się spotkałam, ale chodziło o inną chorobę. Ktoś z rodziny mu powiedział lekarzowi, nie, byle nie sterydy. A ja potem tłumaczę, ale może trzeba było, tak?
2: No trzeba, z reguły trzeba, tak jak wspominałam, podstawowe leki w dermatologii, ale zawsze pacjentowi trzeba to wyjaśnić, że miejscowe glikokortykosteroidy włączamy na krótko, na małą powierzchnię, w odpowiednich odstępach czasowych. Więc jeżeli to leczenie jest stosowane zgodnie z zaleceniami dermatologa czy też alergologa, to na pewno jest to leczenie bezpieczne. Musimy pamiętać, żeby unikać glikokortykosteroidów stosowanych na twarz, bo tam rzeczywiście może dojść do występowania różnych powikłań, więc jeżeli możemy tego uniknąć, a mamy do dyspozycji pochodne kalcyneuryny, to jak najbardziej korzystajmy z tego. Pochodne kalcyneuryny na tej samej szali są z glikokortykosteroidami, jeżeli chodzi o leczenie stanu zapalnego. Są to leki, które są zarejestrowane od trzeciego miesiąca życia, więc również u małych dzieci takie leki możemy zastosować, możemy bezpiecznie, bez obawy.
1: Ale czasami... O to też chciałam zapytać, pani doktor mnie czyta w myślach, bo rodzice pewnie boją się tym bardziej dzieciom podawać sterydy.
2: Boją się i tak
1: i
2: występuje
1: tak?
2: No. Ta fobia również u rodziców, którzy przychodzą z dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry, ale mówię, to w naszej kwestii naszą rolą jest wytłumaczenie rodzicom, wytłumaczenie pacjentom, że nie robimy im krzywdy. My chcemy im pomóc, więc jeżeli na krótko wprowadzimy takie leczenie na kilka dni, bądź też później wprowadzimy taką terapię przerywaną, na przykład terapię weekendową, gdzie w weekend stosujemy preparaty sterydowe, w dni powszechnie stosujemy same emolienty, to na pewno nie spowodujemy tutaj działań niepożądanych.
1: Istotne jest pewnie też to, żeby pacjenci nie szli w drugą stronę, że na własną rękę będą stosować sterydy przepisane gdzieś tam wcześniej przez lekarza.
2: Dokładnie, bo stosowanie niewłaściwie, niezgodnie z zaleceniami może dawać działania niepożądane, które mogą być działaniami nieodwracalnymi. Więc leki mają leczyć, ale też mają swoje działania niepożądane, tak? Więc zawsze tutaj pod kontrolą i ze współpracą z lekarzem. Tak jak już wspominałam, mamy miejscowe glikokortykosteroidy, miejscowe pochodne kalcyneuryny. Jeżeli mamy mocno nasilony stan zapalny, czasami musimy nawet włączyć systemowo glikokortykosteroidy w postaci iniekcji, bądź też w postaci tabletek. Mamy też fototerapię, jedną z metod leczenia promieniowaniem UVB, 311 nanometrów, bardzo dobra metoda, traktowana jako leczenie miejscowe, z małą ilością powikłań, która jest zarejestrowana również u dzieci. Więc też jak najbardziej możemy proponować naszym pacjentom to leczenie. Mamy też programy lekowe, które są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i które pacjent może otrzymać leki najlepsze, które są na świecie proponowane pacjentom z atopowym zapaleniu skóry. Mamy tutaj na myśli zarówno leki biologiczne, jak i inhibitory kinaz janusowych. Leki biologiczne onkologiczne są zarejestrowane już od 6 miesiąca życia u pacjentów, więc też mamy możliwość leczenia naszych małych pacjentów. Oczywiście każdy pacjent musi spełnić kryteria włączenia do takiego programu, więc też musi przedyskutować ze swoim lekarzem prowadzącym, czy się kwalifikuje, czy nie kwalifikuje, bo nie każdy pacjent może otrzymać takie leczenie, ale możliwości jak najbardziej mamy. I tak jak mówiłam, są leki zarejestrowane już od 6 miesiąca życia. Jest część leków, która jest zarejestrowana u dzieci powyżej 12 roku życia i jest też grupa leków, którą możemy zaproponować osobom dorosłym.
1: A jakie to są kryteria, które pozwalają wejść do tego programu lekowego? I tak jak słucham pani doktor, to tutaj nie odbiegamy od świata, jeśli chodzi o leczenie atopowego zapalenia skóry.
2: Nie, nie odbiegamy od świata. Tak samo prowadzimy programy lekowe innych jednostek chorobowych. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, długi temat, więc myślę, że nie jesteśmy w stanie tutaj tego omówić. Wszystko zależy też, w jakim wieku jest pacjent. Inne kryteria musi spełnić dziecko do 12 roku życia, inne musi spełnić do 18 roku życia, a inne kryteria musi spełnić pacjent dorosły. Więc najlepiej przedyskutować to ze swoim lekarzem prowadzącym, podpytać, czy jest możliwość, żeby takie leczenie uzyskać.
1: I w Opolu takie programy lekowe są realizowane też?
2: Tak, na oddziale klinicznym dermatologii jak najbardziej realizujemy programy lekowe. Nie przyjmujemy małych dzieci, bo nie mamy fizycznie takich możliwości lokalowych, żeby przyjąć małe 6-miesięczne dziecko, ale w Polsce są ośrodki wyspecjalizowane w dermatologii dziecięcej, które zajmują się leczeniem w ramach programu lekowych najmłodszych pacjentów.
1: A jak wygląda leczenie w takim programie lekowym?
2: Pacjent musi regularnie zgłaszać się na podanie leku początkowo do naszego ośrodka, później leki są wydawane pacjentowi do domu, musi zgłaszać się w określonym czasie na badania kontrolne, na ocenę stanu skóry, przejść taki proces całej kwalifikacji i później leczenia.
1: A efekty?
2: Efekty są bardzo dobre. Pacjenci przede wszystkim podają redukcję świątu. I to już po kilku tygodniach od zastosowania takiego leczenia, więc to jest dla nich ogromnym plusem, że po prostu skóra ich nie swędzi, zaczynają normalnie funkcjonować. Jeżeli chodzi o zmiany skórne, również są dobre efekty. Te zmiany wypryskowe się wycofują. Czasami jest tak, że pacjent przestaje reagować na dane leczenie, trzeba zmienić ten lek, więc też to nie jest tak, że nagle skóra będzie zupełnie bez zmian skórnych. Też musimy to powiedzieć pacjentowi, że różny może być przebieg takiego leczenia, ale miejmy nadzieję, że u większości pacjentów uzyskamy to, co chcemy uzyskać, a więc żeby pacjent nie posiadał zmian skórnych i przede wszystkim zredukować u niego dolegliwości świątowe.
1: A na jak długo potem wystarcza taki program lekowy, żeby ta choroba się nie nawracała i nie nasilała?
2: Dopóki pacjent jest w programie, dopóki bierze leki, to leki działają. Niestety po odstawieniu takich leków zmiany chorobowe nawracają, bo nie jest to lek, który wyleczy z choroby. Jest to lek, który wprowadzi pacjenta w ten okres remisji, okres redukcji zmian skórnych, ale nie wyleczy z choroby. Więc na razie programy lekowe są nielimitowane, pacjent może otrzymywać lek tak długo, jak lek jest skuteczny i tak długo, jak nie ma działań niepożądanych.
1: A potem te dawki się jakoś zmniejszają?
2: Różnie. Wszystko to jest w zależności od leku, jaki zostanie zastosowane.
1: Od leku i pewnie od przypadku, tak? Od pacjenta. Jak pacjent na co dzień powinien funkcjonować, żeby właśnie też nie nasilać objawów atopowego zapalenia skóry? Higiena oczywiście. A czy on na samą wodę musi uważać? Czy to musi być, nie wiem, woda przygotowana? Są takie sytuacje, że pacjent nie może się kranówką myć, bo ta skóra tak reaguje?
2: To znowu gdzieś tam kwestia indywidualna. Z reguły jak najbardziej zalecamy pacjentom kąpiele regularne, codzienne. Tylko kąpiel nie powinna się odbywać w ciepłej wodzie, w wannie, nie powinna trwać długo, tylko prysznic, letnia woda i kilka minut, 2-3 minuty, opłukanie skóry, wyjście spod prysznica i co jest bardzo ważne, żeby zaraz po wyjściu naemolientować skórę preparatem nawilżającym, więc zaraz po kąpaniu cała skóra powinna być nawilżona.
1: To ten pacjent cały czas się masuje.
2: Cały czas, tak. Kilka razy dziennie tak naprawdę powinien o tą skórę dbać i pielęgnować. Są też odpowiednie syndety przeznaczone do mycia. Więc mówimy o emolientach, jeżeli wspominamy o nawilżeniu skóry, ale są też syndety, które są przeznaczone do mycia, do skóry atopowej.
1: Ile to też czasu zabiera pacjentowi?
2: Też.
1: Bo to musi być jednak taka specyficzna higiena. Nie wystarczy tylko wskoczyć pod prysznic, umyć się i wyskoczyć i lecieć do szkoły czy do pracy. O czym jeszcze musi pamiętać pacjent? Czy dietą jakoś można wpływać na atopowe zapalenie skóry? Jeżeli jest to związane z alergią, to pewnie
2: jeżeli
1: tak.
2: Jeżeli jest związane z alergią pokarmową, no to oczywiście tak, starać się tutaj eliminować te czynniki, które nasilają zmiany. Tak samo alergeny pokarmowe, jak i alergeny powietrzno-pochodne. Więc pacjent sam wie też, co nasila, więc starać się tego unikać. No zalecam unikanie stresu. Jak się da, to jest super, ale no nie zawsze w codziennym życiu jesteśmy w stanie tego unikać. Ważne też jest też rozmowa z pacjentem, to właśnie wsparcie psychologiczne, o którym wcześniej już mówiliśmy, i też doradztwo zawodowe. Jeżeli mamy pacjenta młodego, który jest na początkowym etapie swojego życia wyboru zawodu, a ma atopowe zapalenie skóry, ma reakcje podrażnieniowe na konkretne czynniki, no to też warte do przemyślenia, z czym dalej się zająć w twoim życiu przyszłym.
1: Czy są jakieś czynniki, które sprawiają, że to takie miejscowe leczenie atopowego zapalenia skóry, że to już nie wystarcza, że trzeba znowu wrócić do lekarza? To znowu te sytuacje, te czynniki, które pani doktor wymieniała i przed chwileczką, i na początku naszego spotkania, jak one się pojawiają, to może to się pojawić mimo leczenia, mimo właściwego postępowania pacjenta.
2: Dokładnie.
1: Tak?
2: Atopowe zapalenie skóry, jak już powiedziałam na sam początku, jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną. Więc niestety pacjent będzie gdzieś tam wracał do nas z nasileniem, chociaż może być tak, że wejdzie w okres remisji, gdzie skóra będzie sucha, będzie wymagała odpowiedniej pielęgnacji zawsze, ale te zmiany wypryskowe będą mniej nasilone.
1: Pani doktor, co możemy na koniec powiedzieć pacjentom z atopowym zapaleniem skóry, żeby jakoś ich podbudować?
2: Myślę, że możemy powiedzieć, że medycyna idzie do przodu. Mamy coraz więcej nowych leków, coraz więcej nowych leków mamy zarejestrowanych w programach lekowych, więc myślę, że szanse dla takich pacjentów są ogromne.
1: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, lekarka dermatolog, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, wykładająca na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Opolskim, była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani doktor.
2: Bardzo dziękuję Pani Państwu.
1: Za nasze kolejne spotkanie zapraszam ponownie. Ja zapraszam Państwa na kolejny program. Dziś to wszystko. Życzę przyjemnego weekendu, oczywiście bardzo dużo zdrowia, no i polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Do usłyszenia, Marzena Śmierciak. Za to, że...

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Zbliża się godzina 15, pora na wiadomości. 3 miesiące aresztu dla nożownika, który zaatakował w Jarosławiu na Podkarpaciu. Spektakl opolskich lalek na trasie w ramach projektu Teatr Polska. Wieczorem Polska zmierzy się z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak ruch wahadłowy obowiązuje nadal na krajowej 94 między Pawłowem a Strzelnikami w powiecie brzeskim. To trasa Brzeg Opole. Przypomnijmy, po godzinie 11 doszło tam do zdarzenia 2 samochodów osobowych i ciągnika rolniczego. Poszkodowana została jedna osoba. Zakończyło się natomiast utrudnienie na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe a Opole Zachód na 223 kilometrze spowodowane pracami przy usuwaniu z jezdni substancji ropy.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu dla nożownika, który w Jarosławiu ugodził 2 księży i 3 osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu powiedziała dziennikarzom, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności i chora M. Biegli psychiatrzy potwierdzili dotąd u mężczyzny nasilone objawy psychotyczne.
2: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
0: Do jutra w Jarosławiu obowiązuje żałoba, a dziś wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Przedstawienie Każdego dnia jest mi żal bierze udział w projekcie Teatr Polska. Monodram pokazany będzie w 11 miejscowościach podczas 5 weekendowych tras w 4 województwach. Na to przedsięwzięcie pozyskaliśmy specjalne środki, podkreśla dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i aktora Konrad Dworakowski.
3: Realizujemy jeszcze jeden projekt, którego operatorem jest Instytut Teatralny. To jest projekt Teatr Polska, który dotyczy prezentacji spektaklu Karoliny Gorzkowskiej we współreżyserii z Katarzyną Dudzic. Każdego dnia jest mi żal i to jest spektakl, który w ostatnim sezonie miał bardzo bogate życie. Poprzedni sezon zaczął od wyjazdu do Meksyku.
0: Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów od 14 roku życia, a jutro o 18 będzie je można zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy. Do godziny 18 w Urban Lab Opole przy ulicy 1 Maja trwa akcja charytatywna Barberzy dla Życia Poli. 20 barberów i fryzjerów z całej Polski oferuje swoje usługi, by wesprzeć chorującą na zespół RETA dziewczynkę. W programie wydarzenia także pokazy fryzjerskie, spotkanie z mistrzynią świata we fryzjerstwie męskim Ksaną Kieliszek oraz z barberem Wojciecha Szczęsnego Tomaszem Malcherem.
1: To przyniesie dzień.
0: Skoro o futbolu poniekąd była mowa, to kibice piłkarscy w regionie swoją uwagę skupiają dziś na Kluczborku. Przed nami trzecioligowe derby regionu. Miejscowy MKS podejmie Polonię Nysa w ramach 10. kolejki rozgrywek. Kluczborczanie grają w kratkę, ale w meczach u siebie punktują solidnie i zajmują obecnie 8. miejsce w ligowej tabeli. Polonia Nysa, która dzięki wycofaniu innych drużyn utrzymała się w trzeciej lidze po 9 kolejkach, znajduje się w strefie spadkowej na 17. przedostatniej pozycji. Mecz MKS Kluczbork Polonia Nysa o godzinie 18:00, a relacje z tego wydarzenia w audycji Cały Nasz Sport oraz w serwisie informacyjnych Radia Opole. Polska zmierzy się z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy w Assago pod Mediolanem. Polski zespół broni tytułu wywalczonego w 2023 roku. W półfinałach Polacy pokonali Słoweńców 3-0, a Francuzi Finów 3-1. Po zwycięskim półfinale ze Słoweńcami trener Nicolas Grbić przyznał jednak, że nie był to najlepszy mecz w wykonaniu jego podopiecznych i wskazuje, co jeszcze jest do poprawy.
4: Ja wiem, że my możemy grać lepiej. To jest to. Nie jestem zadowolen, bo wygraliśmy 3-0. Ja mówię tylko, że myślę, że możemy grać lepiej. Jeśli będziemy w stanie grać, bo czasami zależy też od przeciwnika. Jeśli przeciwnik gra dobrze, to jest trudno grać swoje nawet.
0: Początek finału Mistrzostw Europy Polska-Francja o 21:00, a stawką jest tytuł Mistrza Europy oraz kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Na Polach Elizejskich w Paryżu rozpoczyna się właśnie papieska msza święta. To najważniejszy moment rozpoczętej wczoraj wizyty Leona XIV nad Sekwaną. Setki tysięcy osób zgromadziły się w centrum francuskiej stolicy, by uczestniczyć w nabożeństwie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do wieczora zachmurzenie będzie małe lub tych chmur w ogóle nie będzie. Temperatura maksymalna dzisiaj ma sięgnąć 19 stopni i sięgnęła, a nawet przekroczyła, bo na termometrach teraz 19,5 stopnia Celsjusza. Ciśnienie za to na poziomie 1024 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, miejscami tylko porywisty, a wieje z południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Naszych słuchaczy zabieram dzisiaj na łąkę do Zdzieszowic. Rosną na niej przepiękne fioletowe kwiatki, które z daleka można pomylić z krokusami.
2: To nie są krokusy, są to zimowite jesienne. Ta łąka się zmienia i w pewnym momencie pojawiają się właśnie takie fioletowo, białe, różne odcienie fioletów kwiaty, zwane zimowitem jesiennym.
1: Zimowit to kwiat, który wyraźnie wskazuje na to, że lato wchodzi w jesień. I dzisiaj w programie właśnie o zwiastunach tej kolejnej pory roku, ale także o działaniach Fundacji Siedlisko Silesia. Będzie m.in. o hotelu dla jaskółek, wyspach dla rybitw i mieszkanku na wieży Katedry Opolskiej dla Sokoła. Proszę z nami zostać do 17:00. Agnieszka Wawer.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Naszych radiowych słuchaczy zapraszam dzisiaj na spacer po Zdzieszowicach, po łąkach zdzieszowickich, a to dlatego, że dzisiaj wędrujemy z Markiem Zarankiewiczem z Fundacji Siedlisko Silesia i to jest moment, w którym z jednej strony będziemy szukać tych zmian w przyrodzie, wszak odchodzi lato, a przychodzi jesień, ale z drugiej strony też porozmawiamy o tym, co w tym sezonie udało się Fundacji Siedlisko Silesia, działającej na rzecz ochrony przyrody, zdziałać. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Dosłownie przyjechałam przed momentem i powiedziałam, jak przepięknie ptaki śpiewają, a Ty powiedziałeś, o, ale to już nie jest ten śpiew taki letni.
2: Tak, tak, ta różnorodność ptasia już troszeczkę jest mniejsza, dużo ptaków nam też poleciało, a zwłaszcza tych, które tu zawsze przy Fundacji bywają, a te świergoty, które były właśnie słyszane, to były szpaki, które żerują tutaj na owocach właśnie bluszczu.
1: Czy to jest ten właśnie jeden z elementów, które wskazują na to, że idzie jesień?
2: Zdecydowanie. Gromadzenie się ptaków w takich dużych ilościach, a tu jest ich parę setek tych ptaków jest, także to świadczy o tym, że one się zbierają, no i chcą podjąć podróż.
1: Przed momentem było bardzo mocno słychać ten śpiew szpaków, tymczasem teraz ucichły. Chyba wiedziały, że chcę je nagrać. Szybko wzbiły się w górę. No i teraz? No właśnie, próbuję usłyszeć inne głosy ptaków. No i nic, cisza.
2: I nie ma się innych głosów, dlatego jak przyszłaś, no to była tak, nie? Że mówię, że jednorodne głosy są. No i całe stado szpaków poleciało i nagle cisza.

0: że to są takie jakby obrazki, które towarzyszą nam całe życie i to chyba nadaje taki naszemu życiu rytm.
1: To prawda, jeśli tylko chce się spojrzeć na tę przyrodę w różnych momentach, w różnych porach roku, to za każdym razem dostrzega się coś innego, coś nietypowego, coś niezwykłego. Nawet tutaj, jak jechałam ze Strzelec Opolskich do Zdziszowic do ciebie, to zachwycałam się tymi polami, tym krajobrazem dalekim. Delikatnie już kolory są inne, nawet słońce inaczej świeci, prawda? Więc no myślę, że taka, nie wiem, taka większa wrażliwość chyba na tę przyrodę wystarczy.
0: No bo pewnie z czasem tak się dzieje, bo to wszystko tak troszkę usypia, ale rzeczywiście widoczne jest to, że jest zmienność kolorów. Pojawiają się te żółcie, brązy, te złote pola. No bo też obrazkiem tego nadchodzącej jesieni jest ruch na polach rolników, którzy tutaj jeżdżą maszynami, zbierają plony, także to też nam daje do myślenia. No i jeszcze taki element, który zawsze nas zaskakuje rano, to światło, że one jest takie ciepłe, że jeżeli nie jest pochmurne niebo i to światło wpada, no to rzeczywiście mam wrażenie takie, że po prostu światło jest ciepłe, inne, po prostu niżej zawieszone. To jest taki obrazek, no, który nam się już kojarzy.
1: No to idziemy dalej, idziemy na tę łąkę. Po mokrej trawie ja już mam mokre buty.
0: My się spotykamy rano, bo to jest najładniejszy czas na takie spotkania. No wtedy jest zupełnie inne światło i przyroda inaczej gra. No i nam zawsze ta rosa towarzyszy, więc my jesteśmy już nauczeni tego, że tylko nie przyzwyczajamy się i nie bierzemy ze sobą kaloszy. Jakoś to dziwne jest troszeczkę.
1: Nie wierzę. To są krokusy.
0: No tak wyglądają, tak wyglądają. Niestety to nie, znaczy niestety, to nie są krokusy, są to zimowite, jesienne. I one rzeczywiście są taką oznaką, a zwłaszcza na fundacji, bo jak robimy cały rok jakieś działania, czy coś tam się dzieje, no to ta łąka się zmienia i w pewnym momencie pojawiają się właśnie takie fioletowo, białe, różne odcienie fioletów kwiaty, zwane zimowitym jesiennym.
1: No to ja od razu powiem, fundacja jest w Zdzieszowicach, dosłownie schodzi się kilka kroków w dół, wychodzi się na łąkę, no i tutaj na tej łące zielonej widać, no nie wiem, tysiące fioletowych kwiatków, no tak jak czasami, nie wiem, w Tatrach te przebitki na krokusy wiosenne, to no w tej chwili tak to tutaj wygląda. Na szczęście nie jest to zdeptane, w przeciwieństwie do tych łąk tatrzańskich.
0: No tak, ale prawda jest taka rzeczywiście, że jak się tu wychodzi, to się ma wrażenie, poza tym, że nie ma tutaj wysokości, to Dolina Chochołowska jest jakby tutaj takim odpowiednikiem tego miejsca. No i te kwiaty rzeczywiście widać po horyzont, znaczy po horyzont, w tej części, że tak powiem, mokrej łąki, to rzeczywiście one są. No i ta zmienność też tego kwiatka pojawia się też fajnie, bo one na początku tak nie winnie od początku sierpnia się tak gdzieś pojawiają pojedyncze sztuki, to już wtedy zaczynam się martwić, mówię, o, chyba jesień idzie. A w końcówce września to jest cała łąka, już tak powiem, ukwiecona. Taki łan po prostu zimowito-jesiennego, który jest naprawdę imponujący i w Zdzieszowicach, w gminie Zdzieszowice jest kilka miejsc takich, aczkolwiek tu przy fundacji rzeczywiście jest to wyjątkowe, bo to jest duże nagromadzenie w jednym miejscu. One lubią takie łąki wilgotne, w takim krajobrazie odrzańskim widać je często, jak sobie spacerujemy wzdłuż właśnie jakichś tam grobli czy wałów, to one nam towarzyszą i zawsze gdzieś tam widujemy w pojedynczych sztukach. A tutaj nagle okazuje się, że tych osobników jest po prostu masa.
1: Bardzo podobne są do krokusów, natomiast jakby tak postawić w tej chwili kwiatek krokusa i kwiatek ziemowita, to na co należałoby zwrócić uwagę, żeby je odróżnić? No raz przede wszystkim chodzi o porę roku, tak? Czyli tutaj krokus się nie pojawi o tej porze.
0: No to jest taka pierwsza rzecz, która nas odróżnia. Chociaż mówią czasami, że zimowit też potrafi wiosną, ale to są takie przypadki. Natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwiat, to kwiat jest wyżej osadzony. Ma tą nóżkę bardzo długą, wysoką, a przypomnij sobie, że krokus ma niziutką taką, nie? No i, że tak powiem, wielobarwność jest krokusa większa, a tu jest jednolite ubarwienie. Także tu się to tak zmienia, a w ogóle na wiosnę, jakbyśmy tu byli, to tak powiedzmy, że tam w marcu, kwietniu pojawiają się w ogóle takie dziwne, wystające z ziemi liście zielone. Wszyscy się zawsze pytają, co tak wystaje, to rzeczywiście na całej łące rośnie, a to jest właśnie pierwsza forma, faza rozwoju zimowitu, gdzie on nie kwitnie, tylko pierwsze puszcza liście. I to jest bardzo ciekawe. Należy też pamiętać, że roślina, jaką jest zimowit, jest w pełni trująca, czyli cała trująca jest. Czyli kwiaty i liście, wszystko jest trujące, także to jest roślina, której nie powinniśmy spożywać. Może być podobna do czosnku niedźwiedziego, bo też ma szerokie liście. Natomiast tak, no nie, pokrywa się z okresem w sumie. Czosnek i ten, może byśmy rzeczywiście mogli w tym samym okresie gdzieś znaleźć. Natomiast jest trująca, bardzo szkodliwa i trzeba na nią uważać, żeby nie spożywać czasem tej rośliny.
1: Dobrze, to idziemy dalej w takim razie.

0: Z Markiem Zarankiewiczem z Fundacji Siedlisko Silesia jesteśmy na spacerze w okolicach fundacji. Tutaj w tej chwili stąpamy po łące, na której no, można zobaczyć setki kwiatków, ziemowitów. No, wygląda to prześlicznie. A mówiłeś, Marku, że to nie jedyne miejsce, gdzie można takie łąki zobaczyć. Gdzie jeszcze tutaj w okolicach?
1: No generalnie to zimowid jesienny, on występuje na takich łąkach wilgotnych, czyli w zasadzie przyodrzańskich. Gdziekolwiek byśmy w Rzeszowicach w zasadzie nie poszli, może nie gdziekolwiek, ale są takie miejsca stałe, które odwiedzam i rzeczywiście ten zimowid się tam pojawia. Tylko mówię, tu jest spektakularnie, bo tego jest w jednym miejscu ogromna ilość, a tam są takie pojedyncze, gdzieś widać jeden, dwa. Ostatnio byłem też na sąsiedniej łące w Januszkowicach i też mam taką łączkę, gdzie występują. Tam jest już też trochę więcej, ale mówię, jak się chodzi i spaceruje, to rzeczywiście widać takie pojedyncze osobniki tego zimowita.
0: I to jest oznaka jesieni, a dzisiaj tych oznak jesieni szukamy. Przed momentem na tym polu usiadła sójka. Rzadko widuję sójkę, przyznam szczerze. Przepiękny, taki no, charakterystyczny, kolorowy. A ty tak wzruszyłeś ramionami, no sójka.
1: Z takim pięknym lustereczkiem błękitnym. No tak, ona się tu pojawia często. Około fundacji mamy tych sójek bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest raczej odwiedzanie terenu tylko i wyłącznie, bo sójek rzeczywiście, ona jest bardzo popularna i ją widać dość często w lesie, na łąkach. Ona po prostu występuje. Także to nie jest tak, że po prostu częściej odwiedzać takie miejsca.
0: Jak to? Ja jestem co najmniej 3 razy w tygodniu gdzieś na polach, na łąkach albo w lesie. Nie wiem, może te miejsca, które odwiedzam, jakoś sójki sobie nie upodobały.
1: Myślę, że musimy zweryfikować ilość sójek w Polsce, bo wydawało mi się, że ich jest dużo więcej.
0: A może na przykład lubią bardziej takie podmokłe tereny?
1: Nie, to jest kwestia po prostu szczęścia i wydaje mi się, że te sójki zawsze są gdzieś wokół nas. Zresztą tym bardziej, że je bardzo mocno słychać często i to jest taki dowód na to, że one są gdzieś wśród nas.
0: To w takim razie muszę jakoś czujniej i się przyglądać i zwracać na te ptaki uwagę. No właśnie, a sułki odlatują na zimę?
1: Pozostają u nas, żywią się tym, co znajdą, co zakopią, co gdzieś tam, no po prostu to jest ptak, który zostaje u nas i możemy go obserwować zimą też.
0: A czy to są ptaki, które chętnie przyleciałyby do karmnika zimą?
1: One wpadają czasami do naszych karmników. Są nawet, można powiedzieć, takimi gośćmi, które widać, ale więcej tej drobizny jest, takich mniejszych ptaszków w naszych karmnikach. Sójka oczywiście się też pojawia, także ona jest wokół nas, więc na pewno zagląda, żeby coś tam sobie zawsze wziąć z tego karmnika.
0: Spoglądam teraz jeszcze na drzewa. W tym momencie dominuje zieleń, chociaż powiem Ci szczerze, że w środku lata, jak była ta potężna susza, to momentami miałam wrażenie, że te drzewa wyglądają właśnie jak te jesienne drzewa. Niektóre były brązowo-żółte, czerwono-żółte. Wyglądały tak, jakby już miały zrzucać liście.
1: Zdecydowanie deficyt wody, który mamy w Polsce, w ogóle na świecie deficyt wody jest i te upały, które miały miejsce tego lata, rekordowe, można powiedzieć, w Polsce, w dużym stopniu przez słabym systemie korzeniowym drzew przyczynił się do tego, że one rzeczywiście żółkły, że tej wody było mniej i można było rzeczywiście obserwować drzewa, które są żółte, a niektóre pozbawione w ogóle liści, bo nie dały rady po prostu. Także no, wpływa to bardzo mocno na pewno na kondycję naszych drzew.
0: Czy jakieś drzewa szczególnie ucierpiały? Jesteś w stanie tak ocenić teraz, po tym sezonie, po tym letnim sezonie, gdzie tak jak mówisz, tej wody no, było mało, deszczu było mało?
1: Myślę, że u nas w Rzeszowicach obserwuję takie drzewa, ale to głównie drzewa przydrożne, gdzie one generalnie mają problemy i z wodą, i z wszystkim, bo wszystko jest zabetonowe, zaasfaltowane. Są miejsca takie przynajmniej i one mają na pewno duże trudności. Wszystko zależy od warunków. Jakie były warunki, czy drzewo dało radę, czy miało warunki do tego, żeby sobie funkcjonować w porządku, czy po prostu miało duży problem i deficyt wody.
0: A propos drzew, tutaj widzę, chyba to jest dąb, tak? I tu tutaj jest taka szczególna budka, ale to jest dla nietoperzy czy dla jakichś ptaków? Bo wygląda bardzo dziwnie, taka mocno wydłużona.
1: No, znaczy ta budka jest normalną budką, to jest budką, którą powiesiliśmy tu z myślą o dudku. Oczywiście gnieżdżą się najczęściej w niej szpaki, a to wydłużenie, czy ta blacha taka przybita do tej, to jest taki system, który ma chronić ją przed wejściem drapieżnika, żeby drapieżnik się nie dostał do środka. Także wydłużenie tej budki jest spowodowane taką długością tej blachy.
0: A, to podejdźmy bliżej, to będę widziała z boku, jak to wygląda. Aha, rozumiem, czyli zwykła drewniana budka obita jest z przodu blachą. Jeśli drapieżnik chciałby dostać się do tej budki, po prostu by się zsunął po tej powierzchni.
1: Tak, no nie dałby rady, po prostu nie miałby szczypności i po prostu by się osunął. Otwór jest dość duży, także duże prawdopodobieństwo, że tam jakiś drapieżnik mógłby łapką wybrać te jajka. Drugim zabezpieczeniem to jest ta grubość tej ścianki. Nie wiem, czy zauważyłeś, że to nie jest cieniutka deseczka, tylko to jest taka no, solidne 5-6 cm dechy, które też powoduje, że staw się nie zgina i łapka nie wchodzi. Tak. Także takie zabezpieczenie. Kolega takie rzeczy robi, nam tu czasami podrzuca.
0: Dobrze, ale ta druga budka mnie bardzo intryguje, bo ta, o której mówimy, to jest na raz, dwa, trzy, nie wiem, na 4-5 metrach wysokości. Natomiast ta druga to jest raptem co? Metr nad ziemią? Półtora metra nad ziemią? Z czego to wynika?
1: To wynika z tego, że zostało nam kilka budek w tamtym sezonie i postanowiliśmy je na szybko rozwiesić, ale też myśląc o tym, że na takiej wysokości budki też często są zasiedlane właśnie przez te nasze ukochane dudki, na które czekamy już tyle lat. Także wieszamy je po prostu na niskich wysokościach. One są dość dobrze zabezpieczone z podwójnymi dachami, także im się to nic nie dzieje. Natomiast no, jest to taka budka, która jest na takiej wysokości, łatwo ją wyczyścić, bo to też jest bardzo ważne. Wieszamy budki bardzo wysoko, a po sezonie trzeba je czyścić, czyli trzeba do nich się dostać, no i trzeba wtedy używać drabiny, a na takich wysokościach powiedzmy 1,5-2 metrów bez problemu je czyścimy.
0: O, to jest ważne, żeby to zrobić, tak?
1: No, czyszczenie budek jest ważne, no bo ptaki przylatują w kolejnym sezonie i te budki są zapchane po prostu materiałem z poprzedniego sezonu, także tam jest bardzo dużo różnych materiałów, które czasami też gniją, a w przypadku właśnie szpaków, to gdzie tam jest po prostu narobione bardzo mocno w tym gnieździe, także to trzeba usuwać, żeby tam i robactwo i ta budka też nie zaczęła gnić, bo to od tej wilgoci, która jest tam zgromadzona, niszczy się sama budka.
0: Ale w tej budce, jak to wygląda w środku?
1: Ona była zasiedlona przez szpaki, powinna już być chyba wyczyszczona.
0: Jest wyczyszczona, tak. Jest tylko pajęczyna w środku.
1: Pajęczynka, czyli różnego rodzaju owady, które korzystają z tej przestrzeni.
0: I czeka na wiosnę.
1: I czeka na wiosnę, tak. Jest wyczyszczona. Dlatego to jest bardzo ważne, nie? Żebyśmy pamiętali o tym, że jak wieszamy budki, to nie taki na samopas, że wieszamy budkę, o nie zapominamy, tylko trzeba do tych budek wracać co jakiś czas i po prostu je troszeczkę czyścić.
0: Mówisz o dudku, czyli co? Chcielibyście tutaj dudka, znowu dudek, przepiękny ptak z taką kryzą na głowie i nie chce się tutaj zadomowić?
1: Każdy dudek ma swój czubek, krótko mówiąc. Nie, my go tu widujemy często. Ma tu pewnie gdzieś swoje miejsce, no ale tak pod obserwację, jakbyśmy mieli gdzieś go tutaj w jakiejś budce, to by było na pewno fajne do obserwowania i stąd te budki powieszone. A on ma naturalnych tutaj też dziupli dużo i ten teren jest dla niego taki idealny. Także w ogródku fundacyjnym często widujemy dudka, który sobie tam właśnie dość często poluje na turkucia podjadka na przykład. Nie? To jest taki szkodnik naszego ogródku, wie, on pięknie go wyjada, także cenny gatunek dla nas i dla ogrodników, bo turkucie, jak wiemy, podgryzają nam warzywka.
0: Taki odgłos mają śmieszny.
1: Tak drylują. Tak. Ja nie wiem tylko nazwać, ale generalnie rzeczywiście je słychać, można je usłyszeć.
0: Słodka nazwa, turkuć podjadek, prawda? Tymczasem, no nie, tak jak mówisz, to nie jest owad, który lubiany jest przez ogrodników.
1: No nie, on potrafi nam, że tak powiem, bardzo mocno dziesiątkować uprawy i wyciągamy na przykład rzodkiewkę z dziurami w środku, albo marchewkę, po prostu żeruje na korzeniach tych warzyw.
0: Także rozumiem, że chcecie jeszcze części tego dudka mieć w swoim ogródku.
1: Tak, byłoby bardzo miło, jakby się tu pojawił. Raz, że jest piękny, dwa, jest bardzo pożyteczny. No i tu jest taka bardzo fajna właśnie współpraca, naturalna współpraca. Nie sypiemy jakichś tam środków ochrony, tylko mamy naturalnych wrogów, naszych wrogów, krótko mówiąc.
0: No tutaj ważna jest ta bioróżnorodność. Im więcej tej bioróżnorodności między innymi w ogrodzie, tym też łatwiej chociażby pozbyć się różnego rodzaju szkodników.

0: to co w trawie piszczy.
1: Jak tu jest pięknie, najchętniej rozłożyłabym sobie kocyk wśród tych ziemowitów i tak została. Robi wrażenie. W chwili, gdy rozmawiamy, gdy nagrywamy, słońce przepięknie świeci. Oko też można gdzieś tam daleko na horyzoncie zawiesić. Ta przyroda potrafi niesamowicie koić nerwy.
2: Bardzo często się relaksujemy właśnie będąc w przyrodzie, w naturze. A zwrócisz uwagę na to, popatrz, jak wiele owadów jest na tych kwiatach. Jak teraz zapylają i motyle, i pszczoły, jeszcze trzmiele latają. Popatrz, jaka to jest różnorodność w ogóle owadów. I wszystkie gdzieś tutaj sobie czerpią z tych kwiatów. Także to jest ważne, żeby one były. No i też ważne, jak o nich mówimy, oczywiście zapraszamy zawsze wszystkich, mówię, przyjedźcie, zobaczcie, bo to naprawdę warto jest posiedzieć, pooglądać sobie to, żeby uszanować to, że one tu są i nie podeptać. Jest taka duża gęstość tych kwiatków, że jak człowiek się przemieszcza, to może podeptać, także trzeba po prostu przyjechać, pooglądać sobie i jakoś tak chodzić, żeby nie zniszczyć. O tak bym powiedział.
1: Jeśli wysłałbyś mi taki filmik z tego miejsca, to pomyślałabym ewidentnie o wiośnie, bo tak jak mówisz, można z daleka pomylić tego ziemowita z krokusem, do tego jeszcze motylek. O, motylek bielinek. Tutaj jakiś trzmiel. Tu jeszcze inny motyl. Tak, ewidentnie. Koniec lata, początek jesieni, a tutaj jakbyśmy byli u początku wiosny.
2: No bo zwróćmy uwagę na to, że słoneczko bardzo mocno świeci. Czujemy na sobie, że temperatura wzrosła. Także to jest idealna pora dla owadów wtedy. One się budzą, one się otrząsają z tego wszystkiego, z tej wody, z tych kropel, które na sobie dźwigają. Często takie obrazki widzimy gdzieś tam, ktoś zdjęcia robi, jak czy motyle, czy owady są w kroplach rosy. One się muszą wygrzać, osuszyć i dopiero ruszają. I ruszają, jak się pojawia słońce. Jak się pojawia słońce, korzystają z tych takich ostatnich kwiatów jesieni, gdzie korzystają, no i jeszcze pobierają ten nektar, nie, który im jest niezbędny, nie, ten pyłek kwiatowy. Także tutaj, jak sama widzisz, jest go bardzo dużo. Wszystko kwitnie. Cała łąka jest kwiecą.
1: Czyli nie o jesieni, a o wiośnie rozmawiamy.
2: No chyba tak, jakbyśmy się troszkę przenieśli. No ale niestety, no jakbyśmy tu byli może jeszcze 2 tygodnie temu, to masę jaskółek tu latało. Masę różnych innych ptaków jeszcze było. Także no generalnie jesteśmy już w jesieni i obserwujemy te zmiany polegające na tym, że znikają nam ptaki, które obserwowaliśmy w ciągu lata. Zmieniają się łąki, zmieniają się kolory. Owadów coraz mniej, chociaż jeszcze latają. Budzą się, bo światło jeszcze sprzyja i mamy to poczucie takiego ciepła jeszcze na sobie. No i z tego bardzo często właśnie korzystają te wszystkie organizmy, które nas otaczają. Lubią to ciepło. A im dalej, tym tego ciepła mniej. Im dalej, tym te kolory się jeszcze bardziej stają szare. Także no, jesteśmy w jesieni, można powiedzieć.
1: Ale próbujmy łapać jeszcze te momenty wiosenne. Tak jak my teraz. Stoimy sobie tyłem do słońca. Ja czuję to ciepełko na plecach.
2: Łapmy to światło, łapmy to ciepło, które nas rozgrzewa. No i nośmy te obrazy w głowie i będzie nam fajnie zimą.
1: No, za chwilkę do rozmowy wrócimy, ale przypomnę, że rozmawiam z Markiem Zarankiewiczem z Fundacji Siedlisko Silesia ze Zdzieszowic. Podpytam cię o te projekty na rzecz przyrody, które realizowane były w tym sezonie przez fundację.

0: Z naszymi słuchaczami jesteśmy dzisiaj w siedzibie Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach. Mimo, no właściwie już jesieni, czujemy się jak w środku wiosny, dlatego, że przed chwilą wędrowaliśmy po łące pełnej ziemowitów, a na tych ziemowitach siedziały trzmiele, nad łąką latały motyle, więc naprawdę można było poczuć się jak z początkiem wiosny. Ale teraz słów kilka, zgodnie z zapowiedzią o tym, czym między innymi Fundacja Siedlisko się zajmuje. Trochę projektów za Wami, część projektów jest realizowana już od lat, no i warto byłoby o tym powiedzieć. Między innymi, z tego co wiem, w Żyrowej, nieopodal pałacu w Żyrowej, można zobaczyć taki szczególny domek dla ptaków. Ten domek to nie jest maleństwo, to jest wielki, wielopokojowy hotel. W czym rzecz, Marku?
1: No tak, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu pomogli nam sfinansować taki pomysł, bo wiemy i ci ludzie, którzy odwiedzają pałac w Żyrowej, często widzą na elewacji tego pałacu przy oknach, w różnych zakamarkach tego pałacu jaskółki, które są na tej zabytkowej elewacji. No i żeby jakby odciągnąć troszeczkę od tego elementu zabytkowego, żeby nie niszczyły, one może nie niszczą, ale rzeczywiście wpływają troszkę na tą elewację, postanowiliśmy zrobić takie siedlisko zastępcze. No i jeżeli się wjeżdża do pałacu, to po prawej stronie przy kościele zainstalowany na słupie jest taki duży domek, apartament na kilkadziesiąt gniazd jaskółek. Tam jaskółki mają już sztuczne gniazdka wykonane z betonu. No i też jest przestrzeń, gdzie one mogą sobie same budować. Także no zobaczymy, jak to będzie działało. To od wielu rzeczy zależy. Ten projekt jest taki bardzo nowatorski, aczkolwiek wiemy, że w Polsce w wielu miejscach już działa i te jaskółki rzeczywiście zasiedlają takie przestrzenie. Natomiast u nas to jest pierwszy w ogóle na Opolszczyźnie chyba. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Tam też są emitowane dźwięki w okresie, kiedy jaskółki przylatują, tak żeby jeszcze dodatkowo zwabić. Za wcześnie, żeby o tym mówić, natomiast możemy wspomnieć, że rzeczywiście coś takiego robiliśmy w tym roku i to takie było nowatorskie, jeżeli chodzi o Opolszczyznę.
0: Faktycznie kojarzę ten domek, bo byłam jakiś czas temu na spacerze po parku w Żyrowej, bo to takie miejsce niezwykle urokliwe. W pierwszej chwili pomyślałam, że to może jakiś domek dla nietoperzy, ale zaraz jakoś tak się zreflektowałam i pomyślałam o tych jaskółkach. Kojarzę pomiędzy kościołem a wejściem, bramą wjazdową do pałacu, więc proszę podnieść głowę, zwrócić na to uwagę. No i ciekawe, czekamy, bo czasami człowiek wprowadza coś w środowisko, ale to nie jest tak, że to środowisko chce od razu odpowiedzieć, tak, na działania człowieka. Tak jak tutaj przed momentem rozmawialiśmy, że czekacie na Dudka, specjalnie pod niego szykujecie budki, a Dudek, no i owszem, gdzieś tutaj się kręci, ale niekoniecznie chce skorzystać z waszego apartamentu.
1: No to jest wiele prób różnych, nie? Staram się różne działania robić. Niektóre są z większym efektem, które z mniejszym. Natomiast jak człowiek nie próbuje, no to nigdy nie będzie wiedział i nigdy nie osiągnie celu. Także staramy się, zobaczymy, może nawet jakby to miało za parę lat być, ale może jednak się zdarzy. Także tam rzeczywiście ciekawa konstrukcja z takimi sztucznymi gniazdami i jeżeli będziecie w pałacu, to myślę, że warto na to zwrócić uwagę. A o efektach i tym, jeżeli kiedykolwiek będzie zasiedlona, to będziemy o tym rozmawiać.
0: Wrócimy do tego tematu za jakiś czas. Sprawdzimy, czy te apartamenty jaskółkom się spodobały.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 16 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Jest tymczasowy areszt dla nożownika z Jarosławia na Podkarpaciu. Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Można dowiedzieć się w Opolu przy okazji zakupów. Powiemy też o dyniowym rekordzie, który padł w Krapkowicach na Bania Fest.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak informacje dla kierowców. Koniec utrudnień na drodze krajowej 94 między Pawłowem a Strzelnikami na trasie Opole-Brzeg. Przypomnijmy, do tych utrudnień doszło po godzinie 11, gdy zderzyły się tam dwa autoosobowe i ciągnik rolniczy. Poszkodowana została jedna osoba. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika, który w opactwie w Jarosławie na Podkarpaciu ugodził dwie osoby duchowne i trzy świeckie. Jeden z księży zmarł. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika. Więcej na ten temat Piotr Durys.
4: 31-letni obywatel Ukrainy tuż przed atakiem przekroczył granicę w Korczowej. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Bożena Harasz-Wołoszyn zaznacza, że śledczy wciąż wyjaśniają, dlaczego sprawca udał się do opactwa.
5: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
4: Ichor M. przebywa w placówce medycznej ze względu na nasilone objawy psychotyczne. Prokuratura czeka na kolejną ekspertyzę lekarską.
0: To dzieje się teraz w regionie.
3: Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak skorzystać z defibrylatora AED? Czy przygotować plecak ewakuacyjny? Można się tego dowiedzieć w Opolu w Centrum Handlowym Karolinka podczas drugiej już akcji Zadbajmy Razem o Bezpieczeństwo na miejscu. Strażacy informują m.in. o czujkach dymu, czy właśnie plecaku ewakuacyjnym, mówi starszy kapitan Paweł Kolera z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
6: Każdy członek rodziny powinien mieć indywidualny plecak skomponowany pod swoje potrzeby. Muszą się tam znaleźć dokumenty, najważniejsze lekarstwa, apteczka, higiena, spanie, pogoda. Czyli tutaj mamy na pewno jakieś żele do kąpieli małe, mamy żele antybakteryjne, chusteczki. Kolejna sprawa to są narzędzia. Tutaj chyba najpopularniejszym narzędziem będzie tak zwany multitool, czyli narzędzie, które ma kilka narzędzi w sobie. Jakaś latarka, najlepiej czołówka zakładana na głowę, powerbank. Warto się wyposażyć też w posiłki. Bardzo popularnymi są posiłki liofilizowane.
3: Pokazami przygotowanymi przez strażaków najbardziej zainteresowani byli najmłodsi.
7: Ratowałaś nogę misia?
8: Tak.
7: Czym go uratowałaś?
8: Plasterkiem.
9: Ratowaliśmy misia, bandażowaliśmy mu nogę, robiliśmy symulację ewakuacji, wszystko oglądaliśmy. Patrzyliśmy, ratowaliśmy misia, bandażowaliśmy mu nogę, robiliśmy symulację ewakuacji. No i teraz oglądaliśmy scenki w domku, co się może wydarzyć, na co trzeba uważać, na co przede wszystkim dzieci muszą uważać, żeby być bezpiecznym. Ta symulacja w okularach też rewelacja. Naprawdę, bardzo fajne.
7: Ratowanie misia było czy nie było?
10: Było.
7: Misiu uratowany?
10: Uratowany.
7: A co Państwo mu ratowaliście? Nogę czy rękę? Bo tu różne części ciała się ratuje misiowi.
10: Nogę dzisiaj ratowaliśmy.
3: W Centrum Handlowym Karolinka akcja trwa do godziny 17, a strażaków można spotkać przy głównym wejściu do centrum.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: 918 kg waży największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. To rekord Polski. Roślina, której hodowla trwała 120 dni, wykiełkowała z odpowiedniego nasienia. Do Krapkowic przyjechała z Wielkopolski. Kluczowe znaczenie ma tu genetyka, ale bez codziennej pielęgnacji nie będzie efektu, mówi Krzysztof Olejniczak, hodowca rekordowej dyni.
11: Rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia.
12: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach. Centymetry po prostu, widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
3: Dodaje Roman Gawlik, którego dynia ważyła 764 kg. Podczas Bania Fest z dyni powstawały rzeźby, jesienne dekoracje oraz rozmaite potrawy od zup przez ciasta po dżemy. A bania po śląsku, to po prostu dynia. Na koniec Maja Chwalińska zakończyła występ w tenisowym turnieju WTA 500 w Singapurze. Na półfinale rozstawiona z numerem 5 Polka po zaciętym 3-setowym pojedynku uległa Kanadyjce Leili Fernandez 6-1, 4-6, 2-6. Mimo przegranej na twardych kortach w Singapurze, Polka w poniedziałkowym zestawieniu rankingu WTA awansuje z 25 na 21 miejsce, wyrównując tym samym swój życiowy rekord.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Mało chmur, a momentami może ich wcale nie być na niebie nad Opolszczyzną. Termometry pokazują teraz prawie 20 stopni Celsjusza. To trochę więcej niż przewidywali na dziś synoptycy, bo maksymalna temperatura wyznaczona była na stopni 19. Ciśnienie wciąż na poziomie 1024 hektopaskali, ale gdzieniegdzie zaczyna spadać. Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty. Wciąż wieje z południowego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W tej godzinie naszego programu wracamy do rozmowy o działaniach Fundacji Siedlisko Silesia ze Zdzieszowic, a to między innymi...
2: Projekt polega na tym, żeby odizolować rybitwy, mewy, śmieszki od drapieżników. Stąd pomysł taki budowania takich wyizolowanych wysp, tudzież platform, na których te ptaki mogą bezpiecznie sobie przeprowadzać lęgi i spokojnie żyć.
1: Opowiemy też o mieszkaniu dla sokoła na szczycie wieży Katedry Opolskiej. O tym i nie tylko o tym, rzecz jasna do godziny 17. Proszę z nami zostać. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Co w trawie piszczy?
1: Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. Siedzimy przy budynku Fundacji Silesia w Zdzieszowicach. Na schodach słoneczko przepięknie świeci, grzeje nam twarz, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No i w takie okoliczności zapraszamy naszych słuchaczy w Radio Opole, a rozmawiam z Markiem Zarankiewiczem z tejże fundacji. Marku, kolejny temat. Mówiliśmy o jaskółkach i jeszcze słów kilka o ptakach, ale innych, a mianowicie o rybitwach. Powiedz mi, jak czują się rybitwy, które zamieszkały na wyspach, które zbudowaliście tutaj w Zdzieszowicach? Ale może na początek przypomnijmy, na czym polegał ten projekt?
2: Projekt polega na tym, żeby odizolować rybitwy, mewy, śmieszki od drapieżników. Stąd pomysł taki budowania takich wyizolowanych wysp, tudzież platform, na których te ptaki mogą bezpiecznie sobie przeprowadzać lęgi i spokojnie żyć. Także taki był projekt. No i na jednej z wysp właśnie zbudowaliśmy sztuczną, czyli wyspa na wyspie, można by powiedzieć, bo normalnie to zazwyczaj były robione wyspy pływające z takimi dużymi burtami, żeby drapieżnik się nie dostał, a myśmy zbudowali taką sztuczną wyspę na wyspie. No i była ona przez, w zasadzie jest do tej pory zasiedlana, to już czwarty chyba sezon, ja już tak, nie wiem dlaczego ja tak już liczyć nie potrafię, nie pamiętam po prostu, natomiast to jest chyba czwarty, czy tam piąty sezon, gdzie pojawiły się rybitwy, świetnie to zaakceptowały to siedlisko. Lęgi się odbywały, mieliśmy w pierwszym, drugim roku bardzo super efekty, tam było dużo młodych, które też tutaj nasi koledzy obrączkowali. Natomiast w ubiegłym sezonie, czyli 2025, mieliśmy praktycznie pełną stratę. No wynikało ona też z pogody, z warunków atmosferycznych, ale też i odkryliśmy, że sowa, puszczyk odwiedzała tą wyspę, no i wybierała nam młode z tej wyspy, także można powiedzieć, że ogołociła nam całą

0: Pełen sukces, można powiedzieć.
1: A jak z tymi ptakami jest? Czy one wracają do miejsca, gdzie się wylęgły i faktycznie będą chciały tutaj wrócić za rok?
0: Często tak bywa, może nie w pierwszym, drugim, może w pierwszym, drugim roku. Nie jest zawsze tak, że tego samego roku następnego roku przylatują. Natomiast te działania, które są związane z obrączkowaniem, bo te ptaki obrączkowaliśmy, czasami widujemy obrączki i ptaki, które były zaobrączkowane na przykład 2-3 lata temu i one rzeczywiście pojawiają się na tych wyspach, albo widzimy je w okolicy, czyli one gdzieś tam pojawiają się na stawach i możemy je przez lunetki obserwować i szczytywać lunety te numery obrączek. I to potwierdza, że rzeczywiście te ptaki wracają do nas.
1: Rybitwie też niezwykle piękne ptaki z mewami nam się kojarzą, natomiast no nie ten rozmiar przede wszystkim.
0: Rozmiar, ale przede wszystkim rybitwa, to ona jest bardzo łatwo ją odróżnić, dlatego że ona tak zawiesza się w powietrzu i wpada do wody po tą rybkę, czyli ona atakuje tą rybkę z lotu, a mewa nie wpada do wody. Mewa, że tak powiem, połyka to, co jest na powierzchni, to, co znajdzie po prostu. Także łowy rybitwy rzecznej są spektakularne. Bardzo ładnie to wygląda.
1: Niektórzy nie wiedzą o tym, że tutaj rybitwy mieszkają. No i zdarza mi się, że słyszę, że mewa przyleciała, tak? Skąd tutaj się wzięła? Myślę, że ta świadomość nie jest taka pełna.
0: Chyba się przyjęło tak, że wszystko, co białe i nad wodą, to mewa. Tak większość ludzi rzeczywiście nazywa potocznie, powiedzmy, grupę ptaków. Ale jak się człowiek przyjrze, zacznie się tym interesować, będzie widział zdecydowane różnice między tymi ptakami. Także to da się wypatrzeć bardzo łatwo.
1: Rybitwy przede wszystkim lubią rybki? Czy coś jeszcze innego jedzą?
0: No głównie polują na rybki. Tu mieliśmy też fajne działanie, bo na rybitwach zakładaliśmy nadajniki, które śledziły ich przemieszczanie się. Zależało nam na tym, żeby zobaczyć, gdzie rzeczywiście jest ich siedlisko, gdzie najwięcej pokarmu pobierają. Lokalizacja naszego zbiornika Staropolanki w gminie Rzeszowice jest nieopodal Odry, czyli to jest może jakiś kilometr, 1,5 kilometra, chyba nawet nie będzie. Czyli jest to bardzo blisko Odry i rzeczywiście było widać w sezonie lęgowym, jak te nadajniki były i funkcjonowały, że rybitwy odwiedzają Odrę i bardzo często. Czyli było widać non stop lot ze zbiornika na Odrę i z powrotem. Także one pokarm pobierały z Odry.
1: Przy okazji prowadziliście takie badania naukowe, można by powiedzieć.
0: No, powiedzmy, że to jest też już wiadomo pewnie, że gdzie są zbiorniki takie otwarte i żyjące jak rzeki, to rybitwy odwiedzają. Natomiast tu jakby chcieliśmy sprawdzić przede wszystkim, bo to jest mały zbiornik, ta Staropolanka, i chcieliśmy sprawdzić, jak dużo pobieranego jest pokarmu z tego zbiornika, bo to jest też informacja dla wędkarzy, nie? Czy im te rybitwy dużo tam wyjadają, tych ryb wyjadają z tego zbiornika. Jest to argument za tym, że to nie przeszkadza.
1: A, no właśnie, no tak, dlatego, że mogą się troszeczkę zrzymać, że tutaj dbacie o rybitwy i w związku z tym nie mamy co łowić.
0: To jest głównie drobnica, także mówimy tu o drobnicach, ale mimo wszystko, no jest to ciekawe badanie, z którego wyszło, na grafice było bardzo fajnie pokazane, tutaj Joachim Sikiera takie badanie robił, jak one rzeczywiście przelatują i widać, że ten lot jest z Odry na Staropolankę. Co nie znaczy, że w ogóle nie jedzą ryb ze Staropolanki, na pewno też jedzą i to widać, bo czasami wpadają, także, ale w sezonie lęgowym, kiedy ptaki potrzebują dużo pokarmu, młode potrzebują dużo pokarmu, widać, że te loty odbywają się bardzo często na Odrze.

0: O, szpaki się chyba odezwały, chociaż jak podchodzę za blisko i chcę nagrać, to przestają śpiewać. Jesteśmy w Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach z Markiem Zarankiewiczem. Marku, siedzieliśmy w słoneczku, ale zrobiło się tak ciepło, że chyba się przeniesiemy, co?
1: Normalnie jest taka gorąca, taki upał dzisiaj, że aż nie wierzę po prostu.
0: Chociaż przed momentem na łące, w cieniu, to zapinałam bluzę.
1: To są właśnie oznaki jesieni, że jak się jest w otwartym terenie, jest słońce, to jest ciepło, a jak się wchodzi do cienia, to jest chłodno. To jest też jakby taka oznaka, nie? Różnica.
0: Ja czuję właśnie, że twarz mam czerwoną od tego słoneczka. Wystarczyło kilka minut rozmowy w pełnym słońcu, przodem do słońca i faktycznie to słońce od razu łapie. O, znowu zaczęły śpiewać szpaki.
1: No właśnie odsuwamy się, a zaczynajmy.
0: W tej części naszego programu rozmawiamy o tym, czym Fundacja Silesia się zajmuje. Rozmawialiśmy o wyspach dla rybitw, rozmawialiśmy o hotelu dla jaskółek w Żyrowej, a może teraz o sokołach, które, no właśnie, jak się mają, bo to jest kolejny projekt związany z wieżą Katedry Opolskiej. Przypomnij, na czym on polega.
1: Tak, udało nam się fajnie załatwić z księdzem, że była możliwość zainstalowania budy dla sokoła na katedrze. Wynikało to z tego, że od jakiegoś czasu był widywany na tej katedrze, także takie postanowienie, żeśmy sobie założyli, no i udało się. I od 2-3 lat już na katedrze opolskiej jest zainstalowana taka buda dla ptaków, a przede wszystkim celowaliśmy w sokoła. No nie udało nam się tam takiego sokoła zlokalizować, natomiast pojawił się mniejszy jego brat, pustułka. Też sokół, ale mniejszy. No i od w zasadzie 3 lat, tak jak tą budę postawiliśmy, zainstalowaliśmy na katedrze, mamy rokrocznie potomstwo. W tamtym roku były 4 osobniki, w tym roku 3, także dzieje się dużo i działa.
0: Aha, czyli to jest troszeczkę tak, że wy wykorzystujecie to, co już przyroda daje, czyli w tym wypadku zauważyliście, że ptak drapieżny w tych okolicach się pojawia, zresztą jest to jak najbardziej uzasadnione, jest to wysoki punkt, a te ptaki lubią, prawda, gdzieś tam wysoko gniazdować i troszeczkę chcieliście pomóc mu, rozumiem, w znalezieniu sobie takiego dobrego miejsca do zamieszkania.
1: No tak, chodziło o to, że jeżeli on tam występuje, naturalnie się pojawia, to może sprowokujemy go do tego, żeby założył sobie tam rodzinę. Chcieliśmy, żeby tam się osiedlił. Stąd pomysł na zrobienie takiej sztucznej budy. Ten sokół, którego obserwowaliśmy, nie zamieszkał, ale tak jak powiedziałem, mamy sokoły mniejsze, pustułkę, która rokrocznie korzysta z tej budy, no i rzeczywiście efekty są lęgowe, czyli mamy młode i które wylatują rokrocznie. Także projekt tak, powiedz się, a można powiedzieć w 100%, bo mamy ptaka, mamy sokoła mniejszego. Także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, a ciężko powiedzieć, czy kiedyś może rzeczywiście nie pojawi się ten, na którego czekamy. Natomiast ciekawostką w tym roku było to, że sokół miał młode, kiedy już te sokoły opuściły budę na katedrze, pojawiła się para gołębi i wyprowadziła też młode. Także mam nadzieję, że to nie będzie takie powtarzalne, wzoryczne, no bo też fajnie było, jakby tych gołębi tam akurat na katedrze nie było, bo to znowu jakiś obiekt, zabytek. A wiemy, co potrafią gołębie zrobić. Być może incydentalnie i w to ufajmy.
0: Poza tym sokół powinien chyba gołębiami się zaopiekować, czy to tak nie działa?
1: O dziwo, pierwszym łupem, który był wyłapany przez pustułkę, był gołąb. Także...
0: No właśnie, dlatego o tym mówię. Czyli raczej pustułka powinna przegonić gołębie, a nie odwrotnie. No, chociaż, można mieć taką nadzieję.
1: Chociaż ciężko sobie to wyobrazić, bo ta pustułka też nie jest wielka. Ona do takiego gołębia jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o wielkość. Może ma też większe skrzydła. Natomiast no, jakąś chyba sierpóweczkę musiały złapać, także ten gołąb się pojawił. No. One działają troszkę odstraszająco na pewno na te gołębie, także czuwają sobie na katedrze, odstraszają gołębie i wychowują potomstwo. Także chyba korzyść jest taka wspólna dla wszystkich.
0: I tutaj znowu widać tę zależność, że ta przyroda potrafi nam pomóc. Kilkanaście minut temu opowiadałeś o tym, jak to dudek zjada wam w ogrodzie turkucia podjadka. Turkucie podjadki nie są lubiane przez ogrodników, a tutaj ten ptak drapieżny może, no nie musi, ale może odstraszać gołębie. W tym wypadku, tak jak mówisz, gołębie to nie są ptaki, które byłyby mile widziane chociażby na szczycie katedry. Po prostu brudzą, mówiąc wprost.
1: No tak, i przede wszystkim, no wiadomo, że większość obiektów sakralnych, muzealnych jest chroniona w różny sposób. Często są to niestety kolce na oknach i tak dalej. Nie jest to humanitarne, uważam też, no bo wiadomo, te ptaki też pewnie rozpędzony ptak, który wyląduje na parapecie, nie zauważy, może się nabić na te golce. Także mi się wydaje, że korzystajmy z takich naturalnych metod, podpatrujmy tą przyrodę i będziemy wtedy widzieć te zależności, relacje między różnymi organizmami. No a w tym przypadku rzeczywiście no, takie pojawienie się pustułki, a w ogóle jakby się sokół pojawił, no to na pewno mamy załatwione gołębie. One po prostu nie będą tam latały, bo to jest naturalny ich wróg. Także w bardzo prosty, higieniczny sposób pozbywamy się gołębi.
0: A widzisz, to od razu mi się kojarzy jeszcze inny pomysł. Czytałam kiedyś o wspólnocie mieszkaniowej, ale takich wspólnot pewnie w Polsce jest dużo więcej. To nie jest kwestia jednostkowa, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe budują albo przygotowują specjalne miejsca dla jeżyków. Mówimy tutaj nie o ssakach, tylko mówimy tutaj o ptakach, dlatego że jeżyki z kolei na przykład żywią się komarami.
1: Przede wszystkim dużą zależnością jest to, że jak mamy dużo jeżyków, jaskółek, jeżyków, różnych ptaków u nas, zawsze tych owadów jest dużo mniej. Nieszczęśliwe te jeżyki sobie budowały te gniazda w tych kratkach wentylacyjnych. Nastały czasy, kiedy zaczęli te budynki ocieplać, także musieli likwidować te otwory, znaczy likwidować, zaślepiać te otwory często. No i człowiek wymyślił coś takiego, że można zrobić budki na elewacji, czyli żeby im troszeczkę ułatwić bytowanie na tych wysokich budynkach, bo pamiętajmy o tym, że jeżyki wymagają dość wysokich budynków. Także znowu kolejna rzecz, ściągamy sobie ptaki, wiemy, mamy świadomość tego, że one nam pomagają, chcemy, żeby tych ptaków było wśród nas bardzo dużo, dlatego że one wyjadają nam owady, które nas stręczą po prostu. Także jeżyk jak najbardziej i to działanie związane z budkami na elewacjach, super po prostu.

0: Co w trawie piszczy?
1: Jesteśmy w Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach. Przed momentem Marek Zarankiewicz, który oprowadza mnie tutaj i po fundacji, ale też po łąkach i polach wokół, poczęstował mnie pomidorkiem, przepysznym pomidorkiem z takiej potężnej szklarni, która tutaj stoi. No to też jest część działania fundacji.
2: My generalnie zachęcamy do wszelkiego rodzaju własnych upraw. To jest ważne, żeby sobie mieć te takie kąty, gdzie mamy te własne warzywka porobione. Do czego jeszcze? Do gromadzenia wody, o której mówiliśmy na początku, nie? O tym deficycie wody, nie? Mamy beczki poustawiane, mamy to wszystko jakoś tak, taki system porobiony, że tej wody gromadzimy dużo. Wiadomo, trzeba podlewać, wody jest coraz mniej, najlepiej byłoby z sieci nie korzystać. No i to robimy. A robiliśmy jeszcze taki mały projekcik z powiatem krapkowickim, też bardzo fajny, taką agrokulturę. Chcieliśmy młodzieży pokazać, że wszystko, co mamy w domu, te nasze bio tak zwane, przetwarzamy, robimy kompost, wykorzystujemy to, zrobiliśmy takie inspekty, trzymamy inspekty, w którym są takie kalfasy pomieszczane, w nich są właśnie te przetworzone różne rzeczy zamieszczane, no i to jest po prostu przykryte ziemią. No i na tym w tym roku dużo rzeczyśmy sadzili i mieliśmy takie własne ogródki podniesione. Zresztą widzisz, na takich konstrukcjach są metalowych, one są podniesione, można do nich sobie podejść, czyli nie trzeba się schylać. No i one zadziałały. Nawet w jednym z nich moja żona arbuzy posadziła. I te arbuzy tam wiszą do teraz, do tego momentu, także czekamy, mam nadzieję, że dojrzeją do końca. Także...
1: Ale w czym rzecz, powiedz? Chodzi o to, że jak na kompost nakłada się ziemię, czy odwrotnie? Jak, o co chodzi?
2: Głównie chodzi o to, żeby po prostu wszystko, co mamy bio w domku, skorupki po jajkach, czy wszelkiego rodzaju, czy po herbatach, torebki i tak dalej, żeby to wszystko nie wyrzucać do worków na bio i zapełniać kosze, które są serwowane, a jeżeli zrezygnujemy całkowicie, że tak powiem, z tego odkładania, to w zasadzie tego bio nam nie zostaje w ogóle nic. My to wszystko wykorzystujemy tu, mielimy, przekładamy, robimy kompost, także chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej wyrzucać rzeczy po prostu. Chodzi o to, żeby je wykorzystywać i one akurat u nas się świetnie sprawdzają, bo i mamy i szklarnie, mamy te inspekty podniesione, także wszystko przerabiamy sobie i w zasadzie nie mamy takich zanieczyszczeń, w cudzysłowie oczywiście, bo inne powstają, ale jeżeli chodzi o bio, to mamy zagospodarowane.
1: Kompost to jest generalnie świetna sprawa. Są też różne sposoby na to, jak ten kompost wykorzystywać. Między innymi obserwuję na YouTubie taką ogrodniczkę, która no, niezwykle dba o to, żeby ten kompost w ogrodzie był. Wiadomo, tutaj chodzi o to, żeby jak najmniej rzeczy wyrzucać do ogólnego kosza, ale też chodzi o to, że docelowo po prostu na tym się oszczędza. Jeśli masz swój kompost, czyli taką materię organiczną, która może wspomóc nasze rośliny w ogródku, to dlaczego z tego nie korzystać?
2: Przede wszystkim niezanieczyszczono, wiemy co mamy, wiemy co wrzucamy, także mam pełną świadomość tego, na czym nasze warzywa będą rosły. A to jest bardzo ważne.
1: Oczywiście, że tak. To co, jeśli mogę, to jeszcze pomidorka jednego złapię. Tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej zapraszam na pomidory.
1: To idę. No i wchodzimy do szklarni. Och, jak tu pachnie tymi pomidorkami. A widzę, że też winogrona. Który pomidorek nadaje się do tego, żebym go skonsumowała?
2: Może te koktajlowe?
1: Wspaniałe.
2: Drobne. Może się częstować jak najbardziej. No, ja tu się tak chwalę tymi wszystkimi rzeczami, ale to zasługa mojej małżonki, żeby to było jasne, bo to ona jakby jest głównym, że tak powiem, żeby nie powiedzieć prowodylem, ale zaczyna tą działalność tutaj i zawsze te pomidory obsadza, warzywa, wszelkiego rodzaju inne, które tutaj też widzisz, których już praktycznie nie ma. Chociaż ogórki, jeszcze paprykę widzę, jakieś takie rzeczy są. No ona się tym głównie zajmuje. Oczywiście my tam coś pomagamy, to nie jest tak, że nic nie robimy, ale to jest rzeczywiście życie mojej żony.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich ogrodników, wszystkich miłośników ogrodów i tak generalnie przyroda. A ja, Marku, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. No i pewnie spotkamy się, tak jak mówiłeś, rozmawialiśmy wiosną, teraz rozmawiamy na przełomie lata i jesieni, no więc jeszcze zima nam została.
2: Zobaczymy, jaki będzie moment na spotkanie. Na pewno będzie miło i zachęcam też również do przyjazdu do nas. Zawsze coś się dzieje. Także ja bardzo dziękuję za rozmowę, no i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: Marek Zarankiewicz z Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach.
2: Do usłyszenia.

0: ten weekend pogoda nadaje się idealnie do spacerów i do nich serdecznie, rzecz jasna, zachęcamy. Można wybrać się na przykład do lasu na grzyby. Ale a propos lasów, to do 18 października trwa akcja leśników pod hasłem Jesień. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z terenów leśnych, ale także ochrona przyrody i leśnej infrastruktury. Jesienią w lasach rozpoczyna się sezon grzybowy. Pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów, stąd większa potrzeba działań prewencyjnych, tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
1: Jeżeli idziemy do lasu, to najważniejsze, żeby kogoś z bliskich poinformować, że do tego lasu w ogóle idziemy, że idziemy zbierać grzyby. Z osobami starszymi jest problem, często są takie zaginięcia, te osoby nie mają telefonów. To jest klasyk taki coroczny, straż leśna, leśnicy, ale wieczorami to głównie myśliwi wożą tych zabłąkanych grzybiarzy, którzy zostawili swój samochód pod krzywą sosną. Więc warto zapamiętać, zapisać sobie lokalizację, gdzie zostawiamy swój samochód.
0: W trosce o bezpieczeństwo miłośników grzybobrania funkcjonariusze policji przygotowali specjalny poradnik z najważniejszymi wskazówkami zachowania w lesie. Mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Po pierwsze, starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną. Zabierzmy ze sobą również naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Apelujemy także o rozwagę i ostrożność. W przypadku zagubienia lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu zawsze należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Taką oto informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Życzę pięknych jesiennych spacerów, no i rzecz jasna koszy grzybów. Do usłyszenia i do zobaczenia na trasie. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: 24 godziny blisko siebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: A Radio Opole słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+. A że na zegarach już godzina 17, to pora na serwis informacyjny. Jest 3-miesięczny areszt dla zabójcy policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Powiemy o skocznym i charytatywnym pikniku w Opolu dla chorej Emilki. W Paryżu natomiast zakończyła się papieska msza święta na Polach Elizejskich.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia, ale najpierw uwaga kierowcy, możliwe utrudnienia w Prudniku na ulicy Powstańców Śląskich, to droga krajowa numer 40. Strażacy w sile trzech zastępów usuwają tam z jezdni plamę oleju. 3-miesięczny areszt dla zabójcy policjanta w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. 33-latek zatrzymany został w środę po strzelaninie. Policjant, do którego strzelał mężczyzna, zmarł wczoraj wieczorem. Prokurator rejonowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak poinformował, że kwalifikacja prawna zarzutów usiłowania zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na policjanta zostanie zmieniona na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji połączonego z czynną napaścią. Zmiana kwalifikacji zarzutów ma nastąpić po sekcji zwłok policjanta. Usiłowanie zabójstwa i jego dokonanie jest zagrożone taką samą karą od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Opolanie połączyli sport z pomaganiem. Dochód z pikniku charytatywnego na placu Jana Pawła II w Opolu ma wesprzeć leczenie 7-letniej Emilki Grzesik, która choruje na białaczkę. Emilka leczy się od listopada. Obecnie zbieramy pieniądze na rehabilitację, mówi Izabela Grzesik, mama Emilki.
2: Wiadomo, zanik mięśni, na takie dysfunkcje. Nie znamy jeszcze kwoty, jak to będzie wyglądać, no ale to się wiąże, wiadomo, z umawianiem się u wielu specjalistów, z wieloma zabiegami, badaniami. W połowie listopada miała infekcję górnych dróg oddechowych, ta infekcja się nie kończyła. Naszły jakieś kolejne objawy, które skłoniły nas, żeby wrócić do tego lekarza, no i robić badania krwi. No i z tych badań właśnie wyszedł nam taka i inna diagnoza.
1: Jednym z głównych punktów pikniku było wspólne skakanie na skakance z Olgą Jumps oraz próba zgromadzenia jak największej liczby osób skaczących jednocześnie, mówi Katarzyna Rzekiecka-Balcar, współorganizatorka pikniku.
3: Chciałam, żeby to było wydarzenie przede wszystkim takie sportowe, żebyśmy pokazali, jak ważne jest w naszym życiu zdrowie. Ja od kilku miesięcy skaczę na skakance i postanawiałam, że zaproszę Olgę Champs, żeby z nami poskakała, przyjęła zaproszenie. Razem z dziewczynami tutaj ze stowarzyszenia pociągnęłyśmy temat, no i jesteśmy tutaj.
4: Każdym można, nagle dziecko się rozchorowy, tak jak było w przypadku Emilki, że gdyby, że z dnia na dzień się wykryła choroba. No i zawsze warto jest pomagać, bo sami może być też takie sytuacje.
1: Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Kobieto i Owo Opole, a Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Finał konkursu piosenki niemieckiej Superstar 2026 odbywa się w Domu Kultury w Ozimku. Na scenie zaprezentuje się przeszło 20 wykonawców wyłonionych w pierwszej turze konkursu spośród blisko 80 osób. Ogłoszenie wyników finałowych zmagań zaplanowano na godzinę 19.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu na trwające właśnie zgrupowanie kadry dla Oskara Pietuszewskiego. Na co dzień zawodnik gra w FC Porto. Przed Polakami spotkania ze Szwecją, to już w poniedziałek 28 września, potem z Rumunią 2 października oraz ponownie z Bośnią i Hercegowiną 5 października. W Paryżu zakończyła się papieska msza święta na Polach Elizejskich. W centrum francuskiej stolicy modliło się ponad 500 000 osób. Plenerowe nabożeństwo było kulminacyjnym momentem wizyty Leona XIV we Francji, jego pierwszej podróży do tego kraju, rozpoczętej wczoraj. Francuscy wierni podkreślają, że po 18 latach przerwy w papieskich wizytach w Paryżu Leon XIV niejako nadrobił tę zaległość, a z uczestnikami papieskiej mszy świętej rozmawiał korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer.
5: Ten papież dodaje mi energii, bo tak naprawdę okres pontyfikatu papieża Franciszka był dla Francuzów bardzo trudny. Francuzi byli bardzo rozczarowani, że przyjechał do Marsylii, na Korsykę, a nawet nie odwiedził Paryża. Ten papież trochę mnie zaskoczył. Jest mniej ekspresyjny niż jego poprzednicy, ale myślę, że jest bardzo przenikliwy i doskonale wie, dokąd chce nas prowadzić. Po przyjeździe do Francji jasno powiedział, w jakich kwestiach nie należy iść na kompromisy. Przede wszystkim w sprawie ustawy o eutanazji, a także w innych kwestiach.
1: Po mszy świętej w Paryżu papież uda się do Lourdes, gdzie spędzi niedzielę, a w poniedziałek zakończy podróż w Mecce.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: niebo prawie bez jednej chmurki, tak jak zapowiadali synoptycy. Na termometrach natomiast 20 stopni Celsjusza, o 1 więcej niż przewidzieli na dziś synoptycy. Ciśnienie nadal na poziomie 1024 hektopaskali. Miejscami to ciśnienie minimalnie spada. Wiatr jest słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, tylko miejscami te porywy wiatru są nieco mocniejsze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć, sąsiad. Jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 13 minut po godzinie 17. Kuba Biel, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ten piękny, popołudniowy, sobotni, ciepły dzień. Jesteśmy przy ulicy Sportowej dziś z audycją Cały Nasz Sport. Przy ulicy Sportowej nie w Opolu, a w Kluczborku. Dlaczego? Ano dlatego, że dziś oczy, w szczególności kibiców piłki nożnej, powinny być właśnie skierowane na to właśnie miejsce. Tutaj o godzinie 18 punktualnie wystartują derby opolszczyzny. Derby opolszczyzny w lidze trzeciej, miejscowy MKS Kluczbork zmierzy się z Polonią Nysa. Już znamy składy, w jakich wystąpią obie drużyny, ale piłka nożna to nie jedyny sport, który będzie oczywiście gościł dziś na antenie Radia Opole, bo w pierwszej godzinie będziemy mocno skupiali się na siatkówce, nie tylko ze względu na to, że są Mistrzostwa Europy Siatkarzy i że właśnie w tej chwili trwa mecz o trzecie miejsce. A propos, rzucę okiem, jak to tam wygląda. Pierwszy set Finlandia-Słowenia 11-9 dla Finów w tej chwili. Okej, ciekawy wynik. Zobaczymy, kto z tej pary wywalczy brązowy medal Mistrzostwa Europy, czy sensacyjni półfinaliści, bo nie było Finowie, którzy odprawili Włochów, pokonując ich 3-2 i później przegrywając z Francuzami 1-3, czy też Słoweńcy, którzy grali w półfinale z reprezentacją Polski i przegrali 0-3, ale ten wynik 0-3 nie oddaje do końca tego, jak wyglądał ten mecz, bo pierwsze dwa sety były naprawdę bardzo wyrównane i niewiele brakło, żeby Słoweńcy nam jakiegoś seta urwali. O godzinie 21:00 wielki finał Polska-Francja, więc Mistrzostwa Europy to jedno, ale też powolutku przygotowujemy się do tego, co będzie działo się na polskich ligowych parkietach i to na tym najwyższym szczeblu. Bo zanim może przejdę do tego, co na najwyższym szczeblu, to jeszcze dodam, że równolegle dzisiaj o godzinie 18 wystartuje także spotkanie w Tauron pierwszej lidze. W Tauron pierwszej lidze, tutaj właśnie w Kluczborku, Mickiewicz Kluczbork, nasza drużyna zacna zresztą, która walczyła w ubiegłym sezonie o medal brązowy, zmierzy się z, uwaga, drużyną, z którą rywalizowała o ten medal brązowy, ponieważ o 18 równolegle z meczem MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa startuje także spotkanie Mickiewicza Kluczbork z Aniołami Toruń. Oczywiście będziemy równolegle podglądali, co się dzieje w hali, która jest jakieś 700, może 800 metrów od miejsca, w którym się w tej chwili znajduje. No i teraz rzecz, która w tej godzinie audycji Cały Nasz Sport będzie wybrzmiewała bardzo mocno. Skupimy się na naszych ekstraklasowych drużynach, jeżeli chodzi o potyczki siatkarskie, a w ekstraklasie kobiet mamy oczywiście Uniopole. Uniopole ostatnio zaprezentowało swój skład na sezon 2026-2027, sezon wyjątkowy, bo w tym sezonie będziemy rywalizowali nie tylko w Lidze Polskiej, to jeszcze w siatkarskiej Lidze Mistrzyń CEF. To duże wydarzenie w historii klubu i ja myślę, że tutaj na te mecze do Stegu Areny będą przychodzili kibice i to licznie, ponieważ właśnie w Stegu Arenie zaprezentują się, śmiało można powiedzieć, zaprezentuje się najlepsza drużyna Europy, czyli Wakif Bank Stambuł. Drużyna z Turcji zagra razem z Uniopole w jednej grupie siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Więc o Uniopole na pewno kilka słów sobie powiemy. Będzie trener Bartłomiej Dąbrowski, będzie zawodniczka naszego klubu Katarzyna Połeć, ale też przeniesiemy się do Kędzierzyna Koźla, ponieważ jeżeli mówimy o Ekstraklasie, to Zaksa Kędzierzyn Koźla właściwie ta drużyna jako jedyna w tym sezonie z Opolszczyzny będzie rywalizowała w siatkarskiej ekstraklasie mężczyzn. No i z mikrofonem Radia Opole te przygotowania do sezonu właściwego właśnie w Tauron Lidze, bo od tego sezonu wszystkie nasze ligi są pod szyldem Tauronu. Kobieca to Tauron Liga Kobiet, męska to oczywiście Tauron Liga, no i Tauron Pierwsza Liga, jeżeli chodzi o zaplecze ekstraklasy. Z mikrofonem Radia Opole w Kędzierzynie Koźlu na już takim ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu był Grzegorz Frankowski i wywiady między innymi z zawodnikami Zaksy Kędzierzyn Koźle jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Opole. Będzie dużo się działo. Powiedziałem, że jesteśmy w Kluczborku. Powiedziałem też, że mamy składy przed oczami, które wystąpią w dzisiejszym spotkaniu trzeciej ligi. No to krótko o tym, zanim przejdziemy do siatkówki. Dzisiejszym głównym rozjemcą tego spotkania będzie pan sędzia Mateusz Kowalski, a zacznijmy sobie od drużyny gości. Polonia Nysa występować będzie w składzie Dariusz Szerbal, Jakub Korzeniewicz, Jakub Czajkowski, Maciej Rakoczy, Dominik Sikora, Szymon Sikorski, Patryk Kupczak, Benjamin Glinka, Sofien Kiri, Michał Rutkowski i Mateusz Lechowicz, który jest kapitanem Polonii Nysa. Taką oto jedenastkę desygnował do gry nowy trener Polonii Nysa, czyli Adrian Pajączkowski, były trener Ruchu z Dzieszowice, dla którego będzie to debiut w Polonii Nysa, więc zakładam, że też chce się dobrze zaprezentować podczas derbowego spotkania właśnie tutaj w Kluczborku. A jeżeli chodzi o MKS Kluczbork, to dziś w składzie Bartosz Warszakowski, to młodzieżowiec w bramce drużyny MKS-u Kluczbork, Jakub Trojanowski, Michał Maj, Rafał Niziołek, Dawid Wojtyra, Nejson Pereira, Mateusz Kulik, Patryk Wiśniowski, Łukasz Kabaj, Maksymilian Nowak i Dominik Lewandowski, który jest kapitanem zespołu. Tak prezentuje się skład desygnowany do gry przez trenera Łukasza Ganowicza, czyli szkoleniowca MKS-u Kluczbork. Wiemy, kto zagra. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18. My za chwilę przejdziemy do tematów siatkarskich. Zaczniemy sobie od Unii Opole, ale to za moment.

0: Muzyka rozbrzmiała zarówno w Radiu Opole, jak i na stadionie MKS-u Kluczbork. Jesteśmy przy ulicy Sportowej w Kluczborku, stąd będziemy nadajemy właściwie dzisiejszą audycję cały nasz sport. No i teraz zanim o piłce nożnej, bo te najważniejsze emocje wystartują nam o godzinie 18:00. MKS Kluczbork gra z Polonią Nysa dzisiaj w trzeciej lidze, czyli piłkarskie derby naszego regionu, to wtedy w tej chwili skupiamy się na siatkówce. A że jesteśmy dżentelmenami, to zacznijmy sobie od siatkówki kobiet. Unii Opole zaprezentowało skład, który będzie reprezentował naszą drużynę w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet w sezonie 2026-27 i w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów, no bo w tym sezonie zespół z Opola będzie łączył te rozgrywki. I to spotkanie z kibicami, z sympatykami siatkówki kobiet odbyło się w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. No i tam przyjemność obserwować te prezentacje miał Grzegorz Frankowski. Porozmawiał między innymi z Katarzyną Połeć, a także z trenerem opolskiego zespołu Bartłomiejem Dąbrowskim. Posłuchajmy.
1: Póki co bardzo ciężko i bardzo dobrze trenujemy i bardzo fajnie to też wygląda na treningach. Katarzyna Połeć, środkowa bloku. Nie wiem, jak wyglądają inne zespoły, bo przyznam szczerze, że się zbytnio tym nie interesowałam.
2: Jeżeli chodzi o Unii, zeszły sezon fantastyczny, no ale już w zeszłym sezonie wszyscy od pewnego czasu zaczęli na was zwracać uwagę. Teraz te zwracanie uwagi będzie chyba jeszcze mocniejsze.
1: Tak, no myślę, że teraz będą zwracać na nas uwagę i patrzeć, czy dalej i tak będziemy grać dobrze, jak grałyśmy w zeszłym sezonie, więc na pewno mamy tą poprzeczkę wyżej postawioną niż w zeszłym roku. Może być ciekawie.
2: Stresujecie się tym, że wszyscy tutaj na was liczą? No jest taki boom na Unii w Opolu i bardzo dobrze, no ale trzeba temu sprostać, no bo gdzieś tam te oczekiwania są rozdmuchane na początek te ligowe. W wygrywkach europejskich też na pewno wszyscy, a przede wszystkim wy same będziecie chciały się pokazać z jak najlepszej strony.
1: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę i to jak przetrenowywałyśmy okres przygotowawczy i zobaczymy wtedy, jak to w ogóle będzie wyglądało, jak będzie wyglądała nasza gra, więc tutaj na pewno będziemy się tylko i wyłącznie skupiać na tym, jak my gramy i w jakiej my jesteśmy dyspozycji.
2: Skład troszeczkę się zmieniło, parę dziewczyn odeszło, kilka też zawodniczek przyszło. To jest jeszcze ten czas zgrywania się, poznawania się nie tylko na boisku, no bo to zawsze lepiej, jak jest się dobrymi koleżankami, żeby to potem fajnie wszystko funkcjonowało już w trakcie spotkań.
1: No mamy trzy nowe przyjmujące i jedną nową środkową. Jeżeli chodzi o środek, to na pewno to zgrywanie jest o wiele dłuższe niż z lewym skrzydłem. Zobaczymy. Póki co dziewczyny bardzo fajnie się prezentują na treningach i na sparingach. Zobaczymy, jak będzie w lidze. Zobaczymy przeciwniczki i jak one będą grały, więc my też będziemy się jakoś dostosowywać do tego.
3: Najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi, a reszta krok po kroku będzie przychodzić, forma też będzie rosnąć. Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii Opole. Na razie jeszcze dreszczyku emocji nie ma, ale on na pewno przyjdzie za moment.
2: Dwa zdania na temat kadry. Parę zmian nastąpiło. Odeszły czołowe zawodniczki, czy kluczowe dla drużyny. Doszło też kilka dziewczyn, cztery dokładnie. Może pan powiedzieć, jak pan to widzi? To jest taki sam zespół, mocniejszy? Czy to wszystko wyjdzie w praniu? Po kilku spotkaniach już o stawkę będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
3: Myślę, że to wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn. Też na razie z bardzo małym doświadczeniem. Także to one muszą budować swoje doświadczenie. Musimy pracować, musimy być cierpliwi. Też potrzebują dużego wsparcia. Jestem przekonany, że z meczu na mecz będą się prezentować coraz lepiej. Ciężko mi w tym momencie oceniać, jeżeli chodzi o poziom, ponieważ zaczynając okres przygotowawczy sezon temu, też nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie to wyglądało. Natomiast nasza forma rosła, dziewczyny się bardzo szybko rozwijały i wierzę, że w tym przypadku będzie podobnie. Natomiast, tak jak mówię, na ten moment musimy być cierpliwi, pracować dobrze i pracować mądrze z tą grupą dziewczyn, ale też potrzebują czasu, potrzebują adaptacji. W przypadku każdej dziewczyny tak naprawdę coś innego, ponieważ Daria dopiero wchodzi do seniorskiej siatkówki, do seniorskiej szatni, zmieniła kompletnie środowisko, więc to jest też inny świat. Jeżeli chodzi o Andy, to też przyszła do mocniejszej ligi, też z innymi wymaganiami, Sydney Palazzolo podobnie, więc myślę, że one muszą się zaadoptować w kraju, muszą się zaadoptować w lidze, muszą się zaadoptować do naszych obciążeń treningowych, także to wszystko z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, ale tak jak mówię, potrzeba czasu.
2: Zainteresowanie klubem rośnie bardzo dobrze.

0: rozgrywki ligowe, Liga Mistrzów. Presja też na pewno będzie większa, nawet nie to, że sami na siebie będziecie ją nakładać, ale oczekiwania też są duże. Każdy liczy, że Unii będzie tutaj naprawdę prezentować się znakomicie. To może być dla was jakiś problem, czy po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić?
1: Myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Wiem, jak wygląda klub od środka. To, że oczekiwania są po zeszłym sezonie, ja to doskonale rozumiem, natomiast też stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy i wiem, jak budujemy nasz zespół, jak klub jest budowany od wielu, wielu lat. Także ja do tego podchodzę z dystansem, natomiast rozumiem, że kibice i państwo dziennikarze macie oczekiwania bardzo wysokie i my zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
0: Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Są niespodzianki, to duże. Finowie pokonują Włochów. Dlaczego na przykład nie w Lidze Mistrzyń pokonać triumfatora ostatniej edycji?
1: Dokładnie. Tak właśnie do tego należy podchodzić. Fajne jest to, że sport daje szansę zawsze i to myślę, że jest taka dziedzina życia, gdzie pomimo tego, że czy jesteś faworytem czy nie, to zawsze masz szansę przed rozpoczęciem rozgrywek, a jedyne co możecie skreślić to twoje podejście. Jeżeli nie wierzysz w to, że masz szansę wygrywać, to nie ma szans wygrywać. Ja podchodzę do tego tak, że taki mecz jak mecz z Turczynkami jest na pewno bardzo trudny, ale też niesamowita szansa dla wszystkich, więc wierzę w to bardzo mocno, że pokażemy się z bardzo dobrej strony, a celem będzie zwycięstwo, bo o to w sporcie chodzi.
2: Trzymamy oczywiście za to zwycięstwo kciuki, a za nami ostatnie sparingi w sezonie przygotowawczym, jeżeli chodzi o polskie Wilczyce. Ostatnie te spotkania były rozgrywane przeciwko drużynie BKS-u ZGO Bielsko-Biała i no takie mieszane uczucia, bo wczoraj dziewczyny zagrały jeden mecz, dziś drugi. Wczoraj zwycięstwo Unii Opole z BKS-em 3-2 w setach, najpierw wygrane do 16 do 22, jeżeli chodzi o Unię Opole, później porażki do 23 i 24 i tiebreak, zwycięstwo opolskiego zespołu 15 do 10. No a dziś zwycięstwo Bielszczanek w setach 25-16, 25-19, 25-21, no i ten czwarty set dodatkowo rozegrany, no bo tak się umówili trenerzy, że zagrają minimum 4 sety. Ten ostatni set wygrany przez Unię Opole 25-20. Czekamy na start rozgrywek Tauron Ligi Kobiet, czekamy na pierwsze mecze Siatkarskiej Ligi Mistrzyń, a za moment porozmawiamy o siatkówce męskiej.

0: Już mniej niż 30 minut pozostaje nam do spotkania MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa. Rozmawialiśmy o siatkówce kobiet, za chwilę o siatkówce mężczyzn, a ja tylko rzucam okiem na to, jak to na Mistrzostwach Europy wygląda sytuacja, bo pierwszy set meczu o brąz już za nami. Finowie pokonują Słoweńców 25-23. Było o paniach, no to czas o panach, czyli o polski zespół przygotowujący się do występów w Tauron Lidze, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Zaksa, która no, już bardzo intensywnie trenuje przed startem sezonu. Ponownie Grzegorz Frankowski wybrał się z mikrofonem i przyjrzał, jak te przygotowania wyglądają, no bo rozmawiał z przedstawicielami klubu Uniopole. No to czas na siatkówkę w wydaniu mężczyzn, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Rozmowa Grzesia Frankowskiego o tym, jak te przygotowania wyglądają, z Michałem Hadałą i Remigiuszem Kapicą.
1: Jesteśmy w połowie drogi. Dzień dobry, Michał Hadała, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Myślę, że to jest cięższa ta połowa, może nie większa, ale cięższa. Jest za nami, teraz będziemy powoli przygotowywali się do tego, żeby coraz więcej grać. Przynajmniej na koniec tygodnia staram się rozgrywać mecze kontrolne, a w trakcie tygodnia mamy czas na to, żeby spokojnie potrenować. Jest kilka, nie będę każdego wymieniał z osobna, ale to są chłopaki, którzy chcieli tu bardzo być, chcą się rozwijać, chcą być częścią tego zespołu i być może kiedyś trafić do reprezentacji Polski lub reprezentacji swojego kraju.
2: Nowy skład, bo bardzo dużo nowych twarzy. Pana zdaniem czekamy po prostu do pierwszych spotkań, wyjdzie to w praniu, na co ten budowany zespół będzie stać w tym sezonie?
1: Myślę, że już w tamtym roku, dwa lata temu, musieliśmy też trochę poczekać, przegrać mecze wygrane, wygrać przegrane. Nie jest to takie wszystko proste, jak się wydaje, ale jak chłopaki będą ciężko trenowali, nie liczmy na to, że od pierwszego meczu będziemy wygrywali ze wszystkim. Znaczy, bardzo byśmy chcieli oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział. Myślę, że wyjdzie to w praniu. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. To, co dzieje się tutaj, wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy grali dobrze. Wiadomo, że będzie nam ciężko z drużynami, które mają ogromne budżety, mają wspaniałych zawodników, reprezentantów krajów u siebie. My myślę, że naszym zaangażowaniem, naszym pazurem będziemy chcieli wyrwać to, żeby mimo tego, że być może nasi zawodnicy nie są z pierwszych, nazwiska nie są z pierwszych stron gazet, ale zrobimy wszystko, żeby razem jako zespół, jako Zaksa, żebyśmy byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych.
3: Remigiusz Kapica, atakujący.
2: Pierwsze treningi za tobą, niedawny transfer do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Jak wrażenia, jak adaptacja w zespole, jak się odnajdujesz w takim klubie bardzo utytułowanym jak Zaksa Kędzierzyn-Koźle?
4: Dla mnie naprawdę bardzo fajnie tutaj ta adaptacja, aklimatyzacja przebiegła. Sporo chłopaków znam gdzieś tam wcześniej, czy z boiska, czy przez siatkę, że tak powiem, więc tu nie było najmniejszego problemu. Bardzo się cieszę. Jest to, tak jak mówiłem gdzieś już przed sezonem, że jedno z takich moich małych marzeń, bo jest to bardzo zasłużony klub, więc tym bardziej się cieszę, że mogę być częścią tego klubu i mam nadzieję, że zrobimy w tym sezonie jakiś fajny wynik.
2: Fajny wynik? Co by was satysfakcjonowało? Wiadomo, że tutaj zawsze kibice chcą, żebyście walczyli o najwyższe cele. No ten ostatni sezon trochę mniej udany. Można powiedzieć, że każdy ma ambicje w tej lidze i pewnie pół ligi będzie grało mistrza, połowa będzie miała troszeczkę inne motywacje.
4: Celem minimum byłoby zrobić play-offy, a co będzie dalej, to zobaczymy, bo naprawdę w tym sezonie ta liga jest, mam wrażenie, jeszcze mocniejsza niż w zeszłym, zwłaszcza jeśli mówimy o tych, że tak powiem, zespołach z czołówki. Tam są naprawdę duże wzmocnienia, ale będziemy walczyć, pokażemy swoje atuty i tak zwany pazur, jak to mówią, i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi.
2: Jeżeli chodzi o sposób grania całego zespołu, tego, co sztab szkoleniowy od ciebie oczekuje, to są jakieś dla ciebie nietypowe historie, czy mniej więcej tego się spodziewałeś?
4: Raczej nie ma tutaj nic zaskakującego dla mnie. Jakby moja pozycja jest, można powiedzieć, dosyć prostą pozycją. Mam zdobywać punkty i najlepiej jak najwięcej, ale no wiadomo, każdy zespół ma jakiś swój styl, swoje założenia i jakby zespół jest tak budowany, żeby jakieś te, że tak powiem, cele realizował każdy z zawodników. Wydaje mi się, że tutaj moja rola nie będzie odbiegała niczym innym od tego, co robiłem we wcześniejszych latach. Jeszcze zobaczymy, jak się to rozwinie przed samym sezonem, czy coś się zmieni, czy nie, ale wydaje mi się, że po prostu tak jak co roku, czyli zdobywanie punktów, bycie skutecznym zawodnikiem.
2: Przed chwileczką rozmawiamy sobie, przychodzi kolega z pozycji, Mateusz Rećko. Czy jest już ustalona hierarchia? kto jest numerem jeden na tej newralgicznej, bardzo ważnej pozycji?
4: W tym momencie chyba jeszcze nie. Na pewno będzie to bardzo fajna rywalizacja. Mateusz jest bardzo fajnym gościem, też bardzo dobrym siatkarzem, więc zdaje mi się, że tutaj na tej pozycji na pewno będziemy się uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać. Także po prostu wydaje mi się, że dyspozycja może nie dnia, ale że jakby w danym okresie po prostu dyspozycja danego zawodnika powinna decydować o tym, który będzie grał, który nie, ale tu mówię, czas pokaże. Na pewno mamy oboje atuty swoje, które w każdym momencie będzie mógł trener wykorzystywać, więc tutaj będziemy się na pewno uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać.
2: Z Andreą Dzianim, jak się współpracuje po tych pierwszych kilku zajęciach? Jak to wygląda, jak możesz to ocenić?
4: Trener jest jeszcze na Mistrzostwach Europy, jak wiadomo, ale był tutaj już na chyba jedną albo dwie jednostki, więc moje pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, bardzo otwarty człowiek, dużo wskazówek udziela. Bardzo taki wesoły i radosny. Wiadomo, że być może dalej w las może być różnie, w zależności od tego, jak będziemy wyglądali, jak będziemy prezentowali się i realizowali jego założenia. Ale pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobił, jest naprawdę bardzo pozytywne, więc jestem bardzo dobrze nastawiony na ten nadchodzący sezon i współpracę z trenerem Dzianim.
2: Tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o kolegów z zespołu, to albo się znacie wcześniejszych sezonów, albo po drugiej stronie siatki, bo Plus Liga to jest taka jedna wielka siatkarska rodzina. Praktycznie wszyscy są kolegami, no to też pewnie ma później duże znaczenie, żeby ten flow taki był na boisku odpowiedni.
4: Na ten moment, jeśli chodzi o atmosferę między nami, jest naprawdę świetnie. Super się dogadujemy z chłopakami, jest dużo żartów i tak dalej, ale też jakby każdy z nas jakby wie, w jakim celu jesteśmy tutaj i potrafimy od siebie też nawzajem wymagać, więc wydaje mi się, że zarówno jakby ta sfera siatkarska, jak i pozasiatkarska będą stały na bardzo dobrym, wysokim poziomie, bo mówię, super się dogadujemy, a to jest dosyć istotna kwestia, jeśli chodzi o budowanie zespołu, jakby w rozumieniu zespołu, drużyny po prostu. To jest bardzo ważna rzecz.
2: Nie wiem, czy lubisz się bawić jakieś typowanie, ale gdybyś mógł, sezon 2026-27, Zaksa kończy na pozycji numer albo na pozycji, która ciebie i kolegów będzie satysfakcjonować.
4: Jeśli ja bym miał typować, to wskazałbym pozycję numer jeden, ale będąc realistą, wydaje mi się, że gdzieś między 5 a 8 to będzie bardzo dobry wynik, bo tak jak powiedziałem gdzieś tam w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, że te pierwsze cztery zespoły są gdzieś tam naprawdę bardzo mocne. Mówię tutaj o Lublinie, Zawierciu, Warszawie. Jeszcze ktoś tam się na pewno po drodze znajdzie, może jakiś Olsztyn albo ktoś taki, ale myślę, że gdzieś tam w okolicach tego piątego miejsca myślę, że byłoby super i to jest taki mój typ, że byłoby naprawdę pięknie i zrobimy co w naszej mocy, żeby tak się to skończyło.
5: Coraz bliżej spotkanie MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa, dziś derby na poziomie trzeciej ligi, zawodnicy już w takiej finalnej części rozgrzewki, ale my pozostając w klimacie siatkarskim zaglądamy na Mistrzostwa Europy, tam mecz o brąz, pierwszy set dla Finów 25-23, w drugim Słoweńcy prowadzą 6-4 w tej chwili. To nie wszystkie wiadomości z obozu Zaksy Kędzierzyn-Koźle, ponieważ za chwilę wrócimy do rozmów z zawodnikami właśnie tego opolskiego klubu, który zagra w tym sezonie podobnie jak i w poprzednim, choć nazwa ligi się zmieniła z Plus Ligi na Tauron Ligę. Za sekundę wracamy do Kędzierzyna-Koźle.

0: Wracamy do Kluczborka. Tutaj już powoli zawodnicy schodzą do szatni przed rozpoczęciem spotkania MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa. Start tego spotkania o godzinie 18 punktualnie, a my wracamy do Kędzierzyna Kośla, bo czas na kolejne rozmowy z zawodnikami przygotowującymi się do sezonu Tauron Ligi. Przed nami Mateusz Rećko i Kamil Kosiba z mikrofonem Radio Pole. W Kędzierzynie Koźlu był Grzegorz Frankowski.
1: Mateusz Rećko, atakujący, Zaks Kędzierzyn Koźle.
2: Rozmawiałem z twoim kolegą do pozycji atakującego. Zapytałem go troszeczkę zaczepnie, kto jest numerem jeden, jeżeli chodzi o atak w Kędzierzynie. No nie odpowiedział mi wprost. Ty możesz odpowiedzieć?
1: Myślę, że nie. Myślę, że tutaj będzie zdrowa rywalizacja, a przede wszystkim wsparcie wzajemne. Nawet jeśli któryś z nas będzie tą jedynką na papierze, to w każdym momencie będzie mógł liczyć na wsparcie tego drugiego. A sam wybór należy do sztabu trenerskiego i w głównej mierze pewnie od pierwszego trenera.
2: Sporo zmian w drużynie. Już, że tak powiem, wszystkich kolegów po imieniu bez problemu możesz wskazać, tak, bo naprawdę dużo się działo, tak już na poważnie, jeżeli chodzi o zmiany w kadrze, to mało czasu, żeby to wszystko spiąć i żebyście już na pierwszy mecz byli w optymalnej dyspozycji.
1: Tak, myślę, że tutaj już się zdążyliśmy poznać. Miesiąc pracy za nami, jesteśmy wszyscy, jeszcze niektórzy oczywiście dojadą z kadry, dołączą do nas po mistrzostwach, ale tak to grupa jest młoda, na pewno chętna do pracy i tej pracy będzie dużo, dużo, aby nasza gra wyglądała dobrze, dużo aby się rozwijać, więc myślę, że to jest ciekawa grupa zawodnicza, że tak powiem, i może sprawić wiele niespodzianek.
2: No właśnie, a propos tych niespodzianek całego sezonu już stricte ligowego, co ten zespół może wam dać, jakie miejsce, czy z jakiego miejsca będziecie zadowoleni, czy realnie o co możecie z tym składem w tym sezonie powalczyć?
1: Myślę, że no trzeba powiedzieć, że chcemy walczyć o ósemkę, tak? Tak jak w zeszłym roku, a w playoffach, które się rządzą swoimi prawami, tak jak dwa lata z rzędu nam się nie udało pokonać przyszłego mistrza Polski, najpierw Lublin, później Zawiercie, tak może w tym roku taką niespodziankę sprawić i wygrać tą pierwszą rundę playoff, ale przede wszystkim, co najważniejsze, myślę, że o dobrą grę w każdym meczu, o walkę, o zostawianie tego serducha na boisku i myślę, że wtedy i kibice to docenią i wyniki też pójdą za tym.
2: Tak jak powiedziałeś, każdy mecz walka, bo no, nie ma żartów. Liga, tak wszyscy mówią, z sezonu na sezon jest coraz mocniejsza i nie mówimy tylko o pozycjach 1-4, ale praktycznie o wszystkich 14 zespołach, dużo klasowych, jakościowych zawodników. Jak się źle rozpocznie, no to można nie zdążyć dogonić rywali.
1: No tak, tak się mówi, bo taka jest prawda moim zdaniem. Jest to bardzo silna liga, myślę, że nie skłamię mówiąc, że topowa światowa liga. Wszystkie zespoły tak naprawdę tutaj są zespoły gotowe do gry na bardzo wysokim poziomie, więc w każdym meczu będzie trzeba walczyć o te punkty. Nie będzie meczów, gdzie cokolwiek można odpuścić. I tak, no start jest ważny, aczkolwiek z tego, co już patrzyłem, nasz start jest ciężki. Zobaczymy, może sprawimy niespodziankę właśnie od razu i mistrza Polski pokonamy szybko.
2: Okej, a powiedz, jeżeli same przygotowania te treningowe, bo teraz ciężka praca, mniej więcej to jest jeden do jednego to, co rok temu, czy jednak sztab cały czas no, tam wprowadza jakieś nowinki, modyfikacje pod i cały zespół i pod poszczególnych zawodników, bo wiadomo, że wiele nowych twarzy.
1: W zeszłym roku ten przygotowawczy mieliśmy dłuższy o 2 tygodnie bodajże, więc mieliśmy troszkę więcej czasu wprowadzającego. W tym roku szybciej przeszliśmy do rzeczy stricte siatkarskich tutaj na hali, więc sztab tak naprawdę bardzo dobrze reaguje do tego, co my potrzebujemy, co widać, że jest nam potrzebne. Jest ciężko, ale tak ma być w okresie przygotowawczym.
3: Kamil Kosiba przyjmujący.
2: Była Nysa, jest Kędzierzyn Koźle. Jakie wrażenia po kilku, czy już po kilkunastu jednostkach treningowych, po pobycie z nowymi kolegami? Jak to wygląda od strony szatni, twoim zdaniem?
3: Wrażenia jak najbardziej pozytywne. Dużo nowości po 3 latach. W Nysie też coś nowego dla mnie. Jakiś nowy powiew, nowa energia. Więc cieszę się. Na razie wszystko na plus. No, zostałem w województwie, nie zmieniłem województwa, ale myślę, że jest to duża zmiana też dla mnie pod każdym względem, ale jak na razie pozytywna.
2: W Nysie też jest duża presja, są kibice, cała otoczka. Tak samo w Kędzierzynie presja jest mimo wszystko większa, twoim zdaniem, czy dopiero to się okaże w praniu, jak rozpocznie się liga, no i trzeba będzie wygrywać, będziecie rozliczani z każdego kolejnego ligowego spotkania?
3: Myślę, że na ten moment mogę jedynie opowiedzieć o tym, że my ciężko pracujemy, żeby jak najlepiej przygotować się do ligi, a presja, no zawsze jest presja, no po to też gramy i ta presja jest po to, żebyśmy się do niej przyzwyczaili i musieli sobie z nią radzić. Punkty i mecze na pewno nas zweryfikują, a na razie możemy jedyne co przygotować się dobrze do sezonu i dać jak najwięcej radości kibicom, bo tutaj rzesza kibiców jest bardzo duża, tak samo miałem rok temu i te ostatnie lata, więc ja jestem przyzwyczajony do tego, a mam nadzieję, że no wszyscy tutaj z chłopaków jesteśmy na to gotowi i robimy wszystko, żeby jak najlepiej wyglądać w tym sezonie.
2: Plan minimum? 1-8?
3: Nie, chciałbym mówić jakiegoś planu minimum. Myślę, że tu można sobie stawiać tylko jakieś cele wysoko, ale robimy wszystko, tak jak mówiłem, żeby w każdym meczu, skupić się na każdym meczu po kolei, bo liga zacznie pędzić, zaczniemy grać już w październiku, to tak naprawdę tego czasu na przygotowania już nie będzie, więc teraz musimy zrobić bardzo dobrą robotę. A plan minimum, myślę, że każdy mecz będzie, żeby go wygrywać i przygotować się do niego jak najlepiej i piąć się jak najwyżej w tabeli. A co to nam przyniesie, to zobaczymy. Mamy fajną ekipę młodych, zdolnych chłopaków, więc myślę, że w połączeniu tutaj z doświadczeniem i z dobrym sztabem szkoleniowym zrobimy dobrą robotę.
2: Jeżeli chodzi o to, co od ciebie sztab oczekuje, mniej więcej to samo, co w Nysie, czy jakieś inne aspekty też tutaj trenerzy zwracają uwagę, czy to jest jeszcze za wcześnie, by wchodzić w takie szczegóły?
3: Znaczy wiadomo, no nie ma z nami jeszcze głównego trenera, więc tutaj na pewno też się dużo zmieni pod jego wodzą, ale myślę, że nie ma nic takiego nowego. No, ja też nie jestem jakby po szkole od razu, więc wiem, co ja mam robić. Będę robił wszystko, żeby tutaj jak najlepiej pomóc drużynie i myślę, że tak jedynie mogę tutaj takie rzeczy ode mnie może sztab wymagać, a więcej rzeczy to myślę, że jak przyjedzie trener i będziemy jakieś założenia taktyczne i wszystkie rzeczy realizować, to wtedy będziemy wiedzieć coś więcej.
0: Czekamy na początek Tauron Ligi i Tauron Ligi Kobiet. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Unii Opole to zespoły, które będą reprezentowały Opolszczyznę właśnie w tych rozgrywkach. Oczywiście trzymamy kciuki zarówno za panie, jak i za panów. Za panie dodatkowo w szczególności w rozgrywkach Siatkarskiej Ligi Mistrzeń. I tym oto akcentem już prawie zamykamy temat siatkówki. Jeszcze tylko rzut oka na Mistrzostwa Europy. Tam set numer 2. Finlandia prowadzi ze Słowenią 1-0 w setach w meczu o brąz, a w secie drugim również Finowie na prowadzeniu 13-10. O godzinie 18 startuje mecz MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa. Ja już nie mogę się doczekać. Oczywiście zapraszam wszystkich do słuchania audycji. Cały nasz sport drugą godzinę poświęcimy właśnie na pierwszą połowę tego meczu pomiędzy MKS-em a Polonią Nysa.

0: jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
5: A na FM, w internecie i DAB+, mogą Państwo słuchać Radia Opole. Na zegarach już godzina 18 pora, więc na najświeższe wiadomości. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragedii w Kościerzynie. Donald Trump odrzuca propozycję Iranu. Jutro w Opolu duże utrudnienia w ruchu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragedii w Kościerzynie. 3-letnie dziecko zmarło po tym, jak zostało przygniecione przez samochód. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji przy ulicy Kartuskiej, mówi aspirant Żaneta Podolska z policji w Kościerzynie.
6: Dziś po godzinie 12 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że 3-letnie dziecko zostało przygniecione przez samochód w garażu. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecko nie udało się uratować i zmarło na skutek odniesionych obrażeń.
5: Na miejscu pracują prokurator, lekarz sądowy i policjanci, ustalają okoliczności i przyczyny tragedii. Rodziców dziecka nie udało się na razie przesłuchać, trafili do szpitala. Są w szoku. Amerykański prezydent Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu, która zakładała otwarcie ciśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za kilka ustępstw ze zniesieniem amerykańskiej blokady irańskich portów na czele. W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Trump potwierdził wczorajsze anonimowe doniesienia Wall Street Journal w tej właśnie sprawie.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Jutro w Opolu kierowców i pasażerów miejskich autobusów czekają utrudnienia w związku z półmaratonem opolskim. Od godziny 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięta zostanie część ulic. Zmiany obejmą też autobusy aż 15 linii. 358 od 10 po 15, a także linii numer 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Mówi Ewelina Laksys, polskiego MZK.
7: Niemniej pasażerowie naprawdę muszą uzbroić się w cierpliwość, bo przejazd po prostu przez miasto będzie bardzo trudny. Najwięcej zmian wprowadzonych będzie na trasach linii 10, 17, 18, 21 i 28. Po otwarciu ulic, czyli około godziny 14, wszystkie nasze autobusy wrócą na swoje standardowe trasy.
5: Część przystanków wyłączona będzie z użytkowania, a szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie mzkopole.pl. 7-latek z powiatu opolskiego wygrał ogólnopolski konkurs plastyczny ogłoszony przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu pod hasłem Samochód, który oddycha. Wymyśliłem ten temat z pełnym przekonaniem, że młodzi ludzie świetnie sobie z nim poradzą, podkreśla jeden z jurorów, Józef Chyży.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: Temat taki dosyć skomplikowany, związany i z projektowaniem samochodu, i trochę z ekologią, i trochę z technologią. Konkurs jest adresowany dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. W tym roku nie mieliśmy aż tak dużo zgłoszeń, bo tylko 26, ale też z różnych rejonów Polski.
5: Najwyżej oceniono pracę 7-latka Kacpra Patoły, przyznając chłopcu pierwsze miejsce.
9: Kacper Patoła.
10: Co namalowałeś?
9: Auto, które ma w środku zwierzęta. Lisoły, motyle i jest.
5: Kacper Patoła otrzymał rower elektryczny, z którego będzie mógł skorzystać dopiero za parę lat. Nagrody otrzymali wszyscy laureaci, były także 3 wyróżnienia.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Zbliża się moment, gdy poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni o 19:00. W Teatrze Muzycznym rozpocznie się gala rozdania nagród o Złote Lwy. W tym roku walczy 16 tytułów.
11: Wieczorna gala to wyjątkowy moment festiwalu, mówi jego rzecznik.
1: rzeczniczka prasowa Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
10: Galę zamknięcia poprzedza uroczystość Czerwonego Dywanu. Jest to niesamowity moment, bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz mogą się pokazać, świętować, celebrować.
1: Podczas wieczornej gali nagrody przyznane zostaną m.in. za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, a także pierwszo- i drugoplanowe role kobiece i męskie.
5: Właśnie teraz w Kluczborku powinny rozpoczynać się trzecioligowe piłkarskie derby naszego regionu, bo miejscowy MKS podejmuje Polonię Nysa w ramach 10. kolejki rozgrywek. Kluczborczanie są obecnie na 8. miejscu w ligowej tabeli. Polonia Nysa dzięki wycofaniu się innych drużyn utrzymała się w trzeciej lidze, ale po 9 kolejkach jest obecnie w strefie spadkowej na 17. przedostatniej pozycji. Relacje z meczu MKS Kluczbork Polonia Nysa w audycji Cały Nasz Sport oraz w serwisie informacyjnym Radio Opole o godzinie 19.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pogoda meczom sprzyja, bo bez jednej chmurki w tej chwili na niebie nad województwem opolskim. Do wieczora ma być właśnie takie małe zachmurzenie albo w ogóle bez chmur, tak jak teraz. Na termometrach wciąż jeszcze 20 stopni Celsjusza, ale powoli temperatura zacznie już spadać. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1024 hektopaskali. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty i wieje z kierunków południowych.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Czy coś mnie chwyci?

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty

0: rt.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 12 minut po godzinie 18, cały nasz sport. Dziś jesteśmy na derbach Opolszczyzny w trzeciej lidze. MKS Kluczbork mierzy się z Polonią Nysa. Minuta 12 tego spotkania i uwaga, uwaga, 1-0 dla drużyny Polonii Nysa. Polonia prowadzi od 8 minuty. No taka bramka, tutaj dyskutowaliśmy delikatnie, że to centrostrzał był, właściwie to była centra, tylko po prostu bramkarz MKS-u Kluczbork Bartosz Warszakowski nie interweniował odpowiednio, myślał, że ta piłka po prostu wyjdzie poza boisko, a dośrodkowywana piłka przez Patryka Kupczaka zrobiła psikusa bramkarzowi MKS-u Kluczbork, trafiła w słupek i po odbiciu od słupka wpadł do bramki, więc czasami dobre dośrodkowanie może zamienić się na bramkę. Od 8 minuty Polonia Nysa prowadzi z MKS-em Kluczbork 1-0. Natomiast to przede wszystkim pokazuje nam, że w tym spotkaniu będą emocje. Raz, że to derby. Dwa, że MKS Kluczbork niezwykł u siebie przygrywać, bo na razie rozegrał 4 spotkania w tym sezonie u siebie, a wygrał z tych spotkań 3. Doznał też MKS jednej porażki, także Kluczborczani u siebie raczej wygrywają i to zwiastuje, że będziemy mieli naprawdę interesujący pojedynek. Teraz Rafał Niziołek bardzo ostro zaatakował Beniamina Glinkę. No i taki faul raczej już nawet pod żółtą kartkę. Czy sędzia Mateusz Kowalski zdecyduje się ukarać doświadczonego gracza MKS-u Kluczbork? Na razie z nim dyskutuje. I nie sięgnął po żółtą kartkę, ale takie wejście, no takie wejście na żółtko, że tak powiem. Spoglądam w stronę delegata, który siedzi obok mnie, kiwa głową, też nie do końca przekonany, ale w sumie sędzia wyznaczył sobie poziom tego spotkania, sędziowania tego spotkania w taki sposób, że raczej woli dyplomatycznie porozmawiać z zawodnikami i wytłumaczyć, co zrobili źle, a na kartki ewentualnie jeszcze przyjdzie czas. 14 minuta nam się zrobiła, raczej w ofensywie zawodnicy Polonii Nysa. A to o tyle zaskakujące, że Polonia Nysa jeszcze w tym sezonie na wyjeździe grając nie zwyciężyła. 1 remis i 3 porażki, stosunek bramek 1-10. No, już od teraz stosunek bramek 2-10 po tym trafieniu. W ogóle w Polonii Nysa ciekawa historia. Mamy debiut na ławce trenerskiej. Adrian Pajączkowski jeszcze w poprzednim sezonie szkolenia Ruchu z Dzieszowice został poproszony o to, aby przejąć stery w Polonii Nysa i pomóc tej drużynie na tym szczeblu trzecioligowym. A sam Adrian Pajączkowski, no to przecież doświadczony zawodnik, dziś już pozbawiony włosów, ale swego czasu określany mianem jednego z zawodników o bardzo charakterystycznej fryzurze na poziomie zaplecza piłkarskiej ekstraklasy, bo on grał i tutaj m.in. w MKS-ie Kluczbork i w Zagłębiu Sosnowiec swego czasu. Jeżeli mamy wśród fanów słuchających nas fanów piłki nożnej, no to porównam jego ówczesną fryzurę do fryzury też swego czasu dziennikarza Michała Pola. To już wszyscy powinni wiedzieć, jak mniej więcej ta fryzura Adriana Pajączkowskiego wyglądała. Adrian Pajączkowski debiutuje w roli szkoleniowca Polonii Nysa. Ten debiut w 15 minucie jak najbardziej udany. 1-0 prowadzi Polonia z MKS-em Kluczbork, a krótko przypomnę, bo już mówiłem o tym, co prawda w pierwszej godzinie audycji Cały Nasz Sport. Króciutko przypomnę, w jakich składach występują obie drużyny. Polonia Nysa, 11 desygnowana do gry przez Adriana Pajączkowskiego, prezentuje się następująco: Dariusz Szerbal w bramce, Jakub Korzeniewicz, Jakub Czajkowski, Maciej Rakoczy, Dominik Sikora, Szymon Sikorski, Patryk Kupczak, Beniamin Glinka, Sofian Kiri, Michał Rutkowski i Mateusz Lechowicz jest kapitanem. A jeżeli chodzi o MKS Kluczbork i zawodników desygnowanych do gry przez trenera Łukasza Ganowicza, to Bartosz Warszakowski, Jakub Trojanowski, Michał Maj, Rafał Niziołek, Dawid Wojtyra, Neyson, Mateusz Kulik, Patryk Wiśniowski, Łukasz Kabaj, Maksymilian Nowak i Dominik Lewandowski, który jest kapitanem tego zespołu. 1-0 dla Poloninesa, teraz Rafał Niziołek, prostopadłe poddanie, dobre, ale mieliśmy tutaj spalony, na tym spalonym Mateusz Kulik troszkę nie w tempo wybiegł do tego podania, dobrego zresztą prostopadłego podania Rafała Niziołka. Przyglądamy się temu także, co dzieje się na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, więc krótka informacja, że Finowie prowadzą ze Słowenią 2-0 w secie trzecim 4-3. No i zaglądamy też na halę oddaloną 800 metrów. Stąd mniej więcej Mickiewicz-Kluczborg rywalizuje z drużyną Aniołów Toruń i prowadzi 17-12 w tej chwili w pierwszym secie. A tymczasem Polonia Nysa sunie z kolejnym atakiem. No, rzeczywiście trójkolorowi czerwono-biało-niebiescy atakują dziś z pazurem. Widać dużą chęć do tego, aby pokazać się przed nowym szkoleniowcem. Raczej tutaj w Kluczborku na tym boisku prowadzą tę grę. No i jest kilku zawodników, którzy znają doskonale stadion przy ulicy Sportowej w Kluczborku. Chociażby Dariusz Szczerbal, przecież bramkarz drużyny Polonii Nysa obecnie. Teraz MKS. W środku dobre rozegranie piłki do napastnika. To był Patryk Wiśniowski, który tam szukał swojego kolegi z przodu, ale piłka przejęta ostatecznie przez Polonię Nysa. Szybka kontra jest przy piłce Sofian Kiri po lewej stronie pola karnego. Dośrodkowanie bardzo mocne, ale dobra interwencja ostatniego obrońcy MKS-u Kluczborg. Znalazł się tam Maksymilian Nowak. To młodzieżowiec, który wyprzedził swojego przeciwnika i jeszcze był w tej interwencji faulowany, a cierpi po drugiej stronie boiska jeden z zawodników Polonii Nysa. Sędzia pan Mateusz Kowalski zauważył tę sytuację. Tam nie podnosi się Michał Rutkowski z boiska. Cały czas siedzi i sędzia teraz go kulturalnie uprzejmie informuje, że jeżeli teraz będzie wezwana służba medyczna, no to będzie musiał zawodnik opuścić boisko na minutę i Polonia Nysa będzie musiała sobie radzić w delikatnym osłabieniu. Czy pan sędzia przez przerwę wyśle? Tak jest. Słuszna decyzja sędziego. Nowe przepisy o tym mówią, że jeżeli sędzia wstrzymuje, przerywa grę i podbiega do przeciwnika, no to do zawodnika, to ten zawodnik po jego interwencji musi opuścić boisko na minutę. Czy ten przepis jest właściwy, czy nie, tu możemy dyskutować, zastanawiać się i dywagować, no ale z przepisami się nie dyskutuje, przepisy się wykonuje, więc teraz przez najbliższy czas MKS Kluczborg będzie grał w przewadze 11-10. No i starają się wykorzystać tę sytuację zawodnicy MKS-u Kluczborg. Przedzierał się tam Neyson. Podanie zwrotne do bramkarza, do Dariusza Szczerbala. Ten wybił piłkę. Ta wylądowała mniej więcej na wysokości 9 metra po prawej stronie boiska. Patrząc z mojej perspektywy za linią boczną, czyli od rzutu z autu, rozpocznie drużyna MKS-u Kluczborg. A konkretnie zrobi to Michał Maj. Czy będziemy mieli długi wrzut? Zawodnik jeszcze oczekuje na powrót na boisko, to Michał Rutkowski. Rozegranie jednak na krótko, piłka zwrotna, teraz powinno być dośrodkowanie i będziemy mieli rzut rożny. Sędzia spogląda na zegarek, wie doskonale, że tam już nie może się doczekać na wejście Michał Rutkowski, czy wskaże mu to, żeby wrócił na boisko. Dokładnie to jest ten moment, ale to MKS Kluczborg wykonuje rzut rożny. Już w pełnym składzie zawodnicy Polonii Nysa. Zmaga się dobing na stadionie przy Sportowej. Zakotłowało się tam pod polem karnym Polonii Nysa. Piłka jednak wybita. Przejmuje ją Neyson i zagrywa do Bartosza Warszakowskiego, więc jest szansa na budowanie kolejnego ataku w przypadku drużyny MKS-u Kluczborg. No, tempo nie powala. Trzeba to szczerze powiedzieć. A i zawodnicy MKS-u jakoś tak specjalnie inicjatywy nie wykazują, a przecież przegrywają od 8 minuty 0-1. No, tutaj emocje się udzielają także i na trybunach. Doszło tam do starcia zawodników MKS-u Kluczbork i Polonii Nysa. Uruchomiła się ławka Polonii Nysa. Wzajemna wymiana uprzejmości między kibicami a ławką rezerwowych. Tonuje te nastroje trener Adrian Pajączkowski. On wie, że nie ma co się wdawać w zbyt nerwowe reakcje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czy będziemy mieli żółte kartki? Mamy. I to po jednej dla zawodnika MKS-u Kluczbork. Dawid Wojtyra został ukarany i...

większą intensywność gry po stronie MKS-u, bo na razie Polonia Nysa tutaj w ogóle pokazuje, że no, nie ma różnicy między tymi dwoma zespołami. No i teraz Nason ładnie sobie pograł trochę tej brazylijskiej piłki, pokazał nam dobre opanowanie. Technika rzeczywiście jest, w końcu jak się jest z Brazylii, to technikę ma się niemalże w genach. Teraz MKS Kluczbork blisko pola karnego, ale dobrze bronią zawodnicy Polonii Nysa, którzy wyprowadzają kolejny atak. No, tempo nam nieco się podniosło dzięki tym właśnie chociażby kontrom drużyny Polonii Nysa. Teraz dobrze zawiązany atak, zobaczymy co z tego będzie. Coraz bliżej pola karnego, właściwie już w polu karnym. Polonia próba wstrzelenia piłki w pole karne z lewego skrzydła, zakończona niepowodzeniem. No i już sunie atak w drugą stronę, zagranie do Wojtyry, ale bardzo niedokładne ze strony środkowych pomocników. Nawet nie wystartował dobrze do tej piłki Dawid Wojtyra, bo w sumie też nie było do czego. Spoglądamy na inne boiska, na te najważniejsze wydarzenia sportowe. Finlandia, Słowenia 2-0 w setach, 10-10 w tej chwili w secie numer 3. No i zaglądamy na halę Mosirów Kluczborku. Tam 24-16. Mickiewicz Kluczbork prowadzi z Aniołami Toruń, więc ma piłkę setową w pierwszym secie. Ten oto zespół, trener zespół Mariusza Łysiaka. A przy sportowej na stadionie MKS-u Kluczbork Polonia Nysa prowadzi 1-0 od 8 minuty po bramce Patryka Kupczaka z MKS-em Kluczbork. Teraz w środku MKS ten ciężar gry przesunął się na stronę Polonii Nysa. Podanie na prawą stronę. Tam jest też prosząc o piłkę Rafał Niziołek. Próbował to zagrać ładnie, precyzyjnie, ale piłka się zatrzymała. Jeszcze taka desperacka próba strzału w kierunku bramki Dariusza Szczerbala, ale ten strzał był zbyt lekki i nie miał problemu Dariusz Szczerbal z chwyceniem tej piłki. 25. minuta, 1-0. Polonia prowadzi z MKS-em Kluczbork. W Kluczborku próba dalekiego zagrania przez bramkarza Polonii Nysa, ale piłkę przejęli na chwilę zawodnicy MKS-u Kluczbork. Jednak ta wraca pod nogi polonistów. Jesteśmy już pod polem karnym MKS-u Kluczbork. Mocny, precyzyjny, nieprecyzyjny, ale mocny strzał jednego z zawodników Polonii Nysa. Niech ja spojrzę, kto to był. To grający z numerem 19 Benjamin Glinka, który starał się zaskoczyć Bartosza Warszakowskiego. Jednak no, jeżeli byłoby tyle precyzji co siły, to mielibyśmy piękną bramkę, ale siły zdecydowanie więcej niż precyzji i od bramki MKS Kluczbork. Wysoki pressing Polonii Nysa. Szybko chcą zabrać tę piłkę Nysa. Nie. Ostatecznie trafia ona na aut z lewej strony w okolicach środka boiska. Tutaj Michał Maj wznawia grę rzutem z autu. Przy piłce Patryk Wiśniowski przenosi ciężar gry na prawą stronę do Łukasza Kabaja. Kabaj dalej podaje na prawe skrzydło i teraz kolejny raz niedokładnie piłka dograna do Neisona, który już tam się czaił, żeby złapać futbolówkę przed polem karnym. Polonia Nysa, oj, będziemy mieli żółtą kartkę? Tak. Na to się zanosiło, że po tak agresywnym ataku Maksymiliana Nowaka sędzia Mateusz Kowalski nie będzie się wahał i słuszna żółta kartka za nieprzepisowe zagranie. Tak spoglądam kątem oka na to, co pan delegat wypisuje w swoim kajeciku i chyba zgodził się ze mną, bo zauważył, że sędzia słusznie postąpił, wyciągając żółtą kartkę, mimo tego, że była to akcja daleko od pola karnego, no ale tak zwany promising attack, czyli perspektywa rozwoju tej akcji była dobra, brutalnie przerwana, no i żółta kartka dla zawodnika MKS-u Kluczbork. Teraz w środku boiska Polonia Nysa, ale niedokładne dogranie i piłka przy nogach defensorów MKS-u Kluczbork. No, mamy taki kick and rush, gramy daleko. U nas mówi się laga na Robercika, no ale formalnie kick and rush, bieg, kopnięcie i bieg, tak to też tutaj wyglądało, próba dogrania na lewą stronę, ale niedokładna i od mniej więcej wysokości pola karnego rozpocznie to Polonia Nysa.

30 minuta nam się zbliża tego spotkania. Polonia wciąż prowadzi 1-0. No i szczerze mówiąc, będąc uczciwym, to MKS Kluczbork nie miał jakiejś klarownej sytuacji, która mogłaby świadczyć o tym, że no, zastanawialibyśmy się, dlaczego tutaj cały czas jest 1-0 dla gości z Nysy. Rzeczywiście, no, ta intensywność ataków jest większa, ale strzałów jakichś konkretnych w bramkę Dariusza Szczerbala nie ma. Polonia mądrze się broni, bez stuprocentowych sytuacji piłkarze MKS-u Kluczbork. Mamy 28 minut po godzinie 18. Króciutką przerwę sobie zrobimy. Za sekundę wracamy do Kluczborka na mecz derbowy pomiędzy Polonią Nysa, a właściwie powinienem powiedzieć między MKS-em Kluczbork a Polonią Nysa.

0: Po jednej sytuacji mieli zawodnicy MKS-u Kluczbork i Poloninysa, aby zdobyć bramkę w tej, nazwijmy to, naszej przerwie muzycznej. Najpierw dośrodkowywał pięknie Rafał Niziołek z prawej strony, minął się z piłką Dariusz Szczerbal, ale nie było zawodnika, który mógłby to, jak ktoś mówi, piłkarskim językiem zamknąć. No a przed chwilą dobre dośrodkowanie z prawej strony, tym razem, no właściwie patrząc na to, jak wyglądało to pierwsze dośrodkowanie z prawej strony, to powinienem powiedzieć, że to było fatalne dośrodkowanie, ale znalazło swojego adresata w polu karnym. Głową próbował Sofian Kiri, doszedł do piłki, uderzył w kierunku bramki, ale piłka powędrowała nad poprzeczką bramki MKS-u Kluczbork. 32 minuta, przypomnę, od 8 Polonia Nysa prowadzi z MKS-em Kluczbork 1-0 po centrostrzale, centrobramce, właściwie tak powinien być precyzyjny, Patryka Kupczaka. No i na razie, szczerze mówiąc, bez jakichś poważnych zagrożeń ze strony MKS-u Kluczbork. MKS-u, który ma w tym sezonie na razie bilans ujemny spotkań, bo rozegranych 9 kolejek, 4 zwycięstwa i 5 porażek na koncie MKS-u Kluczbork. Bilans 9-14, czyli 9 bramek strzelonych, 14 straconych. Też na minusie, minus 5, a Polonia Nysa, aha, i MKS Kluczbork na miejscu 8, a Polonia Nysa przedostatnia. Polonia w 9 kolejkach 5 punktów, 1 zwycięstwo, 2 remisy, no i na wyjeździe zespół Polonii Nysa jeszcze w tym sezonie nie wygrał, legitymuje się bilansem w sumie 8-21, teraz już 9-21, a jeżeli chodzi o te mecze wyjazdowe, to 0-1-3, czyli bez zwycięstwa, 1 remis i 3 porażki i bilans 2-10 już w tej chwili. No ale derby rządzą się swoimi prawami, taka nietypowa sytuacja z 8 minuty może gdzieś tam no wpłynąć na przebieg całego meczu. Na razie 34 minuta i nie mieliśmy jakiejś 100% sytuacji ze strony MKS-u Kluczbork, wręcz przeciwnie, w tej chwili to Polonia Nysa jest tą stroną dominującą, stroną wiodącą. Kto wie, może to efekt nowej miotły. No nie sądzę, że trener Adrian Pajączkowski zdołał wiele zrobić od czasu swojego przyjścia w tym tygodniu, jeżeli chodzi o drużynę Polonii Nysa, no ale zawsze to jest tak, że zawodnicy chcą się pokazać trenerowi i dają z siebie troszkę więcej, jeżeli przychodzi nowa miotła do danej drużyny. Teraz będziemy mieli rzut rożny dla MKS-u Kluczbork, choć przed chwilą mieliśmy rożny dla Polonii Nysa. Bardzo szybko ta akcja przeniosła się z pod jednej bramki do drugiej. No i wędruje w narożnik boiska Rafał Niziołek. To on będzie dokręcał piłkę do bramki. No, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to raczej górują zawodnicy Polonii Nysa. No, tutaj wyglądają na takich wielkich chłopów, którzy mogą czy to ciałem, czy jakoś delikatnie się zastawić i wygrywać te pojedynki, w szczególności w polu karnym. Kto wie, czy prędzej czy później trener Łukasz Ganowicz nie będzie musiał skorzystać z pomocy swoich rezerwowych, a wśród tych rezerwowych bramkarz Oskar Bednarz, ale także Krzysztof Napora między innymi, czy Patryk Tuszyński. Może on swoim doświadczeniem i też warunkami fizycznymi delikatnie będzie mógł wspomóc zawodników MKS-u Kluczbork, w szczególności w tej tercji ofensywnej. Kto tam jeszcze na ławce rezerwowych? Z kogo może skorzystać Łukasz Ganowicz? Gracjan Bzdyk, Jeremiasz Jurek, Kamil Nykiel, Kamil Miller, Oskar Mucha i Dawid Rachel. Tak prezentuje się ławka rezerwowych MKS-u Kluczbork. No i kto wie, czy to oni nie zadecydują o losach tego spotkania. Na razie Polonia prowadzi 1-0, jeżeli chodzi o Adriana Pajączkowskiego i to z kogo on może skorzystać, to na ławce rezerwowych Piotr Kowalczyk, Adrian Dziedzic, Mateusz Pawlak, Michał Zimon, Fabian Krawczyk, Norbert Matyjasik, Mateusz Grześka, Kacper Łyszczarczyk. No i Polonia Nysa ma swojego Lamina i broń Boże, nie chodzi tutaj o Lamina Jamala, a w składzie Poloninesa Lamine Sisej Modu. Tak się nazywa ten zawodnik, ale jakby tak przymknąć oko, to można powiedzieć, że mają swojego Lamina w drużynie Polonii Nysa. 37 minuta, 1-0. No i kibice w Kluczborku delikatnie zniecierpliwieni, bo tutaj chciałoby się, żeby zintensyfikowali te ataki zawodnicy właśnie MKS-u Kluczbork. Próbował Neyson kolejny raz i kolejny raz gubi piłkę Neyson. No, dzisiaj nie jest to dobry mecz tego Brazylijczyka. Już tam kilka strat zaliczył, kilka niedokładnych przyjęć. Ja mam przed oczami taką sytuację, kiedy piłka leciała, przyjął sobie na klatkę i no... ta piłka odskoczyła mu na dobre 10-15 metrów. Raz pokazał się z dobrej strony, kiedy takim delikatnym cyknięciem piłki przerzucił ją nad swoim przeciwnikiem, a poza tym raczej ten występ w skali szkolnej takie 3 z dwoma. No właściwie w okolicach dwój, jeżeli mielibyśmy go oceniać właśnie systemem szkolnym. No ale na 3 z dwoma też można nieźle się zaprezentować. Jeden przebłysk i może się zakręci w okolicach czwórki. Teraz MKS Kluczbork próbuje jakoś zawiązać atak drużyna z Kluczbork, ale na razie to wychodzi, szczerze mówiąc, średnio. Dobrze tutaj kontrują zawodnicy Poloninesa, ale też z drugiej strony, jeżeli zbyt głęboko się cofną i oddadzą pole gry totalnie drużynie MKS-u Kluczbork, no to kto wie, czy to się nie obróci przeciwko nim. Wiemy, że takie przypadki często tak się kończą. Może porównanie na wyrost, zdecydowanie na wyrost, ale pierwsze skojarzenie, które przyszło mi do głowy, to pamiętny mecz z Mistrzostw Świata ostatnich, kiedy Anglia grała z Argentyną, zdobyta bramka, no i później było cofnięcie pod własne pole karne i właściwie już, no nie wiem, nie obrona Częstochowy, a obrona Londynu. No i jak to się skończyło, wszyscy wiemy, Argentyna awansowała do finału. Teraz coraz częściej tak to wygląda. Tutaj w Kluczborku, że to MKS nadaje ton grze. Polonia mocno się schowała w obręb swojego właściwie już pola karnego, wręcz kolejny rzut rożny dla MKS-u Kluczbork. Dośrodkowanie Niziołek i było blisko, ale na posterunku Dariusz Szczerbal. Piłka posłana w ziemię, odbiła się, a my bez problemu tę piłkę chwycił ostatecznie Dariusz Szczerbal. Prawa strona boiska i dobre przejście zawodników Poloninesa, dośrodkowanie, próba odegrania. Oj! No, że tutaj nie ma interwencji sędziego, to delikatnie mówiąc jestem zdziwiony. Raczej faulował zawodnik Poloninesa, ale że bez reakcji, no to spore zaskoczenie. Spoglądam na delegata, on też zaskoczony tak jak ja. Teraz MKS Kluczbork do środkowania, ale nie ma nikogo w polu karnym, kto mógłby zamknąć tę akcję, podanie do nikogo z lewej strony boiska i od autu rozpocznie Polonia Nysa. Dziś także mecz drugiej opolskiej drużyny, bo to trzeciej właściwie w tym układzie trzecioligowym, o godzinie 18 swoje spotkanie w Rybniku rozpoczęła Stal Brzeg. W miarę możliwości będę starał się dowiedzieć, jaki tam jest wynik i też wszystkim kibicom w Brzegu na bieżąco ten wynik przekazać. Jeżeli chodzi o Kluczbork, to Polonia Nysa prowadzi 1-0 od 8 minuty, a za chwilę postaramy się ten wynik z Brzegu znaleźć. Będę prosił dosłownie o sekundę, bo trzeba tego wszystkiego pięknie poszukać. Natomiast mogę przekazać aktualny wynik meczu Mickiewicza-Kluczbork z Aniołami Toruń. 1-0 w setach i w drugim secie Mickiewicz prowadzi 10-8, a jeżeli chodzi o fanów siatkówki i Mistrzostwa Europy, to 2-0 dla Finlandii i w tej chwili 24-23 dla Słowenii w secie trzecim i piłka setowa dla Słoweńców. MKS Kluczbork atakuje teraz, dobre w końcu dośrodkowanie, pierwsze chyba w tym spotkaniu tak dokładne dośrodkowanie w pole karne, ale zabrakło wykończenia i w 45 minucie cały czas mamy 1-0, chociaż teraz była szansa znów MKS-u Kluczbork. No, mówiąc żargonem piłkarskim, gnotą Polonianesa w ostatnich kilkunastu minutach zawodnicy trenera Łukasza Ganowicza. Już wiem, jaki jest wynik w Brzegu i nie mam dobrych informacji, bo Rob Rybnik prowadzi z drużyną Stali Brzeg 3-0. Dobre dośrodkowanie w pole karne, strzał, ale sędzia przerwał ostatecznie tę grę. Zauważył, że tam jeden z zawodników dotknął piłki ręką. Jeżeli chodzi o trzecią ligę, grupę trzecią, to dziś już cztery spotkania za nami. Miedź Legnica przegrywa z BKS-em Spartą Katowice 0-2. Warta Gorzów Wielkopolski remisuje ze Ślęzą Wrocław 1-1 u siebie. Karina Gubin przegrywa ze Stilonem Gorzów 1-3, a Górnik Polkowice również przegrywa u siebie z Odrą Bytą Modrzański 0-1. Trwają spotkania właśnie Karkonoszy Jelenia Góra z Goczałkowicami Zdrój. Tam jest 2-0, ale może teraz o tym, co w polu karnym, a w polu karnym Neyson sam na sam z bramkarzem. Dobitka i piłka obok. Próbował Mateusz Kulik. Zabrakło naprawdę niewiele. Neyson mógł zmazać te wszystkie złe słowa, które mówiliśmy do tej pory o jego występie, ale no, dał kolejną pożywkę złośliwemu panu komentatorowi, bo nie wykorzystał stuprocentowej sytuacji. Sam na sam był z Mariuszem Szczerbalem i trafił wprost w bramkarza zawodnik MKS-u Kluczbork. Karkonosze prowadzą z Goczałkowicami 2-0. Barczu wprowadzi z Zagłębiem drugim Lubin 2-1. Rolf Rybnik 3-0 ze Stalą Brzeg, to już wiemy. I Polonia Nysa prowadzi w Kluczborku z miejscowym MKS-em w 43 minucie 1-0. Od minuty 8 taki wynik nam się utrzymuje, ale w zdecydowanej przewadze przez ostatnich 10 minut zawodnicy trenera Łukasza Ganowicza. Mieliśmy rzut karny w Jeleniej Górze. Goczałkowice nie wykorzystały rzutu karnego i w 86 minucie Karkonosze cały czas prowadzą 2-0. A tutaj intensywne ataki zawodników MKS-u Kluczbork. Oni no, wykazują chęć, a to już dużo czasami wykazać chęć. Teraz te chęci trzeba przekuć przede wszystkim w bramkę, no bo tego ewidentnie w tym momencie zawodnikom Łukasza Ganowicza brakuje. 45. minuta za chwilę nam się rozpocznie. W przewadze coraz większej MKS Kluczbork. No, z ich perspektywy dobrze by było zakończyć tę pierwszą połowę wyrównaniem. Teraz szansa dla MKS-u. Strzał, jak tuż nad poprzeczką. Piłka posłana przez Mateusza Kuliga. Jeszcze tam dotknięta przez jednego z obrońców. Może gdyby nie to dotknięcie obrońcy, no to kto wie, mielibyśmy 1-1. No, mówiłem o tej perspektywie MKS-u Kluczbork. Dla nich niezwykle ważne jest złapać tutaj kontakt, bo nikt nie ukrywa w Kluczborku, że MKS chce to spotkanie wygrać. Dośrodkowanie rzutu rożnego kolejne i kolejny raz nic z tego dośrodkowania nie wynika. A sędzia, pan Mateusz Kowalski, przerywa grę i od stałego fragmentu gry z 16 metra rozpoczną grę piłkarze Polonii Nysa. Jeżeli chodzi o mecz o brąz na Mistrzostwach Europy w siatkówce, Finlandia-Słowenia 2-0, 26-25 dla Słoweńców w secie trzecim. Spoglądam, co się dzieje na hali Mosiru w Kluczborku. Mickiewicz 1-0 prowadzi w drugim secie 14-12, więc podopieczni Mariusza Łysiaka po wygraniu pierwszego meczu w tym sezonie z zawodnikami SMS-u teraz kontynuują, a to w ogóle ciekawa historia, bo przecież Anioły Toruń to drużyna, z którą mierzył się Mickiewicz Kluczbork w poprzednim sezonie o brąz pierwszej ligi. Ostatecznie to Anioły wygrały tamtą serię 2-1. No i teraz będziemy mieli żółtą kartkę w Kluczborku dla zawodnika Polonii Nysa, a Patryk Kupczak, czyli zdobywca bramki dla Polonii, za popchnięcie Neysona, takie bardzo brutalne i bezczelne, zdobywa, zapracował sobie w cudzysłowie oczywiście na żółty kartonik. Nie widzę, ile sędzia doliczył, bo tego tutaj nie pokazują. Mamy tylko sędziowską, a nie czwórkę. A gdzieś mi umknęło, jeżeli pan sędzia pokazywał na paluszkach, ile minut doliczy do tej pierwszej połowy. Może pan delegat widział, ile minut doliczył sędzia do pierwszej połowy, czy też nie wiemy. Sędzia delegat udaje, że mnie nie słyszy, więc na razie bazujemy na tym po prostu, że sędzia główny tego spotkania w pewnym momencie przerwie nam grę. Na razie jednak MKS Kluczbork, niedokładne dogranie na prawe skrzydło, próba dośrodkowania najpierw z prawej, teraz z lewej nogi kotłuje w polu karnym Poloninysa. Niziołek dogrywa na lewą stronę do Neysona. Jest Neyson. Neyson wycofuje do Niziołka. Niziołek rozgrywa przez środek. Piłka wraca do Neysona na lewo. No i Neyson kolejny raz gubi piłkę spod nogi. No, fatalny? Może nie fatalny, ale na pewno niespecjalnie dobry. O, takiego określenia szukałem występ Neysona w tym spotkaniu. Zmarnował setkę, gubił piłki. No, w moim odczuciu jeden z pierwszych zawodników do zmiany przez Łukasza Ganowicza w drugiej połowie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Zobaczymy, przekonamy się na pewno. Teraz brutalny faul na Rafale Niziołku, ale sędzia nie odgwizdał przewinienia i jeszcze nakazał wznowić od rzutu z autu. Niezadowolony Rafał Niziołek skomentował brak decyzji sędziego, no i później doczekał się decyzji, a tą decyzją była żółta kartka za podważanie właśnie tej sytuacji, jak prowadzi te zawody sędzia główny tego meczu. No a teraz mieliśmy przewinienie Sofiana Kiriego. Zakotłowało się pod koniec. Nerwowo będziemy mieli tutaj wymianę zdań, nie tylko z poglądem na to, co się dzieje, bo no, zawodnicy jednej i drugiej drużyny zebrali się. Sędzia przerwał mecz, a wypadałoby utemperować tę sytuację i pokazać chociażby zawodnikowi tak prewencyjnie żółtą kartkę, bo pozwolił sobie w dwóch sytuacjach Sofian Kiri na bardzo niebezpieczne zagrania. Najpierw w kierunku Rafała Niziołka, później w kierunku drugiego zawodnika MKS-u Kluczbork. No ale niewiele się zmienia. Dyskonuje tam kapitan drużyny MKS-u Kluczbork z Dominik Lewandowski z Mateuszem Kowalskim, czyli głównym arbitrem tego spotkania, ale z tych dyskusji raczej wiele nie wyniknie. Sędzia zakończył pierwszą połowę i nakazał zawodnikom udanie się do szatni na 15-minutową przerwę. No to cóż, wiemy już na pewno, że więcej bramek w pierwszej połowie nie wpadnie. Mickiewicz Kluczbork w drugim secie prowadzi 17-15 z Aniołami Toruń. 1-0 prowadzą zawodnicy trenera Łysiaka, a już wiemy, że Finlandia została sensacyjnym medalistą Mistrzostw Europy. Finowie pokonali Słoweńców 3-0 w ostatnim secie na przewagi 29-27, więc Finowie brązowymi medalistami Mistrzostw Europy. Najpierw niespodzianka w meczu z Włochami i wyeliminowanie właśnie Włochów, a teraz zwycięstwo ze Słowenią 3-0 i brązowy medal dla Finów. No, możemy mówić o małej niespodziance, a wręcz chyba śmiało można powiedzieć o sensacji. Dobrze, szanowni państwo, my zostajemy oczywiście w Kluczborku. Jest tak, że kończy się audycja, cały nasz sport. Zbieramy nasz sprzęt i jedziemy do Opola. Nie, tak nie będzie. Zostajemy na dłużej. Ja będę zachęcał wszystkich do słuchania serwisów informacyjnych Radio Opole. Najpierw o godzinie 19, gdzie w takim telegraficznym skrócie sobie podsumujemy tę pierwszą połowę. No a o godzinie 20 serwis sportowy Radio Opole. Tam również, stąd, z tego miejsca, z Kluczborka będziemy nadawać i już wówczas powiemy na pewno o końcowym wyniku tego spotkania. Na razie po 45 minutach po pierwszej połowie w derbach opolszczyzny na poziomie trzeciej ligi Polonia Nysa prowadzi z MKS-em Kluczbork 1-0 po bramce dość nietypowej, dość specyficznej Patryka Kupczaka z minuty 8. Patryk dośrodkowywał z prawej strony i z tego dośrodkowania zrodziła się bramka, która odbiła się od słupka i wpadła obok zaskoczonego Bartosza Warszakowskiego. W ten sposób Polonia Nysa wywalczyła prowadzenie, które utrzymała przez pierwszą połowę. Ostatnie 10-15 minut to już silny, mocny napór MKS-u Kluczbork. Pewnie ten scenariusz będzie wyglądał tak samo, jeżeli chodzi o drugą połowę. Teraz zamienią 2, 3, 4 męskie mocne zdania w szatni zawodnicy MKS-u Kluczbork i zakładam, że druga połowa będzie wyglądała właśnie w taki sposób, jak ostatnie 15 minut tej połowy pierwszej. Czekamy na kolejne bramki, czekamy na kolejne gole w Kluczborku. Po pierwszej połowie Polonia Nysa prowadzi z MKS-em 1-0, a ja powolutku będę z Państwem się żegnał i ponawiam zaproszenie do słuchania uważnie serwisów informacyjnych o godzinie 19 i o godzinie 20. O godzinie 20 już na pewno poznamy, jakim wynikiem zakończyło się to derbowe spotkanie. Tyle na dziś, dziękuję bardzo. Dariusz Kozera audycję realizował w studiu Radia Opole, a ze stadionu przy ulicy Sportowej w Kluczborku żegna się Kuba Bier.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się już godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Finlandia wywalczyła brąz siatkarskich mistrzostw Europy. O 21:00 Polacy powalczą z Francją o złoto. Prapremiera w opolskich lalkach. Najmłodsi widzowie uczyli się literek. Sprawdzimy też wynik piłkarskich trzecioligowych derbów naszego regionu. MKS Kluczbork podejmuje Polonię Nysa.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak w miejscowości Krzywizna w powiecie kluczborskim na drodze krajowej nr 11 motocyklista zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zabrany został do szpitala. Na miejscu działają 3 zastępy straży pożarnej. Możliwe są utrudnienia w ruchu. Do tego zdarzenia doszło na 2 minuty przed godziną 18. Z kolei w miejscowości Wierzch, to powiat prudnicki, z zepsutego auta wyciekać ma na drogę substancja ropo, pochodna strażacy w drodze na miejsce. Finlandia wywalczyła brązowy medal siatkarskich mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Asago pod Mediolanem spotkaniu o 3. miejsce Finlandia wygrała ze Słowenią 3-0. W pierwszym secie do 23, w drugim do 20, a w 3. seta wygrała 29-27. To pierwszy medal mistrzostw Europy zdobyty przez reprezentację Finlandii w historii, a w spotkaniu o złoto Polska zagra z Francją. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Do końca roku gotowe będą przepisy wzmacniające bezpieczeństwo danych medycznych Polaków, poinformował Polskie Radio wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zaczął pracę nad regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Igor Protasowicki mówił w Polskim Radiu 24, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
6: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze.
5: Resort cyfryzacji chce, aby dane po wycieku znalazły się na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Najmłodsi widzowie uczyli się literek, a dorośli opiekunowie dobrze bawili podczas prapremiery w opolskich lalkach widowiska Dźwiękoznaki Literaki w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy, która jest także autorką scenariusza. Nie znałam tej metody nauczania, którą pokazywaliśmy na scenie, mówi aktorka Anna Jarota.
7: Można powiedzieć, że kształtów i brzmienia to może nie, bo jednak o brzmieniu coś niecoś wiem, a jednak kształtów liter można powiedzieć, że uczyłam się od początku. To jest trudne zadanie, żeby odnaleźć w sobie, odgrzebać takie pokłady dzieciństwa gdzieś i pokory, żeby zmierzyć się z tematem dla tych małych dzieci.
5: Jutro sztuka pokazana zostanie o godzinie 17, natomiast od wtorku będzie można zobaczyć to przedstawienie o godzinie 9 i 11.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: Przenosimy się do Kluczborka, gdzie dziś regionalne trzecioligowe piłkarskie derby. Miejscowy MKS podejmuje Polonię Nysa w ramach 10. kolejki rozgrywek. Kluczborczanie do tego meczu przystąpili z 8. miejsca w ligowej tabeli, a Polonia Nysa z miejsca 17, a więc przedostatniego. Mecz z bliska śledzi Jakub Biel. No i chyba mecz zaczął się tak trochę nieoczekiwanie, niespodziewanie.
8: Dokładnie, 8. minuta, Patryk Kupczak centra, bo to nawet nie centrostrzał z prawej strony. No i Patryk Kupczak zaskoczył nie tylko swoich zawodników, nie tylko siebie, ale przede wszystkim bramkarza MKS-u Kluczbork, Bartosza Warszakowskiego. Zrobiło się 1-0 dla Polonii Nysa. Kolejne minuty to wciąż dobra gra Polonii i ewidentne problemy MKS-u Kluczbork, który nie potrafił zorganizować swojej gry tak, by zagrozić dobrze funkcjonującej obronie Polonii. Od 30 minuty przewaga gospodarzy wzrosła. 100% sytuację mają Nason. Jednak Dariusz Szczerbal z tego pojedynku wyszedł zwycięsko. No i tak dotarliśmy do końca pierwszej połowy. No, ostatecznie to drużyna Polonii Nysa prowadzi po pierwszych 45 minutach 1-0, a za moment rozpoczyna się druga połowa.
5: Ja przypomnę, że mecz MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa relacjonowany jest na bieżąco w audycji Cały Nasz Sport, a z Jakubem Bielem ponownie usłyszymy się także w wiadomościach Radio Opole, to już za godzinę.
0: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Słońce już zaszło, więc temperatura spada na termometrach. Niespełna 19 stopni w centrum województwa, 17,5 pokazują termometry na południowych krańcach. Ciśnienie nie zmieniło się, 1024 hektopaskale. Jeśli chodzi o wiatr, ten nadal jest słaby i umiarkowany, zmienny, bo w centrum wieje bardziej ze wschodu, a na południu z południa.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
4: Autopromocja.
0: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars Latrans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars Latrans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
4: Autopromocja. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
0: Opolska lista polskiej piosenki.

No i polecimy, drodzy Państwo, nie wiem czy prosto na słońce, ale na pewno prosto na szczyt polskiej listy polskiej piosenki, bowiem rozpoczęliśmy właśnie kolejne wydanie. Była to pierwsza dziś propozycja. Latanie to tytuł utworu, Bas Astral i Marek Niedzielski. Dobry wieczór przede wszystkim, Witold Sułek, a Arkadiusz Krzyżewski realizuje dzisiejsze wydanie o polskiej listy polskiej piosenki. A ten utwór, jak sam artysta o nim napisał, bo o Marka Niedzielskiego możecie kojarzyć, był już kiedyś raz u nas. Napisał, że to słodko-słony utwór. Ja, drodzy, aż mnie kusiło, żeby podać Państwu jakiś przepis na słodko-słoną potrawę. Będą kulinaria, ale jeszcze nie teraz. Natomiast tutaj, bo Marek Niedzielski był wcześniej sam, a jeżeli chodzi o Bas Astrala, jest to ikona polskiej sceny elektronicznej. Tej elektroniki może tutaj dużo nie słychać, bo najczęściej zwracamy uwagę na tekst, na śpiew przy drugim, trzecim słuchaniu jednak, a będzie można odsłuchać utworu, bo przypomnę, tam gdzie głosujecie na naszej stronie, każdy utwór jest podlinkowany i możecie sobie odsłuchać go nieskończoną ilość razy, żeby sobie przypomnieć. Alternatywny pop i elektronika. Tutaj zdecydowanie tego popu było więcej, ale jakiś też niepokojący mrok. Zobaczymy, jak Państwu przypadnie do gustu. A za chwilę zmienimy zupełnie klimat, bo przed nami grupa Foch i utwór zatytułowany Hard Rock.

No i rzeczywiście zgodnie z tytułem mieliśmy tutaj hard rock, chociaż grupa w swoim bio mówi, że łączy rock, alternatywę, rap i punk. Przyznaję, że tego rapu przesłuchałem kilku utworów. Nie ma takiego wprost, tym bardziej melorecytacja już czasami się pojawia, ale cały czas jest to zdecydowanie rockowe, a nawet klasycznie hard rockowe granie. Niby dla starszych pewnie słuchaczy ktoś powie taki klasyczny hard rock. No okazuje się, że nie tylko. Młodzi bardzo chętnie wracają do starych brzmień, do starego grania, klasycznego rocka. Podobnie będzie za chwilę, chociaż w bardzo autorskiej odsłonie, dlatego że śniadanie u Tiffany'ego jako wzór posłużyło Marii Sadowskiej. Oryginał to oczywiście Krzysztof Komeda, ale zrobiła z tego indywidualny swój utwór, więc będzie to troszeczkę piosenka retro, bo już 20 lat minęło chyba od tego czasu, kiedy go nagrała Maria Sadowska. Posłuchajmy.

To była Maria Sadowska, Krzysztof Komeda, Wykorzystany i tekst. Moim zdaniem wyszło to naprawdę bardzo stylowo. Dawno nie mieliśmy jazzu u siebie w propozycjach, no to teraz jest. A za chwilę utwór, który jednocześnie, no chociaż ten singiel, który wybrałem, nie jest singlem promującym płytę, bo ukazuje się nowa płyta Misi Furtak. Misia Furtak u nas pojawiła się jako jedna z trzech osób zaproszonych przez Marylę Rodowicz do wykonania piosenki Niech żyje bal. Przez kilka tygodni utwór był na liście, no ale wtedy była jedną z trojga artystów. A teraz w pełni solo. Ten utwór, który ma tytuł Czuję, będzie otwierał najnowszą płytę Misi Furtak. Utworów jest 10, bardzo klasycznie zagrane wszystkie, chociaż miałbym kłopot, żeby je wrzucić do takiego konkretnego jednego worka, jak się to mówi, przypisać je do konkretnego jednego stylu, bo lubi mieszać. Znajdziemy tu elementy soulu i popu bez wątpienia, czasami nawet rocka, i zobaczymy, czy utwór Czuj odda to wszystko, o czym powiedziałem. Posłuchajcie.

bardzo ładny, tłusty bas, jak to mówią muzycy, no ale nic dziwnego, bo Misia Furtak poza tym, że komponuje, pisze teksty, śpiewa, gra także na basie. I tu słychać, że ten bas w związku z tym ładnie jest wyeksponowany. To był utwór, który miał tytuł Czuj. I była to czwarta propozycja. A jako piąta pojawi się Sanach z utworem Cicho Sza. I nie jest to cover Grzegorza Turnała. I powiem tak, oczywiście cenię te płyty, które nagrywała z polską poezją. Natomiast dla mnie jednak osobiście, no to jest prywatne moje oczywiście tylko i wyłącznie zdanie, wolę Sanach taką w bardzo autorskim repertuarze, bardziej bliskim muzyce pop. Myślę, że tutaj po prostu wszystko jest dla mnie idealne, jeżeli chodzi o tembr jej głosu. No i przede wszystkim jest to dosyć oryginalny pop, ocierający się nawet o rock momentami.

No, zobaczymy. Ja nawet powiem, że momentami jakaś Kate Bush mi tutaj się gdzieś uruchamia, jakieś takie skojarzenie, ale bardzo dobrze, że Stanach cały czas jednak nie stoi w miejscu, nie kopiuje, jak to mówią, samej siebie, bo łatwo jest czasami, zrobiłem przebój, odniósł wielki sukces, to nagram kilka podobnych. Moim zdaniem nie tędy artystyczna droga. Lubię, kiedy ktoś troszeczkę eksperymentuje i się zmienia. I to była propozycja numer 5, a jako szósta propozycja duet Norbi i Wika, dzisiaj na My.

Bardzo podoba mi się już przesłanie samego tytułu tej piosenki. Dzisiaj na my. Często jesteśmy w jakiejś relacji. To nie musi być od razu związek partnerski albo małżeństwo. Chociaż i tutaj dobrze byłoby pamiętać, żeby być na my. Że to jest jednak związek, prawda? A nie, że ja chcę tego, a ja tego i każdy tylko bo ja. Na tym ja się wiele dobrego nie zbuduję, jeżeli zależy nam na tym, żeby z kimś jakieś my stworzyć. Świetny tytuł, zresztą reszta utworu również. I to była, przypomnę oczywiście, Norbi i Wika, dzisiaj na my, a jako siódmy będzie rap połączony z rockiem. Ja nawet w pewnym momencie w połowie tej piosenki usłyszałem taką pulsującą, fajną gitarę, bardzo przypominającą mi grupę Pink Floyd. Zobaczymy, czy Państwo też to wyłapiecie. Zespół nazywa się Space Bash, jest z Kościerzyny. Tutaj gościnnie zaprosili jeszcze Henia. I możemy się domyślić, że Henio, bo najczęściej pod takimi pseudonimami czy imionami występują właśnie raperzy, ale to nie koniec, bo do tego jeszcze Sebastian Sikorski doszedł. No i czasami gdzie kucharek 6, a tym razem się udało. Wprawdzie nie 6, ale 3 kucharki. Moim zdaniem wyszedł miks intrygujący. Tytuł piosenki Łapmy te chwile. Łapmy.

Tak jest. Dobrze jest łapać chwile, jeżeli to są dobre i radosne chwile. Bo jak śpiewa Ania Blusz, no, zobaczymy, czy zaśpiewa w tym tygodniu, bo to się dopiero wyjaśni. Ale jak dotąd, bardzo wiele miesięcy już i lat Ania Blusz jest i śpiewa o chwilach. No, jeżeli by ta piosenka weszła, mielibyśmy dwa razy o chwilach. Ale zobaczymy. Wszystko w Państwa rękach. Natomiast za chwilę strefa retro. Przyznaję, że nie sądziłem, że to już tyle lat. W tej chwili Lech Janerka jeździ z ostatnią teoretycznie trasą koncertową i mam nadzieję, że nie będzie ona ostatnia, ale w roku 1986 ukazała się płyta Historia podwodna Lecha Janerki, który wtedy zaprzestał działalności w grupie Klaus Mittwoch i postanowił rozpocząć solową karierę. Jak nie trudno policzyć, 86 rok, było to 60 lat temu. Na płycie oczywiście były znane przeboje Konstytucje, chociażby czy Ta zabawa nie jest dla dziewczynek, albo Niewolę, ale ja pomyślałem sobie, że nie ma co, jeżeli już wracam do tej płyty, to chciałbym przypomnieć i zaproponować utwór tytułowy, może nie tak bardzo przebojowy, ale czy można mówić o przebojach w przypadku Lecha Janerki? Myślę, że tu nie chodzi o przebojowość, co oczywiście nie przeszkadzało mu na przestrzeni lat wiele przebojów stworzyć. Historia podwodna przed Wami.

Zaczęliśmy dzisiejsze propozycje piosenką o lataniu, bo pierwszy utwór Bas Astral i Marek Niedzielski miał tytuł Latanie, a teraz będzie kolejna piosenka o lataniu. Przepraszam, dokładnie jest to pieśń o lataniu, bo taki ma tytuł Karolina Lizer, Miko Blaszczella.

przyznaję, że ten beat taki taneczny, no, tak zrobiło się ciekawie. Oczywiście Karolina Lizard ludowych elementów absolutnie nie porzuca, ale jest to intrygująca, przyznaję, propozycja. Nie spodziewałem się i zaskoczyła mnie Karolina Lizard tym, że właśnie utworem. To była propozycja numer 9, a jako 10. Duet, drodzy Państwo. Duet z jednej strony wydawał mi się nieoczywisty, ale z drugiej strony, kiedy popatrzę na dorobek obojga artystów, Katarzynę Groniec i Organka, to myślę, że to, co ich łączy, to ogromna wrażliwość, czułość na drugiego człowieka, na odbiorcę też. I tutaj pod tym względem myślę, że wszystko to pasuje. Zastanawiałem się, czy pójdzie to w stronę bardziej piosenki takiej autorskiej, poetyckiej, aktorskiej, czy bardziej w stronę nowoczesnego pop-rocka, a oni zrobili coś, co nie jest ani takie do końca, ani takie, a zarazem i takie, i takie. Tytuł utworu to Halo.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Rozpoczynamy główne wydanie. Przed nami finałowa 30. Otwiera je dziś Bajzel i Anshua.

0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Ważne skrzyżowanie w Paczkowie na drodze... Ach, przepraszam. Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radia Opole. I jeszcze raz. Ważne skrzyżowanie w Paczkowie na drodze Krajowej 46 do przebudowy. Pożar hali magazynowej z odpadami na warszawskiej Białołęce. W tym serwisie także wiadomości sportowe.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zaczynamy jednak od informacji o zakończeniu utrudnień w miejscowości Krzewizna, to powiat kluczborski. Na drodze krajowej numer 11, przypomnijmy, na trasie Kluczbork-Kępno tuż przed godziną 18 motocyklista przewrócił się na jezdni. Teraz służby poinformowały, że pojazd stanął też w płomieniach. Poszkodowany został motocyklista, trafił do szpitala. Droga początkowo była zablokowana, potem ruch odbywał się wahadłowo, a teraz wróciło już wszystko do normy. Z kolei w miejscowości Wierzch w powiecie prudnickim możliwe są utrudnienia w ruchu. Działają tam dwa zastępy straży pożarnej. Usuwają substancję ropopochodną, która wyciekła na jezdnię z zepsutego auta.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Opolska GDDKiA zapowiada przebudowę skrzyżowania na ulicy Sienkiewicza z drogą krajową 46 w Paczkowie. Będą dodatkowe pasy ruchu. Pojawi się też sygnalizacja świetlna, której obecnie nie ma. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. To inwestycja o wartości prawie 7 milionów złotych, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
5: Inwestycja obejmuje również budowę chodnika w obrębie skrzyżowania, a także wymianę oświetlenia drogowego, harmonogram robót. Dlatego zadania przewiduje na ten rok prace przygotowawcze, które nie będą powodowały utrudnień w ciągu drogi krajowej.
4: 10 zastępów straży pożarnej gasi pożar hali magazynowej ze składowanymi tam odpadami na warszawskiej Białołęce. Zgłoszenie o gęstym dymie wydobywającym się z obiektu wpłynęło do służb po godzinie 14. Ogień objął odpady w części hali, która ma ponad 5000 m2 powierzchni. W pożarze nikt nie odniósł obrażeń. Obecnie trwa dogaszanie, a po zakończeniu tej akcji policja przystąpi do ustalania przyczyn tego pożaru. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec Siergiej Ławrow i Johann Wadepul spotkali się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Było to pierwsze takie spotkanie od rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku. Według źródła w niemieckiej delegacji Johann Wadepul wezwał Rosję, aby zrobiła wszystko co możliwe dla osiągnięcia porozumienia w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne. I jeszcze jedna informacja. Film Hot Spot zdobył nagrodę w kategorii muzyka na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę odebrali Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: 3 minuty po godzinie 20.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Wieczór wprost z stadionu miejskiego w Kluczborku. Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach Opolszczyzny. W 10. kolejce 3. ligi grupy 3. goście pokonali MKS Kluczbork 3-1. O zwycięstwie zdecydowała przede wszystkim skuteczność Polonii, która po bramce Patryka Kupczaka prowadziła 1-0. Bramki dołożyli Beniamin Glinka i Dominik Sikora, a honorowe trafienie dla MKS-u zaliczył Dawid Rachel. Polonia dzięki wygranej wyprzedziła Ślęzy Wrocław i awansowała na 16. miejsce w ligowej tabeli. Nysa pozostają jednak w strefie spadkowej 3. ligi. MKS spadł na 11. pozycję. Dziś grała także 3. drużyna z Opolszczyzny Stal Brzeg, która przegrała w Rybniku z Rowem Rybnik. Przenosimy się niedaleko, bo na hale Mosiru w Kluczborku. Tam miejscowy Mickiewicz gra z Aniołami Toruń i prowadzi 2-1 w setach. W secie numer 4 przegrywa 17-19. No jeżeli jesteśmy przy siatkówce, Finlandia wywalczyła brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy w rozgrywaniu rozgrywanym w Mediolanie spotkaniu o trzecie miejsce. Finlandia wygrała ze Słowenią 3-0. To pierwszy medal Mistrzostwa Europy zdobyty przez reprezentację Finlandii w historii. W spotkaniu o złoto Polska zagra z Francją ten mecz już za niespełna godzinę. Ukraińskie tenisistki awansowały do finału turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale wygrały z Włoszkami 2-0. W niedzielę o trofeum Ukrainki zagrają z Czeszkami. Te ostatnie w piątek pokonały Hiszpanki również 2-0. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego z FC Porto na trwające zgrupowanie kadry przed Polakami spotkania ze Szwecją 28 września, Rumunią 2 października oraz rewanż z Bośnią i Hercegowiną 5 października. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał na torze w Baku wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu 15 rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla, trzecie jego kolega z zespołu Francuz Isaac Hadjar. Liderem pozostaje Włoch Kimi Antonelli, który w tym wyścigu był piąty. No i jeszcze tenis na koniec. Maja Chwalińska zakończyła występ w tenisowym turnieju WTA 500 w Singapurze. Na etapie półfinału rozstawiona z numerem 5 Polka po zaciętym trzysetowym meczu uległa Kanadyjce Leila Fernandez 6-1, 4-6, 2-6.
0: Pogoda.
4: Na termometrach w centrum regionu 14 stopni, na południowych krańcach 15,5 stopnia. Ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali, ale na południu naszego województwa zaczyna rosnąć. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z południa i z południowego wschodu. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Wystąpią też silne zamglenia. Termometry pokażą w nocy od 7 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zmienny.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
7: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
3: A dziś?
8: Jestem zadowolona, że żyję.
9: Kawka to jest powód do zadowolenia.
10: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
11: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
12: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
13: Ja lubię cukierki.
14: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
15: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
16: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
17: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
18: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
19: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
20: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
21: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
22: Ty też możesz nam pomóc!
21: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
23: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
21: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
24: 3.17.41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11, 15.
27: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
0: Opolska lista, polskie piosenki.

Mary Max, Żółte kwiaty na 28 miejscu i przyznaję, że w kontekście piosenki Następcy tronu, w której słuchaliśmy i weszła na listę Płacz wietnamskich dzieci, to dziś bez wątpienia moje skojarzenie biegnie, że dziś te kwiaty to zdecydowanie żonkile i myślę, że wiadomo dlaczego, co one symbolizują. A kolejna piosenka również o poważnych tematach. Lizawieta i remont.

Happy Set na 26. Przypomnę, niedługo ukaże się płyta również koncertowa Happy Set inaczej z gośćmi i gościniami, którzy śpiewali na trasie jubileuszowej z zespołem. 42 tygodnie, a 5 tygodni Minimal Blue i Nic nie wiem.

Jaskar na 24, a na 23 kolejna dziś premiera. Heavy Metal, tytuł Insomnia, debiutuje u nas Queen Margot.

0: tak w normalnych warunkach, to zespół, który będzie za chwilę, byłby jednym z tych, który gra najostrzej na OLPP. No ale teraz przy Insomni Queen Margot, to myślę, że Szyszy zabrzmi bardzo łagodnie. Ale może nie, posłuchajmy.
1: Spuchnięta dłoń

bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę zjeść.

bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

ciężko wstać, zwłaszcza kiedy pada dżdż, no ale ma być teraz ładnie przez kilka dni, tego się trzymajmy, drodzy Państwo. Szyszy na 22, a na 21 zamykamy trzecią dziesiątkę. Oliwka Majewska i Tatuaże.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: I nadal, drodzy Państwo, odłożyliśmy ostre, mocne gitary. Będzie bardziej teraz słodko, chociaż równie dynamicznie. Przed nami Kixi i SOS.

Przypomnę, że Kixi tydzień temu debiutowała na miejscu 10. No, 10 oczek w dół, nie utrzymała dziesiątki, ale utrzymała się na liście. 20 miejsce, nie takie najgorsze. A na 19 po raz 11 Sylwia Nowak, Nowy Sen.

No, od trzech utworów zrobiło nam się bardzo tanecznie. Tutaj będzie można też potańczyć, ale będzie bardziej balladowo i mrocznie. Groszki, Magda i Artur.

Philip Seven jest już z nami, drodzy Państwo, po raz 13, a za chwilę trzecia dziś premiera i będzie nadal odrobinę gitarowo, bo taki utwór nagrał nowy Michał Szpak.

kochanie. Taki jest tytuł tej piosenki. W tytule jest też wykrzyknik, no ale nie będę Państwu krzyczał. Chociaż teoretycznie, skoro jest wykrzyknik, to chyba powinienem tak zrobić, ale w trosce o Państwa uszy powstrzymam się, po prostu powiem, że jest po słowie kochanie wykrzyknik w tytule piosenki Michała Szpaka. Trzecia dziś premiera na 16 miejscu. I jesteśmy w połowie dzisiejszego wydania. Z końcówki listy po 3 tygodniach na środek wraca Berry Blues utworem Na fali.

No rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ostatnie ruchy Berry Blue na polskiej liście polskiej piosenki, to rzeczywiście jest ona ciągle w ruchu. I tu pierwsza dziesiątka, za chwilę połowa, blisko końca, prawie poza listą, ledwie, no i znowu jest w środku. Troszeczkę takie jojo, chociaż nie, bo jojo wcale nie wraca tak równo w 100% góra-dół. Nie wiem, dawno tym się nie bawiłem. Był moment, że pojawiło się znowu dużo dzieciaków, widziałem, chodziło po mieście i kręciło jojo. A teraz jakoś znowu zniknęło. Być może są nowe zabawki, dzisiaj tak się wszystko szybko zmienia. No i zmienia się też oczywiście na polskiej liście polskiej piosenki, bo mieliśmy już 3 premiery, ale kolejny utwór to nie utwór premierowy. 27 tydzień z nami, Karolina Lewińska i Przestrzeń.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach godzina 21 pora, więc na wiadomości. Śmiertelny w skutkach wypadek w Grobnikach w powiecie głubczyckim. Droga przez miejscowość jest zablokowana. Polscy siatkarze w Mediolanie przystępują do meczu, w którym bronią tytułu mistrzów Europy. Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach opolszczyzny.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zablokowana jest droga krajowa 38 w miejscowości Grobniki w powiecie głubczyckim. Doszło tam do śmiertelnego w skutkach wypadku. Jak wynika ze zgłoszenia, które kwadrans po godzinie 20 wpłynęło do służb, pieszy został tam potrącony przez pojazd ciężarowy. Na miejscu u poszkodowanego mężczyzny prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, niestety bez powodzenia. Działania służby trwają. Na miejscu są pogotowie ratunkowe, policja oraz straż pożarna.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Polscy siatkarze w Mediolanie powinni przystępować do meczu, w którym bronią tytułu mistrzów Europy. Zwycięstwo będzie również oznaczać bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Podopieczni Nikoli Grbicia muszą tylko i aż pokonać Francję. Brązowy medal siatkarskich mistrzostw Europy jest już wywalczony przez Finlandię, która wygrała ze Słowenią 3-0. A mecz Polski z Francją jeszcze się nie rozpoczął, ale godzina 21 to planowa godzina jego rozpoczęcia. Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach opolszczyzny. W 10. kolejce trzeciej ligi grupy trzeciej goście pokonali MKS Kluczbork 3-1. Polonia objęła prowadzenie po bramce Patryka Kupczaka, a potem dołożyła trafienia Beniamina Glinki i Dominika Sikory. Honorową bramkę dla MKS-u zdobył Dawid Rachel. Cieszę się z takiego debiutu w roli trenera Polonii, mówił po meczu Adrian Pajączkowski, trener Polonii Nysa.
8: Myślę, że ani trener nie zdołał za wiele zrobić, ani efekt nowej miotły. Ciężka praca, myślę, tych zawodników dzisiaj dała im satysfakcję w postaci wygrania tutaj meczu derbowego, bo naprawdę od początku było widać, jak bardzo chcą ten mecz wygrać i tutaj mówię duży szacunek dla chłopaków, bo to dzisiaj głównie ich zasługa.
7: Zagraliśmy słaby mecz, ta porażka boli, przyznał z kolei Łukasz Ganowicz, trener MKS-u Kluczbork.
9: Konkrety by były, jakbyśmy zamieniali 2 czy 3 sytuacje na bramki. No nie można liczyć, że w każdym meczu będzie 12 czy 15 i my będziemy sobie wybierać. Jest pierwsza, trzeba strzelić, jest druga, trzeba strzelić. My tego nie robimy. Do tego mecz się ułożył przeciwnikom idealnie, no bo taka no, niesłychanej urody bramka. To nie są juniorzy, żeby ich bronić i głaskać, bo jeśli chodzi o tą finalizację, no to oni muszą to z zamkniętymi oczami robić.
7: Polonia dzięki wygranej awansowała na 16 miejsce w ligowej tabeli, ale wciąż pozostaje w strefie spadkowej. MKS Kluczbork spadł natomiast na 11 miejsce. Dziś grała także trzecia drużyna z Opolszczyzny, Stalbrzeg, która przegrała w Erbniku z miejscowym Rowem 2-4.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Do końca roku przebudowane będzie rondo w Czarnowąsach wzdłuż drogi wojewódzkiej 454, o co mieszkańcy zabiegali od lat. Jak mówi Teresa Sobel-Wiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, wykonawca na placu budowy wkrótce powinien się pojawić.
10: Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane, wykonawca również je przyjął do realizacji. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa.
7: Na inwestycje przeznaczono 200 tysięcy złotych. Po gruntownym remoncie gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w pokoju wrócił do swojej siedziby. Budynek przeszedł m.in. termomodernizację. Zamontowano również odnawialne źródła energii. Władze pokoju liczą, że rachunki będą niższe, mówi Barbara Zając, wójt pokoju.
4: oszczędności energii, na to liczymy. Pełna termomodernizacja tego budynku z pompą ciepła, z solarami słonecznymi, cała stolarka okienna i też docieplenie ścian. Przez ostatni rok nasz Dom Kultury działał w remisie strażackiej.
7: Koszt inwestycji to około 2,5 miliona złotych, a dofinansowanie z resortu kultury wyniosło przeszło 1 860 000 złotych. Jan Komasa otrzymał nagrodę publiczności na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser jest odpowiedzialny za film Dobry Chłopiec. Nagrodę odebrała Mary Komasa, z kolei nagrodę w kategorii charakteryzacja otrzymali twórcy filmu Violetta Villas.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: 12 stopni Celsjusza, tyle pokazują termometry w centrum województwa, niespełna 14 stopni na południowych krańcach. Ciśnienie wzrosło do 1025 hektopaskali, wiatr nadal jest słaby i umiarkowany. I tak, w centrum wieje z północnego wschodu, a z kolei na południowych krańcach regionu z południa. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Mogą też wystąpić silne zamglenia, termometry pokażą od 7 do 9 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
16: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
3: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
0: Opolska lista polskiej piosenki.

Bartek Wojnar, Ekstres, by przez ciebie nikt nie płakał. 35. tydzień na 13. miejscu rozpoczęliśmy trzecią godzinę finałową opolskiej listy polskiej piosenki. Przed nami miejsce 12 i tu czwarta dziś premiera. Arkadiusz Wiśniewski, Nocny spacer.

Arkadiusz Wiśniewski solo, bo przypomnę, śpiewa też od lat w czerwonych gitarach. No i przyznaję, że czerwonym gitarom tak wysoko nie udało się debiutować. Ale zobaczymy, jak będzie za tydzień. Czy utrzyma się, a może pójdzie jeszcze trochę w górę. Zamykamy drugą dziesiątkę. Przed nami miejsce 11. Jaki jesteś? Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki.

od razu powiem, że w niedzielę w audycji Słuchać i Słyszeć wieczorem będziecie mogli posłuchać rozmowy i kilku innych utworów z płyty Julii Stoltman. Ale to niedziela. Tymczasem przed nami jeszcze 9 piosenek. Na miejscu 9 Leszek Komosa, Julia Wasilewska, Sen o Tobie.

przed nami miejsce szóste. Na szóstym tydzień temu były krople dżdżu. Nie ma ich w tym tygodniu. Na szóstym jedno oczko w dół, natomiast Coldfire 12 kroków.

przy okazji szarości kącik kulinarny. Są takie potrawy, których ludzie nie lubią, bo są szare i brzydkie. Na przykład kasza z bakłażanem zrobionym na parze, bo ja najczęściej robię rzeczy na parze. Rzeczywiście wszystko to jest szare. Ale ostatnio dodałem po prostu do tego lekko podsmażone kurki i garść suszonego pomidora. Zrobiło się kolorowo, a przede wszystkim smacznie. Naprawdę, więcej do tej potrawy nie trzeba. Na jesień sycąca, smaczna i zdrowa. No to teraz miejsce czwarte. Doszliśmy prawie do podium. Na czwartym w tym tygodniu Smoketown, blisko siebie.

i została nam tylko finałowa trójka. Wrócili na podium raz, już byli, ostatnio byli na szóstym, wracają na trzecie, Kroplecz Dżdżu i utwór Ostatnio.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Tydzień temu Kurowski na drugim, Ania Blusz na pierwszym. Rzeczywiście została tylko ta dwójka, nikt z podium nie spadł, nikt też nowy premierowy na podium nie wszedł. No i też nie zamienili się miejscami, bo już parę razy się zamieniali. Jest dokładnie tak jak tydzień temu, Kurowski między przedtem a potem na drugim, Ania Blusz chwilotrwaj na pierwszym. Za chwilę ich posłuchacie, a ja życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
1: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Marsz Milczenia przeszedł przez Jarosław na Podkarpaciu. Na festiwalu filmowym w Gdyni nagroda za najlepszą reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. Polscy siatkarze bronią w Mediolanie tytułu Mistrzów Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zablokowana pozostaje droga krajowa nr 38 na wysokości Grobnik w powiecie głubczyckim. Doszło tam, przypomnijmy, do śmiertelnego w skutkach wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, na trasie Głubczyce-Kędzierzyn-Koźle na wysokości Grobnik około godziny 20.16 kierujący autem osobowym marki Hyundai i 29-letni mężczyzna trzeźwy potrącił idącego drogą pieszego mężczyznę w wieku 51 lat. Poniósł śmierć na miejscu. W zgłoszeniu, jakie wpłynęło do służb, początkowo była mowa o aucie ciężarowym. Do wypadku jednak przyczynił się kierowca auta osobowego. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 416 przez Dziećmarów. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Ponad 300 osób, jak szacuje policja, wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika, oraz protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
2: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
3: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
2: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
4: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
1: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Mamy wrażenie, że świat zapomniał o kobietach z Afganistanu, mówiła w Opolu dziennikarka, publicystka, socjolożka i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego dr Ludwika Włodek. O społecznej i politycznej sytuacji mieszkanek tego kraju opowiadała gościom spotkania w Domu Sztuki Żar. Autorka książki Buntowniczki z Afganistanu podkreślała, że Afganistan to jedyny kraj na świecie, gdzie kobietom nie wolno uczyć się powyżej szóstej klasy.
5: Kobiety mogą prowadzić własny biznes, ale to też jest utrudnione, no bo jak prowadzić własny biznes, skoro na przykład tutaj wchodzi kolejny zakaz, nie można samemu podróżować i w ogóle nie można samemu, jak się jest kobietą, przebywać w miejscu publicznym. Tylko musi być przy kobiecie tak zwany mahram, czyli spokrewniony z nią mężczyzna. Oczywiście najlepiej mąż, brat, ojciec, ale też często syn i co jest jakimś absurdem, to może być często syn naprawdę młody. Mały, 7-10-letni chłopiec czasem pełni obowiązki tego mahrama.
1: A dłuższa rozmowa z dr Ludwiką Włodek o sytuacji kobiet w Afganistanie w czwartkowej audycji Dobry Wieczór tu Opole po godzinie 21. Paweł Pawlikowski został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyróżniony został za film Ojczyzna.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Nowym mistrzem świata został Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał Grand Prix Polski w Toruniu, 10. ostatnią rundę mistrzostw. Z kolei Katarzyna Niewiadoma Fini zdobyła srebrny medal rozgrywanych w Montrealu Mistrzostw Świata w kolarstwie. Najlepsza ze startu wspólnego okazała się Holenderka Demi Follirin, a brąz zdobyła Włoszka Elisa Longo Borghini. Dla 31-letniej Polki to drugi medal Mistrzostw Świata w karierze. W 2021 roku zdobyła brąz. Pierwszy set wygrany przez biało-czerwonych 31-29. Polscy siatkarze w Mediolanie bronią tytułu Mistrzów Europy. Ich przeciwnikami są reprezentanci Francji. Zwycięstwo będzie oznaczać także bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Teraz druga partia tego spotkania, 21-16 dla reprezentantów Polski. Przypomnijmy, że brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy już został wywalczony przez Finlandię, która wygrała ze Słowenią 3-0.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Aż się cieplej robi na sercu, ale jeśli chodzi o termometry, to pokazują teraz 10 stopni, nieco ponad 10 stopni w centrum województwa, przeszło 11 na południowych krańcach. Rośnie cały czas ciśnienie w centrum województwa na barometrach 1025 hektopaskali, z kolei na południu nieco więcej, bo 1026. Wiatr teraz jest słaby i umiarkowany, wciąż wieje z południowego wschodu. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami jednak duże. Będą też silne zamglenia, a termometry pokażą od 7 do 9 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Autopromocja.
0: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
6: Autopromocja.
0: Progresywna zmiana roka.

Drowning in Vertigo, duet brytyjski Mark Atkinson i Brendan Airy, czyli River Sea. Druga płyta w dorobku tego projektu, czyli The Tide z roku 2018. Ja wam ją obiecałem w zeszłym tygodniu, dlatego że w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję wspólnie posłuchać ich debiutu z roku 2012, czyli Out of an Ancient World. Sam duet powstał... założył projekt River Sea w roku 2006. No, trzeba przyznać, nie przepracowują się panowie zbytnio. Ja się też tak bardzo często zastanawiam nad tym, bo oba ich albumy nie zbierają zbyt pochlebnych recenzji w szerokim gronie słuchaczy rocka neoprogresywnego. Niemniej mnie one oba bardzo mocno przypadły do gustu. Ja bardzo lubię ten styl płynącego wokalu. I oczywiście jest to duet, ale każda z ich płyt jest nagrywana, była nagrywana z zestawem znakomitych muzyków. Trudno ich wymienić tutaj oczywiście wszystkich, ale Petera Avisa, czy Lee Abrahama, czy Paula Kosyka muszę po prostu wymienić, bo to są znakomici gitarzyści, znani nie tylko w kręgu fanów rocka neoprogresywnego, progresywnego, ale również bluesa. Moi kochani, jeżeli chodzi o River Sea, to co dzisiaj jeszcze na antenie, bo za nami Drowning in Vertigo, ponad 4-minutowy utwór, a w związku z tym, że my tu przecież wszyscy przepadamy za tak zwanymi długasami, to jeden z tych średnio długich, mówię średnio, bo dzisiaj jeszcze dłuższe usłyszycie, a konkretnie będzie to Uprising i on trwa troszkę ponad 6 minut. Dobrej zabawy.

River Sea, płyta z 2018 roku, czyli Detail, przed chwilą na antenie Radio Opole w utworze Uprising. Teraz przenosimy się do naszego kraju. Zawsze tak jest, że kiedy ukazuje się nowa propozycja Ryszarda Kramarskiego i spółki, tak jak w tym przypadku była to nowa płyta Father Son, zatytułowana Pharmacon, tak Ryszard decyduje się na pewne wznowienia, maxi single, różnego rodzaju okolicznościowe wydawnictwa. Ja to bardzo lubię, dlatego że uwielbiam tego typu smaczki. I faktycznie Pharmacon w dosyć dużym i takim szerokim wymiarze był przez nas słuchany w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu i 3 tygodnie temu, bo wraz z wychodzeniem na rynek singli sięgaliśmy po coraz to nowsze wydawnictwa, to teraz sięgamy po to, co wydarzyło się na maxi singlu We Didn't. On ukazał się także na fizycznym krążku, moi kochani, ale uwaga, bo w związku z tym, że pierwsza płyta Father Son, zatytułowana po prostu Father Son, wyczerpała się, nakład po prostu został wyprzedany, to Ryszard Kramarski zdecydował się na wznowienie. To jest ta sama płyta z dodanym maxi singlem We Didn't, plus jeszcze kilka utworów koncertowych. I uwaga, nowe wydawnictwo, łącznie z tym maxi singlem, nosi tytuł Generation War, czyli Ryszard i Michał Kramarscy nadali mu tytuł utworu, który najbardziej z tą publikacją się kojarzył. Zresztą Generation War został także zagrany podczas koncertu z okazji 25-lecia zespołu Millennium, czyli tej głównej kapeli Ryszarda Kramarskiego. Ale ci muzycy, którzy i grają w Millennium, i we Framauro, i Father Son i TRK Project, oni się przenikają i za każdym razem mają coś nowego do zaoferowania. Ja uważam, że to jest świetne zjawisko, ale obiecuję wam jedną rzecz, szczególnie tobie, Agnieszko, bo Agnieszka z Konina zawsze się z tego cieszy, że jest Ryszard Kramarski czy Wojciech Ciuraj. W przyszłym tygodniu Kramarskiego na pewno nie będzie. To wam mogę obiecać. Chociaż może lepiej nie składajmy obietnic. We Didn't. Father Son.

To był ten jeden z tych utworów, dostatecznie długich, ponad 12-minutowa suita we wykonaniu Father Son. Ryszard i Michał Kramarscy, ojciec i syn, zdecydowali się pomuzykować i wyszło im to naprawdę rewelacyjnie. Ja uwielbiam obie płyty, plus jeszcze ten maxi singiel teraz, który doszedł, no jest czego słuchać. Natomiast w przyszłym tygodniu postaram się tak, żeby nie było żadnego zespołu Ryszarda Kramarskiego, bo ostatnio tego było całkiem sporo, co zresztą zostało mi wytknięte i słusznie, jak najbardziej. Natomiast mieliśmy też ku temu powód i usprawiedliwienie, by często ten zespół gościł na antenie, ten muzyk, czyli Ryszard Kramarski, czy to w Telka Project, czy to w Millennium, czy we Framauro, czy w Father Son. W każdym razie duet ojciec-syn na tym maxi singlu, na tej suicie ponad 12-minutowej zrobili naprawdę świetną robotę i ja będę się upierał, że grają rewelacyjnie. Ale rewelacyjnie gra też zespół, o który poprosił Marek z Kędzierzyna-Koźla. Przypominam wam też o mailu adam.wolek@radio.opole.pl. A pan Marek z Kędzierzyna-Koźla, z mojego rodzinnego powiatu, poprosił o zespół, który być może nie do końca współgra z klimatem audycji, ale ja myślę, że można podciągnąć pod spokojnie progresywne granie grupę A Perfect Circle. To super grupa oczywiście, złożona z muzyków takich zespołów jak Tool, czyli wokalista, jak gitarzysta choćby The Queens of the Stone Age, czy bębniarz Vandalsów. To są świetni muzycy, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą od pięciolinii i egzekwują to za każdym razem. Czy to na płytach, bo kilka ich mają w dorobku, czy to też podczas koncertów. A grali m.in. z The Smashing Pumpkins, Guns N' Roses, czy choćby... z Tulem, to jest chyba zrozumiałe, skoro wokalista też z Tula. Oni grali jakiś czas temu w Warszawie i podobno koncert wyszedł świetny. Ostatnią płytę wydali w roku 2018, pierwszą w roku 2000. Posłuchajmy, A Perfect Circle specjalnie dla Marka z Kędzierzyna-Koźla. Wydaje mi się, że jest to zespół warty eteru, także w progresywnej zmianie roka, mimo że klimatem trochę odbiega, ale było już sporo zespołów, które klimatem odbiegały.

A Perfect Circle za nami. Zespół, który złożony jest z naprawdę kapitalnych muzyków. To jest super grupa. Ona, przypominam, powstała w roku 1999. Natomiast teraz, w związku z tym, że mam nadzieję, iż Perfect Circle tymi swoimi utworami troszkę pobudził was, to po to, żeby teraz was wyciszyć, dlatego że będzie jesiennie. Mamy przecież jesień od 3 dni, tak? 23 września przyszła. Dziś sobotnia noc, 26 września, więc od 3 dni mamy panią jesień i gościmy już 3 dni po dniu spadającego liścia świetną kapelę, która jesień ma w nazwie, Mostly Autumn, czyli prawie jesień. No oczywiście już nie prawie, tylko kapela się tak nazywa, bo jesień to już mamy, natomiast zespół Mostly Autumn raczy nas właśnie tego typu dźwiękami. Ja uwielbiam, kiedy w głośnikach zaczyna płynąć znakomity wokal Olivii Spam & Josh i gitara Briana Josha, który także wspomaga swoją małżonkę wokalnie. Ale Angela Gordon, to co robi na instrumentach dętych, między innymi na fletach, to jest już majstersztyk, moi kochani. Henry Rogers jako bębniarz nie muszę wam przedstawiać, szczególnie fanom rocka progresywnego, zawsze gdzieś tam się o nim wspomina. Moi kochani, ja sięgam dzisiaj po płytę, która w sumie składa się z 2 krążków, bo bonus track z roku 2018 jako dodatek również jest świetny, natomiast najważniejszy jest ten pierwszy. Mostly Autumn i White Rainbow, czyli biała tęcza, jesienno-zimowe dźwięki, pogrzeb Wikinga, Viking Funeral. Posłuchajcie, bo to też bardzo długi utwór, a zostanie z wami do godziny 23:00.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Nagroda Złotego Lwa na festiwalu filmowym w Gdyni dla filmu Przez ścianę. Jak przygotować się na sytuację kryzysową w Opolu, wiedzę można było nabyć przy okazji zakupów. 2-1 prowadzą polscy siatkarze w meczu z Francją o tytuł Mistrzów Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zablokowana jest nadal krajowa 38 na wysokości Grobnik w powiecie głubczyckim. Kwadrans po godzinie 20 doszło tam do śmiertelnego w skutkach wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, na trasie Głubczyce-Kędzierzyn-Koźle na wysokości Grobnik kierujący autem osobowym marki Hyundai i30 29-letni mężczyzna trzeźwy potrącił idącego drogą pieszego mężczyznę w wieku 51 lat. Pieszy poniósł śmierć na miejscu. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Dziećmarów drogą wojewódzką numer 416. Na miejscu wciąż pracują służby.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska oraz Zbigniew Domagalski. Wyróżnieni zostali za film Przez ścianę. Nagrodę Srebrnego Lwa otrzymali natomiast reżyser Łukasz Ronduda i producentka Natalia Grzegorzek. Oni wyróżnieni zostali za filmy Powiedz mi, co czujesz. Z kolei Paweł Pawlikowski uhonorowany został nagrodą za najlepszą reżyserię. Wyróżniony został za film Ojczyzna. Reżyser podziękował osobom, z którymi współpracował przy tworzeniu tego obrazu.
2: Dziękuję jury za docenienie mojego kunsztu reżyserskiego. Przede wszystkim reżyser jest, cały tryk polega na tym, żeby się otoczyć dobrymi ludźmi i żeby wyglądać na dobrego reżysera, trzeba mieć dobrego operatora, którego tu nie ma. Łukasza Żala w tym wypadku. Scenografów Kasia, Marcel, Waldek, make-up, Ola. Przede wszystkim Ewie Puszczyńskiej, która tworzy mi warunki, żebym mógł sobie reżyserować do woli.
0: W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów, w tym 5 debiutów reżyserskich. Teraz zagranica, po Paryżu Lourdes. Papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na polach elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało papieża około 50 tysięcy osób.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Jak udzielić pierwszej pomocy, jak przygotować plecak ewakuacyjny, można się było tego dowiedzieć w Opolu w Centrum Handlowym Karolinka podczas drugiej akcji Zadbajmy Razem o Bezpieczeństwo. Na miejscu strażacy informowali też o czujkach dymu, ale przede wszystkim właśnie o plecaku ewakuacyjnym.
3: Każdy członek rodziny powinien mieć indywidualny plecak skomponowany pod swoje potrzeby. Muszą się tam znaleźć dokumenty, najważniejsze lekarstwa, apteczka, higiena, spanie, pogoda. Czyli tutaj mamy na pewno jakieś żele do kąpieli małe, mamy żele antybakteryjne, chusteczki. Kolejna sprawa to są narzędzia. Tutaj chyba najpopularniejszym narzędziem będzie tak zwany multitool, czyli narzędzie, które ma kilka narzędzi w sobie. Jakaś latarka, najlepiej czołówka zakładana na głowę, power bank. Warto się wyposażyć w też posiłki. Bardzo popularnymi są posiłki liofilizowane.
0: Utrudnienia czekają jutro w Opolu kierowców i pasażerów miejskich autobusów w związku z półmaratonem opolskim. Od godziny 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Część ulic będzie zamknięta. Zmiany obejmą też autobusy 15 linii, mówi Ewelina Laksy z opolskiego MZK.
4: Po otwarciu ulic, czyli około godziny 14, wszystkie nasze autobusy wrócą na swoje standardowe trasy.
0: A szczegóły na stronie przewoźnika. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w kajak krosie na zakończenie Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej miejscowości Iwrea. Złoto dla Czeszki Terezy Kneblowej, a srebro dla Brytyjki Mallory Franklin. To trzeci medal Zwolińskiej w tych zawodach. Wczoraj zdobyła złoto w konkurencji K1, a dziś rano srebro w próbie czasowej kajak krosu. Pierwsze dwa sety wygrane przez biało-czerwonych, ale trzecia partia do 20 dla Francji. Polscy siatkarze w Mediolanie bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzca tego spotkania otrzyma też bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Teraz czwarta partia tego meczu, 22 do 14 dla Polski. Przypomnijmy, że brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy wywalczyli Finowie, pokonali Słoweńców 3 do 0.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach 9 stopni w centrum regionu, 10,5 na południowych krańcach. Wysokie jest ciśnienie, na barometrach 1026 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, silne zamglenia. Termometry pokażą od 7 do 9 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej połowie dnia zachmurzenie będzie się zmniejszać. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 do 21 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Życzę dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

Nie, nie przesłyszeliście się, moi kochani. Po raz pierwszy na antenie Radia Opole teaser albumu, który ukaże się 16 października i nosi tytuł Red Flame. Oczywiście chodzi o grupę UFO Horizon, która po 3 latach powraca z nową publikacją, która zastąpi Invictus. W zespole doszło także do bardzo ważnego przetasowania. Odszedł wokalista Michał Gawroński, a zastąpił go finalista ukraińskiej edycji programu The Voice Oleksandr Onofriczuk. Czyli Sasza, po prostu, który znakomicie radzi sobie z językiem angielskim. Myślę, że i w języku polskim również będzie potrafił zaśpiewać utwory, które świetnie śpiewał Michał. Zespół ten to moje odkrycie z Legionowa z 2023 roku, kiedy miałem okazję być tam na festiwalu rocka progresywnego. Tam wtedy zagrało także Millennium, Mr. Gill i właśnie UFO Horizon. To te kapele, na koncert w których byłem w tej pięknej sali Starostwa Powiatowego. I muszę wam powiedzieć, że UFO Horizon wtedy zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Dwa utwory z nadchodzącego albumu, który słyszałem już w całości i mogę wam powiedzieć, że będzie petarda. Przed wami The Sound of Me i Learning to Breath. Znakomity kawałek muzyki, który serwuje nam grupa UFO Horizon, a 16 października całość. Będzie także cover klasycznego hardrockowego zespołu. Jakiego? O tym powiem wam w nadchodzących tygodniach.

I od razu pojawiło się pytanie, moi kochani. Który wokalista lepszy? Sasza czy Michał? Ja nie będę porównywał i mówił, który lepszy. Każdy inny i każdy świetny. Natomiast jeżeli chcecie sobie przypomnieć, jak Youth Horizon brzmiało na płycie Invictus, to według mnie najbardziej reprezentatywny utwór z tego oto albumu, a przynajmniej mój ulubiony, Mutanci, ze świetnym tekstem, ale tekstem oprócz tego, że kapitalnym, to jeszcze z wielkim przesłaniem. Odsuwajmy toksycznych ludzi na bok.

Powtórzę się, porównując tutaj Michała i Saszę jako wokalistów Youth Horizon. Każdy świetny, każdy inny. I tego się trzymajmy. Michała zachowajmy w ciepłej pamięci jako wokalistę Youth Horizon, a cieszmy się, z Saszy będzie na pewno żywiołowy w trakcie koncertów. Chciałbym się wybrać na jakiś występ, jeżeli będą grali gdzieś w pobliżu Opola. Zostawiamy teraz piękne Pomorze i Kujawy, choć tam zatrzęsienie zespołów świetnie poruszających się w gatunku, który dominujący jest w naszych nocnych, sobotnich spotkaniach, czyli oczywiście w progroku. I przenieśmy się do stolicy. Są jeszcze tacy, którzy opłakują zespół Riverside po odejściu Mariusza Dudy i chyba też Marcina Mellera. I mało kto wierzy, że tak

artystą w Believe. Dobrze, zostawmy to. Chciałbym po prostu usłyszeć, jakby to zabrzmiało i troszkę podywagować. A Mariusz Duda, basista i wokalista Riverside, skupił się na swoim ukochanym Lunatic Soul. I my dzisiaj tego Lunatic Soul posłuchamy. Ostatnia publikacja, którą ja sobie na swoje potrzeby nazwałem Zieloną Płytą.

I to już wszystko, moi kochani. Nie rozstajemy się z zespołem Lunatic Soul, bo on aż do północy razem z wami. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, za tydzień debiut Jasmeno, bo cofamy się do pierwszej płyty, ale nie tylko, bo posłuchamy także szerokiego fragmentu koncertu Odeziel z Torunia z festiwalu rocka progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego. Było nam bardzo miło gościć w waszych domach za sprawą fal eteru. Dobranoc. Cześć.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu. Kolejne sobotnie przedpołudnie z nauką w sposób najprostszy podany i mam nadzieję zrozumiały Krzysztof Dobrowolski i profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Panie Profesorze.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Tytuły poszły, więc możemy przejść do rzeczy. Gdy rozmawialiśmy chwilę przed audycją, powiedziałeś, że ni stąd, ni z owąd świat za Twoimi plecami, a nawet kolegami z Polski, dokonał wielu odkryć i to takich zaskakujących, które można było zlokalizować, a nawet wykryć dzięki sztucznej inteligencji. Więc ja widzę, że to jest taki policjant na straży, jakby to powiedzieć, czujności naukowców.
2: Tak jest. No oczywiście to za plecami to jest trochę w przenośni, bo jednak polscy botanicy czy polscy biolodzy też uczestniczą w tych odkryciach, ale faktycznie trochę mnie zaskoczyło, że tak dużo jest odkryć, które dotyczą nas taksonomów, syntaksonomów, czyli tych, którzy zajmują się gatunkami czy zbiorowiskami roślinnymi. Tak dużo tych odkryć w ostatnich 2-3 latach się wydarzyło. Drugie, co mnie zaskoczyło bardzo, to to, że te odkrycia bardzo często publikowane są jako takie syntezy, nawet w tych najlepszych czasopismach naukowych, takich jak Nature. Ja zawsze studentom mówię taki klasyczny przypadek gatunku, który nazywa się Wolemia speciosa, czyli takiej powiedzmy araukarii australijskiej. Ten gatunek był znany na świecie, bo w osadach geologicznych, szczególnie właśnie z Ameryki Południowej, z Chile i z Argentyny, był znany. Ale no, nikt się nie spodziewał, że po 100-200 milionów lat ten gatunek wciąż istnieje jako żywa, tak zwana skamielina, czyli żywa roślina. I to, że ten gatunek, czyli Wolemia przedziwna, powiedzmy tłumacząc nazwę łacińską na polski, że ta Wolemia rośnie jako drzewo, czyli ma 20 kilka metrów i nikt jej wcześniej nie zauważył.
1: Czyli się rozrosła, wbrew waszej wiedzy, że to miało być jakieś malutkie stworzonko.
2: Znaczy, tu mówię w kontekście, że z reguły te takie nowe gatunki to są maleństwa, mikrusy, których z reguły przy takich podstawowych badaniach botanicznych nie zauważaliśmy do tej pory. Mało tego, o tym zaraz też jeszcze myślę, że powiemy. Często te gatunki nowe odkrywa się na zasadzie sczytywania kodu DNA, czyli one morfologicznie za bardzo się nie różnią, ale jednak mają genotypy zupełnie inne i dopiero po badaniach DNA widzimy, że to jest jednak inny gatunek, inna linia filogenetyczna. Wrócę do wielkiego drzewa. Jeżeli roślina ma 20 kilka metrów, no to naprawdę żaden botanik nie spodziewa się, że będzie to nowy gatunek. Po prostu omijamy takie rośliny, bo one były już opisane przez Linneusza i wielu innych botaników w XVIII, XVII, XIX wieku lub wieku XX. A tu nagle 20-kilkometrowe drzewo i to gdzie? Bo to nie były źródła Amazonki. To nie był środek Australii.
1: No bo tam mogłyby się ukryć, powiedzmy jeszcze, prawda?
2: Tak.
1: Tędy nie szliście sobie ze swoją karawaną naukową. Jakoś tak nie udało się uderzyć głową w ten pień.
2: Tak. No i 200 kilometrów w prostej linii od Sydney, stolicy Australii. W lesie araukariowym, no wszyscy go znają, błękitne góry. I nagle się okazuje, że w wąwozach tam jest bardzo charakterystyczna rzeźba terenu. To jest coś takiego jak góry stołowe w Polsce. Wyobraźmy sobie szczeliniec wielki, każdy pewnie, czy większość z nas chodziła po szczelińcu.
1: Cudne miejsce.
2: Cudne miejsce i ma takie bardzo głębokie, wąskie szczeliny skalne. No więc to pomnóżmy razy 10, przeskalujmy to razy 10 i tego typu wąwozy, takie szczeliny powiedzmy między górami, między blokami skalnymi, wyerodowanymi dawno, dawno temu, też miliony lat temu, no tworzą się specyficzne mikrosiedliska i w tym mikrosiedlisku zupełnie przypadkowy gość, pracownik Parku Narodowego tych gór błękitnych, chodził, plątał się i tak stwierdził, że to chyba ta dziwna roślina, skąd ją chyba zna, ale nie zna. Wysłał do botaników bodajże w Kew Garden w Wielkiej Brytanii. No i nagle okazało się, że jest wielka sensacja, bo do niczego nie pasuje, z wyjątkiem jednej rzeczy, jednego gatunku. No ale ten gatunek właśnie jest znany tylko z odcisków na skalę sprzed kilkuset milionów lat. No i wybuchła wielka sensacja, więc takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Natomiast nie przypuszczałem, kiedy tu jechałem do radia, że takich odkryć jest tak dużo. Może nie takich w tej skali wielkości drzewa, tej rośliny jakby, tego nowego gatunku. Ale nowych gatunków w samym Kew Garden, czyli tylko zespoły tego jednego ogrodu botanicznego, który jak wiemy, podobnie jak większość ogrodów naukowych, jest też placówką naukową. Ogrody botaniczne to nie jest tylko i wyłącznie kolekcja i przyjemność dla oka i zapachy i gadżety i miejsce rekreacji i wypoczynku. Ogrody botaniczne mają z ustawy w każdym kraju cywilizowanym obowiązek prowadzenia działalności naukowej. Kew Garden jest jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o naukę. Ma gigantyczny zielnik, ma fantastyczne zbiory porównawcze i tylko w 2024 roku 149 nowych gatunków roślin naczyniowych, w 2025 125 kolejnych gatunków roślin naczyniowych, w 2026 już przekroczyli setkę. Czyli to jest w ciągu 2-3 lat już mamy 300 kole, a to jest tylko jeden ogród botaniczny. Mam tu jeszcze dane z ogrodu botanicznego w Nowym Jorku. Tam 46 nowych gatunków opisanych zostało w 2025 roku. Czasami mamy też dane, i to właśnie jest to czasopismo, które wspomniałem, w Nature, z Filipin. W ciągu ostatnich 25 lat opublikowano 792 nowe gatunki roślin naczyniowe. Co to oznacza? No po pierwsze, my wszyscy jako ciekawi świata każdą nową rzecz, no cieszymy się, że mamy nową rzecz, nową planetę.
1: Tym bardziej, że cały czas mówimy o tym, że gatunki giną, ziemia płonie, już tak powiem troszkę cudzysłów to wezmę, ale to, że bezpowrotnie ginie każdego dnia ileś tam gatunków, no to bezradnie, ale przyjmujemy do wiadomości. Tymczasem okazuje się, że może ten bilans być nawet dodatni.
2: Ja nawet nie wiem, czy on jest dodatni, czy nie jest dodatni, bo dla nas to nie ma znaczenia. Dla nas ma znaczenie, że możemy nie zdążyć opisać, zanim wymrze. To byłaby największa tragedia. Czyli my po prostu musimy się śpieszyć. Czyli to jest nasz apel botaników. Ja rozumiem, że są bardzo ważne rzeczy typu bezpieczeństwo, typu zdrowie publiczne. Ja to wszystko rozumiem. Ale naprawdę największym dramatem byłoby, gdyby produkt ewolucji, która trwała dziesiątki milionów lat, czyli jakaś roślina, jakieś zwierzę, jakiś grzyb, wymrze zanim go poznamy i tracimy tą wielką historię.
1: Czyli cały łańcuch, bo to jest proces przecież.
2: Tak, ale chcę tutaj też zaraz być bardziej aplikacyjny, żeby to było bardziej zrozumiałe dla osób, które się bioróżnorodnością nie zajmują. Tracimy nie tylko po prostu gatunek, nie tylko pewien obiekt, który oczywiście dla botaników ma największe znaczenie w przypadku roślin, ale tracimy całą historię jej rozwoju. W ewolucji nigdy nie ma czegoś bez sensu. Każdy z tych gatunków niesie jakąś bardzo ważną informację. Czasami to jest budowa, nie wiem, palca, czasami to jest budowa skrzydeł, czasami to jest związek chemiczny zawarty w porostach, który służy nam jako związek leczniczy. Czasami to jest związek chemiczny, który mamy w roślinie naczyniowej, który służy nam jako barwnik. Te zastosowania, które tracimy razem z gatunkami, są również tracone. Bardzo często mówi się o tak zwanej różnorodności funkcjonalnej, o różnorodności sensorycznej. Czyli odchodzimy od tej różnorodności taksonomicznej, która oczywiście jest podstawą, no bo najpierw musimy te gatunki poopisywać. Ale za tą różnorodnością taksonomiczną, czyli gatunkową, idzie bardzo ważna funkcjonalna różnorodność, którą możemy nazywać leczniczą, zapachową i tak dalej, i tak dalej. I tracąc taksonomiczną, tracąc gatunki, tracimy też te nasze potencjalne użyteczności, te cechy tych roślin, które mogą być w przyszłości wykorzystywane. To byłby największy dramat. Stąd ten apel. Pamiętajmy, że jesteśmy gospodarzami, jesteśmy głównym gatunkiem na Ziemi, że dzięki temu, że dookoła nas jest zielono i bogato, to nasza cywilizacja może być taka, jaka jest. I zróbmy wszystko, żeby ani jeden gatunek na Ziemi nie wymarł, zanim został poznany.
1: To po tym płomiennym apelu za chwilę ja zapytam Cię o to, skąd ci badacze, pracownicy naukowi ogrodów botanicznych wzmiankowanych przez Ciebie w ogóle biorą te informacje o nowych gatunkach? Gdzie się szuka? No bo przecież nie w Londynie, nie w Nowym Jorku, czy nie w Popsinie koło Warszawy. Skądeś przecież oni to otrzymują do zbadania i to jest dla mnie pasjonujący wątek.

0: kilkaset gatunków roślin co roku poznają naukowcy, badacze, szczególnie w renomowanych ogrodach botanicznych na świecie, które są placówkami prowadzącymi różnego rodzaju badania, także genetyczne. No i jeżeli mamy kilkaset gatunków rocznie w kilku laboratoriach, to znaczy, że skądś otrzymują te próbki, te dziwne roślinki, których jeszcze rodowodu nie do końca znamy. No i pytanie, gdzie one się odnajdują? Kto na ich ślad trafia? Bo przecież nie rosną wokół ogrodzenia ogrodu botanicznego.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że ono pozwala podyskutować o w ogóle roli botanika w tym zawodzie, w zawodzie botanika, roli botanika w odkryciach na przykład nowych gatunków. Botanicy funkcjonujący, pracujący w ogrodach botanicznych, ale nie tylko, także w instytutach botaniki oczywiście, dzielą swoją pracę na dwie główne części. Nawet w ogóle się nazywamy w dwóch grupach różnie, czyli jednych nazywamy kaloszowcami, drugich nazywamy fartuchowcami. Te dwie grupy już od samej nazwy można się domyślić, że chodzi o to, że część z nas pracuje w laboratoriach, którymi też często są zielniki, herbaria, te oficjalne, takie profesjonalne, które działają według określonych regulacji. No i ci kaloszowcy to są ci, którzy jadą w teren. Ja należę akurat trochę do tych, trochę do tych.
0: Ale powiem, chyba większość to z tymi kaloszami i takimi strojami raczej turystyczno-Indiana Jonesowymi kojarzę twoją postać.
1: Tak, to są często przygody naprawdę typu Indiana Jones w różnych miejscach dość niebezpiecznych, dziwnych. No bo umówmy się, te, które były łatwo dostępne, były proste do eksploracji, już dawno są wyeksplorowane, łącznie z podziemną częścią. Natomiast zostały do eksploracji te najbardziej niebezpieczne. Tu mówię też o niebezpieczeństwach fitopatologicznych, bakteryjnych, chorobowych, różnego rodzaju, militarnych. Tu jest mnóstwo różnego rodzaju wątków do omówienia. Natomiast czasami ta niedostępność i te niebezpieczeństwa wiążą się po prostu z wysokim położeniem nad poziomem morza, czy w przypadku badań wód i oceanów z kolei w drugą stronę, czyli ogromnymi ciśnieniami i głębokościami pod powierzchnią morza.
0: No może ci nie wypada się tak chwalić, ale powiem, że przecież niedawno wróciłeś z Pamiru. To nie jest miejsce najbardziej przyjazne dla człowieka i tam się pogoda może zmienić w ciągu paru godzin i może być niewesoło.
1: Tak, na pogodę jesteśmy z reguły przygotowani, ale kiedy się ma 55 lat i jest się na wysokości 5500 metrów, to nie zawsze wszystko w organizmie działa tak, jak powinno. Łącznie z myśleniem. Niełatwo rozróżniać gatunki, niełatwo w ogóle jakby funkcjonować jako organizm. Stąd potrzebujemy, no tu może jeszcze jeden przykład, nasz kolega Klimesz, nawet żeśmy jeden nowy gatunek, to może fajno o tym powiedzieć, bardzo fajny wątek związany z niebezpieczeństwami. Nasz kolega Jan Klimesz z Czech pojechał w Tybet i nie wrócił. I do dzisiaj nie wiemy, co się stało. Prawdopodobnie, czy przechodząc przez jakąś rzekę niebezpieczną, czy gdzieś wysoko w górach, być może zasłabł. Nie wiemy. Żonę zostawił, dzieci w czeskich Budejowicach. Dlatego zresztą jeden z odkrytych przez nasz zespół nowych gatunków ostnicy nazywa się w tej chwili Stipa Klimeszi. Właśnie na część tego stosunkowo młodego, bo też miał około 40 lat, botanika czeskiego. Więc to rzeczywiście są czasami bardzo dramatyczne sytuacje. Ale wrócę do podziału kaloszowcy, fartuchowcy. Czyli ci fartuchowcy siedzą i dłubią tam w tych różnych zielnikach, ale też dłubią w genomach. W genotypach sprawdzają geny, porównują te geny po prostu poprzez ekstrakcję, amplifikację i sekwencjonowanie łańcuchów kwasu dezoksyrybonukleinowego, a w szczególności tych genów, tych barkodów tak zwanych, które są uznawane za bardzo konserwatywne, których porównanie ma sens, bo wtedy pokazują, że coś rzeczywiście jest nowego pod względem filogenetycznym w ewolucji, a coś jest tylko jakąś tam odmianą, drobną różnicą, nie na poziomie gatunku. Natomiast my, czyli kaloszowcy, uderzamy, wyjeżdżamy, eksplorujemy najbardziej niedostępne, niebezpieczne tereny, czyli umówmy się tak z grubsza, tak, to są na przykład źródliska ogromnych rzek w Ameryce Południowej, to są strefy wysokogórskie, czyli strefa alpejska i subniwalna najwyższych gór świata. To są bardzo niedostępne tereny dżungli w południowo-wschodniej Azji. To są, tutaj w Afryce jeszcze jest też kilka, ale to właśnie podobnie troszeczkę jak Ameryka Południowa, czyli też no, do rzeczy Konga, tu akururat z Opola wielkie tradycje, bo przede wszystkim Emin Pasza właśnie w tych obszarach, ale też i inni badacze tam funkcjonowali. Teraz jadąc tam, my musimy doskonale znać tą florę, która już jest opisana. I zbierać tylko to, zwracać uwagę tylko na to, co prawdopodobnie jest inne od tego, co już zostało opisane. To też nie jest łatwe, bo czasami trzeba się wspiąć na drzewo, które ma wysokość 40 metrów. To jest zespół na przykład profesora Dariusza Szlachetki z Gdańska, z Uniwersytetu w Gdańsku. Prowadzi badania w wysokich górach i w dżungli, w Ekwadorze, w Wenezueli, w tej północnej części Ameryki Południowej. I tam bardzo często albo trzeba się wspinać na bardzo wysoką skałę, albo na wysokie drzewa. Dlaczego? Dlatego, że w takich miejscach właśnie rosną epilityczne, naskalne, albo epifityczne, czyli nadrzewne, storczyki. Profesor Szlachetko zajmuje się już od 30, myślę, lat epifitycznymi storczykami. Opisał kilkaset gatunków. Razem z zespołem to myślę, że to jest około 1000 gatunków właśnie tych storczyków. One się różnią drobnymi cechami w kwiecie. Żeby dostać się do takich miejsc, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie był, no to trzeba się wykazywać. Po pierwsze wiedzą, po drugie tężyzną fizyczną, po trzecie być bardzo sprawnym wspinaczem, mieć no, doświadczenie na przykład z liną, z uprzężami, no i też być doświadczonym, jeżeli chodzi o wszystkie zagrożenia, bo w tych koronach drzew to nie są same piękne, pachnące storczyki, ale też są różne inne organizmy, na przykład węże, żmije, i to tutaj nie jest takie proste. Wiele jest też dramatycznych sytuacji w takich eksploracjach, ale generalnie posuwamy się do przodu. Mozolnie, ale posuwamy się do przodu. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że w ostatnich latach, stąd to moje wielkie zaskoczenie, że tyle gatunków mimo wszystko jest odkrywanych, że ta dziedzina gaśnie, taksonomia, mimo że wiemy, że jeszcze około kilka milionów gatunków jest nieopisanych, mówię tu o wszystkich gatunkach, nie tylko roślinach naczyniowych. W przypadku roślin naczyniowych myślę, że jesteśmy na poziomie 90%, czyli te 350 tysięcy, 330 tysięcy gatunków jest do opisania, podchodzimy pod 300 tysięcy. Troszkę zostało, dlatego nie jest łatwo, no ale trzeba je opisać. Trzeba je opisać. Tymczasem okazuje się, że no myślę, że koło 1/3 tych gatunków opisuje się z zielników. Czyli już z tych

0: chce znosić te niewygody, chce ponosić te ryzyka związane z pracą w dżungli, często gdzieś po nocach, często w niedostępnych zupełnie miejscach. Nasza koleżanka z Uniwersytetu Łódzkiego z kolei, ona zajmuje się też storczykami. No te jej opowieści są nawet bardziej zatrważające niż nasze, bo czasem po prostu ciężko trafić z powrotem do namiotu. Ciężko z dżungli wyjść i bywało tak, że zostawała jako kobieta samotnie w dżungli, bez wiedzy gdzie jest i jak wrócić. Więc to są naprawdę gigantyczne wyzwania. Nam się teraz tu wygodnie w studiu siedzi, prawda? A teraz sobie wyobraźmy, wilgotno, leje deszcz jak z cebra, siedzimy gdzieś w środku Amazonii. Zupełnie nieprzewidywalna sytuacja pod względem bezpieczeństwa.
1: Drapieżników w końcu wokół pełno, tylko słychać ich nie widać, prawda?
0: Ale słychać, no. Prawda? Słychać to jeszcze bardziej podkręca atmosferę, więc to jest horror. Bywa. Też nie ukrywajmy tego, że w wielu miejscach, w takich dżunglach, czy w takich zapomnianych miejscach jak Hindukusz, Karakorum, tam też chowają się różne niebezpieczne grupy ludzi. Przestępcy, terroryści, producenci narkotyków. Też czasami dochodzi do przypadkowych spotkań i tutaj z kolei ja mogę się pochwalić w cudzysłowie takimi zderzeniami z talibami, prawda, na górze Chodża Mumin, chociażby w południowym Tadżykistanie, czy wystawienie nas na odstrzał właściwie na granicy z Afganistanem, kiedy zamknięto z jakichś powodów przełęcz i musieliśmy jechać wzdłuż granicy, a tam się okazało, że po drugiej stronie są strzelnice takie w cudzysłowie sportowe i tam talibowie trenują na tych, co jadą drogą po drugiej stronie, prawda? Więc czasami rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie. I jeśli zdążymy przebadać te kilkanaście tysięcy gatunków, byłoby cudownie. Natomiast gdyby się okazało, że nie, to przynajmniej bądźmy skuteczni w ochronie flory świata, żeby żaden z tych gatunków, których żeśmy jeszcze nie poznali, nie wymarł przed poznaniem.
1: To już w drugiej godzinie naszej audycji zapytam profesora Arkadiusza Nowaka o źródła tych informacji, które macie. Czy przypadkiem nie lepiej byłoby skupić się może na tych materiałach zachowanych w zielnikach, wziąć się za to, wyjść, że tak powiem, na prostą, na zero i dopiero wtedy, jak te wszystkie zielniki przebadamy, bo czekają na swoją kolej od przecież wielu, wielu lat, właśnie zorganizować taką wyprawę najdzielniejszych, najbardziej odważnych, najbardziej oświeconych badaczy. Ale to już po wiadomościach, po godzinie 12. Zapraszam, Krzysztof Dobrowolski.

0: Science bez nic, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Krzysztof Dobrowolski i profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej dyrektor Ogrodu Botanicznego w Warszawie, czyli w Powsinie. No to panie profesorze, w pierwszej części dowiedzieliśmy się, że nie ma już chętnych do bardzo ryzykownych wypraw w dżunglę, bo tam naprawdę trzeba liczyć się z poważnym ryzykiem, jeżeli chodzi o przetrwanie i powrót. Natomiast jest mnóstwo materiału biologicznego do zbadania w zielnikach. Jest tego taka masa, i to od dziesięcioleci gromadzonych, że w zasadzie my moglibyśmy nie jeździć na tego typu ekspedycje i byłoby roboty o tak potąd. Oczywiście w tych laboratoriach, które mają odpowiedni sprzęt, a także pieniądze na te badania, no to może to byłby dobry sposób na takie wyjście na prostą. Załatwmy zaległości, czyli zbadanie tych wszystkich zielników, także zbieranych na ziemi opolskiej 100 lat temu, ponad 100 lat temu, bo takie mamy i słyniemy z tego, a wtedy dopiero jak wyjdziemy na prostą, to zrobimy ekspedycję, może jakiś Indiana Jones pod kierownictwem profesora Arkadiusza Nowaka znajdzie się i wtedy zaczniecie już dokładać sobie nowej roboty.
2: Jest to jakiś pomysł na pewno, rozważenia. Czy z jednej strony to się dzieje, ale no, o kilku problemach powiem, zaczynając od problemu na przykład opolskiego. Otóż w Opolu jeden z najcenniejszych zielników, jaki mamy, to jest zielnik Muzeum Śląska Opolskiego. Najpierw leżał zabity dechami przez 20 lat w rotundzie w Muzeum Powstańców Śląskich, tak, tym militarnym na Górze Świętej Anny. Tam leżał bezcenny zielnik, który początkowo miał 40 tysięcy arkuszy. Ja, kiedy w 1997 czy 8 roku się o nim dowiedziałem, postanowiłem go sprawdzić, co tam de facto jest. Dostęp do niego, pozwolenie na zajrzenie do tych kartonów zajęło mi bodaj 8 lat. Po 8 latach w końcu, przy interwencjach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i różnych znajomych, kolegów, koleżanek, w końcu udało mi się zajrzeć do środka. No z tych 40 tysięcy okazów zostało już 12 tysięcy, a to głównie dlatego, że jak to ładnie pani taka jedna sprzątaczka tam ujęła, no ponieważ było zimno, to my te fascykuły zielnikowe, czyli te paczki z zielnikami wkładałyśmy sobie pod stopy, żeby nie ciągnęło w nogi. No to wiadomo, że jak jest sucha roślina, no to się kruszy, a potem jak się wykruszy, no to się ją wyrzuca, bo jest bezużyteczna, bo nie można sprawdzić cech. To jest pierwszy problem, dostępność zielników i ich istnienie w ogóle, tak? No bo jeżeli z 40 tysięcy mamy 12 tysięcy, to co się stało z pozostałymi Rembrandtami i Van Goghami? Bo dla botanika, jak i dla każdego muzeum zresztą, taki okaz, który jest w rejestrze, każdy z nich, obojętny, czy to jest jakieś pudełko od zapałek od Emina Paszy, czy to jest właśnie okaz zielnikowy, czy to jest faktycznie Rembrandt, każdy z nich to jest Rembrandt. No ale nic, stało się jak się stało, trudno. Na szczęście w tej chwili ten zielnik opolskiego muzeum, który ma arkusze od 1806 roku, czyli one mają już ponad 200 lat, są zachowane w znakomitym stanie, jeżeli mówimy o tych, które zostały. On jest zabezpieczony, Muzeum Śląska Opolskiego bardzo ładnie zadbało w ostatnich latach o ten zbiór, no ale jest go mniej niż było i też z dostępnością nie jest tak łatwo, tak? Bo to nie jest tak, że mamy to wszystko ponumerowane, tak jak w porządnym zielniku, gdzie mamy podział rodzinami, bo te kolekcje muszą być oczywiście doskonale uporządkowane, tym bardziej, że niektóre zielniki w Polsce mają ponad 2 miliony okazów. No to jeżeli mamy na przykład w zielniku naszego Uniwersytetu Jagiellońskiego ponad 2 miliony okazów, czy zaraz po drugiej stronie ulicy Lubicz mamy zielnik Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk kolejne 2 miliony, to musi to być dobrze uporządkowane. To jest pierwszy problem, czyli musimy mieć te zielniki zadbane, uporządkowane, zaopiekowane z aktywnymi kuratorami.
1: Ale ja podkreślam, że skoro jest tego 2 miliony, to znaczy, że naprawdę na wiele lat macie zapewnioną robotę. I jakby to tylko potwierdza moją wersję rozwiązania problemów, skąd brać materiał do badania, może odkryć nowe gatunki, albo materiał porównawczy, że jak ktoś o coś się potknie dzisiaj, to szybciutko sprawdzimy, bo baza danych w komputerze, raz, dwa. No i co dalej?
2: Drugi problem, żeby się tak trochę nie zgodzić, prawda? Drugi problem jest taki, że często te różnice pomiędzy gatunkami nie są widoczne morfologicznie i one dopiero wychodzą nam na poziomie badań genetycznych lub chemicznych.
1: Czyli przepraszam, żebym dobrze zrozumiał. Są obok siebie dwie roślinki. Gołym okiem widać, że to są te same gatunki, ta sama roślina. Ale okazuje się, że jak weźmiemy je do badania na przykład genetycznego, To nie jest ta sama roślina. One wyglądają po prostu identycznie. I tutaj zaczyna się bardzo ciekawie, dlaczego coś, co ma inną konstrukcję białkową, no jest do siebie bliźniaczo podobne.
2: Jeszcze bardziej obrazowo to powiem. Mamy dwa samochody. Volkswagen Golf i Volkswagen Golf. Ale pierwszy Volkswagen Golf ma silnik 1.3, a drugi Volkswagen Golf ma silnik 3.7. Oczywiście tymi samochodami zupełnie się inaczej jeździ, one służą do zupełnie czego innego, one mają zupełnie inne bebechy tak zwane, prawda? To samo jest z roślinami. I niestety okaz zielnikowy ma ten problem, że DNA często jest zdegradowane i nie można przeprowadzić badań cytologicznych, badań genetycznych na takich okazach. W związku z tym, oczywiście, to co tu jest, zostało powiedziane o tej propozycji, wszyscy my botanicy mówimy, znakomity pomysł. Robimy to, te miliony okazów są, po pierwsze, wprowadzane jako skany, czyli mamy cyfrowe obrazy w internecie, żeby można było porównywać nawet bez jeżdżenia do Wiednia, tak jak ja pamiętam, jeździliśmy z Azji, to byliśmy w zielniku w Taszkencie, byliśmy oczywiście w zielnikach chińskich, byliśmy w zielniku w Wiedniu, bo tam też był zespół profesora Rechingera przez długi lata pracował, więc mnóstwo okazów z Azji jest właśnie w zielniku w Wiedniu. Jeździliśmy do zielnika w Berlinie, do Pragi. No musieliśmy to wszystko objeździć. Teraz mamy możliwości takie, że większość tych gatunków, szczególnie tak zwanych typów, czyli tych okazów, z których został opisany gatunek, czyli ten okaz typowy tak zwany.
1: Wzorzec, nazwijmy to genetyczny.
2: Tak jest. To jest wzorzec metra sewr. To u nas to się nazywa typ danego gatunku. One są w większości już zeskanowane i możemy je pooglądać, posprawdzać morfologicznie, czyli jak one są zbudowane, jakie mają szerokości, długości liści i tak dalej, i tak dalej. Możemy to zrobić w internecie. Natomiast nic nie zastąpi okazu żywego, który jest zebrany w terenie, no pomijając już fakt, że wiele z nich po prostu nie istnieje w zielnikach, tak? Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, o tym już mówiliśmy, że jednak część tych roślin, część tych gatunków wciąż jest po prostu w stanie dzikim rosnąca. Nie ma ich ani w ogrodach, ani w zielnikach. Chociaż tu znowu też ciekawostka. Są z kolei niektóre odkrycia, są takie troszkę pseudo-odkrycia, tak zwana pułapka Linneusza. Otóż bywa i tak, to właśnie też z ostatnich lat odkrycie, że całkiem spore, pokaźne rośliny są znane tubylczej ludności. I czasem etnobotaniczne studia, wywiady z ludźmi wskazują właśnie ślady tych gatunków, które są jeszcze nieopisane. Kilka lat temu palma wielka została opisana, to bodajże było na Borneo, na zasadzie takiej, że ludzie miejscowi wiedzieli już od wielu, wielu, nie wiem, być może nawet stuleci o istnieniu tej rośliny. Ona była w użyciu, oni ją mieli u siebie w zbiorach, jej owoce, używali tej rośliny, ale dla botaniki, dla tej linneuszowskiej botaniki nie była znana. Poprzez wywiady, poprzez informacje z tymi osobami, to też dla nas botaników jest ważna informacja. Nie komunikujmy się tylko nazwami łacińskimi. Chodźmy do ludzi, pytajmy, co jedzą, co, szczególnie w tych dzikich stronach. I się okazało, że rzeczywiście jest to gatunek nieznany nauce i dopiero po, powiedzmy, setkach lat używania go przez tubylczą ludność nadano mu nazwę. Jedno i drugie jest potrzebne. Potrzebne są wciąż eksploracje najdzikszych zakątków ziemi. Jest potrzebna dobra komunikacja z tą częścią społeczeństw, które chcą łożyć na badania taksonomiczne, na badania bioróżnorodnościowe, ale wciąż też potrzebna jest komunikacja bezpośrednio z osobami w tych najdzikszych zakątkach ziemi, którzy tam żyją od setek, jak nie tysięcy lat i mają ogromną wiedzę na temat roślin i zwierząt, które używają. To dopiero da nam najbardziej efektywne odkrycia i zamknięcie tej części taksonomicznej.
1: I tak oto zgrabnie profesor Arkadiusz Nowak, trochę chyba czytając w moich myślach, dotknął bardzo ważnego wątku. Z jednej strony ludzie, którzy są przygotowani merytorycznie, metodycznie do zbierania materiału biologicznego, aby później przebadać pod kątem genetycznym, morfologicznym, i uwaga, jakby to nie zabrzmiało, szamanów, czyli ludzi, którzy tam już gdzieś daleko, w tych niedostępnych miejscach żyją od tysięcy lat i doskonale wiedzą, do czego każda roślina służy. Czy takie spotkania naukowców z tubylcami, jak się ich czasami nazywa, nie brzmi to pięknie, ale niech będzie, potrafią doprowadzić do nowych odkryć? O tym z profesorem Arkadiuszem Nowakiem już za chwilę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Czy szaman, bardzo szanowany przez lokalną ludność, a także miejscowych badaczy przyrody, może być źródłem informacji dla bardzo poważnych badaczy, na przykład z Europy, z Polski czy też z Opola? To pytanie zadałem profesorowi Arkadiuszowi Nowakowi i od razu uzupełnię. Rozmawiałem kiedyś z poważnym człowiekiem, który z własnej nieprzymuszonej woli, za własne pieniądze zwiedzał Syberię. No, kraj ogromny jak Kanada, albo jeszcze większy. On przebył od kraju burjackiego, czyli okolic jeziora Bajkał, poprzez Altaj aż do Nowosybirska. I co się okazało? Są tam różne wytwórnie preparatów ziołowych. Ziołolecznictwo tam kwitnie.

0: znają się na tym od tysięcy lat, ponieważ do dziś tam nie ma NFZ-u, nie ma lekarzy rodzinnych, muszą sobie dawać radę w każdej sytuacji. Selekcja naturalna oczywiście jest tam dominującym czynnikiem leczniczym, ale jednak nawet te poważne firmy, które zajmują się produkcją tych preparatów, mają jeden etat zastrzeżony dla pana szamana. Mówią to bardzo poważnie i niejednokrotnie zbiór roślin leczniczych odbywa się pod jego kierownictwem. To on idzie gdzieś tam na jakąś łączkę, wyrywa korzenie, przygląda się, wącha, sprawdza i kiwa głową albo przecząco, albo potakująco. Bo jest ten moment. Żadne badania, spektroskopie, nic nie zastąpi instynktu, tak chyba nazwę, pana szamana. Panie profesorze, brzmi to poważnie, czy trochę bajkowo?
1: Jest to absolutnie poważna sprawa, dlatego że od samego początku badania botaniczne, czy też poszukiwanie roślin leczniczych, czy leczenie po prostu ludzi odbywało się przez takich doświadczonych specjalistów, którzy mieli nos, oko, smak do rozpoznawania tych gatunków, które ludziom były potrzebne. To były najczęściej szamanki. To one były, dlatego że rzeczywiście kobiety, w ogóle rośliny są kobietami. To we wszystkich religiach raczej mężczyzn wiąże się ze zwierzętami, a kobiety raczej właśnie to królestwo roślin. Bo kolory, bo zapachy, bo delikatne różnice, często w ogóle jakby ta delikatność i, no i przede wszystkim używanie w domu, w jaskini, w domu. Tak to tradycyjnie było i do dzisiaj tak rzeczywiście jest.
0: Jeszcze dodam z wrodzoną skromnością umiejętność rozróżniania niuansów, jeśli chodzi o kolory. Bo tutaj jesteśmy, jacy jesteśmy?
1: Lekko upośledzeni. Udowodniono w wielu bardzo dobrych, poważnych artykułach, że jednak kobiece oko o wiele lepiej odróżnia kolory, które są związane z zepsutymi owocami, a kolory z dobrymi, zdrowymi, ale w ogóle na zielonym tle męskie oko się nieco traci. Natomiast kobiece oko na zielonym tle doskonale, wszystkie odcienie niebieskiego, czerwonego, pomarańczowego, po prostu panie są w tym lepsze. I teraz do tego jeszcze dochodzi ta rzecz, że kiedy my byliśmy na polowaniach, to kobiety przyrządzały posiłki i one nie tylko umieją znaleźć w terenie te rośliny, ale też potrafią podać, potrafią przyrządzić.
0: No i rozpoznać, czy na przykład jest to właściwa roślina, czy nie jest to przypadkiem jakiś gatunek trujący, choć niezwykle podobny do tego właśnie pożytecznego, i czy nie jest na przykład nadpsuty, albo jakieś pleśnie się nie pojawiły. No tak i tu jest. Się zaczyna gra w niuanse.
1: Niektórzy uważają, że to jest moje podejście bardzo seksistowskie. Ja uważam, że tak po prostu było, jest i tak zostanie. Dlatego mówię z tą końcówką żeńską, że to były szamanki, marabutki, wiedźmy.
0: Od słowa wiedza. To jest staropolskie słowo.
1: Tak, bardzo piękna nazwa zresztą tych kobiet, które miały doskonałą wiedzę, właśnie głównie związaną z przyrodą i z wychowaniem dzieci. Tak, one tworzyły po prostu dom i rodzinę. I teraz, czy dzisiaj, kiedy mamy tyle badań genetycznych, taką dostępność, drony, nie drony i rzeczywiście możemy objechać cały świat w poszukiwaniu jakiegoś gatunku, ci ludzie są nam potrzebni? Otóż wciąż okazuje się, że tak. Na przykład korytarz wahański, to jest ta dolina wielka między, to jest początek Amu Darii, akurat się na tym odcinku nazywa Pamir po prostu, jest granicą między Chinami, Tadżykistanem, a później między Afganistanem a Tadżykistanem. Tam byliśmy w dolinie Iskashim, po mniejszych dolinach dookoła i okazało się, że pobiliśmy wszelkie rekordy świata, jeżeli chodzi o wiedzę ludzi tam na miejscu, lokalsów tak zwanych, czyli właśnie ludność lokalna, na temat roślin i ich zastosowań, roślin, które występują dookoła domów. Te osoby bez przygotowania, my wchodzimy do domu, witamy się, no nie zawsze da się tak porozmawiać, ale najczęściej przyjmowali nas zawsze z otwartymi rękoma. Ci Pamircy, ci Wahańczycy ze swoim językiem, mieliśmy też tłumaczy specjalnych, tak po prostu z pamięci potrafili wymienić po 120 gatunków, które używali. Potem chodziliśmy z nimi dookoła domu, oni od razu pokazywali, oczywiście nazywając je po swojemu, no ale kiedy mieliśmy atlasy i pokazywaliśmy zrobione przez nas z kolei atlasy roślin tego rejonu, to dokładnie nie mylili się, trafiali zawsze w dychę. Nie było po prostu mowy, żeby się pomylić. Część z tych osób była uważana za takich właśnie szamanów, za znawców doświadczonych, bo mówiłeś tu o tym instynkcie, prawda? To rzeczywiście to chyba wszyscy w ogóle mamy taki instynkt, że jak boli, to troszkę się rozglądamy za jakimiś ziółkami. A herbatkę najpierw miętową, tak? Potem nawet w Polsce rumianeczek, tak? Babcia przyrządzała, to my jeszcze też chętnie wypijemy.
0: Kulturowo jest chyba jakoś uwarunkowane.

0: zachowane. Mamy taką tradycję po prostu.
1: Tak, to jest ten instynkt, że wiemy, że rośliny nas nie oszukają, nie zaszkodzą, a najczęściej pomogą. Natomiast potem jeszcze jest doświadczenie i wiedza. I to są ci ludzie właśnie, ci spośród nas, którzy dzisiaj po szkołach, po wyższych szkołach nazywają się botanikami. Tak jak ja, tak? Ja jestem botanikiem. Ale kiedyś pewnie bym był nazywany szamanem albo wiedźminem jakimś, bo ci ludzie, którzy mają wrażliwość w rozpoznawaniu różnic, w budowie roślin, morfologii, kolorów kwiatów, dojrzałości owoców, te osoby, które widziały w tym być może tylko piękno najpierw, a potem widziały w różne użyteczności, no bo trzeba było z czegoś żyć, czyli ktoś musiał przychodzić i za opłatą się leczyć, prawda? Więc te osoby to są właśnie najbardziej doświadczone, mają największą wrażliwość wzrokową, ale też zapachową lub smakową. Kiedyś opowiadałem o moim koledze Furkacie Kasanowie. On akurat urodził się niedaleko, gdzie urodził się pierwszy czy jeden z wybitniejszych lekarzy w historii świata, czyli Avicenna. To jest mała miejscowość Owszona, niedaleko Buchary. A on akurat niedaleko się z tamtego miejsca urodził. Miał taki dar, że potrafił językiem wyczuć nowy gatunek czosnku. Po prostu przecinał te cebule i ustami dotykał językiem i smakował jakby czosnek, no tylko że w środkowej Azji czosnków w gatunku jest prawie 300, a on potrafi jakoś je odróżniać. To są bardzo wyjątkowe umiejętności. W dzisiejszych czasach jest profesorem botaniki, 500 lat temu czy 1000 lat temu byłby pewnie szamanem i znawcą roślin leczniczych, też pewnie trujących przy okazji, no bo takie też były używane do różnych celów.
0: A on w tym przypadku łączył chyba te obie cechy i jest z jednej strony metodycznie przygotowanym botanikiem, a z drugiej strony no, ma te właściwości, dzięki którym potrafi rozpoznać te gatunki, no niuanse, no bo naprawdę to tak organoleptycznie wyczuć coś, co można dopiero zbadać na przykład w laboratorium dzięki badaniom DNA.
1: Tak, to są wyjątkowe umiejętności. Ja w ogóle myślę, że duża część botaników w dzieciństwie rozpoznaje u siebie takie umiejętności, tak, że nam coś bardzo podoba. Po sobie też pamiętam, że jak byłem zupełnie takim szkrabem małym, to jakoś te rośliny mnie bardziej interesowały. Nie patrzyłem w niebo za ptakami, nie patrzyłem za samochodami, to mnie w ogóle nie interesowało. Mój przykład dzisiejszy z silnikami, samochodami jest po prostu dla mnie zupełnie nietypowy. Ale zawsze, czy byłem na boisku, czy w lesie na grzybach, czy z kolegami się umawiałem, to po drodze do domu zawsze zbierałem dla mamy różne kwiatki, no i się im przyglądałem, po prostu mi się podobały. Potem fotografowanie tych roślin, a potem coraz bardziej zainteresowały mnie naukowo, tak, czyli morfologia, anatomia i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy ten okres intensywnego życia zawodowego, czyli wtedy no liczenie, matematyka, różnego rodzaju modele statystyczne, analizy, testy i tak dalej, i tak dalej. No w przypadku naukowca w szczególności umiejętność precyzyjnego opisywania tych gatunków. Ale potem przychodzi ten wiek, kiedy już no, przechodzimy załóżmy na emeryturę albo emerytura jest blisko i znowu zaczynamy interesować się ich właściwościami takimi dla ludzi, leczniczymi, ich znaczeniami, symbolizmem w ogóle roślin, roślinami jako dekory, dekoracje czy właśnie symbole pewnych tradycji albo wizerunkowo, na przykład ozdoby na ubraniach, tak, regionalnych szczególnie. To nie ma wątpliwości, ludzie wyewoluowali dzięki roślinom, żyją i będą żyć tylko i wyłącznie dzięki roślinom. Jeżeli polecimy na Marsa, musimy wziąć ze sobą rośliny. Jeżeli zostajemy na Ziemi, obojętnie w jakim klimacie, obojętnie w jakich czasach i w jakim wieku, zawsze będziemy musieli żyć z roślinami, bo one nam dają po pierwsze oddech, rekreację, różne związki lecznicze wciąż, wiele takich, których jeszcze albo nie poznaliśmy, albo nie potrafimy tanio albo skutecznie syntezować. No i też rośliny oczywiście dają nam bardzo dużo takiej przyjemności bezpośredniej, czyli po prostu jak ktoś się rodzi, to lecimy z bukietem kwiatów, jak ktoś umiera, też idziemy z bukietem kwiatów.
0: No i tu bardzo ciekawy wątek, taki kulturowo-historyczno-etnograficzny. Otóż w staropolskiej tradycji było sadzenie drzew. Kiedy urodził się chłopak, sadzono dęby. Kiedy urodziła się dziewczynka, posadzono lipę. Oba gatunki przecież bardzo, bardzo długowieczne.
1: Długowieczne, bardzo potrzebne, ekosystemowo niezwykle znaczące, bo i żołędzie dają pokarm dla wielu różnych zwierząt, ale też dla zapylaczy, ta kwitnąca lipa. Lipa zresztą to jest narodowe drzewo akurat kolegów Czechów, no ale do Czech nam niedaleko, dlatego no też przy okazji pewnie warto byłoby wspomnieć i zaapelować do tych wszystkich, którzy sadzą te drzewa. żeby właśnie dęby i lipy były preferowane, bo one znikają z krajobrazu Polski, a powinno ich być coraz więcej. Ja rozumiem, że egzotyczne gatunki mają jakieś specyficzne cechy, ale zostawmy te egzoty tym ludziom, tym populacjom czy społeczeństwom, z których właśnie one zostały wzięte. Natomiast dla nas jesion, lipa, dąb, klony niektóre, to są nasze rodzime gatunki i one powinny być głównie wzdłuż naszych ulic, w naszych parkach, sadach. No też warto wspomnieć, że o takiej tradycji, że każdy mężczyzna musi też drzewo posadzić. Więc po pierwsze właściwie sadźmy, a po drugie w ogóle sadźmy. Bo często się dzieje tak, że szczególnie w miastach już nie ma gdzie sadzić, ludzie nie mają jakiegoś takiej potrzeby, mają czasami małą potrzebę wyjazdu gdzieś na wieś, posiadania jakiejś działki. No i tu problem, bo po prostu w ogóle już jakby nie czujemy zapachu ziemi, nie mamy tej potrzeby sadzenia drzew.
0: No bo jeżeli wszędzie otacza nas w przestrzeni miejskiej beton, no to miejsca dla tych drzew jest niewiele. A propos, widziałem kiedyś zdjęcie przedwojennego Opola, ulica Ozimska, tak, tak, ta od Rejmonta aż w zasadzie po Częstochowską, to była aleja zadrzewiona. Dzisiaj chyba tylko na odcinku od Katowickiej do Plebiscytowej jest troszkę platanów, a później pustynia. Mamy co robić, panie profesorze. Takim akcentem możemy spokojnie zakończyć naszą audycję.
1: Sadźmy drzewa.
0: Profesor Arkadiusz Nowak takim oto płomiennym apelem spuentował całe dzisiejsze spotkanie poświęcone nauce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dobrego dnia. Krzysztof Dobrowolski.

0: rano.
1: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
2: Dzień dobry, kłaniam się, Marzena Śmierciak. Przy mikrofonie, za stołem realizatora dźwięku Arkadiusz Czyżewski, zapraszamy do godziny 15. O czym dzisiaj? Zaczynamy od kawki. Zabieram Państwa na dobrą kawę. Powstaje ona z prażonych ziaren kawowca. Jej dwa najpopularniejsze gatunki to arabika i robusta i jest jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów w naszej diecie. Wspiera też m.in. koncentrację czy metabolizm. Jak przyrządzić dobrą kawę? O jakiej porze dnia najlepiej ją pić? Jak na nas działa i czy są jakieś przeciwwskazania do picia kawy? W tej sprawie, w tym temacie naszym gościem już za chwilę będzie ekspert od kawy, profesor Uniwersytetu Opolskiego Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu tejże uczelni. A w drugiej części naszego spotkania, czyli po 14:00, będziemy rozmawiać o atopowym zapaleniu skóry. To przewlekła, nawrotowa, bardzo uciążliwa choroba zapalna, która objawia się świądem, przesuszeniem czy zaczerwienieniem. Jak wpływa na życie pacjenta? Jak diagnozować atopowe zapalenie skóry? A jak leczyć? Po 14:00 naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, specjalistka dermatologii, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Takie tematy mam dla Państwa dziś. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze mną w studiu zapowiadany gość, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przemysław Domaszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu właśnie na tej uczelni, wykładowca, także wieloletni trener fitness. I z naszym gościem, z panem profesorem, będziemy rozmawiać o kawce. Spotykamy się na kawce dzisiaj. Pan profesor zresztą robił doktorat w związku z kawą, tak?
1: Dokładnie, habilitację. Praca po doktoracie, w obrębie doktoratu zajmowałem się polifenolami. Natomiast po doktoracie zająłem się kawą. Dosyć szerokim spektrum, zarówno jeżeli chodzi o działanie samej kofeiny, jak o działanie kawy. Więc temat jest szalenie interesujący z racji tego, że niemalże wszyscy korzystamy w jakimś zakresie z kofeiny. Czy to będzie kawa, czy to będzie herbata, w której mamy pochodną, czyli teinę, czy też osoby, które po prostu korzystają z leków, w którym też mamy kofeinę jako dodatek, który wzmaga działanie przeciwbólowe.
0: A rzeczywiście tak jest. Czyli kawa jest tak ciekawa, że można nawet robić habilitację na jej temat. Już wyczerpał pan temat, czy jeszcze nie?
1: Mam wrażenie, że nawet go nie rozpocząłem tak naprawdę. Na tym etapie to, do czego doszedłem, to fakt, że mamy tak dużo niewiadomych związanych z kawą. Zresztą to było jedno z właściwie z uwag recenzentów, którzy powiedzieli, że pomimo tego, że mamy tysiące już publikacji na temat kawy czy kofeiny, tam jest całe spektrum, które jest zupełnie nieśmigane, nieruszane. I na tym etapie trzeba byłoby zwiększyć i liczbę badań, ale też dogłębnie przeanalizować te kwestie, z tego względu, że nie wiemy na przykład, jak kawa działa, jak różnie kawa działa u osób, które mają różny skład ciała. Na tym etapie mieliśmy główne rekomendacje. Rekomendacje z Ameryki wyglądały mniej więcej tak, że na dobę około 400 mg kofeiny nie stanowi problemu dla osób, które nie mają nadwrażliwości. Mieliśmy drugi rodzaj rekomendacji, które mówiło mniej więcej o tym, że mamy 4 filiżanki kawy dziennie, nie powinny stanowić problemu, jeżeli ktoś nie ma nadwrażliwości na kofeinę. No i sportowe, które mówiło o dawkach 3, 6 bądź 9 mg na kilogram masy ciała. I tutaj przy tych rekomendacjach właściwie możemy to rozpatrzyć w tych kategoriach. Jeżeli mówimy o tym, że każda osoba może wziąć na dobę, czy dostarczyć sobie 400 mg kofeiny, to z założeniem jest to o tyle bez sensu, że kofeina rozpuszcza się w całym naszym ciele. Ona jest dystrybuowana przez wszelkie tkanki, wobec tego w układzie, w którym mamy kogoś, to waży 50 i 100 kg i ma te same rekomendacje, to one nawet instynktownie nam się nie spinają.
0: Tak.
1: Rekomendacje na kilogram masy ciała spinałyby się dużo bardziej, ale z drugiej strony jest prosta kwestia. Kofeina nie rozpuszcza się tak samo we wszystkich tkankach, czyli kofeina w tłuszczu rozpuszcza się inaczej niż w tkance wodnej. Czyli w naszym wypadku im więcej mięśni, czy może tak, różnice w zawartości tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej będą warunkowały stężenie kofeiny, czyli pochodnie będą warunkowały jej efekty.
0: To na kogo będzie kawa działała szybciej? Na osobę z jakąś nadwagą, z chorobą otyłościową, czy na osobę taką mocno wytrenowaną, która jest mocno umięśniona?
1: To pytanie ma w sobie taką delikatną niewiadomą, ponieważ po pierwsze musielibyśmy rozpatrzyć działanie kofeiny i kawy w tych kategoriach, że mamy osoby, które mają różną wrażliwość na kofeinę. Kofeina to jest związek z grupy metyloksantyn i w zależności od polimorfizmu genetycznego, tam mamy dwa geny za to odpowiedzialne, to jest ADORA i CYP1A2. W zależności od tego, jaką mamy polimorfizm tych genów, będziemy inaczej mobilizować kawę.
0: Ja potrafię zasnąć po kawie, rzeczywiście tak jest.
1: Tak, czyli są osoby, które bardzo szybko metabolizują kawę i okazuje się, że są w stanie wypić jej dużo i nic im się nie dzieje, a są takie, u których okres półtrwania kofeiny jest bardzo wydłużony. To jest ze względu na działanie układu cytochromalnego wątrobowego. W każdym razie sytuacja jest taka, że najpierw powinniśmy rozpatrzyć w kategoriach tego, jaki mamy właściwie układ genetyczny. Oczywiście te badania są dostępne, aczkolwiek dosyć drogie. Jesteśmy w stanie niemalże instynktownie sprawdzić, jak działa na nas kawa. Bo są osoby, które mówią, ja po kawie nie mogę spać przez 2 dni. Są osoby, które mówią, ja po kawie mogę spać. Są takie, które mówią, mnie kawa rozprasza. Zaczynają trząść mi się ręce, a nie czuję się bardziej skupiony. I mając to na uwadze, jesteśmy w stanie nawet wstępnie, instynktownie niemalże właściwie znaleźć osoby, które nie powinny nadużywać kawy albo używać jej w ogóle.
0: Tylko kawa uzależnia, lubimy pić kawę. Właśnie, czy kawa uzależnia nas fizycznie, czy to jest bardziej uzależnienie psychiczne? Bo ja mam wrażenie, że psychiczne.
1: To jest bardzo dobre pytanie i Bogiem a prawdą tego do końca nie wiemy. Z jednej strony mechanizmy związane z uzależnieniami, czyli ten układ związany z naszym systemem nagrody, kiedy kawa staje się dla nas nagrodą, działa wyśmienicie. Z drugiej strony używamy naprawdę bardzo dużo substancji, które mają nas pobudzać, w tym kofeina jest najbardziej popularnym właściwie psychostymulantem na świecie. Czy uzależnia? Na pewno jest to uzależnienie takie społeczne. Na pewno jest to pełna forma nagrody. I osoby, które piją kawę, celebrując picie tej kawy, to jest dla nich nagroda. Z drugiej strony mamy masę osób, które pije kawę rozpuszczalną z kubka i właściwie nie zwracają uwagi. Jest to element pobudzenia porannego. Niekoniecznie jest to związane z celebrowaniem picia kawy. A szkoda, bo powinniśmy dać przykład raczej z Japończyków w kontekście picia herbaty, czyli celebrowanie tego właściwie ceremoniału w jakimś zakresie, na pewno sprawiłoby, że ta kawa byłaby dla nas lepsza.
0: To zazwyczaj kawę pijemy gdzieś tam w pośpiechu, przed pracą, żeby się napędzić, albo kiedy mamy dużo pracy, po południu pijemy kawę, żeby dodać sobie energii. Chociaż w niektórych kulturach przecież, na zachodzie Europy, no to tam kawę pije się, na przykład espresso, po posiłkach, po kolacji czy po obiedzie, żeby dodać sobie energię, takie zamknięcie posiłku.
1: Tak, chociaż tutaj, jeżeli rozpatrzymy tę kulturę, to są często kultury, które zaczynają funkcjonować po sieście, czyli zaczynają funkcjonować późno po południu i funkcjonują do późnych godzin nocnych.
0: Najpierw siesta, odpoczynek, tak. To jest też wtedy tam najgorętsza część dnia, potem posiłek i kawka, tak, dla energii.
1: W naszej szerokości geograficznej nie stosujemy siest, więc jeżeli mielibyśmy rozpatrywać, do kiedy powinniśmy pić kawę w ciągu dnia, to wydaje się, że ten układ taki powtarzalny, zgodny z rekomendacjami EFSA, który mówi, że do 16 powinniśmy skończyć pić kawę, jest dosyć logiczny. Chociaż nie u wszystkich, bo są osoby, które
0: zasną wtedy potem.
1: Napić się kawy i pójść spać. Zresztą u sportowców od lat stosujemy kofeinę czy kawę w kontekście power napów. Czyli dajemy kawę i każemy im się przespać. I budzą się po 20 minutach, kiedy poziom kofeiny wzrasta, bo w standardzie jest także optymalne najwyższe stężenie kofeiny osiągamy mniej więcej w zależności od formy od 20 do 45, niektóre badania mówią o godzinie, więc oni budzą się od razu z wysokim poziomem kofeiny i mogą działać dalej.
0: Są gotowi do działania. Były nawet badania naukowe, liczne zresztą, jak pan profesor mówił. Doszukałem się takich informacji, że kawę najlepiej pić rano. Czy jest jakaś godzina, w której nie powinno się pić kawy? Bo też pamiętam, że nie powinniśmy kawę pić na czczo, albo chyba, że ktoś lubi, pewnie to zależy, albo że to właśnie jest niezdrowe, no bo może podrażniać żołądek, że ten kortyzol nam za szybko wzrasta, a on przecież naturalnie też się wydziela rano intensywniej, no wieczorem to już się wyciszamy. Jak to jest z piciem kawy rano?
1: Przede wszystkim jest to kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli mielibyśmy tak znaleźć takie rekomendacje, które będą sprawdzały się w większości osób, to faktycznie kawa wypita zaraz po przebudzeniu może trochę podbijać nam kortyzol, gdzie w zasadzie, jeżeli budzimy się nad ranem, to budzimy się ze względu na wysoki poziom kortyzolu, jeżeli budzimy się naturalnie. Jeżeli włącza nam się budzik, to najczęściej też powoduje wrzut kortyzolu. W tym samym ta godzina po przebudzeniu, myślę, że to jest taki dobry okres, w którym nie musimy sięgać po kawę. Możemy wtedy uzupełnić straty płynów, które są naturalnie pomoc wrzucić elektrolity, ale niekoniecznie kawę.
0: Czyli bardziej szklanka wody niż kubek kawy.
1: Tak. Współcześnie raczej mówi się o tym, że szklanka wody, być może elektrolity są idealnym rozwiązaniem, niekoniecznie kawa. Natomiast później jak najbardziej kawa będzie na nas działała. Przy czym, znowuż, bardzo indywidualne kwestie, ale te rekomendacje typu wypijmy kawę, dawki, w zależności od tego, jak reagujemy na kawę, ale powiedzmy do godziny 15-16, po to, żeby później łagodnie można było przejść w stan uspokojenia organizmu popołudniowego, a później w stan snu.
0: Przypomnę, ze mną w studiu profesor Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowca, także wieloletni trener fitness. Rozmawiamy o kawie. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.

0: Ze mną w studiu doktor habilitowany, profesor uczelniany Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest też wykładowcą, to także wieloletni trener fitness. A rozmawiamy z panem profesorem na temat kawy, ponieważ pan profesor jest specjalistą od kawy. A jaką pan lubi?
1: Mam kilka kaw, które bardzo lubię, przy czym mówimy tutaj zarówno jeżeli chodzi o ziarna, jak i sposób palenia, jak i sposób zaparzania.
0: Okej.
1: Mamy kilka czynników, które wpływają na smak. Więc moja poranna kawa to najczęściej jest espresso, gdzie lubię mieszaninę arabiki i robusty. Mam swoje ulubione gatunki właściwie bardziej kawy niż firmy kawy. I z arabiki bardzo lubię etiopską kawę.
0: Tam podobno się zaczęła cała historia z kawą, tak?
1: Tak, cała historia o kozach, które zjadły nasiona kawy i później pasterz zauważył, że kozy są dziwnie pobudzone, sam później zjadł te nasiona. Natomiast w praktyce etiopska kawa według mnie jest jedną z najlepszych kaw. Mieszam to z robustą. Robustę tutaj biorę akurat z Wietnamu ostatnimi czasy. W pracy z racji tego, że praca naukowca, praca dyrektora wymaga dużych ilości kawy, to zawsze, więc raczej idę w kierunku arabik, już czystych arabik, które zaparzam w chemeksach. To jest taki

0: by tutaj zalecał jako ekspert? Jaka kawa jest najsmaczniejsza?
1: Okej, okay. Mamy co roku konkursy, które mówią nam, która kawa w danym roku, podobnie zresztą jak z winem, jest najlepsza według ekspertów. Natomiast myślę, że tutaj indywidualne kwestie są najważniejsze. Musielibyśmy rozpatrzyć to w tych kategoriach. Robusta i arabika to są dwa główne gatunki kawy. Robusta jest bardziej wytrzymała na warunki. Arabika wymaga wyższych właściwie rejonów upraw. Arabika też ma dużo mniej kofeiny. Wobec tego, jeżeli potrzebujemy kawy, która nas obudzi, pobudzi, będzie miała więcej kofeiny, to szedłbym bardziej w kierunku robust albo mieszanek, które mają więcej robust. Jeżeli potrzebujemy kawy dla jej delikatnego smaku, gdzie oczywiście smaki kawy można było rozpatrywać dokładnie tak samo, jak rozpatrujemy smaki wina. Tam jest tyle niuansów, które jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Zresztą pamiętam moja ulubiona kawiarnia i pani Olga, która jak przychodziłem do niej i ona miała nową kawę, to zanim znaleźliśmy odpowiednie ustawienie ekspresu, a więc ciśnienie, mielenie, to najczęściej mieliśmy w sobie po 10-12 małych espresso, żeby znaleźć optymalny smak dla tej kawy.
0: Niesamowite.
1: To jest cała sztuka. Mieliśmy w Opolu, jak się nie mylę, baristkę, która zajęła pierwsze bądź drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w zaparzaniu kawy. I cała właściwie struktura, cały zawód baristy jest dużo bardziej złożony, niż nam się wydaje. Zresztą to jest moja stara metoda na nowe restauracje. Najpierw zamawiam kawę. Jeżeli dostaję dobrą kawę, wiem, że jest zrobiona z pietyzmem. Wiem, że jest zrobiona tak, jak powinna zostać zrobiona. Że nasiona kawy to nie jest ten standard, który mamy z powszechnych sieciówek, który jesteśmy w stanie wyczuć. To wtedy mam szansę, że cała reszta produktów również będzie robiona z pietyzmem, że kucharze będą się starać. Bo to dużo pokazuje o miejscu, gdzie jesteśmy. Dobra kawa, albo Pol, mamy kilka miejsc, gdzie serwują naprawdę wyśmienitą kawę. Widać, że ktoś, kto to robi, kocha kawę.
0: Zna się na tym.
1: Tak. Oczywiście kwestie indywidualne to jest inna kwestia, natomiast tutaj dobrze zrobiona kawa, dobre wyczucie. Często jest tak, że mamy bardzo dobre ziarna kawy, powtarzalne ziarna włoskie i restauracja bądź kawiarnia się tym chwali, ale jesteśmy w stanie wyczuć, że kawa jest przepalona na przykład, albo była źle ubita, albo temperatura parzenia była nie taka, jak powinno być i wtedy mamy smaki, które nam nie odpowiadają. Dlatego paradoksalnie nie tylko kawa, nie tylko gatunek, nie tylko miejsce pochodzenia, nie tylko sposób mielenia, ale również to, jak była wypalana, bo mamy jasno, ciemno i średnio wypalane kawę, no i kto ją robi, czy jest w stanie włożyć w to miłość. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, to w panu Tadeuszu była mowa o kawiarce, czyli o pani, która zajmowała się świeżym paleniem kawy i zaparzaniem kawy.
0: A jak jest ze stopniem zmielenia kawy? Bardziej, mniej?
1: Jeżeli chodzi o mielenie kawy, znowuż mamy trochę wypadkowych rzeczy. Po pierwsze, kiedy bierzemy nowy ekspres, zwłaszcza ekspresy kolbowe albo ekspresy automatyczne, musimy znaleźć odpowiedni sposób mielenia kawy, który wyciągnie nam optymalny smak z ziaren, które mamy. Więc znowuż wchodzimy w układ eksperymentowania. Trochę tak jak z temperaturą podawania win, trochę tak jak z łączeniem win na przykład z innymi produktami, które wyciągają ich smak. Tak samo tutaj. Mielenie kawy, sposób mielenia kawy będzie warunkował to, co wyciągniemy ze smaku. Jesteśmy w stanie niekiedy wyciągnąć fascynujący smak, czy zmienić smak kawy, tylko zmieniając sposób jej mielenia. Z grubszego na cieńszy. Moi współpracownicy śmieją się odrobinę z tego, że jeżeli zamawiam nową kawę, bo eksperymentuję z kawami, to zanim znajdę odpowiednie ustawienie, to trochę trwa. Ja jestem wielkim fanem mielenia ręcznego, do tego stopnia, że większość osób, które do mnie przychodzi, zaczynamy nasze spotkanie od przygotowania sobie kawy. Więc goście, niezależnie od tego, czy są gośćmi z zagranicy, czy z Polski, odnośnie ich statusu, dostają młynek do kawy i mielą najpierw kawę. Rozpoczynamy trochę tak, jak w tradycyjnym śląskim domu. Od jedzenia, czy też w tym wypadku od picia kawy.
0: Od picia kawy, no dobrze, ale czy jest taki uniwersalny sposób, że na przykład średnio zmielona będzie najbezpieczniejsza, że uzyskamy już taki lepszy smak tej kawy? No bo rodzajów kawy jest dużo, mielenia tak samo. Jak odnaleźć? Czym się tutaj kierować?
1: Dobrze, więc jeżeli mamy ekspresy ciśnieniowe, one bardzo lubią bardzo drobno zmieloną kawę. Zresztą podobno jak zaparzanie, ten taki tradycyjny turecki sposób, ormiańsko-turecki sposób, czyli kiedy zaparzamy kawę w tygielku. Jest to ciekawe doświadczenie i kiedy byłem w Armenii, miałem wielką frajdę obserwując, jak ludzie piją kawę. Tam kawa jest mielona na pył. Do tego stopnia, że w tygielkach, w którym są zaparzane, znamy to często z Egiptu, z afrykańskich krajów, w tym tygielku pijemy kawę razem z fusami. Fusy są tak drobno zmielone, że one nie zdążą się osadzić niemalże i wypijamy je wszystkie ze sobą.

0: Więc tutaj, jeżeli mamy układ tygielek, czy też parzenie tradycyjne po turecku, to wtedy jak najdrobniej zmielona. Ekspres kolbowy, trochę mniej drobno zmielona kawa, ponieważ tam mamy ciśnienie i uszczelki, wobec tego sytuacja, wobec której woda właściwie pod dużym ciśnieniem przechodzi nam przez kolbę, to wymaga zmielenia odpowiedniego do ekspresu, do tego jak dobrze uszczelnia nam właściwie uszczelka i jakie mamy ciśnienie w ekspresie. I później kolejne poziomy, właściwie to jest Chemex bądź ekspres przelewowy, one wymagają takiego średniego mielenia. Grubo mielona kawa, spotykamy ją rzadko i ona niekiedy stosowana jest właśnie w jakichś ekspresach takich przelewowych, ale znowuż bardzo dużo zależy od preferencji. Paradoksalnie, w zależności od tego, jaką piliśmy kawę wcześniej, tak ustawia nam się ten wzorzec smaku. A mamy wzorce smaku często jeszcze z dzieciństwa. Jeżeli popatrzymy na to, jaką kawę piliśmy dawno temu, w czasach powiedzmy komunistycznych, czy też postkomunistycznych, nasz wzorzec smaku kawy jest to raczej kawa bardzo mocna, bardzo taka esencjonalna.
1: Fusiasta taka.
0: Tak, pamiętamy o pawożonchach jeszcze, które bazuje przede wszystkim na robustach, bo wtedy nie mieliśmy bardzo dobrych kaw. Najczęściej to były najtańsze, najprostsze kawy, czyli robusty w dużej mierze.
1: Dlatego... Zresztą do tej pory to starsze pokolenie często pije tak zwaną parzuchę, tak?
0: Tak, która jest dosyć ciekawą formą zaparzania, chociaż dosyć nietypową z perspektywy takich tradycyjnego podejścia, jeżeli chodzi o kawę. Bo to nie jest parzenie po turecku, chociaż u nas mówiliśmy, że to kawa po turecku, chociaż nie do końca, bo sposób mielenia jest odrobinę inny, no i nie ma tego elementu wielokrotnego podgrzewania i szukania momentu wrzenia kawy, który jest tak esencjonalny, jeżeli chodzi o kawę po turecku.
1: Po prostu musimy próbować, czy wolimy taką mniej zmieloną, czy mocniej zmieloną kawę, tak?
0: Tak.
1: No i jeszcze do tego właśnie są różne rodzaje kawy. Kiedyś znalazłam, to już nie tylko latte macchiato, espresso. Ile jest teraz rodzajów kawy takich do picia w kawiarniach? To się liczy chyba już w dziesiątkach.
0: Tak. Przy czym akurat przed przyjściem tutaj byłem w kawiarni z kolegą i zastanowiło mnie to, że on zna kilka nazw rodzajów właściwie zaparzania kawy, przy czym ja jestem purystą. Wobec tego dla mnie kawiarniana kawa to jest espresso albo drip. Mm. Dlatego ja nie znam tych odmian, które właściwie współcześnie mamy ich bardzo dużo. I on zamawiając flat white, pomyślałem, okej, ja nie wiem jaka to byłaby kawa ostatecznie, zwłaszcza, że niekiedy mamy niuanse związane z ilością mleka.
1: Spienienie, czy są warstwy, czy tak. Kawa jest zmieszana z tym mlekiem, czy nie. Tak, bardzo dużo jest tego. Mhm. Pewnie co kto lubi. No ja lubię latte macchiato, pewnie nie wiem, czy to dobrze.
0: To jest kawa z mlekiem, wobec tego, jeżeli chodzi o proporcje, to niestety nie pamiętam, jakie one są, natomiast w praktyce mówimy o kawie z mlekiem. Mleko będzie delikatnie tonowało nam smak kawy, ale jednocześnie będzie go również odrobinę zabijało i nagle okaże się, że różnice w mieleniu uciekną nam w smaku mleka.
1: No to też racja, zwłaszcza, że w latte macchiato rzeczywiście tego mleka jest dużo. Włosi akceptują latte macchiato czy cappuccino tylko rano. Jak ktoś po południu zamawia, to jest obraza dla nich. Espresso też lubię, też jest dobre. To są w zasadzie takie dwa rodzaje kaw, które bardzo lubię. Panie profesorze, za chwileczkę będę pytać o właściwości zdrowotne, ale wiem, że moglibyśmy tutaj siedzieć parę godzin, żeby rozmawiać na temat kawy.
0: Obawiam się, że tak.
1: Profesor Przemysław Domaszewski z Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu jest moim i Państwa gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu profesor Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowca, wieloletni trener fitness, z którym pijemy sobie kawkę. Dobre espresso też nie jest złe, no przepyszne. Rzeczywiście, ja chyba rzadziej robię espresso dla siebie, bo chyba nie mam aż takich umiejętności, żeby to espresso po pierwszym łyku robiło na mnie takie piorunujące wrażenie, ale rozumiem, że mogę nad tym popracować. Po prostu trzeba eksperymentować.
2: Tak.
1: Tak jak z ciastem drożdżowym na przykład.
2: Dokładnie. Tak jak z pizzą, jak z większością rzeczy, które mamy, że niuanse mają znaczenie. Oczywiście część osób ma w nosie te niuanse i potrzebuje po prostu pobudzenia. I ja wcale ich nie neguję. Natomiast uważam, że to jest duża radość napić się dobrze zrobionej, dobrze zaparzonej kawy.
1: To jest taka przyjemność dnia. Na co dzień mamy tyle stresów, że fajnie sobie wrzucać takie drobnostki, takie przyjemności, które nam poprawią na co dzień właśnie humor.
2: Tak, zwłaszcza, że są badania, w które mówią, że nawet kawa bez kofeiny będzie na nas działała dobrze, będzie na nas działała pobudzająco. Ba, sam zapach kawy będzie działał pobudzająco.
1: A jak jest z kofeiną? Jak ona działa na nasz organizm i czy to jest korzystne, czy nie? Co z osobami też, które mają jakieś problemy zdrowotne, jak na przykład refluks, no wrzody żołądka to już tutaj taka pewnie skrajna sytuacja. Czy każdy może pić kawę?
2: Może tak, każdy może pić kawę. Raczej kawa nie będzie śmiertelna, aczkolwiek nie każdy powinien ją pić. Tutaj musielibyśmy rozgraniczyć dwie rzeczy, bo z jednej strony mówimy o kawie, czyli o mieszaninie, o zestawie różnych substancji, które są w kawie, w tym również takie, które ma, na przykład pobudzają soki trawienne. Wobec tego, kiedy ktoś ma problemy z trawieniem, ma nadżerki, ma problem z refluksem, to wtedy wiadomo, że kawa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony mówimy o samym działaniu kofeiny, jako jednej substancji. Mamy bardzo dużo właściwie suplementów, ale nie tylko leków, które zawierają w sobie kofeinę, czystą, bezwodną kofeinę. Kofeina, czy działanie kofeiny jest dosyć ciekawe, ponieważ mamy substancję, która nazywa się adenozyna. Adenozyna, łącząc się z receptorami adenozynowymi, warunkuje nam uczucie zmęczenia, znużenia. Ona jest takim naturalnym, wewnętrznym sygnałem mówiącym o tym, że czas odpocząć. Czas iść spać, oczy nam się zamykają. Kofeina ma ten mechanizm, że ona wypiera te cząsteczki adenozyny z receptorów, wyłączając nam uczucie zmęczenia, czy zmniejszając uczucie zmęczenia. Tym samym w dłuższej perspektywie sprawia, że kiedy zaczynamy czuć się znużeni, kofeina będzie nas pobudzała. Stąd w wojsku mamy gumy z kofeiną, które w sytuacjach zagrożenia, kiedy ktoś nie może spać, będą zmniejszały uczucie zmęczenia. Zresztą to samo stosują kierowcy. Oczywiście część z nich stosuje kofeinę w wersji energy drinków i tu warto byłoby to rozpatrzyć trochę głębiej, ponieważ z jednej strony energy drinki to znowuż mamy właściwie matrix różnych substancji, bo tam poza samą kofeiną mamy często cukier, mamy dodatek w postaci niacyny i innych substancji i tu faktycznie pojawiają się dodatkowe elementy. Przy czym wykorzystanie energy drinka trochę tak jak wykorzystanie kawy nie stanowi problemu, ile robimy to okazjonalnie. Natomiast sytuacja, w którym ludzie nachalnie, nagminnie piją duże dawki energy drinków, już stanowi pewien problem, chociażby z racji tego, że mamy tam duże dawki cukru. W standardowych energy drinkach mamy w granicach 10-11 gramów cukru w 100 mililitrach, więc jeżeli ktoś wypija litr, to jest pół szklanki cukru.
1: No to jest destrukcyjne dla naszego organizmu. To już lepsze by było zdecydowanie, bezdyskusyjnie, espresso, kilka espresso bez cukru, bez żadnych dodatków, tak?
2: Tak. W takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu. U sportowców z kolei bardzo często wykorzystuje już samą kofeinę. Czyli mieszamy kofeinę, dodaję kofeinę przed treningami. Zdarza mi się też, że stosuję kofeinę w wersji bezpośredniej, czyli otwieram kapsułkę i sportowiec po prostu ją daje na język. Wtedy mamy tam śluzówkę, kofeina przechodzi przez śluzówki bez większych problemów, działa szybciej, mocniej, smak nie jest najprzyjemniejszy, ale niekiedy potrzebujemy szybkiego strzału, szybkiego właściwie neutralizacji tych receptorów adenozynowych w kontekście zmęczenia.
1: Ale to jest bezpieczne i takie legalne.
2: Tak, jak najbardziej. Był czas, w którym kofeina była na liście substancji niedozwolonych, natomiast później badania wskazały, że poziom kofeiny, który mógłby faktycznie zwiększać bardzo mocno element związany z wydolnością, jest na tyle wysoki, że nie byłby w stanie być bezpiecznie osiągany przez ludzi. Tym samym kofeina już zeszła z listy substancji niedozwolonych.
1: A jak jest jeszcze z innymi przeciwwskazaniami? Jak jest na przykład z osobami, które mają nadciśnienie? Czy one mogą pić kawę i się w ten sposób pobudzać jeszcze, jakby dokładać sobie?
2: Bardzo dobre pytanie, ponieważ z jednej strony stare rekomendacje mówiły o tym, że jeżeli masz nadciśnienie, to kofeina będzie zwiększała ci ciśnienie, bo jest chwilowy wzrost ciśnienia, serce bije nam odrobinę szybciej, kofeina ze względu na swoje działanie pobudza receptory. Dlatego też czujemy potrzebę pójścia do toalety, tak? Ponieważ przez moment zwiększa nam się ciśnienie i to również działa na nerki. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeżeli popatrzymy na mechanizmy powstawania nadciśnienia, to mamy również jeden z mechanizmów, który związany jest ze stanem zapalnym. A substancje zawarte w kawie i w herbacie notabene mają bardzo mocne działanie przeciwzapalne, bo mamy tam całe spektrum antyutleniaczy. A więc w krótkiej perspektywie mamy lekki wzrost ciśnienia, wzrost tętna, ale w dłuższej perspektywie, w wielu przypadkach, idziemy dalej. To działanie prozdrowotne, które warunkuje obniżenie stanu zapalnego.
1: To dlatego są badania, które mówią, że kawa może przedłużać życie.
2: Tak, i tych badań jest bardzo dużo. I to przedłużenie życia, jeżeli chodzi o działanie kawy, może mieć kilka oblicz. Po pierwsze, to może być kwestia społeczna. Czyli pijemy kawę, znaczy, że mamy przyjaciół, znajomych, koleżanki,
1: wychodzimy z domu.
2: Wychodzimy z domu, więc mamy kwestię społeczną, tak jak pani wspomniała, wyjście z domu. Po drugie, mamy też działanie typowo biochemiczne. Antyutleniające działanie kofeiny będzie zmniejszało nam poziom, czy właściwie przeciwzapalny i antyutleniające, będzie ograniczało nam stan zapalny. A powszechnie mówi się o tym, że otyłość, cukrzyca, starzenie się jako takie, zwiększa, czy zanieczyszczenie środowiska, to są czynniki, które będą warunkowały zwiększanie stanu zapalnego. Są badania, które mówiły o tym, że w Stanach Zjednoczonych najważniejszym antyutleniaczem to jest właśnie kawa. Amerykanie piją bardzo dużo kawy. Populacyjnie, przynajmniej w czasie tych badań, one już mają dobrych kilka lat, jedzą bardzo mało warzyw i owoców, więc głównym antyutleniaczem nie są substancje pochodzenia z warzyw, owoców czy z soków, tylko właśnie z kawy.
1: Tylko to musi być kawa czysta, nie zalana mlekiem, z syropami. Teraz pewnie mamy jesień, to za chwileczkę będą dyniowe dodatki do kawy, jakieś dyniowe latte. No bo jak my będziemy pić dużo kawy, ale ona będzie zalana mlekiem jeszcze do tego, i mlekiem jak mlekiem, ale jak ona będzie jeszcze zasypana cukrem, no to nie będzie nam to służyć na pewno.
2: Tak, no i wtedy mamy układ, w którym być może dodatkowy cukier będzie neutralizował prozdrowotne działanie kawy. Oczywiście znowuż. Jestem w stanie wyobrazić sobie sportowca, który potrzebuje dodatkowej energii, bardzo szybkiej energii po ciężkim treningu, i u niego espresso z cukrem sprawdzi nam się wyśmienicie. Natomiast tutaj nie mamy zagrożenia cukrzycą, insulinoopornością, ponieważ
1: bo jest ruch.
2: Jest ruch. Tak naprawdę mamy depresję glikogenu i sportowiec potrzebuje bardzo szybko energii. Natomiast u standardowego zjadacza marchewek to raczej ograniczyłbym właśnie słodzenie kawy. Przy czym alternatywa dla słodzenia kawy, czyli dodawanie słodzików, z mojej perspektywy też pozostawia trochę do życzenia. I z jednej strony ja wiem, że słodziki są powszechnie traktowane jako bardzo bezpieczne substancje, natomiast ja u moich sportowców, ale też u ludzi dookoła, staram się je ograniczać. Wychodzę z założenia, że kawa jest na tyle pyszna, że możemy znaleźć wariant, w którym ona nie będzie słodka. Zresztą jeżeli ktoś zna się na kawie i pije kawy dużo, to cukier bardzo mocno wyrównuje wszystkie smaki. To trochę tak, jakbyśmy mieli tylko bardzo słodkie wina. Trudno będzie znaleźć niuanse, jeżeli chodzi o smak wina, jeżeli on będzie po prostu tylko słodki, bo słodki będzie nam właściwie dominował w smaku. Tak samo jest z kawą, tak samo jest z herbatą.
1: A czy kawy dziennie możemy wypić za dużo? Czasami tak słyszymy, o, łapią mnie skurcze w łydce, chyba muszę ograniczyć picie kawy.
2: Możemy. I badania, które były robione w Stanach w 2022 bądź w 2023 roku, mówiło o tym, że w standardzie typowy Amerykanin przyjmuje za dużo kofeiny. Czyli przy rekomendacjach 400 mg na dobę, oni przyjmowali w granicach 600 kilkadziesiąt mg na dobę, wypijając znacznie więcej kawy niż powinni, spożywając znacznie więcej kofeiny. Przy czym bardzo często w tych badaniach nieuwzględnione są substancje dodatkowe, które też zawierają kofeinę. Tylko mówimy o kawie. Jeżeli wypijemy za dużo kawy, to będziemy czuć charakterystyczne pobudzenie. Ale to już będzie pobudzenie, które jesteśmy w stanie odebrać jako pobudzenie z niepokojem, a nie tylko pobudzenie radosne. Więc z naszej perspektywy, uwzględniając indywidualne różnice, optymalnie byłoby znaleźć taką wielkość kawy, w porcji kawy, które wypijamy, które będą nas pobudzały, ale radośnie. Do pracy, ale bez trzęsących się rąk.
1: Nie będziemy rozdygotani.
2: Tak, oczywiście tutaj ta kwestia związana ze skurczami może być związana z tym, że jednym z mechanizmów działania kawy, zwłaszcza w dużych ilościach, jest uwalnianie wapnia z retikulum endoplazmatycznego, jeżeli chodzi o nasze mięśnie, i faktycznie one mogą powodować, notabene miałem pracę na ten temat, w którym udowodniliśmy, że duże dawki kofeiny będą warunkowały to, że mięśnie będą się mocniej kurczyć i wolniej rozkurczać. co w dłuższej perspektywie może prowadzić do skurczy. Aczkolwiek wydaje się, że najczęściej przyczyną skurczy to jest albo zła pozycja, albo za mało wody w systemie. Niedowodnienie też będzie warunkowało to, że będą pojawiały nam się skurcze. Tutaj kiedyś było jeszcze doniesienie odnośnie tego, że kawa wypłukuje magnez, co nie do końca jest prawdą. Było również o tym, że kawa odwadnia, ale było to taki skrót myślowy, warunkujący to, że jeżeli wypijamy szklankę kawy, następuje chwilowy wzrost ciśnienia, pobudzenie nerek do produkcji moczu, czujemy parcie na pęcherz i część osób idzie do toalety. Ale to nie jest, kiedy popatrzymy na bilans zysku i strat, najczęściej kawa, czy razem z kawą wypijamy więcej płynów niż wydalamy je, więc ona też nie zawsze odwadnia. Co do samej kofeiny, tutaj działanie jest trochę mocniejsze, ale jesteśmy w stanie dokładniej go przewidzieć, ponieważ dawkowanie jesteśmy w stanie dać kofeinę w idealnej dawce, która jest nam potrzebna.
1: Panie profesorze, to już tak nie wyczerpiemy dzisiaj całego tematu.
2: Na pewno, to jest szalenie
1: rozległy temat. Żebyśmy dopiero zaczęli, ale to ile pić dziennie tej kawy? Jaką tę kawę pić, żeby ona nam służyła? I jakie błędy popełniamy, kiedy pijemy właśnie tę kawę?
2: Więc, no już, na pewno kwestia indywidualna. Musielibyśmy sprawdzić, jak reaguje nam organizm. U części osób to będzie 5 kaw i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. U części jedna kawa wystarczy nam w zupełności. Jakie błędy? Często pijemy kawę za wcześnie, często nie pozwalamy jej zadziałać odpowiednio. Często jest też tak, że traktujemy kawę jako remedium na zmęczenie, a są momenty, w których nasz organizm już jest na tyle zmęczony, że ściąganie tego zmęczenia, korzystając z kawy, już nie będzie skuteczne. A więc adenozyny będzie na tyle dużo w systemie, że receptory i tak będą nią zapchane i możemy zwiększać dawkę kofeiny, czego efektem będzie właśnie to takie negatywne pobudzenie, pobudzenie z niepokojem, a już nie będzie znoszenia zmęczenia. I to jest dla mnie dobry wyznacznik tego, kiedy przegięliśmy, jeżeli chodzi o kawę czy kofeinę. Kiedy pojawia nam się lekkie uczucie niepokoju, kiedy jest problem ze snem, kiedy trzęsą się ręce, bo mamy właściwie, kawa powinna nam służyć, podobnie zresztą jak herbata, czy kakao, czy czekolada, czy kofeina w czystej postaci, powinna nam służyć do tego, żeby nasz mózg lepiej pracował. Albo mięśnie, bo notabene takie działanie również mamy udowodnione. A nie powinna nas rozdrażniać, nie powinna nas niepokoić. Mhm. Więc to nie jest remedium na wszystko i niekiedy po prostu powinniśmy odpocząć, a nie wlewać w siebie kolejne wiadro kawy.
1: Sen jest tutaj kluczowy dla naszego zdrowia, no i też właściwa dieta. Umówmy się, no to co powtarza każdy specjalista, jeśli chodzi o zdrowie. A jakiś limit filiżanek dziennie kawy jest? To zależy.
2: Zawsze zależy. Natomiast europejska rekomendacja mówi o 4 filiżankach kawy dziennie.
1: Filiżankach, nie kubkach.
2: Filiżankach. Trudno powiedzieć, jak liczą te filiżanki. Zakładam, że to jest odniesienie do rekomendacji ze Stanów Zjednoczonych, które mówią, że w jednej filiżance mamy około 100 mg kofeiny, wobec tego 4 filiżanki. To jest to 400 mg, które rekomenduje FDA. Musielibyśmy rozpatrzyć jeszcze jedną rzecz, dlatego jak pani pytała odnośnie kawy. Ten temat jest o tyle złożony, że w filiżance kawy, na przykład espresso, mamy badania, które mówią, że jest od 40 mg kofeiny do 120. I teraz jak w tym kontekście, gdzie espresso wcale nie jest najbardziej kofeinowym sposobem zaparzania kawy, jak w tym kontekście określić, ile mamy w filiżance kawy? Skoro najczęściej to jest filiżanka, która do nas przychodzi. Nie znamy zawartości robusty w danej mieszance. Zwłaszcza jeżeli kupujemy gotowe mieszanki. Często jest tak, że to są mieszanki sygnowane firmą, i nie mamy wyszczególnionego ani sposobu parzenia, ani kiedy było palone, bo to już jest inna kwestia, że odpowiedni czas palenia kawy i mamy wrażenie, że kiedy otwieramy tą samą kawę, ona niekiedy smakuje trochę inaczej. I to jest związane z tym, że niekiedy mamy kawę, która była palona miesiąc temu, a niekiedy mamy kawę, która była palona 2 lata temu i ona zmienia smak. Więc tutaj na pewno jest to bardzo indywidualna kwestia. Rekomendacje mówią 4 filiżanki na dobę, o ile nie mamy nadwrażliwości, i o ile nie jesteśmy w ciąży.
1: Dziękuję serdecznie. Na pewno wrócimy jeszcze do tematu kawy. Ponownie spotkam się z panem na kawkę w naszej audycji. Profesor Przemysław Domaszewski, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: A ja z państwem słyszę się po godzinie 14:00. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszamy do godziny 15, a ze mną naprzeciwko mnie doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: To lekarz dermatolog, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. To także starszy wykładowca Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Lekarskim, powinnam powiedzieć starsza wykładowczyni, poprawnie. Pani doktor, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat atopowego zapalenia skóry. Myślę, że tę nazwę słyszał każdy z nas, ale chyba nie do końca możemy sobie zdawać sprawę, jak trudny to jest problem, nie tylko tak zdrowotnie dla pacjenta, ale jak trudne to jest, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, bo tutaj nawet codzienna higiena może sprawiać bardzo dużo problemów i o to wszystko będę pytać. Zresztą swego czasu robiłam audycję na temat atopowego zapalenia skóry. Jest grupa wsparcia dla pacjentów z tą chorobą, przewlekłą chorobą i oni tam mogą dzielić się swoimi właśnie problemami dnia codziennego. Ale dzisiaj medycznie, chociaż o tę codzienność pacjenta też będę pytać, bo domyślam się, że pacjenci dzielą się też z panią swoimi doświadczeniami. No muszą też mówić, co się dzieje z ich skórą w zależności od tego, co robią. No i też samopoczucie pacjenta też jest istotne przy na przykład leczeniu takiego pacjenta.
2: Dokładnie. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry często trafiają do naszego oddziału, do naszej poradni przyszpitalnej. Może zacznijmy od tego powiedzieć parę słów, co to jest to atopowe zapalenie skóry. Jest to choroba przewlekła, choroba zapalna, choroba, która przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, czyli z takimi okresami, gdzie te zmiany skórne są mocno nasilone, świąt bardzo doskwiera pacjentom, ale przychodzi taki okres, gdzie też choroba potrafi się wyciszyć. Etiologia, czyli przyczyna tej choroby jest wieloczynnikowa. Ciężko tutaj powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, bo zarówno podłoże genetyczne ma duże znaczenie mają zaburzenia immunologiczne, które występują w naszej skórze. Czynniki środowiskowe też nie pozostają obojętne, więc tutaj wpływ czynników zewnętrznych, takich jak kosmetyki, woda, chlor, wełna, spocenie się u pacjentów, a więc obecność takiego intensywnego potu, czynniki klimatyczne, na przykład duża wilgotność w pomieszczeniach, okres grzewczy również tutaj nasila zmiany w przebiegu atopowego zapalenia skóry, stres, o czym warto powiedzieć i pewnie wrócimy też do tego tematu, że nasila występowanie zmian skórnych, jak i różnego rodzaju alergie powietrzno-pochodne, alergie pokarmowe również nasilają zmiany w atopowym zapaleniu skóry. No i mamy też ten czynnik tutaj bakteryjny, zaburzenie flory bakteryjnej w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. I co jest podstawą, mamy tutaj dysfunkcję bariery skórno-naskórkowej, a więc przede wszystkim mamy zaburzenia w budowie, w ilości białek i lipidów, co później odzwierciedla się w występowaniu zmian skórnych.
1: Czy jeden ten czynnik wymieniony przez panią doktor może decydować o tym atopowym zapaleniu skóry, czy musi być kilka czynników, które pojawią się u pacjenta?
2: Z reguły jest kilka czynników. Ogólnie możemy podzielić atopowe zapalenie skóry na zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Zewnątrzpochodne jest to najczęściej. 80-70% pacjentów będzie prezentowało ten rodzaj choroby i to się wiąże z występowaniem atopii u pacjenta, z występowaniem chorób atopowych u członków rodziny, właśnie z tym czynnikiem genetycznym rozwoju choroby. Tutaj również u pacjentów często występują dodatnie swoiste przeciwciała klasy IgE. Mamy podniesiony poziom immunoglobuliny typu E. Z reguły to zewnątrzpochodne atopowe zapalenie skóry rozpoczyna się już we wczesnym okresie dzieciństwa i tutaj mamy bardzo właśnie na zaburzoną tą barierę skórno-naskórkową. Natomiast wewnątrzpochodne atopowe zapalenie skóry występuje zdecydowanie rzadziej, około tutaj 20-30%. Najczęściej początek tej choroby jest w późniejszym okresie. Nie we wczesnym dzieciństwie, tylko wręcz u osób dorosłych. Częściej tutaj występuje u kobiet i tutaj nie mamy współistniejącej atopii. Nie mamy tych swoistych przeciwciał, nie mamy podwyższonej eozynofilii u tych pacjentów, więc te głównie dwa rodzaje atopowego zapalenia skóry możemy rozpoznać u pacjentów. Co należy wspomnieć, że około 50% pacjentów rozwinie swoje objawy już do pierwszego roku życia. Więc z reguły jest to choroba, która rozpoczyna się we wczesnym okresie dziecięcym. 95% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry będzie miało pierwsze objawy do 5 roku życia. 25% pacjentów ma pierwsze objawy jako osoby dorosłe. To też jest bardzo istotne, że niekoniecznie we wczesnym okresie dziecięcym objawy się pojawiają, ale również będąc osobą dorosłą możemy mieć pierwsze objawy atopowego zapalenia skóry. Jak wcześniej wspomnieliśmy, choroba przebiega z okresami zaostrzeń, z okresami remisji. Około 75% pacjentów będzie miało tą remisję do okresu dojrzewania. Natomiast 25% niestety będzie się borykało z tą chorobą tak naprawdę do końca życia.
1: Czyli jest szansa, że kiedy człowiek wchodzi w ten okres pokwitania, to ta choroba jakby wyciszy się, tak?
2: Dokładnie. Pacjent może wejść w ten okres remisji, gdzie zmiany skórne będą mniej nasilone, chociaż mówiąc o tym atopowym zapaleniu skóry zewnątrz, pochodnym, współistniejącym z atopią, to musimy powiedzieć o tak zwanym marszu alergicznym, gdzie pierwsze objawy właśnie zaczynają się pod postacią atopowego zapalenia skóry we wczesnym okresie dziecięcym. Później one mogą się wycofać, a może się dołączyć astma oskrzelowa, może się dołączyć alergiczny nierzyd nosa, które również są grupą chorób z tego kręgu atopii.
1: A jeśli chodzi o atopowe zapalenie skóry, czy to jest choroba, która występuje samoistnie, czy ona towarzyszy innym chorobom, na przykład alergiom?
2: Może. Tak jak już wcześniej wspominałam, jeżeli mamy to zewnątrzpochodne atopowe zapalenie skóry, no to najczęściej mamy te swoiste alergie. Alergeny, które zaostrzają zmiany skórne, są to zarówno alergeny powietrzno-pochodne, więc wszystko co pyli, roztocza kurzu domowego, również mogą dawać tutaj nasilenie zmian skórnych, jak i również alergie pokarmowe, gdzie najczęściej te alergie pokarmowe występują u dzieci.
1: Jakie są objawy atopowego zapalenia skóry i czy te objawy u dzieci wyglądają?